wygrać. Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zwlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra.

dużo emocji mam na barkach znów. Ciężary zostawię w domu na wyjazd. Ważne byś była obok mnie jak duch. Tam gdzie sen się kończy, a życie zaczyna. Każdy gdzieś niesie swój krzyż. Lecz trochę łatwiej, gdy we dwoje można go dźwigać. Lubię samotność jak nikt, ale samemu mi ciężko.

wiesz, jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. Przeprosinek, złożę życzenia urodzinowe, bo się lubię trochę kotek.

Wow, za dużo zmartwień nad ranem. Pamiętam tego dzieciaka z pierwszego traku z Kubanem. Szukałem wyjścia w Pacmanie, teraz tak szukam lekarek. Kończę nagranie i dalej, bo mam spotkanie w Różanej.

0: Eskapudnie.
1: Wiesz, w życiu tak bywa, że wszystko się zmienia i bywa przewrotnie. Zmieniają się ludzie i ja hajs pociągę za sznurki obojętnie. Przechodzę sobie obok i będę tak chodził, aż wszystko osiągnę.

0: Reklama.
1: Filmowy maj w kinie Helios. Daj się porwać z zwariowanej akcji w animacji Tom i Jerry Przygoda w muzeum. Wybierz się na familijny tytuł Drzewo Magii i odkryj siłę rodzinnych więzi. Zobacz trzymający w napięciu film Zawodowcy w gwiazdolskiej obsadzie. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
2: I po reklamie.

Radio SK.

0: dawna to wiem.
1: Reklama.
2: Filmowy maj w kinie Helios. Daj się porwać z zwariowanej akcji w animacji Tom i Jerry Przygoda w muzeum. Wybierz się na familijny tytuł Drzewo magii i odkryj siłę rodzinnych więzi. Zobacz trzymający w napięciu film Zawodowcy w gwiazdolskiej obsadzie. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
1: I po reklamie.
3: Witam Państwa ponownie. Przyjacielu,

0: byłbyś w stanie zrobić, żeby podzielić się czymś, w co wierzysz? Czymś, co jest droższe twojemu sercu niż cokolwiek innego. Czymś, co daje innym nadzieję. Bohater naszej dzisiejszej historii chciał pójść nawet na krańce ziemi i prawie to zrobił, dzieląc się wspaniałą prawdą, jaką otrzymał. Nadal dociera do odległych miejsc, a wszystko dlatego, że jego serce, umysł i życie zostały wyzwolone. Przedstawiamy Państwu kolejną audycję z cyklu Wyzwolony, realizowanego przez Pacific Garden Mission w Chicago po to, by poprzez prawdziwe historie prawdziwych ludzi głosić światu radosną nowinę. Ludzie zostają bezdomnymi z wielu powodów, ale pierwotną przyczyną jest zakłamanie, wiara w kłamstwo o tym, kim są i jaki jest cel ich życia. Kiedy przychodzą do Pacific Garden Mission w Chicago, słyszą prawdę. Od chwili, w której przekraczają drzwi misji, traktowani są z życzliwością i szacunkiem, mimo że z ust duszpasterzy i terapeutów słyszą twarde słowa, są to jednak słowa prawdy wypowiadane z miłością. Słowa obnażające postawy i zachowania, które doprowadziły ich do takiego stanu, często akceptowane przez świat, ale nie przez Boga, bo Bożą drogą jest prawda. Na ganku naszej misji zawsze pali się światło zapraszające wszystkich, którzy znaleźli się w potrzebie. Dzięki ludziom dobrej woli, wspierającym nas finansowo, możemy zapewnić bezdomnym nocleg, pożywne posiłki i czyste ubrania, a nawet niezbędną pomoc medyczną i dentystyczną. Wszystko po to, by ratować zgubionych i ukazać im prawdę, która wyzwala. Do słuchaczy na całym świecie. Oto program numer 2932 z cyklu Wyzwolony. Audycja, która da wam do myślenia.
1: Halo?
2: Dar? Tu Andy z kościoła.
1: Cześć, Andy.
2: Obawiam się, że mam złe wieści.
1: To znaczy?
2: Dave Yearwood zginął w Brazylii.
1: Co? Co? Jak to się stało?
2: Nie znam szczegółów. Ale znaleziono go na mierzei jednego z dopływów Amazonki. Jak wynika z raportu, tubylcy go zabili.
1: Dziękuję, że zadzwoniłeś, Andy. Zrobiłeś to, Dave. Złożyłeś najwyższą ofiarę.
0: W zeszłym tygodniu usłyszeliśmy o dorastaniu naszego bohatera. Był biedny, ale obdarzony wieloma zdolnościami. Sukcesy w koszykówce i walory towarzyskie uczyniły z niego szkolnego lidera i od dziecka był bardzo przedsiębiorczy. W rok po ukończeniu szkoły średniej został menadżerem fabryki, kupił też stację benzynową, którą doprowadził do rozkwitu. Przeznaczony był jednak do zupełnie innego życia, o czym dowiemy się już za chwilę. Druga część prawdziwej historii Derwina Merrilla już teraz w Wyzwolonym.
1: W kościele byłem raz, jako 5-letnie dziecko, a wróciłem tam w wieku lat 19, zaproszony przez mojego przyjaciela. Wtedy usłyszałem prawdę i uwierzyłem. Podczas następnej wizyty przyjąłem Jezusa jako mojego Zbawiciela. Moi najbliżsi orzekli, że postąpiłem głupio, ale nie będą mnie powstrzymywać. Moje serce było pełne ognia. Paliłem się do tego, żeby służyć Bogu. Poznałem Dave'a z grupy młodzieżowej w naszym kościele, w którym odkryłem pokrewną duszę. Staliśmy się dobrymi przyjaciółmi.
3: Dar, słyszałem, że twoja siostra przyjęła Chrystusa.
1: Tak, i mój najlepszy przyjaciel Buster. Namawiałem go, żeby przyszedł na spotkanie grupy młodzieżowej, ale nie chciał.
3: Świeżo nawróceni są jeszcze bardzo chwiejni, dlatego powinni chodzić do kościoła i czytać Biblię.
1: Nie masz pojęcia, jaki jestem szczęśliwy, kiedy ktoś z bliskich decyduje się żyć dla Jezusa. to jakby był martwy i ożył.
3: Dlatego moi rodzice zostali misjonarzami.
1: Podziwiam ich. Wychowywałeś się w Afryce.
3: Tak. Bóg ich powołał, a oni byli posłuszni temu, co Jezus powiedział, zanim odszedł z ziemi. Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszystkiemu stworzeniu.
1: Jak myślisz, czy to obejmuje też Kalifornię?
3: A co Kalifornia ma tu do rzeczy?
1: Bardzo chciałbym tam pojechać i ewangelizować.
3: W takim razie zabieram się z tobą.
1: Naprawdę?
3: Oczywiście.
1: No to zwijamy nasze interesy i jedziemy moim samochodem. Był rok 1948. Miałem 20 lat. Niedawno dostałem awans w fabryce, w której pracował również mój ojciec, ale...

0: Świetnie. Bardzo dziękujemy za pomoc, pastorze.
1: Poprośmy o Boże błogosławieństwo i łaskę na waszą podróż i służbę.
2: Stan, człowiek polecany przez pastora, okazał się świetnym facetem. Zaproponował, żebyśmy zatrzymali się u jego rodziny w Sacramento. Nauczyłem się od niego kilku sztuczek, które wykorzystywałem potem w pracy z młodymi ludźmi. Dave i ja pomagaliśmy różnym organizacjom chrześcijańskim przy rozdawaniu traktatów na ulicach. Pojechałem też odwiedzić Cecila, mojego bliskiego przyjaciela. W trakcie tej wizyty poznałem innego młodego misjonarza, Dave'a Yarwooda.
3: Co chciałbyś robić w życiu, Dar?
2: Jestem chrześcijaninem dopiero od niedawna, więc tak do końca jeszcze nie wiem. Na pewno chciałbym dzielić się Ewangelią i patrzeć, jak ludzie zostają zbawieni. A ty... No, co chciałbyś robić, Dave?
3: Ja mam tylko jeden cel. Czy to przez życie, czy przez śmierć, przynosić chwałę i cześć Jezusowi Chrystusowi.
2: Mógłbyś to powtórzyć?
3: Czy to przez życie, czy przez śmierć chcę przynosić chwałę i cześć Jezusowi Chrystusowi.
0: Tak powiedział?
2: No tak, nigdy czegoś podobnego nie słyszałem, więc poprosiłem, żeby powtórzył.
0: To znaczy poświęcenie.
2: Powiedział, że został powołany przez Boga do pracy misyjnej w Brazylii i niedługo się tam wybiera. Też bym chciał.
0: Musielibyśmy się lepiej przygotować, Dar.
2: Jakbym nie wiedział.
0: A co z pieniędzmi?
2: Nie wiem. Nie mamy już więcej ubrań, które można by sprzedać, a 2 tygodnie na krekersach i maśle orzechowym to jak dla mnie wystarczy.
0: Jak dla mnie też. Może lepiej wracajmy do domu. Nie stać nas na dłuższy pobyt tutaj.
2: Dojechaliśmy do Provo, w Utah, gdzie zostało nam już tylko 19 centów. Mieliśmy jeszcze czek na $15, ale nikt nie chciał go nam spieniężyć, ponieważ kilka dni wcześniej 2 młodych ludzi krążyło po okolicy z fałszywymi czekami i naciągnęło wielu mieszkańców, którzy teraz byli bardzo podejrzliwi.
0: I co teraz zrobimy? Nikt nie spieniężył nam tego czeku.
2: Nie wiem.
0: Potrzebujemy pomocy. Poprośmy Boga, żeby nam pomógł.
2: Jasne. Panie, utkniemy tutaj, jeśli nam nie pomożesz zrealizować tego czeku.
0: Tak, panie. Prosimy cię, poprowadź nas do kogoś, kto nam zaufa. Pomóż im zobaczyć w nas uczciwych ludzi i to, że ten czek jest prawdziwy. Dziękujemy ci, ojcze, że zawsze jesteś z nami.
2: Panie, zawsze chcielibyśmy oddawać ci chwałę i cześć. Na stacji benzynowej na skraju miasta poprosiliśmy pracownika, żeby nalał nam benzyny za 19 centów albo żeby wziął czek i nalał do pełna, co chętnie zrobił. Kiedy dojechaliśmy do Denver, opowiedzieliśmy pastorowi całą historię.
1: No, gdzie byliście z tym czekiem?
0: Wszędzie. W kościołach, na komendzie, w różnych firmach, ale nikt nam nie chciał zaufać.
2: Dopóki się nie pomodliliśmy i potem nie było problemu.
0: Szkoda, że nie pomodliliśmy się zaraz na początku.
1: No właśnie, większość ludzi tak działa. Najpierw miotają się sami, aż w końcu wołają do Boga. A jakie teraz macie plany?
2: Znajdę jakąś pracę, a jesienią pójdę do szkoły biblijnej, żebym mógł lepiej służyć Bogu. Chodzili do nas różni ludzie z kościoła i mówili, że przesłali nam pieniądze do Kalifornii. Okazało się, że nigdy do nas nie dotarły, ponieważ jeden z liderów wykorzystał je dla siebie. Czuliśmy się bardzo zranieni jego zdradą, ale najgorsze było dopiero przed nami. Tego lata zawitał w naszym mieście pewien wędrowny kaznodzieja, który rozkładał swój namiot w różnych częściach Denver. Obiecał, że za pomoc przy organizacji spotkań ewangelizacyjnych da nam pieniądze na naukę w szkole biblijnej. Kiedy spotkania dobiegły końca, bez skutku próbowaliśmy go znaleźć. Pewne jest tylko, że namiot zniknął.
0: Organista miał rację. Wyjechał z miasta, nic nikomu nie mówiąc.
2: I nie dał nam obiecanych pieniędzy.
0: Nie do wiary. Po tym wszystkim, co dla niego zrobiliśmy.
2: Nic dziwnego, że nikogo nie dopuszczał do pieniędzy z ofiar.
0: To jest obrzydliwe.
2: A co ma powiedzieć

0: Maria z naszego kościoła pożyczyła mu samochód, a on zostawił jej 3 niezapłacone mandaty za przekroczenie prędkości.
1: No, wszystkich nas naciągnął.
0: Jak Bóg mógł do tego dopuścić?
2: Byliśmy przybici, zniechęceni i rozczarowani, ale mimo wszystko nadal wiernie trwałem w kościele, a Bóg wciąż poruszał moje serce. Widziałem, że Bóg oczekuje od nas, żebyśmy byli mądrzy jak węże i niewinni jak gołębice. Że sam Jezus został zdradzony przez Judasza, który był odpowiedzialny za pieniądze. Służyliśmy Bogu i to Jemu trzeba zawsze pozostawić rezultaty. Psalm 118, wiersz 8 mówi: lepiej ufać Panu niż polegać na ludziach. Niemniej nasze zaufanie do chrześcijańskich przywódców zostałoby na długo zachwiane, gdyby nie nasz bogobojny pastor. Jedno z jego niedzielnych kazań bardzo mnie poruszyło.
3: Bóg wszystko ma pod kontrolą i w waszym życiu nie dzieje się nic, na co On by nie zezwolił, dla waszego dobra i Jego chwały. Każdemu z nas wyznaczył życiowy cel, który możemy odkryć tylko całkowicie Mu zawierzając. Zaufajcie Mu i bądźcie posłuszni. Jezus jest dla nas przykładem. On umarł zamiast ciebie. Czy chcesz żyć teraz dla Niego?
2: Trzech moich przyjaciół i ja podeszliśmy do ołtarza, gdzie bezwarunkowo oddaliśmy swoje życie Bogu. Nasz kościół liczył wówczas około 600 członków. Jakiś czas potem pastor zaprosił mnie do swojego biura.
3: Posłuchaj, Dar, mój asystent odchodzi do chrześcijańskiego radia. Nie chciałbyś go zastąpić?
2: O, to wielki honor, że w ogóle wziął mnie pastor pod uwagę.
3: A, przyglądałem się twojej postawie, nawet w sytuacji wielkiego rozczarowania, i widzę, że masz wielką miłość do ludzi. No i umiesz pracować z młodzieżą. Liczba członków grupy młodzieżowej wzrosła 10-krotnie.
2: Zbyt wiele jeszcze nie umiem, mimo że chodzę do szkoły biblijnej.
3: A sam też chętnie będę cię uczył.
2: Przez 2 lata byłem asystentem pastora, a potem zostałem jego zastępcą. Było mi też dane odbyć kilka podróży misyjnych do Południowej Ameryki, co jeszcze zwiększyło moje pragnienie, by nieść Ewangelię do dalekich krajów. Psalm 37, wiersz 4 obiecuje: rozkoszuj się Panem, a da ci, czego życzy sobie serce twoje. Kontynuowałem studia biblijne, jednocześnie pracując w kościele. Jedną z moich inicjatyw były wyprawy do Parku Miejskiego w Denver. W sobotnie wieczory zabierałem tam cały autobus młodych ludzi i uczyłem ich dzielić się Ewangelią z zagubionymi. Chodziliśmy w parach po całym parku, starając się zagadnąć przechodniów. Pewnego wieczoru razem z młodym chłopakiem, który miał na imię Del, poszliśmy nad jezioro, gdzie 2 mężczyzn nielegalnie łowiło ryby. Del rozmawiał z facetem o imieniu Johnny, a ja z jego kolegą. Bezskutecznie próbowałem dotrzeć do mojego rozmówcy, kiedy Del i Johnny podeszli do nas z tyleż radosną, co zaskakującą nowiną.
4: Przyjąłem Jezusa do mojego serca i

0: Mogę też wrzucić do wody moją wędkę na znak, że już więcej nie będę kłusował. Od teraz będę prowadził chrześcijańskie życie.
1: Chwała Bogu. Wiele lat później miałem jeszcze spotkać tego młodego człowieka. Jeździłem też z moją grupą młodzieżową do innych kościołów, by dzielić się świadectwem i krótkimi rozmyślaniami. Podczas jednej z takich wypraw dziewczyna, która miała mnie przedstawić, spóźniła się, więc zacząłem sam. Po spotkaniu podeszła do mnie.
2: Bardzo przepraszam, że się spóźniłam, panie Merrill. Nie mam samochodu, ktoś miał mnie podwieźć, ale nawalił.
1: A poradzi.

0: Mówiłem sobie, nic się nie stało.
1: Bardzo mi się podobało pańskie kazanie.
0: To było tylko takie krótkie rozmyślanie. Zapraszam, kiedy naprawdę będę przemawiał.
1: Chętnie skorzystam.
2: Dar, wiemy już, dokąd pojedziemy następnym razem? Ludzie pytają.
1: Czy ktoś jedzie na południe? Muszę jakoś dostać się do domu.
0: Ja jadę na południe. Mogę panią podrzucić. Elaine była bardzo atrakcyjną dziewczyną. Zaczęliśmy się spotykać, bo odkryliśmy, że mamy wiele wspólnych tematów. Szybko się okazało, że zakochaliśmy się w sobie i chcemy dalej żyć razem.
1: Jakie to szczęście, że tamtego wieczoru podwiozłeś mnie do domu, Dar.
0: Też tak mówię, Elaine, ale dostało mi się od męskiego klubu w kościele.
1: A co to za klub?
0: Klub tych, co uważają, że nie należy żenić się przed 40. Mamy zasadę, że nie wolno dwa razy z rzędu spotykać się z tą samą dziewczyną.
1: O, to złamałeś już te zasady.
0: A w ogóle w miesiącu można mieć tylko 4 randki.
1: A czy jak robimy coś razem w kościele, to też się liczy?
0: Ja jestem szefem klubu, więc wezmę to pod rozwagę.
1: A gdzie dzisiaj jedziemy?
0: Do misji w slumsa.
1: O, ty to wiesz, jak traktować dziewczynę.
0: No bo taka z ciebie dziewczyna. Pobraliśmy się już w 3 miesiące po naszym pierwszym spotkaniu. Pierwsze 5 rocznic obchodziliśmy w misji w dzielnicy Nędzy, gdzie dzieliliśmy się Ewangelią z tymi, którzy pogubili się w życiu, stracili dom i rodzinę. Latem prowadziłem obozy młodzieżowe w górach, na które przyjeżdżało 500-600 młodych ludzi. Czułem się jak w niebie, kiedy patrzyłem, jak Bóg działa w ich życiu. W tym czasie dowiedziałem się, jaki los spotkał w Brazylii misjonarza Dave'a Yarwooda. Miesiąc później odebrałem telefon od przedstawiciela grupy chrześcijan, którzy zakładali nowy kościół. Chcieli, żebym wygłosił kazanie. Tak, słucham, Darmeril. Naprawdę? No to dla mnie wielki zaszczyt. Chciałbym pomodlić się w tej sprawie i porozmawiać z żoną. Oddzwonię.
1: Kto to był?
0: Diakon z tego kościoła, w którym miałem kazanie w zeszłą niedzielę. Chcieliby, żebym został ich nowym pastorem.
1: Po wysłuchaniu jednego kazania?
0: Powiedział, że wybrano mnie jednogłośnie.
1: Myślisz, że to pochodzi od Boga?
0: Musimy się modlić w tej sprawie i czekać na jego prowadzenie. Kocham naszego pastora, Elaine. Bardzo lubię z nim pracować. Wiele mnie nauczył i traktuje jak własnego syna.
1: Wiem, ale może czas, żeby się ruszyć. Może jesteś tam naprawdę potrzebny, Dar.
0: Następne dni Elaine i ja spędziliśmy prosząc Boga, by pokazał nam swoją wolę. Kiedy modląc się grabiłem liście w ogrodzie, przyszło mi do głowy motto dla tego kościoła. Kościół w dolinie z widokiem na szczyty. Wtedy uświadomiłem sobie, że to Bóg musiał mi je podsunąć, a to znaczy, że mnie tam wysyła. Przyjęliśmy więc tę propozycję. Wierni kupili parcelę wraz z niewykończonym budynkiem. Były nim betonowe posadzki, nie było wanny ani szaf. Niemniej wprowadziliśmy się do niego i w krótkim czasie razem z innymi postawiliśmy na parceli 2-piętrowy kościół. W ciągu 3 lat kościół rozrósł się do ponad 400 członków.
1: Jak było na radzie?
0: Nie uwierzysz, Elaine. Żeby okazać wdzięczność za naszą ciężką pracę, postanowili zrobić składkę i wysłać nas na wycieczkę do Ziemi Świętej.
1: Naprawdę? To wspaniale!
0: Już jestem podekscytowany. Chodzić po ziemi, po której stąpał Jezus, oglądać miejsca, w których przebywał, to fantastyczne.
1: Zbierasz żniwo za te 7 lat ciężkiej pracy, kochanie.
0: Skoro już przy tym jesteśmy, spróbuję się zorientować, o ile więcej kosztowałaby podróż dookoła świata.
1: A będzie nas na to stać?
0: Na pewno nie z mojej pensji, ale zawsze możemy się spotkać z naszym zaprzyjaźnionym bankierem. Pożyczyliśmy $1000, dzięki czemu po zwiedzeniu Ziemi Świętej mogliśmy pojechać dookoła świata. Jednym z naszych przystanków była Kalkuta, gdzie poproszono mnie o wygłoszenie kazania w jednym z dużych kościołów. Przed nabożeństwem pastor powiedział mi, że jeszcze się nie zdarzyło, żeby ktoś publicznie wyszedł do przodu na zaproszenie do przyjęcia Jezusa.

0: Tym niemniej zdecydowałem się rzucić takie wezwanie. Odpowiedziało na nie 16 osób, w tym organista. Wróciliśmy do domu pełni radości, że Bóg również tam mógł nas użyć. Tak minęło 10 lat mojej pracy w naszym kościele. Pewnego dnia szliśmy z żoną najbardziej ruchliwą ulicą Denver, kiedy nagle zatrzymał nas jakiś człowiek.
1: Przepraszam, ale wydaje mi się, że ciebie znam. Czy wiele lat temu nie przywoziłeś młodzieży do parku miejskiego i nie mówiłeś ludziom o Jezusie?
0: Tak, robiliśmy to.
1: Mam na imię Johnny. Spotkaliśmy się kiedyś w parku. Popatrz, co mam w kieszeni.
0: Nowy Testament?
1: Tak, jestem asystentem pastora i kieruję świeckimi pracownikami w kościele.
0: Chwała Bogu.
1: Amen, bracie. To był najlepszy wieczór w moim życiu.
0: Johnny, miło było cię spotkać. Po 16 latach nasz kościół liczył już ponad 1000 członków i wciąż wiele osób publicznie wyznawało swoją wiarę. Wyjeżdżaliśmy również w podróże misyjne i również wtedy byliśmy świadkami, jak wielu ludzi przyjmuje Chrystusa. Tak było między innymi podczas naszej drugiej podróży misyjnej do Indii, do której namówił mnie jeden z moich przyjaciół. Pewnej niedzieli Bóg przemówił do mojego serca w sposób, którego się nie spodziewałem.
2: Miałeś dzisiaj dobre kazanie, Dar. W ludziach trzeba rozpalać pragnienie przebudzenia.
0: Elaine, przez

0: niedzieli Bóg przemówił do mojego serca w sposób, którego się nie spodziewałem.
1: Miałeś dzisiaj dobre kazanie, Dar. W ludziach trzeba rozpalać pragnienie przebudzenia.
0: Elaine przez

0: kiedy cytowałem wiersz 10, w którym Bóg mówi wiernym, by jedli tłuszcz i pili słodkie napoje, ale udzielili ich też tym, którzy nic nie przygotowali. Pomyślałem o wioskach na świecie, gdzie nikt nie zaniósł Ewangelii, a ludzie żyją w ciemności. Wciąż czekają na światłość świata.
1: Bóg rzeczywiście poruszył twoje serce.
0: Nie wiem, czy nie powinniśmy zrezygnować z prowadzenia kościoła i zostać misjonarzami. Módlmy się za to. Podejmując tę trudną decyzję, nie mieliśmy gwarancji żadnego wsparcia finansowego. Tym niemniej podróżowaliśmy do wielu krajów i dzieliliśmy się dobrą nowiną o Bożej miłości. W Ganie, w zachodniej Afryce, poznaliśmy kapłana miejscowej religii, który czcił bożka Juju. W każdy piątek składali w całopalnej ofierze kurczaka, psa albo małpę.
1: To było niesamowite.
0: Absolutna duchowa ciemność.
1: Gdyby tylko zrozumieli, że Jezus poświęcił samego siebie za grzechy całej ludzkości. I że nie ma już potrzeby składania kolejnych ofiar.
0: Próbowałem im to powiedzieć przez tłumacza. Mam nadzieję, że zrobił to dość jasno.
1: No, w każdym razie kapłan powiedział, że przemyśli twoje słowa.
0: Niektórzy sadzą, inni podlewają, ale to Bóg daje wzrost. Naszym zadaniem jest dzielić się Ewangelią.

0: i palenia zwłok. Kiedy usiedliśmy i przyglądaliśmy się, jak zwłoki układane są na stosie drewna, jakiś bezzębny mężczyzna podszedł do nas i przedstawił się.
1: Jestem naczelnym kapłanem w tej okolicy.
0: Jakiego Boga czcisz?
1: Nie wierzę w Boga. Jestem ateistą.
0: Jak możesz być ateistą i duchowym przywódcą jednocześnie?
1: Wiem, czego oczekują i jestem w stanie im to dać.
0: Słyszałeś o Jezusie Chrystusie, Synu Boga?
1: Tak, słyszałem. On jest Bogiem Zachodu.
0: On jest Bogiem wszystkich ludzi. Przyszedł, żeby dać nam życie i to życie w obfitości.
1: Ale my już mamy życie, widzisz, ponieważ składamy ofiary naszym Bogom.
0: Jezus Chrystus złożył w ofierze samego siebie, żeby zapłacić karę za nasze grzechy.
1: Bóg, który się za nas poświęcił. Nigdy o czymś takim nie słyszałem.
0: Widzisz, mamy Biblię, która zawiera słowa samego Boga. I On mówi w niej, że zapłatą za grzech jest śmierć, ale darem łaski Bożej jest życie wieczne w Jezusie Chrystusie, Panu naszym.
1: Kiedy On żył?
0: Chodził po ziemi 2000 lat temu, ale On nadal żyje. Został ukrzyżowany, a 3 dni później wstał z martwych i żyje na wieki. Ponad 500 osób widziało Go po tym, jak wstał z grobu. Inni widzieli też, jak unosił się w niebo w chmury.
1: Chętnie poznałbym takie niezwykłe bóstwo.
0: Możesz poznać Go osobiście. Wystarczy, że uwierzysz w Jego śmierć za Twoje grzechy. Będziesz za nie żałował i poprosisz Go, by Ci przebaczył. Wszedł do Twojego serca i został Twoim Panem i Zbawicielem. Miał błyskotliwy umysł. Rozmawialiśmy jeszcze przez pół godziny na różne tematy. Od kosmosu po sprawy ludzkie. Musimy już iść. Mogę zrobić Ci zdjęcie?
1: Oczywiście, że możesz, młody człowieku. Gdyż dzisiaj wyciągnąłeś mnie z udręki ateizmu.
0: Przez ostatnie 33 lata Elaine i ja odwiedzaliśmy różne odległe miejsca. Między innymi 8 razy byliśmy w Indiach. Wychowaliśmy 2 synów i córkę, którzy również przyjęli Chrystusa. Wiemy, że jeśli siejemy z płaczem i bólem nieprzymijające ziarno, będziemy zbierać z radością cenne snopy, dusze dla Królestwa Bożego.

programie numer 2932 z cyklu Wyzwolony wysłuchaliśmy drugiej części prawdziwej historii Derwina Merrilla. Wyzwolony produkowany jest przez Pacific Garden Mission po to, by poprzez prawdziwe historie prawdziwych ludzi pokazać, że jeśli twoje życie jest puste, może zostać wypełnione po brzegi. Pamiętaj, że o każdej porze dnia i nocy możesz zadzwonić do Pacific Garden Mission w Chicago i porozmawiać z kimś, komu na tobie zależy. Ktoś czeka na twój telefon. Nasz adres: Głos Ewangelii, 00441 Warszawa, ulica Zagórna 10. Telefon 022 621 28 38. Adres dla słuchaczy w Stanach Zjednoczonych: Pacific Garden Mission, 646 South State Street, Chicago, Illinois 6605. Telefon 312 922 1462.

0: Попгаз. Słowo na dzień.
1: Dlaczego tak się boicie? Ewangelia według świętego Marka 4:40. Nie bój się. Przyjrzyj się, jak uczniowie zachowywali się podczas burzy na Morzu Galilejskim i sprawdź, czy rozpoznajesz podobne

tendencje u siebie. 1. Strach sprawia, że zaczynamy wątpić w Bożą opiekę. Uczniowie wołali do Jezusa: czy nie obchodzi cię, że zaraz utoniemy? Werset 38. Nie pytali o Jego moc. Czy możesz uciszyć tę burzę? Ani o Jego wiedzę. Czy wiesz, że trwa burza? Czy też o Jego doświadczenie? Czy masz doświadczenie z burzami? Zamiast tego dali upust swoim wątpliwościom dotyczącym Jego charakteru. Nie obchodzi cię? Strach, jeśli Mu na to pozwolisz, podkopie twoje zaufanie w Bożą miłość i może sprawić, że zapomnisz o wierności Pana. 2. Strach sprawia, że pragniemy kontroli. Jezus spał, więc uczniowie obudzili Go i powiedzieli: zrób coś szybko. Strach pojawia się wtedy, gdy uświadamiamy sobie, że tracimy kontrolę. Kiedy się boimy, czepiamy się czegoś, czym możemy sterować, na co mamy wpływ. Na przykład na sposób odżywiania się, naszą pracę, urządzanie domu, a także w wielu sytuacjach na innych ludzi. Im bardziej niepewnie się czujemy, tym bardziej kontrolującymi się stajemy. 3. Strach sprawia, że zapominamy. Biblia mówi: On zaś swoim słowem wygnał duchy i uzdrowił wszystkich, którym coś dolegało. Ewangelia według świętego Mateusza, 8:16. Czyż to nie wspaniałe? Jednak strach powoduje w nas duchową amnezję. Sprawia, że zapominamy, co Jezus już uczynił i jaki był dla nas dobry. Jaka jest reakcja Jezusa na takie postępowanie? Chrystus mówi: dlaczego jesteście tacy bojaźliwi? Jakże to? Jeszcze wiary nie macie? Wiara nie usuwa strachu, ale go wycisza, odziera go z siły i pociąga nas bliżej do Boga –

0: Państwa ponownie. To niesamowite, jak życie potrafi zmieniać kierunek. Planujesz jedno, a wychodzi coś zupełnie innego. Dokładnie tak, jak w życiu bohatera naszej dzisiejszej historii. Jako młody człowiek, którego życie kręciło się wokół sportu, był bardzo ambitny, chciał wygrywać. Odniósł zwycięstwo. Choć znaczy to coś zupełnie innego, niż się spodziewał, kiedy jego serce, umysł i życie zostały wyzwolone. Kochanie, tak sobie pomyślałem, że powinniśmy kupić Dave'owi dobrą rękawicę do baseballu.
1: A stać nas na to?
0: No, chyba nie mamy wyjścia.
1: No nie wiem, Buck. Mamy jeszcze inne dzieci i każde czegoś potrzebuje, a my będziemy wydawać na jakieś luksusy.
0: Słuchaj, to on stworzył tę drużynę i jestem z niego naprawdę dumny. Gra na polu zewnętrznym, a tam trzeba mieć dobrą rękawicę, żeby łapać te piłki.
1: Ty i ten twój sport, jakby to była najważniejsza rzecz pod słońcem.
0: Bo dla dzieciaka jest. A poza tym sport rozwija charakter.
1: Pomaganie w domu też.
0: Przecież robi, co do niego należy. Rąbie drzewo, nosi węgiel do pieca. Zdarzyło się kiedyś, żeby się migał?
1: Dave to dobry chłopak. No. I jest bardzo odpowiedzialny.
0: No sama widzisz. No to idziemy razem do sklepu i kupimy mu nową rękawicę. Na czymś tam przyoszczędzimy. Bohater naszej historii był jednym z pięciorga rodzeństwa w kochającej się rodzinie, która mieszkała w Spartanburgu w południowej Karolinie. Można powiedzieć, że pod wieloma względami był to idealny dom w idealnej społeczności amerykańskiej, gdzie istniały silne więzy rodzinne i nie było większych problemów, z wyjątkiem jednego. Za chwilę usłyszymy, jak nasz dzisiejszy bohater odkrył ten problem i znalazł jego rozwiązanie. Prawdziwa historia Dave'a Waltona już teraz w Wyzwolonym.
2: Mój ojciec przez 42 lata pracował jako inspektor transportu kolejowego. W młodości był zawodowym zapaśnikiem i zawsze zachęcał mnie i dwóch moich braci do uprawiania sportu. Kiedy graliśmy w piłkę, stał obok i mocno nas dopingował. Nadal mam tę rękawicę, którą kupił mi w 1955 roku, ale ze wszystkich prezentów, jakie od niego dostałem, najbardziej cenię sobie czas, który spędzał z nami.
3: No co, nasi wygrali?
0: I to całkiem zasłużenie. Trzeba było ich widzieć w ostatnich minutach. W końcówce byli rewelacyjni.
4: Tak, tak.
3: No to co, może jakoś to uczciwy, co?
0: Ja jestem naprawdę dumny z Dave'a. Ten chłopak ma talent, jest tak samo dobry w baseballu, jak i w futbolu. Daleko zajdzie.
2: Sport, baseball, futbol i koszykówka stały się dla mnie wszystkim. Rodzice byli ze mnie dumni, podobnie jak babcia Sis ze strony mojego ojca. Mieszkała w północnej Karolinie i każdego lata przyjeżdżała do nas na tydzień. Któregoś wieczoru siedzieliśmy razem na ganku przed domem.
5: Twój tato jest z ciebie bardzo dumny, Dawidzie.
6: Tak, szczególnie odkąd zostałem uznany za najlepszego zawodnika w drużynie.
5: Tak, to wielka sprawa. Jak to było? Filar drużyny.
6: Moje zdjęcie było nawet w gazecie.
5: Widziałam, twój tato mi pokazywał.
6: Jak wróciłem do domu z nagrodą, dostałem od mamy całą torbę cukierków.
5: Masz bardzo dobrą mamę, a ty jesteś podobny do ojca. Też taki fanatyk sportu.
6: No tak, tata zawsze powtarza: drużyna, która chce zwyciężyć, nie może być pokonana.
5: I ma rację. Ach, jaki piękny wieczór. Mhm. Ten zachód słońca. Miło tak posiedzieć.
6: Jasne, że miło, babciu. O, popatrz, robaczki świętojańskie.
5: Tak pewnie musi być w niebie. Spokojnie i pięknie. Piękniej niż w naszych najśmielszych marzeniach. Ulice będą ze złota. Nie będzie więcej chorób ani łez. No i najlepsze ze wszystkiego. Jezus, światłość nieba.
6: Mówisz jak mój kolega Wayne i jego rodzina. Zawsze modlą się przed jedzeniem.
5: Powinniśmy Bogu dziękować. Wszystko, co mamy i kim jesteśmy, pochodzi od Niego.
6: Zdolności sportowe też?
5: Oczywiście. Dlatego powinieneś żyć dla Jezusa, Dawidzie.
6: No, byłem parę razy w kościele.
5: Modlę się, żebyś się znalazł w Bożej drużynie i grał dla Jego królestwa.
6: Nie mam nic przeciwko religii, babciu, ale sport to jest dla mnie to, co naprawdę wciąga.
5: Jestem z ciebie.

0: Ciebie bardzo dumna, Dave. Ale byłabym jeszcze szczęśliwsza, gdyby twoje imię było wpisane do księgi życia baranka.
1: Pytałem mamy, co myśli o tych wszystkich sprawach religijnych, ale usłyszałem tylko, że babcia Sis jest bardzo pobożną chrześcijanką. Któregoś wieczoru zobaczyłem, jak modli się na kolanach. Obok niej leżała Biblia.
0: Boże, zbaw Dawida. Użyj go dla swojego królestwa, a pewnego dnia użyj go do głoszenia twojej Ewangelii na całym świecie. O Panie Boże, zbaw go. Nie pozwól, aby zmarnował swoje życie. Pokaż mu, jak cudownie jest znać ciebie, poznać radość zbawienia. Dziękuję ci, Panie, że umarłeś za nas, aby każdy mógł zostać zbawiony. Amen.
1: Bardzo kochałem moją babcię i jej modlitwa bardzo mnie zaniepokoiła, ale sprawy religii odłożyłem na bok. Kazania mojego trenera były o wiele bardziej inspirujące niż wszystko to, co usłyszałem w kościele. Liczyły się tylko mecze, w których musiałem zagrać i wygrać.
2: Cześć, mały. Jak minął dzień?
3: Muszę iść do sklepu ze zdrową żywnością i kupić jakieś koncentraty białkowe.
2: Tak? A kto tak powiedział?
3: Trener Cox. Mówił, że muszę trochę przybrać na wadze. Wtedy będę mógł grać jako obrońca w naszej drużynie futbolowej.
2: Obrońca? No. Wspaniale, synu. Fantastycznie.
3: I wiesz, co jeszcze powiedział? Że nawet jeśli mi jeszcze brakuje pewnych umiejętności, to szybko to nadrobię, bo mam talent i wielkie serce do sportu.
2: No bo to prawda, Dave. Jeżeli tylko skoncentrujesz się na grze i będzie ci na tym zależało, to sukces murowany. No i stypendium do koleżu w kieszeni.
1: Trzymałem się rad ojca i odnosiłem sukcesy. Ze szkolną drużyną koszykówki awansowałem do finałów stanowych i zdobyłem nagrodę Sportsmanship. W 9 klasie razem z moim dobrym przyjacielem Donem zorganizowaliśmy nabór do szkolnej drużyny baseballowej. Udało się. Jeszcze w tym samym roku weszliśmy do All-Star Team, co otworzyło przed nami nowe możliwości.
4: To był mecz.
3: Daliśmy im popalić, nie?
4: No, w końcu seniorzy przestaną nas traktować jak smarkacz.
3: A mają inne wyjście? Wygraliśmy z taką przewagą.
4: Jak wrócimy, wybierzemy się z nimi na piwo?
3: No jeszcze nie wiem. A co?
4: No nic, fajnie by było.
3: Jedno piwo nie zaszkodzi, nie?
4: Trener mówi, że w ogóle nie powinniśmy pić, ale chłopaki się nie przejmują i jak widać, wcale im to nie szkodzi.
3: Fakt. No, to chyba pójdę. Nie chciałbym wyjść na głupka.
1: Na początku popijaliśmy tylko sporadycznie z chłopakami ze starszych klas i nie miało to żadnego wpływu na jakość mojej gry.
4: Tak trzymać, Wolto. To jak nagle zmieniłeś kierunek w trzeciej kwarcie, nieźle im zamieszało.
3: No, musiałem komuś podać, a wszyscy byli kryci.
4: Wiesz, ten mecz mógł się skończyć inaczej. Wygraliśmy dzięki tym twoim zagraniom.
3: Trener zawsze mówił, że alkohol nas zniszczy, ale póki co nie zauważyłem, żeby nam w czymś przeszkadzał.
4: Ja też nie.
3: No to jeszcze po jednym. No.
1: Pić tylko po to, żeby być akceptowanym przez kolegów, to dość kiepski powód. Również to, że mój ojciec też pił, nie było wystarczającym argumentem. Alkohol osłabia refleks. Zacząłem robić rzeczy, co do których wcześniej się zarzekałem, że nigdy bym tego nie zrobił. Słabła też moja zdolność koncentracji. Traciłem szybkość i zwinność. Ale pomimo tego nadal odnosiłem sukcesy i zdobyłem sporo nagród. Mój ojciec wciąż był ze mnie dumny.
2: O, popatrz, Dave. Znowu twoje zdjęcie na sportowej stronie.
3: A co piszą?
2: Junior Walton, dzielny mały obrońca. Otrzymał wczoraj kolejne wyróżnienie, tytuł najbardziej wartościowego na boisku. Jest jedynym zawodnikiem, który to wyróżnienie otrzymał dwukrotnie. A, no tak trzymaj, synu, tak trzymaj.
5: Wspaniale, Dave.
3: O, jest też zdjęcie Dona.
2: Wy dwaj macie stypendia jak w banku.
3: No, byli jacyś łowcy talentów i przyglądali się naszej grze.
2: Fantastycznie, synu. Dobra robota. Daleko zajdziesz, jak będziesz się do tego przykładał.
1: Ale ja w międzyczasie polubiłem alkohol i przekonałem samego siebie, że nie ma on wpływu na moją grę. I chociaż nadal robiłem postępy, żyłem już podwójnym

0: życiem. Z jednej strony ostro trenowałem i stwarzałem pozory dobrego ucznia, a z drugiej piłem coraz więcej, a alkohol powoli robił swoje.
1: No, to koniec sezonu.
0: Tak, ale finisz...
2: David, zaczekaj.
1: O, dzień dobry, panie Walton.
2: Dobry mecz, chłopaki.
0: Daj spokój, tato, byłem fatalny. Nie wiem, jak mogłem puścić tę piłkę.
2: Co, masz jakieś kłopoty, synu?
0: Nie, po prostu jestem zmęczony.
1: No, to ja lecę. Ktoś z Red Sox chce się ze mną widzieć.
2: No to świetnie, Don. Powodzenia.
0: Na razie. Mam nadzieję, że dostanie dobrą ofertę.
2: Tak, to ty powinieneś ją dostać, Dave.
0: Chyba nie bardzo. Jakoś przestali się mną interesować widocznie. Nie jestem taki dobry, jak myślałem.
2: Tracisz szybkość, synu. Coś jest nie tak.
0: Ukończyłem szkołę średnią i otrzymałem 2-letnie stypendium od małego koledżu, które mogło zostać przedłużone na kolejne 2 lata, jeśli sprawdzę się w drużynie i będę miał dobre wyniki w nauce. Niestety, przestałem walczyć. Przyjaciołom mówiłem, że to nic dla mnie nie znaczy, ale kłamałem. Rodzice czuli się mocno zawiedzeni, szczególnie kiedy odkryli, że popijam.
3: David, ja nie rozumiem, dlaczego to robisz. Przecież nie tak cię wychowywaliśmy, sam wiesz.
0: Mamo, wszyscy w drużynie piją, nie jestem jedyny.
3: To nie jest argument.
2: Mogłeś zajść tak daleko, Dave. Myślałem, że wiesz, że alkohol jest zabójczy. Ja też piłem i nic dobrego z tego nie wyszło. Picie i sport nie idą ze sobą w parze. Jedno zawładnie drugim.
0: Wiem, przykro mi, tato.
2: Szkoda, że trochę za późno.
3: Spodziewaliśmy się po tobie czegoś zupełnie innego.
2: Ja nie mam pieniędzy, żeby płacić za twoje studia. Bez stypendium nie wiem, jak sobie poradzisz. Będziesz musiał pracować.
0: Byłem nie mniej od rodziców rozczarowany tym, w jakim kierunku potoczyło się moje życie. Dotychczas sport był dla mnie wszystkim. Znalazłem pracę, ale czułem się już zniewolony przez alkohol. Dzień wypłaty za każdym razem kończył się w barze, gdzie razem z kolegami piliśmy, bawiliśmy się i hazardowo graliśmy na automatach. Na końcu byłem spłukany i czułem wstyd przed samym sobą. I tak tydzień w tydzień. Latem 1966 roku poznałem Diane, która była wtedy jeszcze w 3. klasie szkoły średniej, i zaczęliśmy się spotykać.
4: Pamiętam cię z zeszłego roku, z meczu piłki nożnej. Nie dawałeś szans naszym.
0: No przykro mi.
4: Naprawdę. Coś mi się nie wydaje. Zrobiłbyś to znowu, gdybyś tylko mógł.
0: Masz rację, brakuje mi sportu.
4: No, chodzisz do koledżu, przecież mógłbyś tam grać.
0: Przerwałem. Paru nauczycieli namawiało mnie, żebym wrócił na jesień, ale...
4: Jesteś świetnym sportowcem, na pewno dostaniesz stypendium.
0: No tak, tylko że trochę narozrabiałem.
4: To znaczy?
0: No, trochę przesadzałem z alkoholem i to zniszczyło mój refleks.
4: Ale jeszcze nie jest za późno, Dave. Możesz to pokonać.
0: Mój ojciec zawsze powtarzał, zwycięzca nigdy nie stoi w miejscu, bo wtedy się cofa. Ale wszyscy mamy swoje ograniczenia. Trzy lata później, w 1969 roku, wzięliśmy ślub. Diane pracowała jako fryzjerka i bardzo mi pomagała w ukończeniu koledżu. Studiując, trenowałem też młodzież w piłce nożnej. W 1972 roku, po uzyskaniu dyplomu z socjologii, podjąłem pracę w centrum fitness. Piłem coraz więcej. Z początku Diane towarzyszyła mi w wyprawach do dyskotek i barów, ale później zrezygnowała. Ja nie potrafiłem.
4: David, nie możesz tyle pić, błagam.
0: Nie zaczynaj z tym znowu, Diane.
4: Jak wypijesz, stajesz się agresywny. Nie mówiąc już o tym, że marnujesz wszystkie nasze pieniądze.
0: O co chodzi tym babom? Wyjdzie taka za mąż i od razu chciałaby przerobić faceta. Jestem, jaki jestem.
4: I lubisz być tak jak dr Jekyll i Mr. Hyde?
0: Daj spokój.
4: Zmieniłeś się, Dave. Nie jesteś już tym człowiekiem, którego poślubiłam.
0: Nie, to ty się zmieniłaś. Kiedyś wszędzie chodziłaś ze mną, pamiętasz? I nagle nic z tego nizowego, poczułaś się za dobra, żeby wstąpić do baru. Za dobra, żeby się ze mną napić.
4: Chcę mieć dzieci. Dave, pomyślałam, że to może z powodu alkoholu te wszystkie moje poronienia.
0: Rób co chcesz, ale ja nie mam zamiaru niczego zmieniać. Żyję tak, jak mi się podoba.
4: A jak będziemy mieli dziecko? Ja chyba znowu jestem w ciąży.
0: Nasza córka Holly przyszła na świat w 1973 roku, tydzień przed świętami Bożego Narodzenia. A jej narodziny wypełniły mnie radością i dumą. Ale już kilka dni później świętowałem to wydarzenie w klubie

0: razem z kolegami. Wracając w nocy do domu, byłem przerażony, pełen obaw o przyszłość i wątpliwości, czy potrafię być dobrym ojcem. Najgorsze było to, że nie miałem pojęcia, jak to zmienić. 2 lata później pewien człowiek zatrudnił się w naszym centrum fitness i wkrótce stał się moim przyjacielem.
1: No, nie wiem, Dave. Myślałem, że jak trochę popracuję, to będę tak dobry jak ty, ale to chyba nieosiągalne.
2: Za szybko byś chciał. Ale jak się przyłożysz, to jeszcze mnie przesunąć.
1: Nie ma mowy, stary. W liceum widziałem, jak grasz w piłkę. Jesteś naprawdę dobry, zwinny, szybki.
2: Może kiedyś, ale teraz już nie.
1: Nieraz widziałem, jak ratowałeś cały mecz.
2: Tak, to były czasy.
1: Czasami trzeba pozwolić czemuś odejść, żeby przyjąć coś innego.
2: Tak? Mówisz?
0: Wiesz, zastanawiam się, po co to wszystko? No przecież to wszystko nic nie jest warte. Nawet jak wydaje ci się, że jest inaczej, bo odnosisz sukcesy, prędzej czy później to i tak się wszystko skończy.
1: Masz rację. Ludzkość zmaga się z tym problemem od czasów Salomona. Tak, poczytaj sobie kiedyś Księgę Kaznodziei Salomona.
2: No, może poczytam dalej.
1: Jest taki wspaniały wiersz w Księdze Jeremiasza. Ja wiem, jakie myśli mam o was, mówi Pan. Myśli o pokoju, a nie o niedoli, aby zgotować wam przyszłość i natchnąć nadzieją. Pamiętaj o tym, Dave. Bóg ma cel dla twojego życia.
0: W tym czasie mój młodszy brat przyjął Jezusa i zaczął wszystkim opowiadać, jak to jest wspaniale żyć dla Niego. Ale ojciec ani ja nie byliśmy tym zbytnio zainteresowani. Potem mój przyjaciel Dab nie zjawiał się w klubie przez mniej więcej 3 tygodnie i zaczęło mi go brakować. Nagle któregoś dnia zadzwonił i zaprosił mnie do kościoła w najbliższą niedzielę. Poszedłem. Przyszliśmy dosyć późno i nawet nie zauważyłem, że w kościele jest też mój brat z całą rodziną. Pod koniec nabożeństwa padło zaproszenie.
3: Dzisiaj jest dzień twojego zbawienia. Wstań, podejdź do przodu i oddaj swoje życie Chrystusowi. On chce ci przebaczyć twoje grzechy, dać ci coś, czego nie może zaoferować nikt inny. Życie wieczne z Nim. Nie bój się powstać dla Jezusa. On za ciebie dał się powiesić na krzyżu.
0: Nikt się nie poruszył. Odwróciłem się i napotkałem wzrok kobiety i jakoś poczułem, że właśnie modli się za mnie. Spojrzałem w inną stronę, w oczy innej kobiety i poczułem to samo. Zacząłem więc sam cicho się modlić. Boże, proszę, niech pastor zaśpiewa jeszcze jedną zwrotkę tej pieśni, bo ja chciałbym być zbawiony.
3: Zanim zakończymy modlitwą to nasze dzisiejsze spotkanie, zaśpiewajmy jeszcze jedną zwrotkę pieśni.
0: Wszedłem do przodu i otworzyłem swoje serce dla Chrystusa. A kiedy tak stałem, podeszło do mnie 2 młodych ludzi. To byli 2 moi bracia. Potem dołączyły do nich 2 młode kobiety, moje siostry. Wreszcie z tylnej ławki wyszedł mój tato, aby przyjąć Jezusa razem z nami wszystkimi. To był wspaniały dzień. Cała nasza rodzina została zbawiona. Nie mogłem się doczekać, żeby opowiedzieć o tym Diane.
4: Jak było w kościele?
0: Nie uwierzysz. Przyjąłem Jezusa.
4: Dave, to wspaniale.
0: Jak wracaliśmy, Dab mi opowiedział, że przez ostatnie 3 tygodnie pościł i modlił się za mnie.
4: Ja też się za ciebie modliłam, kochanie.
0: Nie wiedziałem, że jesteś chrześcijanką.
4: Tak, ja przyjęłam Chrystusa jeszcze jako dziecko na obozie, ale potem jak już byliśmy razem, przestałam chodzić do kościoła.
0: Diane, musimy zrobić tak, żeby teraz Jezus panował w naszym domu. Nie chciałbym nigdy stracić z Nim kontaktu. To nie do wiary, jak bardzo mi ulżyło. Jakby z ramion spadł mi jakiś wielki ciężar.
4: Dave, tak się cieszę. Dziękuję Bogu za twoje zbawienie. Będziemy teraz chodzić do kościoła. Zaczniemy też czytać Biblię.
0: A wiesz, że cała moja rodzina była w kościele i wszyscy się nawrócili?
4: Cała rodzina?
0: Wszyscy, oprócz mamy. Muszę się dowiedzieć, czy ona też już przyjęła Jezusa.
5: Zaprosiłam Jezusa do mojego serca już jakiś rok temu, Dave, kiedy słuchałam pewnego kaznodziei w telewizji.
0: Czemu mi nigdy o tym nie mówiłaś?
5: Twój ojciec był przeciwny tym sprawom, więc milczałam.
0: Ja chyba nie mógłbym

0: czuję się tak, że wszystkim chciałbym o to opowiedzieć.
1: Od tamtej pory codziennie modliłam się za twojego ojca, za ciebie i całą naszą rodzinę. Pisałam też listy do wielu ludzi, żeby się za was modlili.
0: Diane też się za mnie modliła i to od wielu lat.
1: Nie wiedziałam, że ona jest wierząca.
0: Tak samo jak ty, też nikomu o tym nie mówiła.
1: Wciąż nie mogę się nadziwić, jak cudownie Bóg odpowiedział na nasze modlitwy. W jednym momencie, cała nasza rodzina.
0: Szkoda, że babcia Sis już nie żyje. Tak bardzo jej na tym zależało.
1: Coś mi się wydaje, że ona wie.
0: Teraz nasze życie będzie całkiem inne, mamo.
1: Wiem. Wczoraj wieczorem ojciec i ja modliliśmy się razem pierwszy raz w życiu.
0: A jak w kościele staliśmy wszyscy przed ołtarzem, powiedział, że jest ze mnie bardzo dumny, że wyszedłem do przodu. Mamo, to znaczyło dla mnie więcej niż wszystkie nagrody, które kiedyś zdobyłem. W Diane i we mnie zaczęły zachodzić zmiany. Modliliśmy się razem. Poprosiliśmy siebie nawzajem o wybaczenie wszystkich ran, których wcześniej nie szczędziliśmy sobie. Chodziliśmy do kościoła. Zaczęliśmy studiować Biblię i opowiadać innym o Jezusie. Pracowałem dzisiaj przy robieniu fali, Diane. Wiesz co? Szef zawołał mnie do siebie, bo chciał wiedzieć, co się dzieje. A działo się to, że basen służył nam jako baptysterium.
2: Żartujesz.
0: Tak, gdzie tam? Dwóch gości chciało się koniecznie dowiedzieć, jak mogą zdobyć to, co ja mam, więc opowiedziałem im o Jezusie. I oni tam na miejscu, w sali gimnastycznej, modlili się o zbawienie.
2: No to wspaniale, a co na to szef?
0: Powiedziałem mu, że teraz na pewno będziemy mieli więcej klientów. Będą przychodzili pastorzy, znajomi z kościoła i inni chrześcijanie. No.
2: Jak na to zareagował?
0: Powiedział, że mam 6 miesięcy, żeby to udowodnić. Poprzez moje świadectwo w miejscu pracy, a także służbę w kościele i więzieniach, Bóg pozwolił mi przyprowadzić do Chrystusa setki osób. Rozmawiałem o Chrystusie również z moimi starymi przyjaciółmi, jak Don, który świetnie prosperował jako farmaceuta.
3: Chyba trochę przesadzasz tą twoją religią, Dave.
0: Nic na to nie poradzę. Jezus wszystko odwrócił do góry nogami w moim życiu. Sposób patrzenia na każdą sprawę, na to, co jest ważne. Od dziecka chciałem wygrywać na boisku, a teraz chcę zdobywać duszę. Bóg naprawdę zmienia życie.
3: Cóż, ja ze swojego jestem całkiem zadowolony. Interes idzie świetnie, właśnie kupiliśmy nowy dom. Rodzina ma się dobrze. Dlaczego miałbym chcieć cokolwiek zmieniać?
0: Bo nie masz Jezusa, a bez Niego to jakbyś nic nie miał.
3: No ja chodzę do kościoła, Dave.
0: Ja wiem, że chodzisz, ale ja mówię o osobistej relacji z Chrystusem. Jezus powiedział... Jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. I to jest prawda. Czuję się teraz tak, jak ten niewidomy, który powiedział: kiedyś byłem ślepy, ale teraz widzę. Mówię ci, Don, potrzebujesz Boga.
3: Mam wszystko, czego potrzebuję, Dave. I uwierz mi, mam się dobrze.
0: Wcale nie wszystko było tak dobrze. Ale wtedy o tym nie wiedziałem. W 1980 roku pojechałem w podróż misyjną na Haiti, co miało ogromny wpływ na moje życie. Widząc głodnych, pozbawionych nadziei, umierających ludzi, postanowiłem poświęcić swoje życie pomaganiu innym. W międzyczasie Don został skazany na 3 lata więzienia za handel narkotykami.

0: Napisałem do niego, błagając, żeby przyjął Chrystusa. Pewnej nocy obudziłem się, myśląc o nim. Modliłem się za niego aż do rana. Kilka dni później dostaliśmy list.
1: Diane! Przyszedł list od Dona.
2: I co pisze?
1: Stał się chrześcijaninem. Chwała Panu, przyjął Chrystusa w więzieniu.
2: Dzięki Bogu.
1: Pisze, że pewnej nocy miał zamiar skończyć ze sobą, bo wydawało mu się, że dalsze życie nie ma sensu. Jego przyjaciel właśnie popełnił samobójstwo w izolatce. O, dzięki Bogu, że napisałem wtedy do niego.
2: Mam nadzieję, że będzie tam miał kontakt z innymi wierzącymi, że będzie mógł czytać Biblię.
1: Już ma. Chodzi na studium biblijne i czyta codziennie Słowo Boże.
3: Dave, stary, jak dobrze cię widzieć.
1: Jakie to uczucie być znowu na wolności, co?
3: Słuchaj, prawdziwa wolność przyszła, jak jeszcze siedziałem zamknięty. Wtedy, kiedy modliłem się o przyjęcie Chrystusa. Nie jestem w stanie powiedzieć, jak bardzo ci dziękuję, że wysłałeś wtedy ten list. Naprawdę byłem o krok od samobójstwa.
1: To było od Boga, Don. On nie chce, żeby ktokolwiek zginął.
3: Szkoda, że nie posłuchałem cię parę lat temu.
1: Wiesz już, czego od ciebie chce Bóg w twoim dalszym życiu?
3: Ponieważ byłem skazany, nie mogę dalej prowadzić apteki ani pracować w zawodzie. Więc powiedziałem Panu, że przez resztę życia chciałbym służyć Jemu.
1: To tak jak ja. Mam prelekcje w szkołach i w więzieniach, wszędzie. Mógłbyś pojechać ze mną i opowiedzieć swoje świadectwo.
3: Z chęcią.
1: Myślę też o działalności charytatywnej, o pomaganiu ludziom, którzy nie mają co jeść.
3: Bardzo chętnie się do tego przyłączę.
1: Naprawdę? No świetnie!
3: Bóg pokazuje nam chyba całkiem nową grę. Inny sprzęt, inne zasady. Ale ten sam przeciwnik.
0: Razem z Donem nauczaliśmy w kościołach, więzieniach, szkołach średnich. Wszędzie, gdzie chcieli nas słuchać. Ponad 10 lat temu otworzyliśmy misję charytatywną w centrum Spartanburga, gdzie niesiemy pomoc materialną i duchową wszystkim potrzebującym. Sporo podróżowaliśmy po kraju, dzieląc się wszędzie dobrą nowiną o zbawieniu i byliśmy świadkami wyznania wiary w Chrystusa przez ponad 40 tysięcy osób. Chwała Panu!

ty co o tym myślisz, przyjacielu? Czy jesteś już po tej zwycięskiej stronie? Jeśli nie znasz jeszcze żywego Boga, jaka przyszłość jest przed tobą? Jezus przyszedł, by dać ci życie i to życie w obfitości. Aby przyjąć Jego dar zbawienia, możesz po prostu pomodlić się teraz z nami. Panie, przychodzę do Ciebie i przynoszę Ci swój grzech. Bez Ciebie jestem zgubiony. Wierzę, że posłałeś Jezusa, aby umarł na krzyżu za moje grzechy, a potem wzbudziłeś Go z martwych po to, aby mnie zbawić i dać mi życie wieczne. Dziękuję Ci, Panie. Proszę Cię, żebyś wszedł do mojego serca i życia. Uczynił mnie swoim dzieckiem. W imię Jezusa. Amen.

Nie patrz na ból. Popatrz na plan. Patrz na cel. Dlaczego stawiasz znak równości między dyscypliną a karą? Dlaczego miałbym cię karać? To ty wymierzasz karę, nie ja. Czy oczekujesz ode mnie, że pomogę ci pogłębiać rany? Szukasz w niewłaściwym wydziale. Jeśli chcesz winy i potępienia, to powinieneś skonsultować się z człowiekiem głęboko religijnym. Tam możesz szukać. Ale czy nie lepiej przyjąć moją radę? Roześmiać się i trzymać się programu? Czy zapomniałeś? Powiedziałem ci już wcześniej, że wkrótce rozpoczniesz trening do najważniejszej walki sezonu. No, to jest właśnie to. Rozraduj się i ciesz się. Ja znam cię, potrafisz. A przy okazji, czy oglądałeś ostatnio swoje mięśnie? Ja się im przyjrzałem. Z dumą, tata.

Witam Państwa ponownie. Bunt nie zaczyna się od czynu, od radykalnych zachowań wbrew normie. Zaczyna się od naszej postawy pełnej pychy. Wiem lepiej i będę robił to, co ja chcę. Gdyby bohater naszej dzisiejszej historii z góry znał skutki swojego buntu, z pewnością wolałby uniknąć wielu lat cierpienia i smutku, ale dał się zwieść, ponieważ bunt z początku wydaje się taki niewinny. Jaka jest prawda, poznał dopiero, kiedy jego serce, umysł i życie zostały wyzwolone.

0: Halo?
1: Pani Weiss?
0: Tak.
1: Nazywam się Robbie. Jestem przyjacielem Dave'a. Dave miał fatalny wypadek. Jest w szpitalu. Czy może pani przyjechać?
0: Co się stało?
1: Jechał za mną swoim samochodem. Nagle stracił nad nim kontrolę i uderzył w słup telefoniczny.
0: W jakim jest stanie?
1: Jest dość poważnie ranny. Niech pani przyjedzie jak najszybciej.
2: Bohater naszej historii urodził się w Paterson w stanie New Jersey, ale dorastał w Afryce, w belgijskim Kongo. Jego rodzice byli tam misjonarzami. Chociaż wielokrotnie odwiedzał Stany Zjednoczone, zamieszkał tu dopiero kiedy poszedł do 11 klasy. W pierwszej części jego historii usłyszymy, jak z powodu buntu staczał się coraz bardziej, pociągając za sobą najbliższych. I jak siła miłości odbudowała tę rozbitą rodzinę. Prawdziwa historia Davida Weissa już teraz w Wyzwolonym.
3: Niewiele pamiętam z czasów dzieciństwa spędzonego w Afryce, z wyjątkiem chwil, kiedy ojciec zabierał mnie na polowanie. Być może jest to spowodowane latami nadużywania alkoholu, a może po prostu mam złą pamięć. Kiedy byliśmy w Kongo, podobnie jak dwaj moi bracia, zostałem wysłany do chrześcijańskiej szkoły z internatem setki mil od domu. A kiedy skończyłem 16 lat, zamieszkałem u bójostwa w stanie Nowy Jork, gdzie skończyłem liceum. W grupie młodzieżowej w kościele znalazłem kilkoro przyjaciół, którzy buntowali się podobnie jak ja.
4: Cieszysz się, że wróciłeś do Stanów, Dave?
5: No pewnie! Hamburgery i futbol!
4: O, grasz w futbol?
5: Tak, ale lubię też zapasy.
4: No, to świetnie. Aha, a co powiesz o Fats Domino?
5: No nigdy w to nie grałem.
6: To piosenkarz!
4: Dave! Nie, nie przejmuj się, wszystkiego cię nauczymy, prawda, chłopaki? Dzisiaj wybieramy się na przejażdżkę. Pojedziesz z nami? Mamy parę sześciopaków.
3: Piwo mi nie smakowało, ale efekt po nim bardzo mi się podobał. Pomyślałem,

0: że to jest super i bardzo odważne. W ostatniej klasie liceum byłem przewodniczącym samorządu szkolnego, zastępcą kapitana drużyny futbolowej i mistrzem w zapasach stanu Nowy Jork w mojej kategorii. Otrzymałem stypendium na Uniwersytet w Rochester, ale na prośbę moich rodziców poszedłem do chrześcijańskiego koledżu. Akademiki były pełne, musiałem więc zamieszkać w ośrodku IMCA, co tylko ułatwiło mi dalsze prowadzenie życia w ulubionym stylu. Tego roku poznałem Sharon. Poproszę, Lenę, piwo i pizzę.
1: Dave, studentom nie wolno pić piwa.
0: A wszyscy moi przyjaciele piją piwo. A to jakiś głupi przepis.
1: Ale nie boisz się, że cię przyłapią?
0: I tak nie mam zamiaru tu zostać. Dostałem stypendium na uczelnię w Rochester, ale obiecałem rodzicom, że pierwszy rok postuduję tutaj.
1: A potem wybierasz się do Rochester?
0: Nie. Prawdopodobnie wyjadę na Uniwersytet w Chicago. Chciałbym studiować inżynierię. Jako dziecko misjonarzy zawsze wiedziałem, co powiedzieć, ale moje serce było dalekie od religii. Moje serce tkwiło w świecie. Pobraliśmy się z Sharon w czerwcu 1959 roku. Studiowałem wtedy na Uniwersytecie Illinois w Chicago, równocześnie dorabiając, a ona pracowała jako sekretarka. 4 lata później urodziła się nam córeczka. W pracy zaprzyjaźniłem się z facetami, którzy lubili sobie wypić, więc po dniówce szliśmy do knajpy. Pijaństwo zaczęło powodować problemy w naszym małżeństwie.
1: Późno wracasz, Dave.
2: Tak, zaproponowano mi pracę na pełny etat i wstąpiliśmy na chwilę do baru, żeby to uczcić.
1: A co ze studiami?
2: A tam komu potrzebne studia?
1: Ale zostało ci już tak niewiele do końca.
2: A jak mam wyżywić rodzinę?
1: A jak możesz z nich rezygnować, kiedy został ci tylko jeszcze jeden semestr?
2: Ale to jest moje życie, a mnie wcale nie zależy na tym głupim dyplomie i w ogóle daj mi spokój.
1: Znowu za dużo wypiłeś. Już ja tam swoje wiem.
2: Ta stara zrzęda, ty nic nie wiesz!
1: Dave! Ci twoi kumple z pracy mają na ciebie zły wpływ. Dave!
2: Odczep się ode mnie!
0: Kochanie, przepraszam cię za wczorajszy wieczór. Proszę, wybacz mi.
1: Za dużo pijesz, Dave.
0: Wiem. A nie chciałem cię uderzyć i naprawdę nie chciałem powiedzieć tego wszystkiego.
1: Bardzo bym chciała, żebyś nie spędzał tyle czasu z tymi facetami.
0: Masz rację. Ale potrzebujemy jakoś odreagować po pracy.
1: A co z Debbie i ze mną? Prawie wcale cię nie widujemy.
0: No ale taka jest moja praca, kochanie. Jeśli klient chce pójść na drinka, to ja muszę z nim iść.
1: Więc może powinieneś ją zmienić.
0: Ale ja lubię moją pracę. Nieźle zarabiam.
1: Pójdziesz z nami jutro do kościoła?
0: Oczywiście, kochanie, oczywiście. Rzadko chodziłem z Sharon do kościoła, a ile razy poszedłem, miałem potem kaca. Nasz syn Michael urodził się w 1965 roku. Kilka lat później, tuż przed narodzinami naszego drugiego syna, zdecydowaliśmy się kupić dom na przedmieściu, gdzie zaoferowano mi dobrą pracę za lepsze pieniądze. W tej pracy również znaleźli się pijący kolesie na czele z szefem.
3: Lubisz sprzedawać, co Dave?
2: Tak, jestem stworzony do tej pracy.
3: Myślę, że mam dla ciebie nowego klienta.
2: Piję?
3: Przypuszczam, że tak.
2: No to dobrze, w takim razie na pewno się dogadamy.
3: To się zawsze sprawdza. Po kilku drinkach każdy klient się wyluzowuje, a to ułatwia sfinalizowanie interesu.
2: No, prawda, tylko powiedz to mojej żonie.
0: Wtedy jeszcze nie zdawałem sobie sprawy, w jaką otchłań wpadałem z powodu mojego nasilającego się pijaństwa. Nigdy nie wracałem do domu wcześniej niż o 8 czy 10 wieczorem. Czasami o 2 albo 4 nad ranem,

0: kolegą pojechaliśmy na Florydę oficjalnie w interesach.
1: I jak się udała podróż?
0: Bardzo dobrze, ale brakowało mi ciebie i dzieci.
1: Naprawdę?
0: Oczywiście.
1: Okłamałeś mnie, Dave. Nie pojechałeś na Florydę w interesach. Pojechaliście tam na ryby i niebiosa tylko wiedzą po co jeszcze.
2: To nieprawda.
1: Kiedy was nie było, zadzwoniła żona tego twojego kumpla i wszystko mi powiedziała.
0: No dobrze. No i co z tego? Czy ja muszę cały czas pracować?
1: Nie. Ale nie musisz mnie też okłamywać.
0: Masz rację. Przepraszam, Sharon. Powinienem był powiedzieć ci prawdę.
1: Prawdopodobnie okłamujesz mnie też w innych kwestiach. Miałeś też romans, czyż nie?
0: Tak, miałem romans. Ale to już skończone.
1: Wiedziałam.
0: Ona nic dla mnie nie znaczyła, Sharon. Wiesz przecież, że cię kocham. Ja nie wiem, co mnie napadło.
1: Dave, jak mogłeś mi to zrobić?
0: Przepraszam cię, kochanie, naprawdę. Jest mi tak przykro.
1: Ale jak ja mogę ci jeszcze zaufać?
0: Ja już odrobiłem swoją lekcję. To się już nie powtórzy, obiecuję.
1: Nie masz pojęcia, jak to strasznie boli.
0: Proszę cię, wybacz mi, kochanie. Błagam cię. Błagam. Wybacz mi i zacznijmy wszystko od początku, dobrze? Sharon mi wybaczyła, ale nasze małżeństwo się chwiało. Piłem coraz więcej, coraz częściej, więc dochodziło do kłótni. Kiedy byłem pijany, znęcałem się nad nią słownie i fizycznie. W kwietniu 1970 spędzałem popołudnie z klientem i przyjacielem. Zaczęliśmy od lunchu.
3: Jeszcze jedna kolejka?
4: Pewnie, dlaczego nie?
3: Ty miałeś rację, Dave. To dobre miejsce, żeby się zrelaksować.
4: A jest tu wygodnie. Miła atmosfera, no. I można nawet zagrać w bilard.
3: A, właśnie. Kupiłem sobie najlepszy kij do bilarda. Musisz go kiedyś wypróbować.
4: A pomaga ci wygrywać?
3: To najlepszy kij, jaki w życiu widziałem. Pokochasz to.
4: A wpadnę kiedyś i wypróbuję.
3: Ty, nie mieszkasz daleko ode mnie. Może wpadniesz po drodze do domu.
4: Chętnie.
3: No, świetnie. Dokończymy te drinki. A potem jedź za mną.
0: Tego dnia wypiłem za dużo i kiedy tak za nim jechałem, na zakręcie straciłem kontrolę nad samochodem i uderzyłem w słup telefoniczny.
5: Pani Weiss?
1: Tak.
5: Pani mąż jest już po operacji. Ma szczęście, że żyje.
1: Wyjdzie z tego, doktorze?
5: Tak myślę. Zrobiliśmy wszystko, co możliwe. Miał wstrząśnienie mózgu i bardzo brzydko złamaną nogę. Kość udowa całkowicie pękła na dwie części. Musieliśmy założyć pręt. Ma również zmiażdżoną rzepkę w kolanie i zgniecioną klatkę piersiową.
1: O Boże!
5: To cud, że nie zginął.
1: Mogę go zobaczyć.
5: Jest pod wpływem środków znieczulających, ale... Proszę.
0: Tym razem naprawdę to zrobiłem, kochanie.
1: Cicho. Cieszę się, że żyjesz.
0: Doktor powiedział, że to cud.
1: Tak. Wielu ludzi modliło się za ciebie.
0: Powiedziałaś dzieciom?
1: Tak. Debbie płakała, myślała, że nie będziesz miał nogi.
0: Mam nadzieję, że nie.
1: Tak się martwiłam o ciebie, Dave.
0: Przepraszam. Chyba lepiej, żebym trzymał się z dala od wódki. W szpitalu przeleżałem 5 tygodni, a potem w domu kolejne 5. Po czym w ranę wdała się infekcja i na 2 tygodnie wróciłem do szpitala. Potem lekarze usunęli pręt i zmiażdżoną rzepkę. Kolejne 2 tygodnie w szpitalu. Przez cały ten czas niewiele piłem. Ale jak tylko wyzdrowiałem i wróciłem do pracy, wróciłem też do nałogu. Ale oczywiście nie przyznałbym się, że jestem alkoholikiem.
3: Cześć, David! Jak tam twoja noga?
4: A teraz jak mogę sobie posmarować, to dużo lepiej.
3: Co? Koniec abstynencji? Wiedziałem, że tego nie rzucisz.
4: A ja mogę przestać w każdej chwili.
3: Aha!
4: Ale po prostu nie chcę. No.
3: Co ty powiesz? $50, że nie dasz rady.
4: No, nie mówię, że na...

0: zawsze. Takiej myśli bym nie zjadł.
1: Nawet nie na miesiąc.
0: Mogę nie pić przez 2 miesiące.
1: No, to zakład, partnerze.
2: Nie piłem przez 2 miesiące. Wygrałem zakład i uznałem to za dowód, że nie jestem alkoholikiem. Miewałem przerwy w piciu, ale za każdym razem, kiedy znów zaczynałem, piłem jeszcze bardziej. Pod koniec lat 70. dostałem kolejny mandat za jazdę po pijanemu i rok nadzoru kuratorskiego. Przez ten rok byłem prawie trzeźwy, ale zaraz potem znowu piłem. Mój nowy szef wezwał mnie na rozmowę.
3: Mówisz, że nie możesz jutro spotkać się z klientami? O co chodzi, Dave?
2: Mam sprawę w sądzie.
3: Ja myślałem, że to już załatwione.
2: No, byłoby, ale nie stawiłem się na ostatniej rozprawie, zapomniałem.
3: Powinieneś ograniczyć picie, Dave. Nie możesz popełniać takich błędów, a nas nie stać na zły wizerunek firmy.
2: Wiem, Jack.
3: Widziałem, jak trzęsą ci się ręce, a to nie wygląda dobrze.
2: Słyszę, co mówisz. Ograniczę picie.
3: Paul jest na terapii odwykowej. Może ty też byś spróbował.
2: Nie byłem gotowy na odwyk, bo uważałem, że ludzie, którzy nie piją, nie potrafią się dobrze bawić. Ale co to za zabawa, kiedy budzisz się o 3 nad ranem, zlany potem i nie możesz zasnąć, jeśli się nie napijesz. Awantury w domu były coraz gorsze. Pewnego sobotniego wieczoru w listopadzie 1977 roku Sharon zaplanowała przyjęcie, a ja wróciłem pijany.
4: Och, Dave, jak mogłeś to zrobić?
0: A co zrobić? To już nic nie zrobiłem, po prostu wszedłem do środka.
4: Jesteś pijany. Od miesięcy wiedziałeś, że planuję na dzisiaj przyjęcie niespodziankę.
0: No właśnie, ja też chciałem ci zrobić niespodziankę i zacząłem wcześniej.
4: No, to żadna niespodzianka. Mogłam się domyślić, że tak będzie.
0: No, będę się bawił o wiele lepiej niż ty, ponuraku.
4: Proszę cię, nie przynieś mi wstydu.
0: Oczywiście, będzie jak sobie życzysz, kochanie, a może w ogóle mam się nie pokazywać, co?
4: Nie masz pojęcia, jak się zachowujesz, kiedy jesteś pijany.
0: No przynajmniej nie jestem taki sztywny i krytyczny jak ty, hipokrytka.
4: Dave, przestań! Przygotuj się.
2: Szczerze mówiąc, nie pamiętam tego przyjęcia. Ale Sharon chyba tak, bo nie odzywała się do mnie przez tydzień. Odezwiesz się do mnie jeszcze kiedyś?
5: Tak. Na rozprawie rozwodowej.
2: Aż tak źle?
5: Ty nawet nie pamiętasz, co?
2: Nie.
5: Byłeś tak pijany, że znieważyłeś wiele kobiet. Były przerażone, a ja czułam się kompletnie upokorzona.
2: Przepraszam za to. Nie pamiętam.
5: Niczym się nie przejmujesz. Nasze małżeństwo i dzieci nic dla ciebie nie znaczą. Obchodzi cię tylko picie.
2: Jestem już zmęczony tym twoim ciągłym zrzędzeniem, wiesz? Rozwód to dobry pomysł. Zaczynam się pakować. Właściwie to czułem ulgę, że skończą się kłótnie i wyniosłem się z domu tak szybko, jak potrafiłem. Przynajmniej będę mógł wychodzić i wracać, kiedy będę chciał. Wprowadziłem się do kolegi, a tydzień później wróciłem po resztę rzeczy.
5: Dave, wszystko w porządku?
2: Tak, wróciłem po resztę rzeczy.
5: Dzieci bardzo to przeżywają.
2: Będzie im lepiej, bo przestaniemy się kłócić.
5: Nie, wcale nie będzie im lepiej, Dave. Może wróciłbyś do domu i spróbowalibyśmy jeszcze raz?
2: Nie. Wyrzuciłaś mnie z domu i jesteśmy w trakcie rozwodu.
5: Po 18 latach? Naprawdę moglibyśmy spróbować, Dave?
2: Nic z tego nie będzie.
5: A co powiesz swoim rodzicom?
2: Prawdę, że wyrzuciłaś mnie z domu i nic nie mogę na to poradzić. Nie byłem gotowy albo nie chciałem przestać pić, więc wiedziałem, że powrót do domu niczego by nie zmienił. Rozwiedliśmy się w kwietniu 1978 roku. Przez kilka kolejnych lat paru byłych alkoholików, którzy teraz byli

0: nowonarodzonymi chrześcijanami, namawiało mnie, żebym prosił Boga o uwolnienie. W końcu zacząłem to robić. Moi rodzice i ich przyjaciele z kościoła przysyłali mi broszury biblijne. Czytałem je codziennie rano i prosiłem Boga o pomoc. Chodziłem też na spotkania terapeutyczne, ale nadal piłem. Trwało to około 9 miesięcy. Któryś weekend bardzo źle się poczułem. Przeraziłem się swojego wyglądu. Pojechałem więc do szpitala. Lekarz skierował mnie na detoks i to właśnie tam oddałem swoje życie Bogu.
1: Drogi Boże, proszę przebacz mi te wszystkie straszne rzeczy, które zrobiłem. Próbowałem radzić sobie z tym sam, ale nie potrafię. Jeśli mnie przyjmiesz, no to jestem gotowy. Oddaję Ci swoje życie. Zrobię cokolwiek będziesz chciał. Proszę, pomóż mi przestać pić. Pomóż mi żyć. Pomóż mi żyć od teraz dla Ciebie.
2: Cześć, tato. Miło Cię znowu widzieć. Wyglądasz całkiem inaczej.
0: Miałem grypę i przez 2 tygodnie leżałem w szpitalu.
2: Mogłeś zadzwonić, to bym Cię odwiedził.
0: Nie chciałem zawracać Ci głowy. Miałem okazję, żeby przemyśleć sobie kilka spraw.
2: Co Ty masz przyklejone do deski rozdzielczej?
0: Wiersz biblijny. Dziadkowie zaprenumerowali mi wspaniałe rozmyślania codzienne i bardzo spodobał mi się ten werset.
2: Wszystko mogę w Chrystusie, który mnie wzmacnia. To wspaniałe, tato.
0: Może mi nie uwierzysz, ale potrafię teraz przejechać obok każdej knajpy w mieście i nie zatrzymać się, żeby się napić.
2: Żartujesz.
0: Bóg pozbawił mnie chęci do picia, synu.
2: Chodzisz do kościoła?
0: Jeszcze nie, ale czytam Biblię.
2: To świetnie, tato. Mam nadzieję, że tak już zostanie.
0: Zostanie. Bóg mnie zmienił. Odwiedziłem kilka kościołów i w końcu znalazłem taki, w którym czułem się jak w domu. Ludzie byli tam pełni miłości i radości, a ja bardzo tego potrzebowałem. W miarę jak rosłem w wierze, starałem się pomagać innym zmagającym się z nałogami. Codziennie czytałem przypowieści Salomona i psalmy. W psalmie 18, wiersze 17-18 jest napisane: sięgnął z wysokości, pochwycił mnie, wyciągnął mnie z wód wielkich. Wyratował mnie od potężnego nieprzyjaciela i od nienawidzących mnie, bo byli mocniejsi ode mnie. Te wersety bardzo mi pomogły. Zacząłem się szkolić. Najpierw przeszedłem kurs na doradcę, potem na kapelana. W trakcie trwania tego drugiego zaprzyjaźniłem się z dyrektorem ośrodka.
3: Jak było w szpitalu wczoraj wieczorem, Dave?
0: Dobrze. Niektóre z tych rodzin są niesamowite. Kilka żon zostało przez cały dzień, a potem przez całą noc. To jest poświęcenie.
3: To miłość.
0: Gdzieś w Księdze Kaznodziei jest napisane: lepiej jest dwom niż jednemu. Mają bowiem dobrą zapłatę za swój trud. Bo jeśli upadną, to jeden drugiego podniesie.
3: To jedna z korzyści małżeństwa.
0: I jedna z wad rozwodu.

0: Im jestem starszy, tym lepiej zdaję sobie z tego sprawę. Kiedy najbardziej potrzebujesz pomocy, nikogo nie ma przy tobie.
1: Ożeniłeś się ponownie ze swoją byłą żoną?
0: Nie.
1: Nienawidzisz jej, Dave?
0: Nie. Żal mi jej z powodu tego wszystkiego, co jej zafundowałem. Co musiała przeze mnie znieść. Często modlę się, żeby Bóg dał jej dobrego, wierzącego męża. Może któregoś dnia wyjdzie ponownie za mąż i doświadczy prawdziwego szczęścia.
1: Jestem pewny, że Bóg odpowie na tę modlitwę.
0: Kiedy skończyłem szkolenie i znowu zacząłem pracować, często słuchałem chrześcijańskiej audycji w samochodzie.

0: jak później możesz mieć coś przeciwko komukolwiek? A jeśli ktoś ma urazę wobec ciebie, pamiętaj, że Jezus powiedział: jeśli byś składał swój dar na ołtarzu, a tam wspomniałbyś, że brat twój ma coś przeciwko tobie, zostaw tam swój dar na ołtarzu. Odejdź i najpierw pojednaj się z bratem swoim, a potem przyszedłszy, złóż swój dar. Przyjacielu, Jego miłość przymusza nas, byśmy wybaczali innym.
1: Nie potrafiłem sobie wyobrazić, jak Sharon mogłaby mi kiedykolwiek wybaczyć, ale musiałem ją o to poprosić. Praktycznie od lat wcale się nie widywaliśmy, z wyjątkiem chwil, kiedy zabierałem dzieci. Ale to był rok 1989. Dzieci już dorosły i wyprowadziły się z domu. Postanowiłem zadzwonić.
2: Co za niespodzianka, że dzwonisz, Dave.
1: Jak się masz?
2: Dobrze. Awansowałam ostatnio na specjalistkę od zawierania kontraktów.
1: Gratuluję. To znaczy, że zarabiasz więcej, niż jesteś w stanie wydać, prawda?
2: Zupełnie, ale to świetna praca.
1: A co u dzieci?
2: Mike zdecydował, że zamieszka w Seattle, tam gdzie Debbie.
1: No to rzadko będziemy go widywali.
2: Tak, ale trzeba pozwolić dzieciom odejść.
1: Moglibyśmy od czasu do czasu zjeść razem obiad, Sharon?
2: Czemu nie?
1: Może w sobotę wieczorem?
2: Dobrze.
1: Przyjadę po ciebie o 6:00.
3: Bardzo się zmieniłeś, Dave. Eric mówił mi, że jesteś inny, ale nie zdawałam sobie sprawy, jak bardzo.
1: Bóg bardzo mi błogosławi, Sharon. Na pewno sobie na to nie zasłużyłem.
3: Bóg jest łaskawy. Nikt z nas nie zasłużył sobie na Jego miłość i błogosławieństwo.
1: Jezus uwalnia od grzechu. Taka prosta wiadomość potrafi zupełnie zmienić ludzkie życie.
3: Jesteś żywym dowodem tego, co Bóg może zdziałać.
1: Jak inaczej mogłoby się potoczyć nasze życie, gdybym poszedł za nim lata temu?
3: Oboje popełniliśmy błędy, Dave.
1: Chciałbym prosić cię o wybaczenie. Wybacz mi to, jak strasznie cię traktowałem, kiedy byliśmy małżeństwem.
3: Dziękuję, Dave. Bardzo to doceniam. Przebaczyłam ci już dawno temu.
1: A ja modliłem się, żebyś znalazła sobie dobrego, wierzącego męża, który uczyni cię szczęśliwą.
3: To zabawne. A ja modliłam się, żebyś uwierzył w Boga i znalazł dobrą, wierzącą żonę.
1: Poszłabyś ze mną jutro do kościoła? Byliśmy po rozwodzie ponad 10 lat, kiedy znowu zaczęliśmy się spotykać. Potem Bóg dał mi pragnienie, by się z nią pojednać. Ale jak ona na to zareaguje?

0: Charles Lajel, Serca Ojca. Wszyscy jesteśmy dziećmi jednego Ojca w niebie.
1: Zapraszamy.
2: Dlaczego wątpisz? Czy kiedykolwiek odmówiłem ci mądrości czy wskazówek, kiedy o nie prosiłeś? Ja włożyłem moje słowa w twoje usta i schowałem cię w cieniu mojej ręki. Żadne z naszych słów nie może zawieść, bowiem to mój duch namaścił twój język mądrością do pocieszania znużonych. Jest czas zbiorów, ale pamiętaj, że zbiory zawsze przychodzą po siebie. Przyjmij zachętę.

ja jestem z tobą. Nie mówiłeś próżnych czy też pustych słów. Daj mi czas na podlanie żywych słów, które my sialiśmy w sercach mojego ludu. Pamiętaj o mojej zasadzie procesu. Linia za linią, postawa za podstawą, trochę tutaj, trochę tam. Nawet Jezus nie zawsze osiągnął natychmiastowe rezultaty. Często Jego słowa były po prostu odrzucane. On jest Twoim przykładem.

Zbawicielem. Ty nie możesz być większy od Niego. Odpocznij. Jeśli masz mieć udział w Jego posłudze, to czyż nie masz również mieć udziału w Jego cierpieniu? Nie widzisz wszystkiego. Widzisz tylko część, więc bądź dobrej myśli. Nie jesteś powołany do przynoszenia natychmiastowych rezultatów. Powołałem cię do przynoszenia owocu i ten przyniesiesz w odpowiednim czasie. Twój owoc będzie trwały, a twój zbiór wielki. Masz na to moje słowo. Na zawsze, tato.

0: Witam Państwa ponownie. Co takiego tkwi w niebezpieczeństwie, że chociaż boimy się go, tak bardzo nas pociąga? Dlaczego tęsknimy za przeszywającym dreszczem, jaki towarzyszy podejmowaniu ryzyka? Parki rozrywki świetnie prosperują, ponieważ uwielbiamy flirtować z niebezpieczeństwem. Bohater naszej dzisiejszej historii szukał dreszczyków w rajdach samochodowych i motocyklowych, a także w zabawach z bronią. W końcu jednak zrozumiał, że bez sensu jest szukać mocnych wrażeń w sytuacji, gdy zagraża mu o wiele poważniejsze niebezpieczeństwo. I wtedy jego serce, umysł i życie zostały wyzwolone.
1: Musimy porozmawiać, Dave.
2: O czym?
1: Odchodzę.
2: Co takiego?
1: Kocham cię, ale skoro nie możemy być razem w wieczności, to jaki to ma sens?
2: Powiedziałaś mi jeszcze przed ślubem, że nie wierzysz w te rzeczy.
1: To nie zupełnie była prawda. Myślałam, że nawrócisz się na moją wiarę.
2: Okłamałaś mnie?
1: Bardzo chciałam być twoją żoną. Teraz widzę, że to był błąd.
2: Twoja wiara znaczy dla ciebie więcej niż ja?
1: Miałam nadzieję, że rozmowy z tym misjonarzem otworzą ci oczy, ale nic z tego.
2: To wariat! Jak ci wszyscy, którzy wymawiają nam, że wiedzą, jak mamy...
1: Starał się pokazać ci prawdę, ale nie chciałeś słuchać, dlatego odchodzę.
3: Nie pozwolę ci na to.
1: Gdzie idziesz? Co robisz z tą strzelbą?
3: Chcesz się ode mnie uwolnić, tak? O to ci chodzi!
1: A! Nie, nie! Nie naciskaj na spust, Dave, błagam! Odłóż tę broń, Dave!
0: Ich małżeństwo trwało zaledwie 9 miesięcy. Kiedy się rozpadło, bohater tej historii miał 23 lata. Jakie to tragiczne, że samobójstwo wydawało mu się jedynym wyjściem. Do tamtej chwili prowadził życie bardzo egoistyczne, często bezmyślnie ryzykując. Teraz szukał ratunku. Prawdziwa historia Dave'a Wolfie już teraz w Wyzwolonym.
4: Urodziłem się w Dunkirk, stanie Nowy Jork. Byłem jedynakiem. Zanim przyszedłem na świat z nowotworem na ręce, który trzeba było usunąć chirurgicznie, mama miała 9 poronień. Była wykształcona i uzdolniona plastycznie, ale przez całe życie chorowała na astmę i miała poważne problemy z zatokami, które ja odziedziczyłem. Ojciec odnosił sukcesy w firmie ubezpieczeniowej i doradczej. Mieszkaliśmy blisko dziadków ze strony mamy, którzy prowadzili farmę. Byli szczerymi chrześcijanami i nauczyli mnie wielu wspaniałych rzeczy. Ponieważ w dzieciństwie dużo chorowałem, wiecznie miałem zaległości w szkole. Może dlatego znienawidziłem ją i zachowywałem się tak, że nauczyciele często wyrzucali mnie na korytarz.
5: Dzwonili do mnie dzisiaj ze szkoły. Dave znowu narozrabiał i wylądował u dyrektora.
6: Nie dość, że ma tyle nieobecności, to jeszcze rozrabia. W końcu go wyleją.
5: Chyba nie. Wychowawczyni powiedziała mi, że mimo wszystko przejdzie do czwartej klasy.
6: Musimy coś z tym zrobić. Lekarz znowu mnie namawiał, żebyśmy ze względu na ciebie i Dave'a zmienili klimat na cieplejszy. No może przeniosłabyś się z nim na przykład do Arizony.
5: A ty?
6: No ja bym tu został, dopóki nie przekonamy się, że to rzeczywiście pomaga.
5: Ale to strasznie daleko i mielibyśmy podwójne wydatki. Trzeba by prowadzić 2 domy.
6: Tutaj wydajemy mnóstwo pieniędzy na lekarzy i korepetycje, więc na jedno wyjdzie.
5: Może i masz rację. Spróbujmy, ale tylko przez rok.

0: Przeprowadziliśmy się do Tascon, gdzie chodziłem do 4. i 5. klasy i nasze zdrowie rzeczywiście się poprawiło. Przez pierwszy rok mieszkaliśmy w motelu, gdzie zaprzyjaźniłem się z 17-latkiem, który nauczył mnie wielu złych rzeczy. Przeklinał, niszczył wszystko wokół siebie i jeździł jak pirat drogowy. Stał się moim idolem. W 5. klasie mój organizm na tyle się wzmocnił, że zacząłem uprawiać sport. Tęskniliśmy jednak z mamą za prawdziwym domem, najbardziej brakowało nam dziadków i kuzynów. Wróciliśmy więc i do 6. klasy chodziłem w Dunkirk. Dwie następne kończyłem znowu w Tascon, do czego zmusiły nas względy zdrowotne. Ale ojciec martwił się nie tylko o moje zdrowie.
1: Chciałbym, żebyś poszedł do szkoły wojskowej, Dave. Potrzebujesz dyscypliny.
0: Do szkoły wojskowej? Nie chcę. Ucieknę z domu, jak będziesz próbował mnie zmusić.
2: Może poszedłby do prywatnej szkoły dla chłopców. Jest taka w Arizonie, podobno bardzo dobra.
0: No, o co wam chodzi? Czemu nie mogę iść do normalnej szkoły publicznej?
1: Bo tam za bardzo wam pobłażają, a tobie potrzebna jest dyscyplina.
0: W gimnazjum szło mi całkiem dobrze.
1: No powiedzmy. No, ale jeśli chcesz do czegoś dojść, to musisz się bardziej przyłożyć. Dobrze jest się zabawić, ale życie nie na tym polega.
0: Rodzice przeprowadzili się do Albuquerque, a ja poszedłem do prywatnej szkoły średniej w Arizonie, gdzie nauczyłem się jeszcze więcej pić i przeklinać. Bardzo udzielałem się sportowo. Należałem do drużyny strzeleckiej, z którą zdobyłem złoty medal. Odnosiliśmy też sukcesy w futbolu, piłce nożnej i tenisie. W każde wakacje pracowałem, kosiłem trawniki, wykonywałem różne najdziwniejsze prace przydomowe. Za zarobione pieniądze kupiłem sobie stare auto, które przerobiłem na prawdziwą rajdówkę. Często jeździłem do Tascon, gdzie miałem dziewczynę. Kiedy po którejś randce wracałem do domu, zbyt mocno naciskając gaz, nie zauważyłem, że na ogonie siedzi mi policja. W końcu mnie zatrzymali.
3: Jadę za tobą od dłuższego czasu, synku. Jesteś najgorszym kierowcą, jakiego w życiu widziałem. Kto cię uczył prowadzić? Nie wiem, czy na jednym mandacie zmieszczą się wszystkie wykroczenia, które popełniłeś. Przekroczenie prędkości, niezatrzymanie się na znaku stop, stwarzanie zagrożenia dla innych, przekraczanie środkowej linii, jazda po niewłaściwej stronie drogi. Wysiadaj z wozu. Pooglądam sobie to twoje auto i zobaczę, co z nim nie tak, a ty pewnie możesz pożegnać się z prawem jazdy na zawsze.
0: Proszę, niech pan tego nie robi. Niech pan nie pisze tego mandatu. No, obiecuję, że już nigdy nie będę tak jeździł. Przysięgam.
3: Mając taki samochód, trudno się oprzeć.
0: Jak tylko wrócę, natychmiast go sprzedam. Przysięgam. Błagam, niech pan nie wypisuje mandatu. Jakoś udało mi się go przekonać i pozwolił mi jechać dalej. Nie powiedziałem rodzicom, co się wydarzyło, ale rzeczywiście sprzedałem rajdówkę i kupiłem motocykl. Po ukończeniu liceum poszedłem na Uniwersytet Stanu Nowy Meksyk. Studiując, żeby trochę dorobić, podejmowałem się różnych prac. Pewnego wieczoru jechałem z grupą motocyklistów z Albuquerque aż do postoju ciężarówek w górach. W drodze powrotnej ścigaliśmy się. Kiedy zbliżaliśmy się do zakrętu śmierci, powiedziałem dziewczynie, która ze mną jechała, żeby się pochyliła, więc położyła się na moich plecach, a ja na baku. Nie mieliśmy kasku, więc byliśmy bez szans, gdybyśmy się rozbili.
4: Hej, Dave! Gdzie podzieliście się po wyścigu tamtej nocy?
0: Skręciliśmy w boczną uliczkę.
4: Ale przeleciałeś przez ten zakręt.
0: Serio? Nie wiem, ile było na liczniku, bo leżałem na kierownicy.
4: Ja miałem 200, kiedy mnie wyprzedziłeś.
0: To maleństwo ma niezłego kopa. Na jedynce wyciągam 80, na dwójce 130, a na trójce spokojnie 180.
4: Tak, słyszałem, że miałeś 130 na drodze osiedlowej. Przeginasz, Wolfie.
0: Moja dziewczyna mówi mi to samo. Widziała straszny wypadek na 66 i poszła na policję zapytać, czy to przypadkiem nie Dave Wolfie. Odpowiedzieli, że nie, ale że kiedyś mnie dopadną.
4: To niedobrze, Wolfie, kiedy policja zna cię po imieniu.
0: Pewnie, dlatego staram się trzymać ich na dystans i nigdy nie wracam prosto do domu. Rzeczywiście,

0: bardzo się starałem, dzięki czemu nie dostawałem zbyt wielu mandatów. Niestety, jeśli chodzi o oceny, wychodziło mi znacznie gorzej.
1: Mama mi powiedziała, że wyleciałeś ze studiów.

0: wracam prosto do domu. Rzeczywiście, bardzo się starałem, dzięki czemu nie dostawałem zbyt wielu mandatów. Niestety, jeśli chodzi o oceny, wychodziło mi znacznie gorzej.
1: Mama mi powiedziała, że wyleciałeś ze studiów.
0: Niestety, jeśli chodzi o oceny, wychodziło mi znacznie gorzej.
1: Mama mi powiedziała, że wyleciałeś ze studiów.

0: Mama każdej nocy na mnie czekała. Nie mogła spać, dopóki nie wróciłem. Bała się, że gdzieś zginę. Ale ja się nie przejmowałem. Kiedyś pokazywałem mojej dziewczynie, jak jej samochód potrafi zawracać w poślizgu. Zahaczyłem o krawężnik i auto uderzyło w betonową ścianę. Odbiło się i walnęło w ścianę naprzeciwko. I chociaż nam nic się nie stało, samochód był zniszczony, a policja oskarżyła mnie o brawurową jazdę.
1: No, i jak było w sądzie?
0: Uniewinnili mnie. Mechanik zaświadczył, że nawalił układ kierowniczy.
1: No, to masz szczęście.
0: Tak. Szczęście, że miałem dość pieniędzy, żeby mu za to zapłacić. Tato, myślę, że powinienem jednak iść na studia. Nie chcę przez całe życie siedzieć w jakiejś durnej robocie bez perspektyw.
1: Co ty powiesz? To najbardziej sensowne zdanie, jakie usłyszałem od ciebie od dłuższego czasu. A myślałeś o tym, co chciałbyś studiować?
0: Pamiętam, jak kiedyś na farmie dziadków uczyłem się prowadzić traktor. Te wszystkie prace w polu, w obejściu, bardzo mi się podobały. Więc może rolnictwo.
1: Inżynieria cię nie interesuje?
0: Nie, chciałbym mieć kiedyś własną farmę. Ale nie wiem, czy będzie mnie na to stać.
1: Jeśli skończysz studia, pomogę ci kupić farmę.
0: Poszedłem na rolnictwo. Dużo się uczyłem i szło mi znacznie lepiej. Sprzedałem motor i kupiłem sportowy wóz, którym od czasu do czasu się ścigałem. Latem pracowałem na farmie niedaleko uczelni, a po drugim roku u farmera w zachodnim Teksasie, który uczył mnie rzeczy, bez których nie mógłbym się obejść. Pewnego popołudnia jechaliśmy jego półciężarówką z przyczepą po wyboistej drodze. Przyczepa była załadowana sprzętem, a pick-up wódką i sokiem pomidorowym. Ciągle nalegał, żebym jechał szybciej, więc miałem na liczniku około 140 na godzinę, kiedy nagle pojawił się ostry zjazd, a za nim skrzyżowanie. Nie dałem rady wyhamować. W którymś momencie wylecieliśmy w powietrze i wylądowaliśmy na dole. Herm, nic ci nie jest.
2: Nie mogę się ruszyć.
0: Kabiny prawie nie ma. Przyczepa ją przymiotła. Szczęście, że tylna szyba, wiesz, poszła i miałeś gdzie uciec z głową, co?
2: Wyciągnij mnie.
0: Przyniosę lewarek i spróbuję coś zrobić. Nie ruszaj się.
2: Nie mogę się ruszać, Dave. Pośpiesz się, nie lubię siedzieć w klapce.
0: Benzyna wyciekała z baku i bałem się, że zaraz wybuchnie. Udało mi się trochę unieść przyczepę, ale Herm nadal nie mógł się ruszać, więc w końcu wywlokłem go przez tylne okno. Po chwili nadjechał jakiś farmer i zabrał nas do szpitala. Mnie opatrzono i mogłem iść do domu, ale Herm musiał poleżeć kilka dni. Jednak nawet to, że otarłem się o śmierć, niczego mnie nie nauczyło. Kiedy skończyłem studia, wspólnie z rodzicami kupiliśmy farmę w San Luis Valley w południowym Colorado, położoną wśród malowniczych gór. Uprawiałem zboże, hodowałem świnie i cielaki. Bardzo lubiłem pracę na roli, ale moje życie było puste. Pomyślałem, że może małżeństwo mogłoby to zmienić. Poślubiłem dziewczynę, która należała do sekty. Ponieważ nie byłem w stanie przyjąć jej nauczania, zostawiła mnie. A przywódcy sekty przekleli moją farmę. Niedługo ponownie wyszła za mąż.
3: Halo, tu pastor McDowell.
0: Dzień dobry. Pastor mnie nie zna.

0: A do ludzi.
1: Weź Biblię. Drugi list do Koryntian, rozdział 6, wiersz 14.
0: Nie wiem, gdzie tego szukać.
1: Otwórz i powiedz mi, na której jesteś księdze.
0: Psalmy.
1: To Stary Testament. Przejdź do Nowego Testamentu. Najpierw cztery Ewangelie, dalej Dzieje Apostolskie, list do Rzymian i masz listy do Koryntian. Dwa. Nam chodzi o drugi.
0: Który rozdział?
1: 6. Przeczytaj wiersz 14.
0: Nie chodźcie w obcym jarzmie z niewiernymi, bo co ma wspólnego sprawiedliwość z nieprawością, albo jakaż społeczność między światłością a ciemnością?
1: Bóg chce nas ochronić.
0: No, ale w takim razie co? Rozwód?
1: Bóg nienawidzi rozwodu. Wróć do pierwszego listu do Koryntian, rozdział 7, wiersz 15.
0: Gdyby jednak niewierzący chciał odejść, niech odejdzie. W takich przypadkach brat czy siostra nie są niewolniczo związani, gdyż do pokoju powołał was Bóg. Spotykałem się z nim przez wiele tygodni, a on uczył mnie, na czym polega chrześcijaństwo. Na każde moje pytanie znajdował odpowiedź w Biblii. Czułem się tak winny i obciążony grzechem, że nie miałem pojęcia, jak z tym dalej żyć.
1: Tak, grzech jest całkiem realny, Dave. Grzech to nieposłuszeństwo wobec Boga, w wyniku którego zostaliśmy od Niego oddzieleni. Na zawsze, jeśli odrzucimy Jego dar przebaczenia i nowego życia. Otwórz listę do Rzymian, rozdział 5, wiersz 12.
0: Dlatego jak przez jednego człowieka przyszedł na świat grzech, a przez grzech śmierć, i w ten sposób śmierć przyszła na wszystkich ludzi, gdyż wszyscy zgrzeszyli.
1: Adam chodził Bożymi ścieżkami, ale kiedy stał się nieposłuszny, na świecie pojawił się grzech. Duchowy wirus, który zainfekował cały ród ludzki. Wszyscy rodzimy się duchowo martwi i oddzieleni od Boga.
0: Jest jakaś nadzieja.
1: Jezus Chrystus. Musisz tylko uwierzyć, że On umarł za twoje grzechy. Musisz za nie pokutować i prosić Go, by ci przebaczył i wszedł do twojego serca i życia i stał się twoim Zbawicielem.

0: przyjdź do Zbawiciela taki, jaki jesteś. Oczywiście nie jesteś i nigdy nie będziesz wystarczająco dobry, ale to właśnie On uczyni cię godnym wejść do nieba.
1: Myślałem, że serce mi eksploduje, ale nie zareagowałem na zaproszenie. Wtedy zobaczyłem, jak dwóch młodych ludzi, o których wiedziałem, że nie są aniołkami, podchodzi do ołtarza i pomyślałem: Boże, jeśli możesz zbawić ich, możesz zbawić i mnie. I wyszedłem z ławki pełen obaw, że Jezus może mnie nie przyjąć.
0: Jezus powiedział: wszyscy, których dał mi Ojciec, przyjdą do mnie, a tego, który do mnie przychodzi, nie odrzucę precz.
1: Chcę zostać zbawiony. Tego dnia modliłem się bardzo szczerze i Bóg wypełnił moje serce radością i obudził we mnie taki głód Słowa Bożego. Ja, który nie znałem pieśni religijnych, zacząłem śpiewać hymny, ponieważ po raz pierwszy je zrozumiałem.
2: Chcesz sprzedać farmę? Myślałem, że kochasz tę pracę.
1: Bo kocham, ale Jezusa kocham bardziej. A On chce, żebym poszedł do szkoły biblijnej.
2: Skąd to wiesz?
1: Czytałem 21 rozdział Ewangelii Jana, przez który Bóg zapytał mnie, czy naprawdę Go kocham. Kiedy odpowiedziałem tak, przypomniał mi, że Jego uczniowie muszą wszystko porzucić dla Niego.
2: A co będziesz robił, kiedy skończysz tę szkołę? Zostaniesz księdzem?
1: Nie wiem, co będę robił. To zależy od Boga. Wiem, że chciałbym dzielić się Ewangelią z innymi i przyprowadzać ich do Boga. Poznałem misjonarza, który bardzo dobrze zna Słowo Boże i to on powiedział mi o szkole biblijnej w Kanadzie.
2: W takim razie wystaw farmę na sprzedaż. Jeśli znajdzie się jakiś kupiec, uznam, że miałeś rację.
1: Zostałem przyjęty na okres próbny, co oznaczało między innymi, że przez rok nie mogę spotykać się z żadną dziewczyną ze szkoły. Krótko po tym, jak zaczęły się zajęcia, podczas codziennego nabożeństwa w kaplicy zobaczyłem pewną młodą kobietę. Stojąc przy pulpicie, przedstawiała swoje świadectwo.
3: Zostałam zbawiona, kiedy miałam 11 lat. Zawsze byłam wdzięczna Bogu, że chronił mnie przed alkoholem i narkotykami. Kiedy żyjemy w Nim poruszamy się i jesteśmy. On przepełnia nas niepojętą radością. Panie Jezu, Ty jesteś dobrym pasterzem, który oddał swoje życie za owce. Ty jesteś bramą owczarni. Ty jesteś skałą, na której stoję. Ty jesteś zmartwychwstaniem i życiem. Ty jesteś światłością świata. Bez Ciebie byłabym niczym.
1: Panie, gdybym mógł mieć kiedyś taką dziewczynę, nie wiem, jakbym Ci dziękował. Kilka tygodni później zachorowałem i wylądowałem w szpitalu. Którejś nocy nie mogłem spać, przewracałem się z boku na bok. W pewnej chwili do sali weszła pielęgniarka.
3: Nie śpisz? Nie możesz zasnąć?
1: Co? To ty? Jesteś tą dziewczyną. Widziałem cię w kaplicy, jak dawałaś świadectwo.
3: Tak. Mam na imię Beverly. A ty jesteś Dave. Dave Wolfie?
1: Tak. Jestem na pierwszym roku.
3: Podać ci coś na sen?
1: Nie. Rano mnie wypisują.
3: O, naprawdę? A może cię tu zatrzymam?
1: Bev była znajomą chłopaka, z którym mieszkałem w akademiku i przez niego dała mi znać, że jest mną zainteresowana. Ponieważ wstydziłem się przyznać, że obowiązują mnie pewne warunki, napisałem jej w liście, żeby o mnie zapomniała. Odpisała mi, pytając dlaczego. Rozmawiałem z dziekanem, który zgodził się, żebym pisał do niej raz w tygodniu i nasza przyjaźń rozkwitła. Podczas ferii świątecznych pojechałem do domu.

0: Dziwię się, że z nikim się nie spotykasz, Dave.
1: Tak naprawdę to jest w szkole dziewczyna, na której mi zależy. Ale przez rok nie wolno mi się z nikim umawiać. Pod takim warunkiem przyjęto mnie na te studia.
0: Dziwne. A kto to?
1: Z zawodu pielęgniarka. Pracuję w szpitalu, żeby zarobić na czesne. Mamo, ona wręcz promienieje Chrystusem. Wszystko, jej wygląd, postawa, co i jak mówi, wszystko w niej świadczy o tym, że kocha Boga.
0: Cieszę się, że poznałeś kogoś takiego.
1: Tylko, że ja jeszcze się nawet z nią nie umówiłem.
2: Szkoła organizowała wielkie spotkanie młodzieży i na tę okazję przygotowywaliśmy przedstawienie. Bev została wybrana do głównej roli, a ja grałem twardego faceta, który się nawraca. Dużo czasu spędzaliśmy razem na próbach. Kilka tygodni przed zakończeniem roku napisałem do niej list, w którym wyznałem jej miłość i prosiłem, żeby za mnie wyszła.
3: David prosił w liście, żebym nie odpisywała, dopóki nie otrzymam odpowiedzi od Boga. Zapytałam o radę rodziców, a oni zaproponowali, żebym zaprosiła go do nas. David przyjął zaproszenie. Umówiliśmy się, że zaraz po zakończeniu roku pojedziemy jego pick-upem na ich farmę.
1: To daleko?
3: Jakieś 70 kilometrów.
1: Pomódlmy się, zanim ruszymy.
3: Możemy wziąć się za ręce?
1: Pewnie. Drogi Boże, dziękuję Ci za ten czas, który Bev i ja możemy spędzić razem. Bądź z nami i pomóż nam przynieść Ci chwałę we wszystkim, co będziemy mówili i robili.
3: Tak, Boże, bądź z nami i obdarz nas swoją łaską.
1: Niech będzie wola Twoja. Amen.
3: Pod koniec naszej modlitwy ktoś zapukał w okno. Okazało się, że to jeden z naszych wykładowców, który poprosił mnie na chwilę i powiedział, że nie powinnam bawić się uczuciami Davida. Odpowiedziałam, że wcale się nie bawię, że mam zamiar wyjść za niego i razem z nim stworzyć rodzinę. Moja rodzina bardzo go pokochała. Mam 8 młodszego rodzeństwa. Już od pierwszego dnia, kiedy siadaliśmy do stołu, dzieciaki walczyły ze sobą o miejsce obok niego.
2: Pobraliśmy się pod koniec drugiego roku studiów. Bev miała 3 poronienia, ale w swoim czasie Bóg dał nam syna i córeczkę. Podczas 41 lat naszego małżeństwa Bev i ja służyliśmy Bogu na różne sposoby. Wszędzie tam, gdzie nas potrzebował. Uczyliśmy Słowa Bożego w domu i w kościele i zawsze sprawiało nam to wielką radość. Obecnie mieszkamy na Alasce. Przeszliśmy wiele prób i doświadczeń, ale wiemy, że z Bogiem nie ma rzeczy niemożliwych.

0: Gazeta Południa News.
1: Ola Grochowska, cześć, witajcie. W dzisiejszym magazynie będzie nieco sentymentalnie. Pogrzebiemy trochę w przeszłości. Powiemy Wam także o bardzo ważnej i fajnej aplikacji. Zostańcie z nami.
0: SK Południe.
1: To sentymentalna podróż do przeszłości. W tym miejscu historia łączy się ze wspomnieniami i nostalgią za czasami PRL. A wszystko za sprawą Muzeum PRL-u. Kultowe eksponaty, kapsuła czasu i legendy motoryzacji w jednym miejscu.
2: Monika Niedzioł, prezes zarządu Fundacji Minionej Epoki.
3: Jesteście w miejscu, które ma długą historię, bo to sięgającą 1890 roku.
2: Tak, dokładnie. Historycznie miejsce nazywało się Dwór Nowa Ruda. Zresztą ta ulica między polami, która jest i którą się dojeżdża tutaj do muzeum, nosiła przed wojną nazwę Dwór Nowa Ruda. Dopiero później została ulicą Zajęczą. Jest to XIX-wieczny folwark, który należał do rodziny von Balestrem, znanej w Zabrzu i w Rudzie Śląskiej. A po wojnie majątek przeszedł na rzecz Skarbu Państwa. Do 1984 roku, do 1984 roku było tutaj Państwowe Gospodarstwo Rolne. Potem Agencja Nieruchomości Rolnych, która była właścicielem, dzierżawiła poszczególne budynki na różne działalności. Tu była jakaś hurtownia, części samochodowych,

0: była dojrzewalnia bananów, a my z mężem kupiliśmy ten folwark w 2002 roku w stanie kompletnej ruiny i proszę mi wierzyć, że nie był z przeznaczeniem na muzeum, natomiast po kilku latach remontu podjęliśmy decyzję, że takie miejsce byłoby egoistycznie zostawić tylko dla siebie i zaczęliśmy szukać pomysłu, co z tym miejscem zrobić. I ówczesny dyrektor Muzeum Zamojskich w Kozłówce na Lubelszczyźnie, tam gdzie Galeria Sztuki Socrealistycznej, tak naprawdę to nasze muzeum wymyślił. Krzysiek Kornacki powiedział, słuchajcie, nikt w Polsce tego nie zrobił, nikt nie zbiera przedmiotów dnia codziennego, ludzie wszystko wyrzucają masowo na śmietnik. Jeżeli chcecie, to otwórzcie takie muzeum. Podjęliśmy tą rękawicę 15 lat temu. Wtedy muzeum było malutkie, mieściło się w dwóch budynkach, miało 200 metrów kwadratowych. W tej chwili, po tych 15 latach, powierzchnia wystawiennicza muzeum to ponad 2000 metrów kwadratowych powierzchni pod dachem, no i kilka tysięcy metrów wystaw zewnętrznych.
1: Ta sentymentalna podróż też do przeszłości, rozpoczyna się od czego?
0: Ta sentymentalna podróż do przeszłości dla naszych gości rozpoczyna się od kapsuły czasu. A przechodzą przez taką swoistą kapsułę czasu, chociaż gdybym chciała być trochę uszczypliwa, to powiedziałabym, że ta podróż naszych gości do PRL-u zaczyna się już, kiedy wjeżdżają w ulicę Zajęczą i pierw jadą kawałkiem asfaltu, potem taką patatajką z betonowych płyt, jak to dawniej bywało, a potem między polami to już tylko taka szutrowa droga. I to jest chyba początek tak naprawdę tej podróży do PRL-u. Tak naprawdę przechodząc przez bramę witamy przodowników pracy i wchodząc w tą swoistą kapsułę czasu, goście przenoszą się w zupełnie inną rzeczywistość.
1: Rozumiem, że teraz jesteśmy w kapsule czasu.
0: Teraz jesteśmy w kapsule czasu. Kiedyś, kiedy muzeum było małe, co roku, bo muzeum jest czynne sezonowo, od 1 maja do końca października, wymienialiśmy 100% ekspozycji. Przy tej wielkości muzeum już nie jesteśmy w stanie co roku wymieniać 100% ekspozycji, ale zawsze staramy się, żeby mieć kilka nowych wystaw, choćby z szacunku do naszych gości, tych, którzy odwiedzają nas każdego roku. Tu, gdzie się teraz znajdujemy, przechodzimy właśnie do takiego stałego elementu w naszym muzeum, do gabinetu pierwszego sekretarza. Taki gabinet po pierwsze w tamtych czasach był w każdym mieście, mniejszym i większym, a tak naprawdę robimy też bardzo dużo lekcji muzealnych dla młodzieży i te lekcje tutaj świetnie odzwierciedlają tamtą rzeczywistość.
1: Nie brakuje telefonów, nie brakuje ksiąg, jest też popiersie.
0: No jest też popiersie, dlatego że te popiersia to był tak naprawdę taki symbol tamtych czasów. Te popiersia były w zakładach pracy, te popiersia były w szkołach. Byli to tak zwani patroni zakładów pracy albo patroni danej szkoły. Także taką perełką tego gabinetu pierwszego sekretarza jest ten przepiękny kilim, który widać rozwieszony na ścianie z konturem Polski, z godłami, z herbami wszystkich ówczesnych województw. To kilim, który był tkany w Kowarach, w dawnej fabryce dywanów. No i tak naprawdę chyba niewiele jest ich w całej Polsce.
1: Przed nami wejście do Supersamu. Z jednej strony tradycyjnie mięsa brak, no i jest produkt, który był najbardziej poszukiwany, to papier toaletowy.
0: No tak, Supersam to jest taka nowość ubiegłego sezonu. Stworzyliśmy go po to, żeby właśnie przypominać gościom, tym, którzy pamiętają oczywiście, jakie towary można było wtedy kupić, albo może inaczej, jakie towary były tymi, za którymi ludzie stali w kolejkach. Mięsa brak, no bo rzeczywiście mięsa wtedy było brak i te puste haki na mięso z tą kartką mięsa brak odzwierciedlają stan rzeczywisty tamtych czasów. Czasami goście nas pytają, że tam w tym Supersamie na tych półkach jest u nas za bogato, ale to jakby nie chodziło o to, żeby pokazać, że wtedy rzeczywiście nic nie było. Bardziej chodziło nam o to, żeby pokazać, co wtedy można było kupić. No i wszyscy się śmieją z tej kartki, która jest na stoisku alkoholowym, że sprzedaż alkoholu od godziny 13. Ale ja pamiętam nawet naszego śląskiego jazzmana Dudka, który śpiewał za 10 minut 13, więc to takie kultowe chyba zdanie.
1: Za czym tak duże kolejki?
0: No ja jestem dzieckiem PRL-u i pamiętam, że kolejka zawsze była za kawą, kawa arabika. Będę pamiętać ten zapach chyba do końca życia, ponieważ no, zapach kawy nie towarzyszył tak jak dzisiaj na każdym rogu ulicy, gdzie można wypić espresso, cappuccino czy co kto lubi, a tylko ta kawa, zapach tej kawy to był trochę zapach luksusu. Na pewno były kolejki z

0: za wspomnianym przez pana redaktora papierem toaletowym, bo dzisiaj można by użyć takiego języka, że trochę obciachem jest chodzić z papierem toaletowym po ulicy, a wtedy te rolki papieru toaletowego związane sznurkiem, powieszone tak naprawdę na ramieniu, były pełnym objawem szczęścia, że udało się go kupić.
1: No właśnie, jak ktoś miał szczęście, miał dolary, mógł w Peweksie kupić sobie, no można powiedzieć, namiastkę zachodu, ale ci, którzy nie mieli takiego szczęścia, no to na przykład mogli sobie kupić czekoladę, ale czekoladopodobną.
0: Wyrób czekoladopodobny, ale to trochę jest też tak, że w zależności od tego, kto w jakich czasach dorastał, bo ja akurat pamiętam czasy, kiedy to była epoka Gierka i te czekolady w tych supersamach były i one były w pięknych opakowaniach. Pokłosiem tego chyba potem było to kolekcjonowanie opakowań po czekoladach. Chciałam przypomnieć, że większość nie znaczki kolekcjonowała, tylko na przykład właśnie opakowania po czekoladach.
1: Przechodzimy do kolejnej części muzeum. To jest kolejny przystanek. Wychodzimy i teraz zmierzamy dokąd?
0: Teraz zmierzamy do starej, przepięknej, XIX-wiecznej stodoły, która sama w sobie jest taką perełką architektury, bo jedna z niewielu chyba ocalałych na Śląsku, która ma samostojący dach. Mury, jak Państwo się przyjrzą, to mury tej stodoły nie są w ogóle powiązane z tym dachem. Dach nie opiera się na murach, tylko opiera się właśnie na konstrukcji drewnianych słupów. No ale jakby sam budynek jest wart obejrzenia, ale chyba najbardziej to, co w środku, bo w środku od wielu lat jest na kolekcja legendy motoryzacji. I tutaj nasi goście mogą zobaczyć samochody, motocykle, ale też rowery. Trochę się śmieję, że my nie jesteśmy Muzeum Motoryzacji i nie zamierzamy z nikim konkurować, więc nasza kolekcja nie jest bogata, to jest kilkanaście samochodów, ale to są samochody, które rzeczywiście wtedy królowały na ulicach. Perełką naszej kolekcji, najmniejszy z naszych samochodów, czyli Mikrus. Mikrus został wyprodukowany w małej ilości, 1000 niespełna 700 egzemplarzy. Niewiele ich już jest w Polsce, a jak nasi przewodnicy oprowadzają naszych gości, większość z nich myśli, że to jest taki samochód, którym jeździł komediowy Jaś Fasola. Nie, to jest nasz polski Mikrus produkowany w Mielcu.
1: I są gabloty i na ścianach?
0: 2 lata temu powiesiliśmy te obrazy właśnie na ścianach stodoły, dlatego że te ściany są bardzo wysokie, a tych obrazów z tak zwanymi świątkami okazało się, że mamy ich w magazynie sporo i że warto byłoby je pokazać, bo przecież takie święte obrazy wisiały tak naprawdę w każdym domu, w każdej sypialni, nad każdym łóżkiem naszych dziadków. Każdy taki obraz w domu miał. Więc to jest też taki symbol tamtych czasów. Tej wystawie świętych obrazów towarzyszyła też wystawa, którą kiedyś przygotował Instytut Pamięci Narodowej, oddział katowicki, za Marksem bez Boga, czyli laicyzacja życia społecznego. Bardzo ciekawa wystawa. Natomiast w tym roku oprócz tych obrazów mogą też nasi goście zapoznać się z treścią różnych tablic BHP. I tam znaleźć różne treści, bardzo ciekawe, a my powiesiliśmy również baner z hasłem z tamtych czasów. Koledzy, czekamy na Wasze wnioski racjonalizatorskie i zawsze prosimy naszych gości, żeby dzielili się opinią na temat muzeum, bo to muzeum robimy dla nich, a nie dla siebie.
1: A która z kolekcji samochodów czy tych motocykli cieszy się największą popularnością?
0: A to tak naprawdę zależy od ludzi, zależy gdzie wzrastali, gdzie się wychowywali, bo jedni będą wspominać Ładę, inni będą wspominać Poloneza, jeszcze inni Trabanta, słynną mydelniczkę, jak się wtedy w tamtych czasach mówiło, a ileś osób z dużym sentymentem i z miłością patrzy na Warszawę Garbuska.
1: A czy nie słyszy Pani często, dlaczego nie ma popularnego Fiata 126P?
0: No, Fiat 126P jest, on stoi na naszym parkingu, tak jak kilka samochodów, które mają tabliczkę czekamy na renowację, bo on czeka na taki czas, kiedy będziemy mogli spokojnie zainwestować w niego, no niemałe, nie ukrywamy, pieniądze, żeby przywrócić mu dawną świetność.
1: Zanim przejdziemy do tej kolejnej części, proszę powiedzieć, jak duży to jest teren?
0: No to tak, powierzchnia tego, co tutaj jest, jakby w murach tych folwarków, to jest

0: znajduje się muzeum, a samo muzeum to już w tej chwili 4 budynki, z czego 2 z tych największych budynków to są 2 budynki dwupoziomowe, gdzie zarówno w jednym, jak i w drugim, na parterze i na pierwszym piętrze, nasi goście mogą oglądać to, co dla nich zebraliśmy.
1: Proszę powiedzieć, pani prezes, czy my teraz idziemy do największego z budynków muzeum?
0: Tak, idziemy teraz do budynku dawnych Obór. Może wejdziemy pierw do tego mniejszego, który był oddany wcześniej, bo dół tego budynku był oddany do dyspozycji naszych gości w 2018 roku. Budynek nazwaliśmy Wspomnień Czar, bo tam jakby wszyscy nasi goście uśmiechają się do tego, co tam znajdują, bo tam znajdują najczęściej kuchnię swojej babci albo swój pokój z czasów dzieciństwa, albo salon na przykład cioci Basi z kryształami, z wersalką, z ręcznie haftowanymi makatkami w kuchni. Więc to taki rzeczywiście powrót do lat dzieciństwa albo młodości.
1: To proszę powiedzieć, tutaj najczęściej chyba pani widzi łzy wzruszenia.
0: Powiem to, co powtarzam od wielu lat, bo kiedyś dziennikarze próbowali szukać, czy jesteśmy czerwoni, czy reprezentujemy partię, albo czy nasi rodzice byli w partii. Natomiast zawsze mówię, że to muzeum powstało dlatego, że uważamy, że miejsce PRL-u jest w muzeum i ten PRL tutaj został zamknięty. Z jednej strony, a z drugiej strony, jeżeli tutaj ktoś się do czegoś uśmiecha albo wzrusza, to na pewno nie do czasów tamtego systemu, ale do czasów swojego dzieciństwa, do czasów swojej młodości, bo ludzie wtedy byli młodzi, umawiali się na pierwsze randki, wspominają swój pierwszy rower, motocykl.
1: No właśnie, teraz jesteśmy w typowej śląskiej kuchni. Nie mogło zabraknąć tak zwanego byfeju.
0: No właśnie, dla jednych byfej, dla mnie bardziej kredens, zależy kto się gdzie urodził i gdzie wychował. Natomiast to jest, tak jak pan powiedział, typowy śląski, ale w Małopolsce również były takie kredensy, nie byfeje, z zawartością taką jak u nas.
1: W zasadzie widzimy taki typowy pokój, który można było zobaczyć jeszcze, bo ja urodziłem się 1 maja 1980 roku, to w takim pokoju też się wychowałem.
0: No tak, bo przecież tak naprawdę wszyscy mieli praktycznie takie same meble, bo te meblościanki były albo mniejsze, albo większe. To jest wersja mebli taka luksusowa, bo proszę zobaczyć, tu jest dużo przeszkleń, a tu są pięknie zrobione szyby z wzorami, gdzie na nich prezentujemy na tych półkach przepiękne szkło czy porcelanę, więc to są takie meble, które dzisiaj kolekcjonerzy szukają i poszukują. Lampa oczywiście z gazetownikiem, czy telewizor, czy wspomniana już wcześniej, jak to mówią na Śląsku, sztrykowana poduszka.
1: Tych eksponatów tutaj można powiedzieć codziennego użytku jest naprawdę sporo. I elektroniki, i zabawki.

0: gazetownikiem, czy telewizor, czy wspomniana już wcześniej, jak to mówią na Śląsku, sztrykowana poduszka.
1: Tych eksponatów tutaj można powiedzieć codziennego użytku jest naprawdę sporo, i elektroniki, i zabawki.

0: gier czy bez komputera była możliwe. Zawsze w takich sytuacjach mówimy, że jak byliśmy dziećmi, to wszyscy doskonale wiedzieli, nie mając telefonów, o której i pod którym trzepakiem jest zbiórka.
1: No właśnie, proszę powiedzieć, z tych kolekcji, które cieszą się pani największą taką dumą, bo to jest taka perełka, którą najtrudniej było zdobyć.
0: I to jest bardzo trudne pytanie, bo ja jestem bardzo emocjonalnie związana z tym miejscem, tworząc je przez tyle lat i widząc ten progres. Przez wiele lat mówiłam, że największym moim marzeniem jest, żeby w muzeum stanął saturator. I w ubiegłym roku to marzenie się spełniło. Udało się taki saturator kupić. Tak naprawdę każde z tych przedmiotów ma jakąś, niesie za sobą tak naprawdę jakiś ładunek emocjonalny, bo jest zdobyty albo na jakiejś aukcji internetowej, albo, co coraz częściej się też zdarza i bardzo to doceniamy, jest po prostu prezentem od naszych zwiedzających.
1: Czyli jednym słowem, gdyby każdy z osobna tych przedmiotów mógłby coś powiedzieć, opowiedziałby niejedną ciekawą historię.
0: Powiedziałby taką historię na pewno, bo jak pan redaktor spojrzy nawet na ten kącik z zabawkami, to tam są takie konie na biegunach, które podejrzewam towarzyszyły moim rodzicom na przykład w czasach ich dzieciństwa, czy te misie, które nie były mięciutkie i puszyste, tak jak dzisiaj, tylko były wypchane trocinami, ale były naszymi kochanymi misiami, albo te paskudne, umówmy się, plastikowe lalki ze sztywnymi kończynami, z okropnymi włosami, a dużo dziewczynek marzyło o tym, żeby taką lalkę mieć. Mamy też kolekcję pralki Frania czy Światowit, kolekcję maszyn do szycia. I w tym kąciku z maszynami do szycia jest tak, że każdy ma jakieś wspomnienia w związku z tym, bo szyła babcia albo była moda na to, że w podstawówkach myśmy jeszcze mieli zajęcia praktyczno-techniczne, więc uczyliśmy się różnych rzeczy od rysunku technicznego poprzez szycie na maszynach, więc różne wspomnienia tutaj krążą.
1: Jest też namiastka szkoły w PRL-u.
0: Tak. Jest też namiastka szkoły, mamy taką klasę, mamy zebrane w niej przedmioty, które towarzyszyły dzieciom w tamtych czasach. Mamy tornistry, takie właśnie z lat 70., 80., które dzierżyło się na plecach i nosiło się książki. Myślę, że każdy znajdzie tutaj coś dla siebie.
1: Są zawieszone też sztandary, jak rozumiem.
0: Tak, i to jest chyba taka nasza chluba,

0: metrów kwadratowych, a w niej obrazy. Obrazy, które z jednej strony udało nam się pozyskać na różnych aukcjach internetowych, ale też jedyne kopie malarskie wykonane na nasze zlecenie, obrazów, których oryginały wiszą w Muzeum Zamojskich w Kozłówce na Lubelszczyźnie, a właśnie w Galerii Sztuki Socrealizmu. I te obrazy można podziwiać, one są, te kopie malarskie są zrobione jeden do jednego. Można, tak jak powiedziałam, oryginały zobaczyć w Kozłówce na Lubelszczyźnie, a jedyne kopie malarskie w Rudzie Śląskiej.
1: Jak to w PRL-u, częstym motywem tych obrazów jest człowiek przy pracy?
0: Kult pracy, bo ten kult pracy wtedy towarzyszył wszystkim, to przodownictwo pracy. Z drugiej strony proszę pamiętać, że to przodownictwo pracy, oczywiście przerysowane później, wzięło się z niczego innego jak z chęci odbudowy kraju po II wojnie światowej. To, że to poszło potem w taką stronę, w jaką poszło, trochę taką prześmiewczą, bo my dzisiaj z tego przodownictwa pracy i tych 580% normy się możemy śmiać, ale ten człowiek pracy i ten kult pracy, tak jak pan wspomniał na tych obrazach, ta praca jest na różnych stanowiskach, bo to są właśnie budowniczy Warszawy, bo to jest polska wieś, bo to jest polska pielęgniarka, lekarz. Tak ten świat wtedy wygląda.
1: Teraz jesteśmy?
0: Teraz jesteśmy w galerii, roboczo nazwaliśmy galerię plakatu, bo ta galeria została oddana w ubiegłym roku. W ubiegłym roku były tutaj plakaty, polski plakat polityczny. W tym roku przepiękna wystawa zdjęć pani Joanny Helander. Wystawa, która pokazuje życie w tamtych czasach. To, co mnie najbardziej wzrusza w tych zdjęciach i myślę, że większość osób, to autentyczność tych ludzi, którzy są złapani przez migawkę aparatu w momencie, w którym nikogo nie udawali, nie pozowali, nie było tej maniery takiej pozowania do zdjęć. Ludzie nie chcieli wydawać się lepsi.
1: To nie były sweetfocie.
0: To nie były sweetfocie. Proszę zobaczyć, jak piękni ci ludzie są w tej swojej autentyczności.
1: Uśmiechnięci, radości i naturalni.
0: Uśmiechnięci, radości i naturalni i złapani bardzo często w momentach, czy na przykład swojej pracy, jak ten kolejarz, czy te panie gdzieś ze sklepu, czy w kolejce, czy przy po prostu jakichś przyjęciach rodzinnych, ale myślę, że warto popatrzeć na te zdjęcia właśnie pod kątem tej naturalności i autentyczności.
1: O, i tu ten słynny saturator.
0: Tak, to jest ten słynny saturator. Saturator stanął. Wiele osób się pyta, czy będziemy go uruchamiać.
1: Będzie ciężko.
0: Będzie ciężko, bo nie wiem, co powiedziałby w dzisiejszych czasach sanepid na to, że z jednej szklanki tak naprawdę opłukanej lekko piją setki osób, ale to jest taki symbol tamtych czasów, gdzie ten saturator stał tak naprawdę w każdym mieście na ulicy i każdy pamięta, że wodę piło się albo z sokiem malinowym, albo samą.
1: Kiedy zmienił się ustrój w Polsce, to pierwsze, co robiono, to likwidowano pomniki. Tutaj pani od zapomnienia te pomniki uratowała.
0: Tak, od samego początku realizowaliśmy taki program Park Pomników. Trochę tych pomników udało nam się pozyskać i przywieźć tutaj. Te pomniki tak naprawdę też obrazują obraz tamtych czasów i tego, co towarzyszyło społeczeństwu, bo pomnik różnej wielkości, w różnym temacie był tak samo znowu w mniejszym i w większym mieście. Mamy taką perełkę wśród pomników, pomnik, który został przywieziony z Warszawy, największy pomnik, jaki stanął w Polsce Ludowej, przed Pałacem Lubomirskich w Warszawie stanął pomnik tak zwanych utrwalaczy władzy ludowej, który miał 20 metrów długości i 16 metrów wysokości. W roku 90 został rozłożony na 583 kawałki. Przepiękny pomnik, odlewany zresztą w naszym gliwickim Gzucie. postacie no, tych, którzy ten PRL i tą Polskę Ludową tworzyli. Możemy tu zobaczyć postać pewnie nauczycielki, matki Polki, żołnierza, chłoporobotnika. Na górze tego pomnika wieńczył go duży orzeł i patrząc na kawałki tego pomnika mamy świadomość, jak monumentalny był ten pomnik. Jeżeli te części, które tutaj

0: stoją, też nie należą do najmniejszych.
1: Proszę powiedzieć, ma Pani wrażenie, że zazwyczaj jak przychodzi ktoś z młodego pokolenia, to oni PRL no, spoglądają oczami w zasadzie tylko takimi oczami komedii Bareja?
0: Znaczy ja, ponieważ mam 14-letniego syna, to mam takie inne spostrzeżenie, że dla nas, dla tego naszego pokolenia 50, 40 parę 50, to my rozumiemy jeszcze te komedie Barei. Natomiast dla tej młodzieży to jest trochę tak, że my te filmy oglądamy z naszym synem na stopklatce, żeby mu tłumaczyć, dlaczego to jest śmieszne. Więc trochę jak z tymi dowcipami, jak pojawiło się Tesco i rodzic tłumaczy dziecku, że w sklepie był tylko ocet i były puste półki i były tylko ocet. I to dziecko się pyta, to jak to? To w całym Tesco tylko ocet. Więc trochę to tak jest, że nawet jak prowadzimy lekcje muzealne, których robimy całkiem sporo i mamy taką namiastkę starego kina i krzesła właśnie takie, jak kiedyś były, drewniane, twarde, bez żadnej wyściółki, które jak się wstawało, to klapały po prostu tak, że nawet jak ktoś usnął na seansie, to się i tak obudził. I dzieci pytają naszych przewodników, no dobrze, ale były takie niewygodne, ale przynajmniej pokażcie, gdzie było miejsce na kubek z kolą. Więc trochę jest tak, że my tych naszych gości może nie uczymy, ale pokazujemy, ale to też goście tutaj w tym miejscu, dzięki naszym gościom zrodziło się już wiele anegdot. Trudno im zrozumieć, że do kina szło się po to, żeby obejrzeć film i nie było żadnej takiej infrastruktury, która trochę wyciągałaby te pieniądze z kieszeni, że tak naprawdę w wyjściu do kina dzisiaj najtańszy to jest bilet do kina.
1: Na koniec, ponieważ to miejsce cały czas się zmienia, widać, że Pani z taką pasją o tym miejscu opowiada, więc ma ono ogromne znaczenie dla Pani. Jak bardzo jeszcze to muzeum będzie się rozwijało? Co może być nowością w przyszłości?
0: Nowością, mam nadzieję, być może już

0: w tym mieście, czyli ściągnąć tramwaj do dzielnicy, w której się znajdujemy, czyli do dzielnicy Bielszowice. Bo taki tramwaj właśnie niedługo stanie w naszym muzeum i dzięki temu Bielszowice będą mogły powiedzieć, że mają linię tramwajową. Dzięki hojności, uprzejmości i współpracy z firmą Tramwaje Śląskie S.A. będzie tutaj taki wagon tramwajowy z lat 70.
1: To na koniec serdecznie, gorąco zaprośmy. Muzeum od kiedy do kiedy zawsze jest czynne i kiedy można je zwiedzać?
0: Ja zapraszam. Bramy szeroko otwarte zawsze czekają na naszych gości od 1 maja do końca października, od środy do niedzieli, od 10 do 18. W każdą niedzielę zapraszamy na spacer i podróż do przeszłości w towarzystwie naszych przewodników.
1: I śmiało można od oseska aż po seniora.
0: Oczywiście, bo tutaj nasz najmłodszy zwiedzający w ubiegłym roku miał 12 dni, a wieku się nikomu nie wypomina. Najstarsza nasza zwiedzająca miała 91 lat.
2: SK Południe.
3: Łódzkie, Wielkopolska i Śląsk to kolejne obszary, które swoim działaniem objęła aplikacja Animal Helper. Za jej pośrednictwem można zgłaszać każdy przypadek, gdy zwierzęciu dzieje się krzywda. Materiał Natalii Czarnoch.
4: Magdalena Matelska z Fundacji Psia Krew, czyli organizacji odpowiedzialnej za projekt Animal Helper.
5: Pani Magdaleno, zatem co ta aplikacja wnosi, na jakich zasadach ona działa?
4: Aplikacja powstała dlatego, że co do zasady ludzie nie wiedzą, gdzie dzwonić, kiedy zwierzęciu dzieje się krzywda, gdzie zgłaszać takie przypadki. I tak naprawdę trudno jest im się dziwić, ponieważ niestety co gmina to obyczaj. I rzeczywiście czasem bardzo trudno jest znaleźć podmiot odpowiedzialny za działanie w danym przypadku, przy okazji danego zwierzęcia czy rodzaju zdarzenia. Dlatego też stąd pomysł na tą naszą aplikację, czyli takie miejsce, do którego wpada to zgłoszenie i wówczas specjalnie przeszkoleni operatorzy przekierowują je do odpowiedniego już miejsca jednostki, służb czy też organizacji, która zgodnie z literą prawa może zareagować w tym danym przypadku i podjąć się realnej interwencji.
5: No właśnie, ta aplikacja teraz będzie działać w kolejnych województwach, zatem podsumowujmy, ile jest tych województw, w których aplikację możemy pobrać i po prostu z niej skorzystać.
4: W listopadzie ruszyliśmy w województwie pomorskim i to był taki okres pilotażu, kiedy jeszcze trochę dopracowywaliśmy to narzędzie, sprawdzaliśmy, że wszystkie nasze założenia czteroletnie się sprawdzają w praktyce. Od miesiąca działamy również w województwie zachodniopomorskim, a od 12 kwietnia w wielkopolskim, łódzkim i śląskim. I to jest na ten moment 5 z 16 województw, czyli niestety nawet nie połowa, ale już widzimy, że zapotrzebowanie jest ogromne, ponieważ do tej pory ponad 3200 zgłoszeń i z województwa śląskiego, w którym działamy nieco ponad 10 dni, aż 130 zgłoszeń. I to jest największa liczba z tych trzech województw, w których działamy od 12 kwietnia.
5: Zatem porozmawiajmy teraz o tych zgłoszeniach. Co zazwyczaj ludzie właśnie zgłaszają na tej aplikacji? Z czym biją na alarm?
4: Można powiedzieć, że 35%

0: 14 kwietnia.
1: Zatem porozmawiajmy teraz o tych zgłoszeniach. Co zazwyczaj ludzie właśnie zgłaszają na tej aplikacji? Z czym biją na alarm?
0: Można powiedzieć, że 35%

0: nieodpowiednich warunkach. Zdecydowana większość to też zdarzenia drogowe i błąkające się zwierzęta. Można powiedzieć, że tego jest najwięcej. Oczywiście każdy przypadek jest nieco inny, każdy przypadek też dotyczy innego zwierzęcia, bo tutaj to zależy, czy to jest zwierzę domowe, czy to jest zwierzę gospodarskie, czy dzikie, a jeżeli dzikie, to czy jest pod ochroną i tak dalej, więc tych zmiennych jest bardzo, bardzo dużo. No ale tak, zdecydowana większość to te niehumanitarne traktowanie zwierząt i zwierzęta domowe. To też pokazuje, że jako społeczeństwo jesteśmy gdzieś tam może najbardziej wrażliwi na ten rodzaj zwierząt, który jest nam najbliższy, czyli te zwierzęta towarzyszące, psy, koty, to zdecydowana większość.
1: I jak wygląda taka interwencja? Jeżeli ktoś zgłosi właśnie niehumanitarne traktowanie zwierząt, no to co dalej? Co dalej się dzieje?
0: Takie zgłoszenie, kiedy uda nam się już uzyskać wszystkie niezbędne informacje na temat danej sytuacji, bo my jesteśmy tym pierwszym kontaktem ze zgłaszającym, dlatego zbieramy cały ten taki szeroki obraz zdarzenia po to, żeby odpowiednie jednostce czy służbom przekazać już komplet informacji, żeby wiedzieli też, z czym się mierzą. Jeszcze może zanim przejdę do tego, co się dalej dzieje, to powiem, że zgłoszenie może do nas wpaść w dwojaki sposób. Można się połączyć z operatorem i wówczas opowiedzieć o tym wszystkim lub zgłosić to formularzowo, czyli, że tak powiem, bezkontaktowo z operatorem, ale uzupełniając wszystkie te najważniejsze informacje. I to jest bardzo dla nas istotne i zachęcamy zawsze do korzystania jednak z tego formularza, ponieważ nie tylko pokazuje on dokładne miejsce zdarzenia za pomocą tam specjalnej pineski map Google, ale też umożliwia wysłanie nam zdjęć i materiałów wideo. I to jest o tyle istotny krok, że po pierwsze my dzięki temu jesteśmy w stanie ocenić pilność danego przypadku i rozmiar tragedii, jaka tam się dzieje, po to, żeby łatwiej było nam rozmawiać też o tym ze służbami, również pokazując te materiały, ale też materiały wideo i zdjęcia to najlepsze i takie pierwsze dowody w sprawach o znęcanie się nad zwierzętami. Naszym celem jest również zbieranie tych dowodów, przekazywanie służbom po to, żeby ci oprawcy zwierząt, zwyrodniacy szybciej ponosili konsekwencje swoich czynów, albo w ogóle ponosili konsekwencje swoich czynów, nie tylko szybciej. No i takie zgłoszenie przekazujemy już odpowiednim służbom i jednostkom. I na przykład w przypadku znęcania się nad zwierzętami mieliśmy taki przypadek z Zabrza i to dosłownie sprzed kilku dni, więc może warto na jego przykładzie o tym opowiedzieć, bo to jest rzecz, z której jesteśmy ogromnie dumni, jesteśmy zachwyceni tym, jak tak naprawdę zadziałały zabrzeńskie służby i organizacje, ponieważ półtorej godziny po tym, jak otrzymaliśmy zgłoszenie, już zwierzę zostało odebrane interwencyjnie. To jest naprawdę krótki czas, który niemal się nie zdarza, więc tutaj cudownie zadziałały służby, cudownie zadziałała policja, którą poinformowaliśmy o tym przypadku, bo w przypadku znęcania się nad zwierzętami mówimy już o czynie karalnym. Dlatego też tutaj w tym wypadku należało poinformować o tym policję. Policja skontaktowała się ze schroniskiem, z Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami z Zabrz i razem pojechali na tę interwencję i odebrali 3 godziny pieska w tragicznym stanie, bo doszło do odbioru interwencyjnego, ponieważ zagrożone tutaj już było życie i zdrowie zwierzęcia i trzeba było działać bardzo szybko. Piesek od razu trafił pod opiekę lekarza weterynarii. Trwa tak naprawdę walka o jego powrót do zdrowia i utrzymanie przy życiu, bo rzeczywiście tutaj nie dość, że było to zwierzę bardzo wygłodzone, to jeszcze okazało się już w tym takim pierwszym ogólnym kontakcie, że tak powiem, naocznej ocenie, że ma też choroby skórne i niestety ma też raka guzy listwy mlecznej, także tutaj był to taki tragiczny przypadek, jeżeli chodzi o to, co faktycznie się działo ze zwierzęciem, ale też bardzo budujący pod kątem tego, że ktoś zauważył to cierpienie zwierzęcia, zgłosił je, policja nie zbagatelizowała tego zgłoszenia, pojechała tam bardzo szybko, informując też odpowiednią organizację, która na tym dobrostanie zwierząt bardzo się zna, więc tutaj zadziałało wspólne działanie służb i organizacji, no i zwierzę, no, półtorej godziny, to jest naprawdę bardzo szybko.
1: To jest bardzo ważny element. Przyznam szczerze, że ja mam aż ciarki, jak pani o tym powiedziała, bo sama mam psa i nie wyobrażam sobie takiego cierpienia, które przed chwilą zostało opisane. No i właśnie ten czas też jest tutaj ważny, żeby to zwierzę dłużej po prostu nie cierpiało. Ja chciałam się jeszcze dopytać, bo wspomniałyśmy wcześniej właśnie podczas tej rozmowy, że bardzo ważne są te dowody. Dlatego warto przez aplikację wysyłać te formularze, bo wiadomo, zadzwonimy telefonicznie, ale nie mamy wtedy dowodu. Czy w przypadku Zabrza ten dowód właśnie zdjęciowy ktoś wysłał wam?
2: Tak.
1: Czyli tak naprawdę naocznie już było widać, że faktycznie zwierzęciu dzieje się krzywda. Wszystkie zgłoszenia, które trafiają na aplikację, są anonimowe? Jak to wygląda?
0: Zgłoszenia mogą być zarówno anonimowe, zdrowy, jak i nie. Bardzo zależało nam na tym, żeby tutaj jednak zadbać o bezpieczeństwo zgłaszających, ponieważ często jest tak, że jesteśmy świadkami jakiegoś zdarzenia, ale boimy się

0: zareagować, bo boimy się po prostu zemsty ze strony oprawcy tych zwierząt, czy to sąsiada, czy to kogoś nawet z rodziny, bo i takie przypadki też mieliśmy. Także tutaj zależało nam na tym, żeby była opcja anonimowości, żeby w tych skrajnych przypadkach można było z niej skorzystać. Niemniej często jest tak, że służby niechętnie reagują na zgłoszenia anonimowe, bo jednak dobrze jest mieć kogoś na miejscu, z kim można się skontaktować, dopytać i tak dalej. Dlatego my staramy się dopytywać. W przypadku tym anonimowym niestety nie możemy. Dlatego też jest opcja, że zalogowany użytkownik również może, zgłaszając nam takie zdarzenie i zostawiając do siebie kontakt dla nas, zaznaczyć opcję, że nie zgadza się na przekazywanie swoich namiarów dalej, czyli organizacjom lub służbom, które zainterweniują. Wówczas to jest tylko nasza wewnętrzna informacja po to, żeby dopytywać o jak najwięcej szczegółów, no i spróbować wpłynąć na te służby czy organizacje, żeby jednak zareagować.
1: No właśnie, bo tutaj też w tej kwestii telefonicznej, kiedy ktoś postanawia zadzwonić do Was, a nie poinformować już bezpośrednio przez te formularze i mając jakieś dowody właśnie w postaci zdjęć, ciężko jest potem weryfikować, czy faktycznie zwierzęciu dzieje się krzywda, bo wy możecie jakby zainterweniować, natomiast nie macie tego dowodu, że zwierzęciu dzieje się krzywda i wtedy ciężej jest po prostu podjąć jakiekolwiek działania w kierunku tego, czy faktycznie zwierzę powinno być odebrane właścicielowi, czy powinniśmy reagować, czy to nie jest po prostu wymysł osoby, która właśnie w jakiś sposób, nie wiem, chce się zemścić albo chce, kolokwialnie mówiąc, utrzeć nosa danej osobie i po prostu takie coś zgłasza, prawda?
0: Dokładnie tak, niestety 20% ogólnej liczby zgłoszeń, która do nas wpływa, to zgłoszenia fałszywe, które nie potwierdzają się, czy to już w trakcie interwencji na miejscu, czyli wysyłamy tam patrol udaje się na miejsce i wszystko jest w porządku. Zgłoszone są też sytuacje, kiedy ewidentnie widać, że jest to konflikt sąsiedzki. Także tutaj bardzo ważne są dla nas te dowody, ponieważ no to nam rzeczywiście pokazuje, że ta interwencja jest potrzebna. Oczywiście wiele tych niepotwierdzonych, fałszywych zgłoszeń wynika również niestety z niewiedzy zgłaszającego, ponieważ każdy, kto ma w sobie jakiś tam większy lub nawet mniejszy poziom empatii, kiedy widzi zwierzę przymocowane do budy na łańcuchu, no jest to bulwersujący widok dla nas przyzwyczajonych do tego, że jednak zwierzę jest zwierzęciem, znaczy, że jednak ten pies jest zwierzęciem domowym i mieszka z nami, tak? Więc dostajemy tego typu zgłoszenia, ale na miejscu okazuje się, że wszystko niestety jest zgodne z prawem, ponieważ nasze prawo zezwala do tego, żeby zwierzę mieszkało w budzie, zezwala nawet do tego, żeby było na łańcuchu. Oczywiście wszystkie organizacje walczą o to, my się również do tego przyłączamy, również pokazujemy te liczby, żeby te łańcuchy wreszcie zdjąć z piesków i żeby nie dopuszczać do tego, ale nasze prawo na ten moment, ustawa, która obowiązuje, dopuszcza do tego, żeby zwierzę było trzymane na uwięzi. O tym zgłaszający może nie wiedzieć i dlatego też takie zgłoszenia otrzymujemy. Oczywiście uwięź musi spełniać dane warunki, tak? Musi być to nie mniej niż 3 metry, często jest to nawet nie metr, więc takie przypadki również otrzymujemy i wówczas ta interwencja jest jak najbardziej zasadna. Niemniej, no tak jak wspomniałam, te materiały wideo i zdjęciowe są takie istotne z dwóch względów, zarówno dla nas, jak i dla służb, po to, żeby ocenić zasadność też tej interwencji.
1: A teraz jeszcze od takiego technicznego punktu widzenia, jak wygląda samo pobranie tej aplikacji? Pobieramy to na telefon, tam mamy jakieś zakładki, jak właśnie technicznie to wszystko wygląda?
0: Aplikacja jest dostępna w wersji mobilnej w sklepie App Store i sklepie Play, czyli na iOS i na Androida. No i wówczas pobieramy taką aplikację, zachęcamy do tego też, żeby tam zakładać konto, ponieważ wówczas my możemy też się kontaktować, czyli wysyłać te informacje zwrotne o zgłoszeniu, albo tego nie powiedziałam, co jest bardzo istotne. W przypadku tego zgłoszenia, kiedy je otrzymujemy, przekazujemy do odpowiedniej jednostki, kiedy dochodzi do interwencji, to my również informujemy o efektach danej interwencji zgłaszającego. Po to, żeby każdy miał też to takie poczucie sprawczości, że jak to się w zasadzie zakończyło, czy udało się pomóc, czy się nie udało, jakie były tego efekty. Także do tego zakładania konta bardzo serdecznie zachęcamy. No i tam już możemy albo połączyć się przez aplikację, albo właśnie formularzowo zgłosić dane zdarzenia. Mamy też dostęp do historii swoich zgłoszeń, mamy też dostęp do porad dotyczących opieki nad zwierzętami, bo to jest też sekcja, nad którą pracujemy, którą staramy się regularnie rozbudowywać o kolejne porady, po to, żeby też ten wątek edukacyjny bardzo mocno tutaj wypełnić.

0: zrobić, ale aplikacja, poza tym, że jest dostępna w wersji mobilnej, jest też dostępna na stronie internetowej. Czyli de facto nie musimy pobierać aplikacji, żeby móc zgłosić dany przypadek. I to jest na stronie zgłoś.animalhelper.pl i wówczas to jest 1:1 przeniesienie tak naprawdę tego, co jest w aplikacji mobilnej, jest w wersji webowej, z tym, że po prostu nie ma tej potrzeby pobierania aplikacji na telefon. No niektórzy wolą sobie robić takie rzeczy na komputerze, czyli na tym większym internecie niż mniejszym w telefonie, więc tutaj jakby do obu tych grup staraliśmy się wyjść z naszym narzędziem po to, żeby było ono naprawdę ogólnodostępne. Aplikacja jest i zawsze będzie darmowa dla użytkowników, po to właśnie, żeby być takim narzędziem, które pomaga niezależnie od tego, w jakiej jesteśmy sytuacji czy kondycji. Po prostu chcemy, żeby każdy mógł z niego korzystać.
1: No i to też jest fajne, to co Pani powiedziała, że to jest też forma nie tylko interwencyjna, ale przede wszystkim też forma edukacyjna. Tam na tej aplikacji również możemy właśnie posięgnąć różnych porad, czy po prostu pewnych wskazówek, jeżeli chodzi o tą opiekę nad zwierzętami. Ja się chciałam jeszcze dopytać, jak już na koniec, statystycznie, troszkę już o tych statystykach porozmawiałyśmy, że to tam 20% interwencji zgłaszają są po prostu fałszywe i tak dalej, ale ile zgłoszeń statystycznie macie na dzień albo w ciągu tygodnia?
0: To jest bardzo trudne pytanie, ponieważ to zależy i cały czas badamy, od czego to zależy, bo są dni, kiedy wpływa nam 80-100 zgłoszeń, a są dni, kiedy wpływa ich 20. I czy to zależy od pogody, bo wychodzimy więcej, widzimy, czy to zależy też od doniesień medialnych o tym, że ktoś gdzieś usłyszał albo ktoś gdzieś udostępnił informację o nas. Naprawdę trudno jest nam to na ten moment, po tym pół roku działania i zaledwie 5 województwach, trudno odpowiedzieć na to pytanie. Także oczywiście mniej zdarzeń jest w nocy, bo przypominam, że my działamy całodobowo, 7 dni w tygodniu, czyli również w święta i tak dalej. No jak takie prawdziwe 112, tylko że dla zwierząt. I naprawdę jest to, na ten moment nie jestem w stanie na to odpowiedzieć, ale tak jak wspomniałam, w momencie na przykład, kiedy uruchomiliśmy się na te 3 dodatkowe województwa, 3 kolejne województwa, no to rzeczywiście było tak, że przez pierwsze dni to było około 100 zgłoszeń dziennie.
1: To bardzo duża liczba, ale ta liczba aż przysprawia gęsią skórkę, bo to świadczy o tym, że około 100 zgłoszeń to około 100 cierpiących zwierząt plus minus, prawda?
0: Tak, skala cierpienia zwierząt w naszym kraju jest ogromna i to nasze pół roku działania bardzo mocno to pokazuje. 3100 zgłoszeń to było po pół roku dokładnie liczba zgłoszeń. Teraz to już jest tam około, no już ponad 3200 i rośnie. Cierpienie jest ogromne, to jest, przypominam, tylko 5 województw, więc z jednej strony jesteśmy ciekawi, a z drugiej strony przerażeni tym, jakie to będą statystyki w momencie, kiedy będziemy działać w całym kraju.
1: Dlatego właśnie, żeby zaradzić temu cierpieniu zwierząt, powstają takie aplikacje i przede wszystkim działają tacy ludzie jak Pani. Ja dziękuję serdecznie za rozmowę. Będziemy nagłaśniać aplikację Animal Helper, pobieramy w telefonach albo po prostu wchodzimy na stronę internetową i tam zgłaszamy różne interwencje. No i przede wszystkim mówimy ludziom głośno, reagujcie, zbierajcie dowody i po prostu pomagajmy, by te zwierzęta, które same sobie pomóc nie mogą, zawsze były w dobrych rękach.
0: Dokładnie tak, zdecydowanie jesteśmy to winni tym wszystkim biednym zwierzątkom, które na tę pomoc czekają. Żeby móc działać szerzej i docelowo w całym kraju, oczywiście potrzebujemy środków finansowych, ponieważ każde kolejne województwo jest dla nas ogromnym wyzwaniem logistycznym, no i też finansowym, ponieważ musimy stale poszerzać nasz zespół operatorów, bo im więcej zgłoszeń, tym więcej rąk do pracy jest potrzebnych. Dlatego stale poszukujemy partnerów, sponsorów do działania, ale też uruchomiliśmy zbiórkę na portalu zrzutka.pl, to jest zrzutka.pl/animalhelper, gdzie można wspierać nas wpłatami, po to właśnie, żebyśmy mogli rozszerzać swoje działania i ratować jak najwięcej zwierząt.
2: SK Południe.
3: Co zrobić, żeby nie powtórzyć błędu sprzed kilkunastu lat i nie stworzyć kolejnych dzielnic biedy? Na to pytanie próbują odpowiedzieć politycy, przedstawiciele biznesu, górniczych związków zawodowych czy organizacji pozarządowych. Z badań wynika, że górnicy dziś to nie tylko słabo wykształceni robotnicy, ale przede wszystkim wysoko wykwalifikowani specjaliści, którzy nie powinni mieć problemów z przekwalifikowaniem. Szczegóły w materiale Agnieszki Kucjas.
4: Alina Pogoda, Polska Zielona Sieć. Fundusz Sprawiedliwej Transformacji to jest unijny fundusz, który, jak sama nazwa wskazuje, jest na sprawiedliwą transformację, czyli na złagodzenie skutków odchodzenia od węgla w regionach węglowych. Górny Śląsk, województwo śląskie już korzysta z tego funduszu od 2 lat. Jest jego największym beneficjentem w Europie. Już korzysta z ponad 2 miliardów euro i realizuje swoje projekty transformacyjne, na przykład inwestując w odnawialne źródła energii, inwestując w przedsiębiorstwa, w tworzenie nowych miejsc pracy, odnowę środowiska naturalnego, czy też projekty miękkie. Ale w tym momencie jest czas, żeby pomyśleć o przyszłości. To znaczy obecnie myślimy już o nowej perspektywie finansowej. Komisja Europejska prowadzi rozmowy, prace koncepcyjne o tym, co będzie po 2027 roku. Też my jako Polska zaczynamy prezydencję w Unii Europejskiej od stycznia 2025 roku i to jest ten czas, żeby pomyśleć o kontynuacji Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Aktualnie widzimy, że władze, poziom centralny o Funduszu Sprawiedliwej Transformacji nie rozmawia. Ten temat nie jest podnoszony na szczeblu ani europejskim, ani centralnym ze strony Polski, a zależy wszystkim, szczególnie regionom węglowym, na tym, żeby po 2027 roku ten fundusz znowu był utworzony i trafił do Polski w jak największej ilości. I to jest ten czas, kiedy musimy o tym rozmawiać i kiedy wszyscy interesariusze muszą być włączeni do tej rozmowy, żeby zaznaczyli też na poziomie centralnym, europejskim, że ten temat jest ważny.
2: Mateusz Piotrowski, prezes Stowarzyszenia Pacjent Europa. Śląsk jest największym beneficjentem Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, a nie wiemy, czy będzie nim w kolejnej unijnej perspektywie finansowej, a mówimy o miliardach euro dla Polski i dla Śląska. Dlatego tak ważne jest, żeby po pierwsze nasi politycy umieli w tej sprawie zawalczyć o pieniądze dla Polski ponad politycznymi podziałami, a po drugie, żeby wpisać Śląsk w strategię przemysłową, która będzie takim rdzeniem, kręgosłupem rozwoju Europy, to będzie zielona strategia przemysłowa. Jest ogromna konkurencja ze strony Chin, ogromna konkurencja ze strony Stanów Zjednoczonych, które wydają bardzo dużo na subsydia swoich zielonych przemysłów. Śląsk jest przemysłowym sercem Polski i od nas zależy, czy będzie podłączone to przemysłowe serce Polski do tego krwiobiegu unijnych pieniędzy, inwestycji, technologii, bo to, że Unia będzie szła na taką silną konfrontację, na protekcjonizm, na strategię przemysłową z innymi geopolitycznymi potęgami, jest w tej chwili przesądzone, nie jest przesądzone, czy my będziemy tego częścią.
5: Monika Rosa, posłanka Koalicji Obywatelskiej. Transformacja jest konieczna, wiemy doskonale, jakie mamy przed sobą cele klimatyczne, jakie wyzwania, także w kwestii bezpieczeństwa energetycznego, jak bardzo potrzebna jest dywersyfikacja źródeł energii. A dywersyfikacja, różny miks energetyczny, to tym samym ograniczenie wydobycia węgla i korzystania z węgla w miksie energetycznym do produkcji energii elektrycznej, a tym samym powolne wygaszanie kopalń, nie tylko ze względu na kwestie klimatyczne, ale także dlatego, że po prostu złoża się wyczerpują. A jednak musimy przede wszystkim zadbać o ludzi, którzy pracują tutaj, o firmy okołogórnicze, o górników, o pracowników, o samorządy, o to, żeby tereny zdegradowane zostały ponownie przekazane do użytku na cele, czy to mieszkaniowe, czy to na przykład strefy ekonomicznej, która może ściągać inwestorów. Dlatego no, to jest kwestia kluczowa dla regionu.
4: Obecnie na Górny Śląsk trafiło ponad 2 miliardy euro, do Polski trafiło ponad 4 miliardy euro, ale jeśli chodzi o przyszłość, to nie wiadomo, o jakich kwotach mówimy, bo jeszcze o nich de facto nie walczymy. Te prace koncepcyjne na temat wysokości funduszy będą jeszcze przez jakiś czas trwały i to jest ten czas, kiedy Polska może silnym głosem mówić, że no chce jak najwięcej, bo my potrzebujemy tych pieniędzy na projekty transformacyjne i na odejście od węgla i utworzenie nowych miejsc pracy. W tej chwili te pieniądze są wydawane na tak zwaną transformację energetyczną, czyli na odnawialne źródła energii, na alternatywną gospodarkę, czyli na przykład na gospodarkę obiegu zamkniętego, na wszystkie gałęzie przemysłu, które są już w tym zielonym, odnawialnym, zrównoważonym ruchu. Też na projekty miękkie, wsparcie psychologiczne, jeśli górnicy będą odchodzić z zakładów pracy, na edukację, na rekultywację zdegradowanych terenów, czyli na no, cały szereg po prostu takich projektów, które sprawią, że regiony węglowe będą dobrym miejscem do życia.
6: Beata Goleśna, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Departament Rozwoju i Transformacji Regionu. Mamy w ramach programu regionalnego, który zarządzany jest właśnie na poziomie regionalnym i to jest nasz sukces, bo o to bardzo walczyliśmy, żeby to były pieniądze zarządzane regionalnie. Nawet ponad trochę 2 miliardy, bo 2,2 miliarda euro na inwestycje i na działania, na projekty związane z łagodzeniem skutków transformacji w województwie śląskim. Są to głównie środki na zaadaptowanie terenów przemysłowych, na ich rekultywację, readaptację, na działania oczywiście też związane z elementami

0: społecznymi, bo one są bardzo ważne. I tak naprawdę środki, które mamy na ten cel, są bardzo dynamicznie wdrażane w nabory i w projekty. Mamy część projektów takich, które są wdrażane w takim trybie niekonkurencyjnym. One mają charakter strategiczny dla regionu. To jest na przykład zaadaptowanie kolejnych terenów i obiektów po kopalni Katowice, czyli terenu Muzeum Śląskiego. To również obiekty na terenie byłej kopalni, właściwie obecnie jeszcze, bo jeszcze częściowo funkcjonującej. Tam powstaje Śląskie Centrum Wolności i Solidarności. Bardzo duże przedsięwzięcie, duża inwestycja. Również na zaadaptowanie terenów poprzemysłowych, pokopalnianych na terenie Żor, na terenie Tychów, gdzie powstają huby takie nastawione jakby na rozwój przedsiębiorczości, na rozwój gospodarczy, w zakresie gospodarki związanej z rozwojem innowacji, z rozwojem nowych technologii upraw nowoczesnych, opierających się o akwaponikę. To bardzo takie innowacyjne rozwiązania, na które tam właśnie stawiają. I tak jak powiedziałam, wdrażamy te środki bardzo dynamicznie, bo mamy świadomość tego, z jak dużym opóźnieniem rozpoczęło się wdrażanie programu. Tak naprawdę dzisiaj mamy 20 miesięcy dokładnie od momentu, kiedy Komisja podpisała nam program Funduszu Europejskiego dla Śląskiego. I tak podam dla porównania, że te nabory projektów zaangażowaliśmy dotychczas ponad 14 miliardów złotych. Dla porównania, w poprzedniej perspektywie, po tych 20 miesiącach wdrażania, w nabory zaangażowaliśmy 4 miliardy złotych. Widzicie Państwo tę dużą, znaczącą różnicę, to pokazuje tą dynamikę, z jaką wdrażamy te środki. To oczywiście są środki na zmianę kompetencji, na podniesienie kompetencji, na przekwalifikowanie, na działania takie outplacementowe, na również działania uświadamiające społeczność o możliwych, dostępnych środkach, na przykład na odnawialne źródła energii, bo takie środki też mamy w naszym programie. One są zarówno na takie głębokie termomodernizacje z wymianą źródeł ciepła, jak również na właśnie tworzenie odnawialnych źródeł energii, zarówno w instytucjach publicznych, jak i u prywatnych odbiorców. To się dzieje za pośrednictwem gmin w ramach takich projektów grantowych bądź parasolowych, ale tutaj jakby też w ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji te działania miękkie obejmują też podnoszenie świadomości mieszkańców o tym, co się w ramach transformacji zmienia w regionie, jakie mamy środki właśnie na łagodzenie tych skutków transformacji, jakie właśnie są możliwości pozyskania również środków przez indywidualnych odbiorców, co jest pewnym niestandardowym jakby działania w ramach programu regionalnego, bo tutaj generalnie program regionalny nastawiony jest na wspieranie jednostek samorządu, na wspieranie przedsiębiorców, na wspieranie podmiotów generalnie, tak, i osób prawnych. Natomiast poprzez gminy, poprzez właśnie te projekty grantowe, parasolowe, jest możliwe przekazanie właśnie wsparcia również dla indywidualnych odbiorców na właśnie takie działania w zakresie odnawialnych źródeł energii.
1: Na razie jeszcze nie myślimy o przyszłości, o kolejnym projekcie, ale gdybyśmy tak mieli oszacować, ile pieniędzy potrzebuje Polska, ile potrzebuje Górny Śląsk, żeby tą transformację przeprowadzić?
2: Bardzo ciężko rzucić tutaj jakąś konkretną kwotą, no bo wszyscy powiedzą, że po prostu jak najwięcej, bo jest to proces, który wymaga ogromnej ilości pieniędzy. W tym momencie na Śląsk trafiło ponad 2 miliardy euro i myślę, że województwo śląskie powinno o równie tyle, jak nie więcej, zawalczyć w kolejnej perspektywie, ale potrzebujemy do tego też silnego głosu na poziomie centralnym.
3: Ze strony tak zwanych krajów skąpych, czyli krajów zachodnio-północnych, które są płatnikami netto, a jednocześnie nie mają regionów węglowych u siebie, płyną takie sygnały, żeby co najmniej znacząco ograniczyć Fundusz Sprawiedliwej Transformacji w tej kolejnej unijnej perspektywie finansowej. Był pan premier Jerzy Buzek, który w dużym stopniu zaprojektował ten Fundusz Sprawiedliwej Transformacji, zbudował wokół niego sojusz zarówno w Polsce, jak i w Europie. No i pytanie, czy znajdą się jego następcy, którzy o te pieniądze dla Śląska i innych polskich regionów węglowych będą mieli zawalczyć, a muszą mieć dobre argumenty. To znaczy musimy pokazać, że w tej perspektywie finansowej te pieniądze, które już mamy, umieliśmy dobrze wydać na projekty, które naprawdę tworzą nowe miejsca pracy i przybliżają Śląsk wyżej w tym łańcuchu wartości, który decyduje o tym, no, gdzie jest później cała gospodarka.
4: Wiemy doskonale, że ze względów także na wojnę w Ukrainie te kwestie finansowe będą kluczowe i będą trudne. Czyli tu nie oszukujmy się, nie jest tak, że wszystkie państwa troskują temu, żeby istniał osobny fundusz dla transformacji regionów górniczych. Naszym celem jest to, aby taki fundusz utrzymać, przynajmniej w takiej formule, jakiej jest teraz, a nawet te środki zwiększyć, być może poprzez rozszerzenie zakresów tematycznych, które miałyby objąć.
2: Zdecydowanie największym wyzwaniem, bo też będziemy rozmawiać o samej umowie społecznej i o datach zamknięcia kopalń, no jest właśnie samo zamknięcie kopalń, czyli w węglu kamiennym pracuje prawie 80 tysięcy osób. Te osoby będą odchodzić z górnictwa, wobec tego trzeba będzie utworzyć nowe, dobre miejsca pracy, które zachęcą górników, osoby pracujące,

0: pracujące w kopalniach do przejścia do tych gałęzi przemysłu. Jednocześnie no, są bardzo też duże no, szkody górnicze, szkody na środowisku, wobec tego to też jest bardzo duże wyzwanie i też są na to pieniądze i powinny być na to pieniądze, żeby te szkody naturalne załagodzić. No i dodatkowo oczywiście też trzeba będzie no, inwestować w odnawialne źródła energii. Mamy tutaj podczas tej debaty bardzo dużo przedstawicieli i biznesu, i związków zawodowych, Urząd Marszałkowski, który też realizuje te projekty, i też posłankę no, z poziomu centralnego. Także liczymy, że to będzie bardzo owocna dyskusja, no bo potrzebny jest cały szereg głosów przedstawiających różne stanowiska.
1: Nazywam się Mateusz Rzeszowski, reprezentuję Katowicką Specjalną Strefę Ekonomiczną, dokładnie dział obsługi inwestora i dział prawny. No i staramy się wspierać przedsiębiorców w ramach tych działań także realizowanych w Funduszu Sprawiedliwej Transformacji w związku z prowadzoną przez nas działalnością. Sam fakt objęcia planem sprawiedliwej transformacji danego obszaru powoduje, że poziom pomocy publicznej, który mogą uzyskać, zwiększa się automatycznie o 10%, czyli na praktycznie całym obszarze Śląska z wyłączeniem subregionu częstochowskiego, tam gdzie plan sprawiedliwej transformacji funkcjonuje, mamy 40% intensywności pomocy publicznej, gdzie przypomnijmy dla dużego przedsiębiorcy, ta intensywność maksymalnie w całej Unii Europejskiej może wynosić 50%, a to są praktycznie tylko i wyłącznie tereny, które są zupełnie nieprzygotowane i nierozwinięte przemysłowo, czego nie można powiedzieć o Śląsku. Te tereny, które oferujemy w ramach naszej oferty inwestycyjnej, są to najczęściej tereny poprzemysłowe, pogórnicze, które odpowiadają po prostu potrzebom tych inwestorów, ponieważ są to tereny duże, zwarte, z odpowiednim dostępem do mediów, a należy pamiętać, że to z drugiej strony pozwoli, ze względu na bliskość do tego pracownika, który utracił zatrudnienie w sektorze górniczym, pozwoli znaleźć zatrudnienie w takich firmach, ze względu też na to, że poziom zatrudnienia w tych firmach będzie bardzo wysoki.
2: Patryk Gaz, Park Naukowo-Technologiczny Eurocentrum. Bardzo dużym wyzwaniem są kwestie społeczne, czyli w jaki sposób pieniądze wydawać na projekty społecznie sprawiedliwe, projekty dla osób zagrożonych wykluczeniem w procesie transformacji, czyli dla osób, które mogą utracić pracę, dla osób, które są ubogie ekonomicznie, ale również energetycznie. Bardzo ważne jest, żeby te pieniądze i projekty realizować na rzecz poprawy innowacyjności regionu, bo są rankingi, w których województwo śląskie traci bardzo wiele w obszarze właśnie rozwoju innowacji i moim zdaniem poprawa innowacyjności gospodarki, innowacyjności firm, tworzenie nowych miejsc pracy w startupach, w obszarze właśnie zielonej i cyfrowej transformacji jest bardzo dużym lewarem do tego, żeby województwo się rozwijało dobrze i nie tylko rosło w rankingach, ale żeby ludziom tutaj na Śląsku żyło się lepiej.
3: Z naszej perspektywy, naszego Stowarzyszenia Pacjent Europa jest ogromnie ważne, żeby była zabezpieczona sytuacja pracowników sektora. I to nie tylko odprawami, prawda, które gwarantuje umowa społeczna, ale też tworzeniem nowych miejsc pracy, no bo nie wszyscy ci górnicy chcą albo powinni przechodzić na emeryturę. To są ludzie kompetentni, ciężko pracujący i powinno ich kompetencje i energia zostać wykorzystane w tych nowych, zielonych przemysłach, ale to wymaga dobrze przemyślanych projektów. Natomiast powiem jedną rzecz. Wielkopolska Wschodnia, która również otrzymuje pieniądze z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, którą my wspomagamy, no umiała stworzyć taki działający program i już w tej chwili tam powstają nowe miejsca pracy, także na przykład w sektorze spółdzielczym dla ludzi odchodzących z tamtej kopalni węgla brunatnego, więc jeśli region, to jest mniej centralny, umiał, to Śląsk też na pewno umie i o tym chcemy rozmawiać.
4: Teraz zamykamy kopalnię nie z racji jakby planu transformacji, nie z racji jeszcze szczerpania złoża, ale z kwestii bezpieczeństwa, więc wychodzimy poza trochę umowę społeczną, natomiast no, Bytom, ale nie tylko Bytom, to przecież Murcki w Katowicach pokazują, że zamykanie kopalń nie jedną stroną, ale przede wszystkim zadbanie o ludzi, po to, żeby nigdy więcej dramatów społecznych nie było, żeby region nie zubożał. Oczywiście teraz mamy zupełnie inną sytuację, mamy super rozwinięte małe i średnie przedsiębiorstwa, innowacyjny Śląsk, super uniwersytety, strefy ekonomiczne, natomiast wciąż musimy zadbać o te miejsca, które żyją z górnictwa, o te gminy, które większość osób tam pracuje, nie tylko bezpośrednio pod ziemią, ale także właśnie w firmach okołogórniczych. Zakłada się, że na jedną osobę pracującą w górnictwie przypadają dwie osoby, które pracują gdzieś w branżach okołogórniczych.
5: No właśnie, ale jak to zrobić, żeby nie powstały kolejne dzielnice biedy i żeby nie było takich problemów jak po zamknięciu hut czy kopalń właśnie kilkanaście lat temu?
4: Po to właśnie jest nam dedykowany fundusz transformacji dla takich terenów jak województwo śląskie, po to, aby móc stopniowo mieć plan zamykania kopalń, odchodzenia od węgla i zadbania o pracowników. O to, aby albo przechodzili wcześniejsze emerytury, albo przekwalifikowywali się, finansowanie dla samorządów, dla firmy okołogórniczych, które mogą się ubiegać o te środki, także na przekwalifikowanie. Dobrze wiemy, że górnicy są dobrze wykształceni ludzie, elektrycy, mechanicy, technicy, operatorzy maszyn i oni akurat na Śląsku, gdzie ten przemysł wciąż jest w miarę silny, takie miejsce pracy.
6: Muzyką się żyje.
7: Ledwo wróciła, a już Alicja Szemplińska wyjechała z Polski. Artystka nie zatrzymuje się po udanym występie na Eurowizji, poleciała lot do Londynu, by pracować nad nowymi piosenkami. Będzie z tego album A jaki? To Alicja zdradziła nam jeszcze chwilę przed Eurowizją.
8: Na pewno dla mnie przełomowy. Będzie w całości w języku angielskim, wydany przez wytwórnię z Wielkiej Brytanii, więc ogromne rzeczy się dzieją. Takie rzeczy, o których ja nawet nie marzyłam jako dziecko. Skończyłam szkołę aktorską, piszę piosenki, robię muzę, z której jestem dumna. Spełniam swoje marzenia.
9: Jesteś szczęśliwa.
8: Jestem szczęśliwa.
7: Alicja rzeczywiście może być szczęśliwa i dumna. Tydzień temu zajęła 12 miejsce na Eurowizji, wykonując piosenkę Pray, której początkowo niektórzy nie wróżyli nawet awansu do finału. O najbliższych planach artystki możecie przeczytać na sk.pl. Najlepsi producenci świata przejmują antenę Radia SK. Powróciło nasze kultowe pasmo SK Live Remix. W każdy piątek możecie u nas słuchać wyjątkowych setów DJ-skich. Najpierw mamy dla Was najlepiej zmiksowane hity na czasie, a potem antenę przejmuje m.in. Robin Schulz, Lost Frequencies czy Armin van Buuren. To tylko w Radiu SK możecie usłyszeć kultowe Estate of Trance od właśnie tego producenta. A już niedługo zobaczymy go na żywo. Armin van Buuren zagra na Warsaw Music Festivalu. Ta impreza już w czerwcu na stadionie Legii Warszawa. Na scenie pojawi się też legendarny zespół The Black Eyed Peas. W line-upie jest niezły zestaw polskich artystów, bo wystąpią tam m.in. bracia Kacperczyk, Trips czy Calvi i Remi. Warsaw Music Festival potrwa 13, 17 i 20 czerwca. SK będzie tam razem z Wami. Słuchajcie nas uważnie, bo będziemy mieli dla Was bilety na tę imprezę. A wcześniej, bo już w przyszły weekend, SK odpala koncertowe lato. Powraca nasza letnia trasa koncertowa SK Music Tour. W ostatni weekend maja pierwszy przystanek. A to wszystko w ramach Dni Obornik Śląskich. W sobotę na scenie Miu, czyli współautor wielkiego hitu Dopóki się nie znudzisz i Agnieszka Chylińska. A w niedzielę m.in. Bryska. Przypominam, że wstęp na tę imprezę jest darmowy. Tak się składa, że darmowe są też hity na czasie. Które Wam gramy? Jest niedziela?

minuty po godzinie 9. Zaczynamy. Kinga Baryga, witam i zapraszam serdecznie. No i w tej godzinie. Właśnie w tej godzinie 9:00 pogram wam, m.in. będzie męskie granie orkiestra i numer nareszcie.

0: And Nelly Furtado. Tak wam gramy w Radio SK. 17, przepraszam, już 18 minut po godzinie 9. A tymczasem obserwujemy to, co dzieje się w internecie. I uwaga, uwaga, cel osiągnięty. Ale on nadal jedzie dalej. Mowa o Łatwogangu, który w piątek wyruszył z Zakopanego do Gdańska na rowerze. Jedzie już 41 godzin bez snu. Pokonał 525 kilometrów. I udało się osiągnąć cel i zebrać 12 milionów złotych dla Maksia. Ale Piotrek się nie poddaje, jedzie dalej i dalej zbiera pieniądze. Już jest kolejne dziecko potrzebujące. Zbiera teraz dla Adasia. Aktualnie minął Toruń. My cały czas oczywiście podglądamy, jak mu idzie. Będziemy też na bieżąco was o tym informować. Ale udało nam się wczoraj Piotrka złapać na trasie. Tak mniej więcej w połowie drogi w województwie łódzkim. No i posłuchajcie, co nam tutaj powiedział.
1: Co daje ci to wsparcie, które dostajesz tutaj od ludzi, od wszystkich?
2: To jest to na pewno, przyznam się, bardzo wzruszające, jest to bardzo miłe, jest to niesamowite, kiedy widzę ludzi, że jakby chcą brać w tym udział, że jakby wspierają. No jest to po prostu bardzo miłe, aż czasami mi głupio, że ludzie jakieś mówią miłe rzeczy do mnie.
0: Skromny, a taki z wielkim sercem. Cały czas obserwujemy, będziemy was informować na bieżąco, wy też możecie na tego streama na YouTubie zaglądać.

0: OSK to są hity na czasie. Swoją drogą czytam właśnie o pewnych badaniach, które mówią, że ten sezon plenerowy, to bardzo dobrze, że on się rozpoczął, i ten sezon koncertowy, bo chodzenie na koncerty i wystawy sprawia, że będziemy starzeć się wolniej. Bo jak się okazuje, ci, którzy wybierają różne formy aktywności, zyskają najwięcej. Spokojnie, bo my mamy sporo propozycji koncertowych. Na przykład po godzinie 10 będę wam rozdawała bilety, karnety imienne na Kortowiadę w Olsztynie. Ale to nie wszystko, bo zaczyna się także SK Music Tour, więc będzie się działo. Będziemy starzeć się wolniej. A do tego, jak dorzucimy jeszcze hity na czasie, no bo muzyka też ma ogromny wpływ na to, że możemy poczuć się po prostu młodziej. Ja wracam do was już za chwilę, a razem ze mną m.in. Karol G.
1: Reklama.
2: Podziękuj mamie w najpiękniejszy sposób. Wyślij kwiaty. www.pocztakwiatowa.pl. Wyślij kwiaty dla mamy.
3: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
4: Spędź dzień dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Tylko teraz wyjątkowa rodzinna promocja. Kup 2 bilety, a trzeci odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
5: Timmy Trumpet, Dimitri Vegas, John Newman, Halo, Maddix, Bad Regularme, Kashmir, Wiz the MC oraz projekt specjalny Bracia Kacperczyk z własną sceną. I wielu innych artystów wystąpi w Polsce na ING Silesia Beats. Już 12 i 13 czerwca w Parku Śląskim w Chorzowie odbędzie się impreza, jakiej nie możesz przegapić. Będą wszyscy. Musisz być i ty. Sprawdź szczegóły na ingsilesiabeats.pl.
6: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmiany? Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Bytom S1 Center, ulica Chorzowska 86. Katowice, Home Concept, ulica Rozdzieńskiego 191. Dr. Materac, bo każdy zasługuje na dobry sen.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
9: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
10: I po reklamie.

0: to promocja.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.
4: Nosem wkręca w Radiu SK.
1: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
0: Autopromocja.
1: Reklama.
6: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
7: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
6: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
8: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
9: Doktorze, syn znowu kaszle.
10: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
9: Co mogę zrobić?
10: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
11: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
12: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
0: To będzie ostatnia reklama.
13: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
14: I po reklamie.
4: Miasto na czasie.
15: Nadchodzi druga edycja sosnowieckiego Fashion Bridge. Już 30 maja o godzinie 15 w Banku Sztuki przy ulicy Małochowskiego 7 odbędzie się wyjątkowe wydarzenie, które zgromadzi miłośników stylu i designu. Swoje kolekcje zaprezentują zarówno znani projektanci, jak i młodzi adepci sztuki odzieżowej. W tym roku młodzież przygotowuje projekty inspirowane modą Karla Lagerfelda.
16: Iga Szołtysek. Mój projekt składa się z dużej ilości elementów.
17: Stres jest czy nie?
16: Jest.
17: A czego się najbardziej obawiasz?
16: Myślę,

0: Zależy tego, jaką modelkę dostanę do mojego stroju.
1: Podczas tegorocznej edycji po raz pierwszy zostanie wręczona nagroda imienia Jerzego Antkowiaka. Przypomnę, Sosnowiecki Fashion Bridge już 30 maja.
2: Muzyką się żyje.
3: Po raz pierwszy zostałem ocenzurowany. Tak na scenie PGE Narodowego powiedział Taco Hemingway. Wczoraj i w piątek raper wystąpił na największej arenie w Polsce. Fani mogli usłyszeć kawałki z nowej płyty, m.in. Zakochałem się pod apteką, który znacie z Radia SK. Pojawiły się też starsze numery, jak chociażby Następna stacja czy Deszcz na betonie. Jeśli przegapiliście ten koncert, zaglądajcie na Instagrama Radia SK. Mamy tam nagrania. Podczas koncertu Taco Hemingway odniósł się do zarzutów stawianych przez Główny Inspektorat Farmaceutyczny. Ten nakazał usunąć z piosenki Zakochałem się pod apteką nazwę leku przeciwbólowego. Inspektorat uznał, że to nielegalna reklama. Taco Hemingway stwierdził, tu cytat, w tym roku po raz pierwszy zostałem ocenzurowany. Raper powiedział, że chce mieć dobry wpływ na młodych ludzi, dlatego udzielił kilku rad. Posłuchajcie jakich.
4: Rada pierwsza, czytajcie książki, zwróćcie hałas na książek. To jest bardzo trudne na samym początku. Dzieci samodzielnie rozwijać mózg. Nie jesteś swoim ciałem, jesteś czymś więcej niż twoje ciało. Uważajcie na to, co w to ciało wkładacie. I mówię tu o różnych trunkach i tak dalej. Alkohol super niebezpieczny. Bardzo uważajcie na alkohol.
3: Taco polecił też usunąć media społecznościowe, bo mają zły wpływ na mózg. Przyznał, że sam to zrobił i to była najlepsza decyzja w jego życiu. Na koncertach Taco Hemingwaya na PGE Narodowym bawili się słuchacze Radia SK, którzy zgarnęli u nas bilety. I to nie koniec biletowanych niespodzianek. SK załatwia też bilety na największy festiwal studencki w Polsce. Przez cały weekend mamy dla Was zaproszenia na Kortowiadę. Ta impreza już od czwartku do soboty nad Jeziorem Kortowskim w Olsztynie. Zagra m.in., tak jak już Wam wspominałam, Kizo, Żabson, ale będzie też Michał Szczygieł, Enej, Kuban i królowa polskiej sceny, czyli Maryla Rodowicz. W Radiu SK mamy zaproszenia dla całej Waszej ekipy. Napiszcie nam, dlaczego powinny trafić właśnie do Was i kogo zabralibyście ze sobą. Czekamy na Wasze wiadomości na Messengerze Radia SK. Dua Lipa zrobiła fanom prezent, wydała film i cały album z koncertowymi wersjami jej hitów. Artystka uwieczniła swoje koncerty w Meksyku. Dotarła tam w ramach trasy koncertowej po wydaniu płyty Radical Optimism. O, tutaj Taco Hemingway nam się chciał wcisnąć, ale my mamy tutaj hity na czasie. Kiedy wy powoli budzicie się do życia, my wam gramy. Na dobry początek Alex Warren, a już za chwilę ktoś z was zgarnie imienne karnety na Kortowiadę. Kinga Baryga, witam i zapraszam. Kinga.

Escapou dnia.

Ale to jest dobry numer. Gips i win. Tak wam gramy w Radio SK 15,5 minuty po godzinie 10. Jest niedziela, dzień dobry. Witamy wszystkich tych, którzy dopiero budzą się do życia, którzy właśnie odpalili radio. Mamy nadzieję, że hity na czasie umilą wam to niedzielne przedpołudnie. A już za chwilę, już za moment będę miała dla was imienne karnety na Kortowiadę w Olsztynie, na której wystąpi m.in. Żabson. Będzie też Problem, będzie Tymek. M.in. będzie również Maryla Rodowicz, ale także zespół Enej. Tych artystów jest bardzo dużo, line-up jest bardzo mocny, więc to jest ostatni moment, żebyście napisali, dlaczego chcielibyście właśnie wybrać się na Kortowiadę i z kim. Czekam na wasze wiadomości na Messengerze Radia SK i gram dalej. Ed Sheeran i Safaje już teraz. SK

0: 25 minut po godzinie 10. To jest Radio SK, to są hity na czasie. To jest też Sanach i kultowy szampan od tej artystki. A już za chwilę czas na nowość.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: No i jako, że wszystkie hity zaczynają się w Esce, to gramy wam nowość. Nowość od australijskiego DJ-a Sonny Fodera i Libianka, kameruńska piosenkarka. Połączyli siły i stworzyli wspólny numer. Bardzo przyjemny, bardzo dobrze się go słucha. Myślę, że wam również przypadnie do gustu. Let me be in your arms. Pozwól mi być w twoich ramionach. No dobrze, to pozwólmy. Niech ten numer nas przytuli.

0: Imagine Dragons i Radioactive. Tak wam gramy 32 minuty po godzinie 10. To są hity na czasie, to jest Radio SK, a ja mam już tutaj na linii naszego słuchacza Arka. Cześć Arku!
1: Cześć, cześć.
0: Właśnie, bo ty napisałeś tutaj na Messengerze, że powinieneś zgarnąć te bilety, te karnety na Kortowiadę. Dlaczego?
1: Bardzo bym chciał. Dlatego. Wiąże się to fajna historia, ponieważ kilkanaście lat temu właśnie na Kortowiadzie poznałem swoją żonę. Więc mam świetne wspomnienia z tym festiwalem. Czas mija, mamy teraz dwójkę małych dzieci, udało nam się ogarnąć opiekę babci nad dziećmi. No i fajnie byłoby się cofnąć do tej sprawy. No to chciałbym zebrać żonę ze sobą.
0: Dobrze, Arku, to słuchaj, mówisz i masz karnety, imienne karnety na Kortowiady dla ciebie i twojej ekipy są twoje.
1: Dzięki bardzo.
0: Dobrze, to jakby tak, jeśli na przykład słuchają nas teraz jakieś osoby, studenci, którzy na taką Kortowiadę się wybierają i chcieliby tam poznać miłość życia, to jaką masz dla nich radę?
1: Spróbujcie, nie wahajcie się, to się może udać.
0: Tak jest i trzymamy za wszystkich kciuki, a wam życzymy dużo, dużo szczęścia. Trzymaj się, hej.
1: Cześć.
0: No i co? Się gra, się ma. Wielkie gratulacje dla Arka, my gramy dalej hity na czasie. Już za chwilę wracam do was, a razem ze mną Tate McRae, ale będzie też Alesso i Nate Smith.

0: Dużo, dużo szczęścia. Trzymaj się. Hej.
1: Cześć.
0: No i co? Sygra się ma. Wielkie gratulacje dla Arka. My gramy dalej hity na czasie. Już za chwilę wracam do Was, a razem ze mną Tate McRae, ale będzie też Alesso i Nate Smith.

0: i 89,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Castorama!
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
1: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy. Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Timmy Trumpet, Dimitri Vegas, John Newman, Halo, Maddix, Padre Guilherme, Kashmir, Wiz the MC oraz projekt specjalny Bracia Kacperczyk z własną sceną i wielu innych artystów wystąpi w Polsce na ING Silesia Beat. Już 12 i 13 czerwca w Parku Śląskim w Chorzowie odbędzie się impreza, jakiej nie możesz przegapić. Będą wszyscy. Musisz być i ty. Sprawdź szczegóły na ingsilesiabeat.pl.
5: I po reklamie.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
2: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
3: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmianę? Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Bytom S1 Center, ulica Chorzowska 86. Katowice, Home Concept, ulica Roździeńskiego 191. Dr. Materac, bo każdy zasługuje na dobry sen.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin van Buuren, Art B,

0: 13, 17 i 20 czerwca na miejskim stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WPPL, New Age Media i Radio SK.
1: I po reklamie.
2: SK.
3: Muzyką się żyje.
4: Polish Hip Hop Festival jednak nie zmienia lokalizacji. Rapowe święto jak co roku powróci na plażę nad Wisłą w Płocku. Jakiś czas temu organizatorzy poinformowali, że impreza będzie miała nową lokalizację, czyli Stadion Wisły Płock. Teraz jednak, bo po wielu głosach niezadowolenia ze strony fanów, nastąpiła zmiana tej decyzji. Jak czytamy w oświadczeniu, od momentu ogłoszenia nowej lokalizacji dostaliśmy od Was ogrom wiadomości. Widzimy, jak ważną częścią historii festiwalu jest dla Was plaża nad Wisłą i jak mocno identyfikujecie z nią ten festiwal. A więc Polish Hip Hop Festival wróci na nadwiślańską plażę w Płocku. Impreza potrwa od 2 do 4 lipca. Zagrają gwiazdy polskiego rapu, takie jak PZ,

17,5 minuty po godzinie 11. Gramy wam w Radiu SK. To są hity na czasie. Ten chłopak pokazuje, że nie ma rzeczy niemożliwych. Ja tutaj podglądam sobie cały czas stream Łatwoganga, który właśnie jedzie teraz, macha w jedną, w drugą stronę. On cały czas znajduje się w województwie kujawsko-pomorskim. Przejechał już, moi drodzy, jeszcze sobie tutaj aktualizujemy informacje. Przejechał już zostało mu 164 kilometry. Tyle mu zostało. Jedzie już 44 godzinę. Trzymamy kciuki, Piotrku, trzymamy. Udało się zebrać już 12 milionów na Maksia, ale on zbiera dalej, bo jak się okazuje, potrzebne jest jeszcze 3,5 miliona dla Adasia. To jest kolejne dziecko, na które Łatwogang zbiera pieniądze i już mamy 1 300 000. Więc cały czas ta kwota rośnie, a ten chłopak nie poddaje się i pokazuje, że nie ma rzeczy niemożliwych. Więc jeśli ktoś z was wątpiłby i stwierdził, że jednak nie ma siły przejść się dzisiaj na ten spacer albo wybrać się dzisiaj na siłownię, to wejdźcie na streama Łatwoganga. On udowadnia, że można wszystko.

Benson Boone, Mystical Magical. Tak wam gramy w Radio SK, 33 minuty po godzinie 11. Zbliżamy się do południa, a co to oznacza? Że już za chwilę zasiądziecie do stołów i zjecie przepyszny obiad. Niedzielny, typowy polski obiad to przecież rosół, schabowy albo mielony, ziemniaczki i mizeria. Już pojawiły się pierwsze młode ziemniaki, więc to może być naprawdę bardzo wiosenny obiad. Ale do tego obiadu ja bym dołożyła jeszcze jedną ważną rzecz. Otóż wiralowe, ugotowane truskawki, które stały się hitem w Stanach Zjednoczonych. No, w Polsce mówimy na to, że to jest po prostu kompot. Znamy go od lat, nasze babcie go robiły, robią go nasze mamy, my go robimy, no ale

0: Amerykańskie social media odkryły coś, co u nas jest znane od pokoleń, no to zachwyciły się gotowanymi truskawkami, czyli oni pokazują to jako owoce podgrzane z cukrem, dodają czasami cytrynę, wanilię lub wodę i mówią, że to jest najlepsze. I nie tyle sam wywar z tych truskawek, tylko te rozgotowane truskawki. No i co? I okazuje się, że babcia znów miała rację. To, co babcine najlepsze. Radio
1: SK. Promocja. Ach, to były czasy. Miałaś wyjść z mamą tylko po bułki, a wróciłyście z
2: dmuchanym flamingiem?
1: Albo to.
2: Okazało się, że zostawione przez rodzicielkę w kieszeni kluczyki źle znoszą wirowanie w pralce.
3: Historii bez liku? Opisz na sk.pl przygodę ze swoją mamą.
4: A potem rzuć na luz po 15 i zgarnij dla waszej dwójki pobyt w hotelu w Zakopanem i 5 stów na nowe buty.
5: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i galanterie w sklepach i na voyaz.pl.
6: Autopromocja. Reklama. My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
7: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
6: Ci, co ją znają, reagują.
8: Ach!
7: A ci, co pierwszy raz widzą?
8: Och!
9: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
12: Castorama!
13: Teoria
12: i praktyka.
13: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
12: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy.
14: Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: Filmowy maj w kinie Helios. Daj się porwać z zwariowanej akcji w animacji Tom i Jerry Przygoda w muzeum. Wybierz się na familijny tytuł Drzewo magii i odkryj siły rodzinnych więzi. Zobacz trzymający w napięciu film Zawodowcy w gwiazdolskiej obsadzie. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Timmy Trumpet, Dimitri Vegas, John Newman, Halo, Maddix, Padre Guilherme, Kashmir, Wiz the MC oraz projekt specjalny Bracia Kacperczyk z własną sceną. I wielu innych artystów wystąpi w Polsce na ING Silesia Beat. Już 12 i 13 czerwca w Parku Śląskim w Chorzowie odbędzie się impreza, jakiej nie możesz przegapić. Będą wszyscy. Musisz być i ty. Sprawdź szczegóły na ingsilesiabeat.pl.
18: I po reklamie.
19: My heart is a ghost town.

0: ale to jest dobry numer. Kuba i Kuba, stygnie lato. Tak wam gramy w Radio SK, to lato już czuć w powietrzu zdecydowanie. A my wracamy do was po godzinie 12. Radio SK.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: SK.
1: Autopromocja.
2: I na koniec najważniejsza informacja. Od czerwca każdy poniżej 16 roku życia na rowerze i hulajnodze musi jeździć w kasku. Słuchaj Radia SK i miej ten temat z głowy, bo SK daje kaski. Kolejny weekend i Dzień Dziecka mamy w SC kaski dla dzieciaków i rodziców. Zgłoś was na sk.pl.
3: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor Bank Pekao SA, oferujący kartę debetową Mastercard PeoPay Kids.
1: Autopromocja.
0: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
2: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
3: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
4: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.

0: niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
1: Podziękuj mamie w najpiękniejszy sposób. Wyślij kwiaty. www.pocztakwiatowa.pl. Wyślij kwiaty dla mamy.
2: ZUS, podatki, czynsz, konto.
3: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
2: Ty nie?
3: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
2: Płacą ci? Dużo?
3: 4000 się uzbierało.
2: No żartujesz.
4: Nie żartujemy. Z iKontem Biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy ikonta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
7: Play. I po reklamie.
8: Miasto na czasie.
9: Natalia Czarnuch, cześć, witajcie ponownie. Wielkimi krokami zbliża się Moto Serce w Jaworznie. Już 30 maja na rynku odbędzie się zbiórka krwi organizowana przez motocyklistów zrzeszonych w Kongresie Polskich Klubów Motocyklowych. Imprezie towarzyszyć będą koncerty.
10: Na scenie w tym roku pojawią się dwie gwiazdy. Zespół Turbo, który od lat jest na polskiej muzycznej scenie, a potem będzie zespół Piersi.
9: Mówi Oliwa z Roadrunners MC Poland, oddział Jaworzno. A więcej informacji na temat ciekawych wydarzeń, które będą organizowane w naszym regionie w najbliższym czasie, przeczytacie oczywiście na naszym portalu sk.pl.
11: Muzyką się żyje.
12: Taco Hemingway dwukrotnie przejął Stadion Narodowy. Wczoraj i w piątek fani mogli usłyszeć jego największe hity w karierze. To m.in. Deszcz na betonie czy Następna stacja. Co ciekawe, na potrzeby koncertu raper wymyślił nową zwrotkę do tego kawałka. Numer opowiada o podróży warszawskim metrem, więc Taco postanowił, że odświeży tekst, bo od premiery minęło już kilka lat, a w tym czasie pojawiło się kilka nowych stacji. Więc Taco dorzucił kilka wersów o nowych przystankach. Na koncertach Taco Hemingwaya pojawiły się też numery z nowej płyty. To na przykład Zakochałem się pod apteką, który znacie z Radia SK. Na scenie razem z Taco pojawiła się współautorka tego numeru, czyli Liwka. Na koncert wpadł też BDOS 2115. A wy wpadajcie na eskowego Instagrama, tam mamy nagrania z tego koncertu. Już jutro Warszawa stanie się stolicą polskiej muzyki. Przed nami ceremonia rozdania Fryderyków, czyli Fryderyk Festival 2026. Na gali muzyki rozrywkowej poznamy laureatów polskich nagród muzycznych. Wśród nominowanych jest wielu artystów, których znacie z Eski. Na Fryderyki w kategorii Album Roku Pop ma szansę m.in. Igo, Wiktor Dydua czy Zalia. Wśród nominowanych do hip-hopowego albumu roku jest z kolei Kuban, PZ czy Quebona Fide. Ciekawie wygląda też lista nominowanych w kategorii Single Roku Pop. Szansę na statuetkę ma m.in. Kuban, Zalia i Faust za hit Kyoto, Daria Zawiałów i Artur Rojek za numer Dziwna, a także Sanach z Krzyśkiem Zalewskim za kawałek Evi Valarte. Galę rozdania Fryderyków będzie można obejrzeć w telewizji. Po dwóch stadionowych koncertach Mata ogłasza, gdzie wystąpi tego lata. Jednym z przystanków będzie Rapstacja, czyli festiwal w Sławie, który w drugi weekend lipca zgromadzi całą śmietankę polskiego hip-hopu. No ale 10. jubileuszowa edycja zobowiązuje. Oprócz Maty na pewno zagrają tam także m.in. PZ, BDOS, White 2115, Fukaj, Gips, Oki, Kuban czy Kizo. Słuchajcie uważnie, Eski, niebawem będziemy mieć dla Was zaproszenia właśnie na Rapstację. A co powiecie na wspólną zabawę Nie mów tak, nie mów nie? Kto chętny? Można się już zgłaszać na Messengerze Eski. Zaraz wyjaśnię Wam, o co w tej zabawie chodzi. A już teraz gram hity na czasie. Na dobry początek godziny 12. Zara Larsson, Kinga Baryga.

Mezo, Kasia Wilk i Sakrum. Niech pierwszy rzuci kamieniem ten, kto nigdy nie śpiewał tego na karaoke. Tak wam gramy w Radio SK, to są hity na czasie 20 minut po godzinie 12. A już za chwilę pobawimy się wspólnie w zabawę Nie mów tak, nie mów nie. To jest propozycja, z którą ja do was przychodzę i uwaga, uwaga, na czym ta zabawa polega? A polega na tym, że wy zgłaszacie się do nas na Messengerze Radia SK, ja do kogoś z was dzwonię i zadaję wam 6 pytań. Na te 6 pytań odpowiadacie, nie używając słowa ani tak, ani nie. Ważne też, żeby odpowiedzi się nie powtarzały. Jeśli uda wam się przejść przez tę zabawę, to zgarniacie ode mnie gadżety Radia SK. Czy są tutaj jacyś zainteresowani? Jeśli tak, to zapraszam. Pobawmy się wspólnie, a już teraz gramy. Kolejne hity na czasie. Damiano Dawid, to już teraz.

0: Rihanna, 37 minut po godzinie 12 w Radiu SK. To są hity na czasie, jest niedziela, a my już teraz bawimy się w Nie mów tak, nie mów nie. I razem ze mną jest Basia. Basiu, dlaczego
1: Cześć.
0: Ty zdecydowałaś
1: Witam.
0: Się do nas tutaj odezwać? Bo to jest dość przekonujący mnie argument.
1: No ja ci powiem, że jedziemy do Uherce Mineralne na wycieczkę na drezynę. No i niestety, cała trójka wszyscy za tyłu siedzi, ma słuchawki na uszach, telefony w rękach. Kierowca obok skupiony, więc cóż, pozostało mi tylko radio słuchać was i tyle.
0: Bardzo dobry wybór, Basiu, bo nie dość, że słuchasz najlepszych hitów na czasie, no to jeszcze możemy się wspólnie pobawić i możesz zgarnąć eskowe gadżety. To ja przypomnę jeszcze na szybko zasady. Zasady są następujące. Ja zadaję ci 6 pytań, na te 6 pytań odpowiadasz, nie używając słowa ani tak, ani nie. Ważne też, żeby odpowiedzi się nie powtarzały. Jeśli ci się uda, no to oczywiście mam dla ciebie gadżety. Jesteś gotowa?
1: Okej. Jasne.
0: To zaczynajmy. Samolot jest szybszy od pociągu?
1: Możliwe.
0: Leciałaś kiedyś samolotem?
1: Chyba.
0: A podróżowałaś pociągiem?
1: Oj, często.
0: Podróżowałaś kiedykolwiek samochodem?
1: Oczywiście.
0: Naprawdę?
1: Nie do końca.
0: A po nie się tam pojawiło, Basia, dawaj jeszcze raz. Naprawdę?
1: No. Możliwe.
0: A na motorze?
1: Chciałabym.
0: Dobrze, Basiu, co prawda troszkę tam się nam noga potknęła, ale to nic, zaliczamy. Oczywiście gadżety Radia SK trafiają do ciebie. Życzę wam całej twojej rodzinie bezpiecznej jazdy. Trzymajcie się, pa, pa.
1: Dziękuję serdecznie, pozdrawiam serdecznie.
0: Pozdrawiamy.
1: Słuchajcie, ciebie też.
0: Cześć, hej.
1: Na razie, pa, pa, hej, pa. Autopromocja.
2: A gdyby tak rzucić to wszystko i wylecieć w nieznane?
3: Odpalamy. Odlot ściśle tajny. Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo. Autopromocja.
4: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy,

0: Wiem.
1: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
0: Ej, to już przesada.
1: No co? Tego poziomu nie da się przebić.
2: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
3: A cappuccino też za 7?
1: Też.
3: A flat white?
1: Też.
3: A...
1: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
4: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
5: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
4: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
7: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor. Pimitra.

0: artystów wystąpi w Polsce na ING Silesia Beats.
1: Już 12 i 13 czerwca w Parku Śląskim w Chorzowie odbędzie się impreza, jakiej nie możesz przegapić. Będą wszyscy, musisz być i ty. Sprawdź szczegóły na ingsilesiabeats.pl.
2: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmiany? Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Bytom S1 Center, ulica Chorzowska 86. Katowice, Home Concept, ulica Rozdzieńskiego 191. Dr. Materac. Bo każdy zasługuje na dobry sen.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
5: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
6: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
7: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: I po reklamie.

0: Ale to dobrze buja, jakby to powiedział każdy Duńczyk, który jest już w studiu.
1: Mogę?
0: Tak.
1: Ale to dobrze buja.
0: Yes, usłyszeliśmy to. Teddy Swims, tak wam gramy w Radio SK chwilę przed godziną 13, a po 13 już za starami Łukasz Duńczyk. Ja dziękuję za dzisiaj, Kinga Baryga. Do usłyszenia.
1: A ja mam no... Nieważne, dobra.
0: Proszę, proszę.
1: Potem powiem. Mówię, że mam nowe hobby, oglądanie streamu Łatwoganga.
0: A, to ja też.
2: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
4: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu arbuz teraz aż 44% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 8,99. A Jakobs kawa ziarnista, różne rodzaje, kilogram. Teraz tylko 54,99 przy zakupie 2 sztuk. Cena sprzed obniżki 89,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Castorama!
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
6: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy. Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do

0: 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bioportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
1: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7F2 55 cali, aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z 11 Sports na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
2: Play.
3: To będzie ostatnia reklama. Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bandy. Bank kolagenu, efekt Glass Skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bandy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bandy. Przetestowane przez czas.
4: I po reklamie.
5: Muzyką się żyje.
6: Po raz pierwszy zostałem ocenzurowany. Tak na scenie PGE Narodowego powiedział Taco Hemingway. Wczoraj w piątek raper wystąpił na największej arenie w Polsce. Fani mogli usłyszeć kawałki z nowej płyty, m.in. Zakochałem się pod apteką, który znacie z Radia SK. Pojawiły się też starsze numery, jak chociażby Następna stacja czy Deszcz na betonie. Jeśli przegapiliście ten koncert, polecam zajrzeć na Instagrama Radia SK. Mamy nagrania i to sporo. Podczas koncertu Taco Hemingway odniósł się też do zarzutów stawianych przez Główny Inspektorat Farmaceutyczny. Ten nakazał usunąć z piosenki Zakochałem się pod apteką nazwę znanego leku przeciwbólowego. Inspektorat uznał to, że to nielegalna reklama leku. Taco Hemingway stwierdził, że, tu cytat, w tym roku po raz pierwszy zostałem ocenzurowany. Raper powiedział, że chce mieć dobry wpływ na młodych ludzi, dlatego udzielił kilku ważnych rad.
7: No na pierwsza, czytajcie książki, zróbcie hałas na książek. To jest bardzo trudne na samym początku. 10 stron dzielnie rozwijacie mózg. Nie jesteś swoim ciałem, jesteś czymś więcej niż twoje ciało. Uważajcie na to, co w to ciało wkładacie. Mówię tu o różnych drukach i tak dalej. Alkohol super niebezpieczny. Bardzo uważajcie na alkohol.
6: Taco Hemingway polecił też usunąć media społecznościowe, bo, jak stwierdził, mają bardzo zły wpływ na mózg. Przyznał, że sam to zrobił i to była najlepsza decyzja w jego życiu. Na koncertach Taco Hemingwaya na PGE Narodowym bawili się słuchacze Radia SK, którzy zgarnęli u nas bilety, tylko u nas. I to nie koniec biletowych niespodzianek. Najlepsi producenci świata przejmują antenę Radia SK. Powróciło nasze kultowe pasmo SK Live Remix. W każdy piątek możecie u nas słuchać wyjątkowych setów DJ-skich. Najpierw mamy dla was najlepiej zmiksowane hity na czasie, a potem antenę przejmuje m.in. Robin Schulz, Lost Frequencies czy sam Armin van Buuren. Tylko w Radiu SK możecie usłyszeć kultowe Estate of Trance od właśnie tego producenta, a już niedługo tego pana zobaczymy na żywo. Armin van Buuren zagra na Warsaw Music Festivalu. Ta impreza już w czerwcu na stadionie Legii Warszawa. Na scenie pojawi się też legendarny zespół The Black Eyed Peas. Ale w line-upie jest też całkiem niezły zestaw polskich artystów, m.in. bracia Kacperczyk, Trips czy Calvi i Remi, autorzy legendarnego Explosion. Warsaw Music Festival potrwa 13, 17 i 20 czerwca. Radio SK będzie tam z wami. Słuchajcie nas uważnie, bo tylko u nas będziecie mogli zgarnąć bilety na tę imprezę. Także słuchajcie, opłaca się słuchać Radia SK, bo nie tylko na Warsaw Music Festival zaproszenie mamy, ale uwaga, dzisiaj rozdajemy wam bilety na Kortowiadę i na pewno komuś z was cztery sprezentuję, także zostańcie koniecznie ze mną, a poza tym dużo dobrych hitów na czasie. Jeden z waszych ulubionych już teraz, nowy hymn męskiego grania. To jest SK, 2 minuty po godzinie 13.
8: Na czasie.
9: Radio SK.
6: Łukasz Zduńczyk, witajcie.
10: Ja?

0: To jest numer po prostu skrojony pod niedzielne popołudnie. Słyszycie, jaki tu jest chill? Czy to nie brzmi jak na przykład opalanie się na tarasie, na balkonie na przykład? Albo jak rodzinny spacer po parku? No oczywiście, że tak. Bauza w Radiu SK, Łukasz Zduńczyk, ja was witam w strefie wolnej od słowa poniedziałek. No a wczoraj wydarzył się bardzo wzruszający moment. Wielu osobom coś tam wpadło do oka. Robert Lewandowski rozegrał ostatni mecz w barwach FC Barcelony. Barca na wyjeździe grała z Walencją. Co prawda przegrała 1-3, ale to w ogóle nie jest ważne. Najważniejsze jest to, słuchajcie, że Robert Lewandowski w tym ostatnim meczu w barwach Barcelony strzelił gola. Posłuchajmy, jak to brzmiało, komentator Canal Plus.
1: Ferran Lewandowski! Piłka w siatce! Bramka zaliczona! Robert Lewandowski!
0: I właśnie tak, Robert Lewandowski pożegnał się z FC Barceloną. To był jego ostatni występ, bardzo wzruszający moment. Lewy strzelił 120 bramkę dla tego klubu. Jest 14 najlepszym strzelcem w historii Barcelony. To jest prawdziwa legenda. Ale słuchajcie, skoro Robert Lewandowski już to ostatnie spotkanie rozegrał, a nowego klubu jeszcze nie ma, to dzisiaj ma wolne popołudnie. Mam nadzieję, że Ania Lewandowska pozwoli mu zjeść jakiegoś fast fooda, potem niech doi je pizzą. Zasłużył na to i dzisiaj można. I jedno jest pewne, słuchajcie. Będziemy wnukom opowiadać, za moich czasów Lewy grał w Barcelonie. Zobaczycie, że tak będzie. A w Radiu SK Kuba i Kuba.

0: numer 1 gorącej setki Radio SK 2023. A teraz czas na kawałek, którego kariera dopiero się zaczyna.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Codziennie łowimy dla was takie kawałki, które będą hitami, które podbiją listy hitów, a ten numer może być hitem lata, bo jest bardzo wakacyjny. Gips wydał nowy numer. To artysta, który jest raperem, ale teraz pokazuje z siebie z zupełnie innej perspektywy. Nową naturę. Właśnie zaczyna nowy rozdział w swojej karierze, bo z rapu przechodzi troszeczkę w kierunku popu i nagrał wspólny numer z Igo. Gips tym razem nie rapuje, a śpiewa i bardzo dobrze mu to wychodzi. Gipsa znacie przede wszystkim z kawałka Beat, dobry bas, autostrada, lewy pas, a teraz pomaga nam się zrelaksować. Numer dobry do wylegiwania się na kanapie w salonie, z pełnym brzuchem po obiedzie. Myślę, że tak, ale na plażę też się sprawdzi. Ostatni dzień lata, już teraz w Radiu SK.

rapu przechodzi troszeczkę w kierunku popu i nagrał wspólny numer z Igo. Gibbs tym razem nie rapuje, a śpiewa i bardzo dobrze mu to wychodzi. Gibbsa znacie przede wszystkim z kawałka Beat, dobry bas, autostrada, lewy pas. A teraz pomaga nam się zrelaksować. Numer dobry do wylegiwania się na kanapie w salonie z pełnym brzuchem po obiedzie. Myślę, że tak, ale na plażę też się sprawdzi. Ostatni dzień lata, już teraz w Radiu SK.

0: is the answer.
1: Numer, przy którym czas staje w miejscu. Zwłaszcza w niedzielne popołudnie, kiedy spieszyć się nie trzeba. Morandi z hitem zawsze na czasie na antenie Radia SK. A ja wam teraz zdradzę, słuchajcie, kulisy pracy w radiu. Bo u nas na komputerze emisyjnym prezenterzy czasami zostawiają dźwięki, które wypuszczali w czasie swoich audycji. To i wczoraj wieczorem program prowadził Paweł Bogaj z Eskowego Poranka i zostawił mi tu taki dźwięk. Jankes opowiada żart. Ja stwierdziłem, że ja ten dźwięk muszę wam puścić, bo to będzie niezły suchar, który może poprawić humor w niedzielne popołudnie. Przygotujcie sobie butelkę wody, bo to będzie naprawdę niezły suchar. Uwaga, Jankes opowiada żart.
2: Co robi nauczyciel na grillu?
1: No.
2: Niezapowiedzianą karkówkę.
3: Co?
1: Dobre.
3: Dobre.
1: Jeśli macie coś lepszego, to śmiało w każdej chwili możecie podrzucić w głosówce na Messengerze Radia SK. A ja za chwilę zagram Sombra.
4: Ach, to były czasy. Miałaś wyjść z mamą tylko po bułki, a wróciłyście z...
5: dmuchanym flamingiem?
4: Albo to. Okazało się, że zostawione przez rodzicielkę w kieszeni kluczyki źle znoszą wirowanie w pralce. Historii bez liku? Opisz na sk.pl przygodę ze swoją mamą. A potem wrzuć na luz po 15 i zgarnij dla waszej dwójki pobyt w hotelu w Zakopanem i 5 stów na nowe buty.
6: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i galanterie w sklepach i na voyaz.pl.
7: Autopromocja.
8: Reklama.

0: Eurocom.pl.
1: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin Van Buuren, Art Bad, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na Miejskim Stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
2: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
5: I po reklamie.

Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i

Jest wszystko dobrze, bo jest luźne niedzielne popołudnie, a do dnia na P jeszcze bardzo długa droga. Lor w Radiu SK, gramy niedzielne hity na czasie i będzie jeszcze lepiej, bo ja za chwilę gram wam suchara od

0: wielka promocja.
1: I na koniec najważniejsza informacja. Od czerwca każdy poniżej 16 roku życia na rowerze i hulajnodze musi jeździć w kasku. Słuchaj Radia SK i miej ten temat z głowy, bo SK daje kaski. Kolejny weekend i Dzień Dziecka mamy w SC kaski dla dzieciaków i rodziców. Zgłoś was na sk.pl.
2: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor, Bank Pekao S.A., oferujący kartę debetową Mastercard POP Kids.
0: Autopromocja.
3: Reklama.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
2: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
3: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
6: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
7: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
8: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: I po reklamie.
11: Miasto na czasie.
12: Natalia Czarnuch, cześć, witajcie. W poniedziałek, 25 maja, rusza Tydzień Dziecka w Sosnowcu. Codziennie odbywać się będą imprezy w różnych częściach miasta. Wielki finał zaplanowano 31 maja na Górce Śródulskiej, a jego motywem przewodnim będzie tematyka k-popowa.
13: Będziemy mieli dla fanów tej muzyki tańce, warsztaty, animacje, mamy przedstawienie, koncerty. Oprócz tego ogromny, specjalny, dmuchany tor przeszkód.
12: Mówił Piotr Pluta z Urzędu Miejskiego w Sosnowcu.

0: Więcej informacji na temat ciekawych wydarzeń, które będą odbywać się w regionie, przeczytacie na sk.pl.
1: Jest 14, zaczynamy z Kaniu. Marcin Procki, dzień dobry. Sprawcy fałszywych zgłoszeń nie pozostaną bezkarni. To zapewnienia po naradzie w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa, a to w sprawie incydentu w rodzinnym mieszkaniu prezydenta. Policja wyjaśnia, kto stoi za fałszywym zgłoszeniem.
2: Mam nadzieję, że w niedługim okresie, w ciągu myślę, że kilkunastu godzin, poinformujemy Państwa o naszych efektach.
1: Mówi komendant główny policji Marek Boronia. Służby weszły do mieszkania po tym, jak zostały poinformowane najpierw o pożarze, a potem o zatrzymaniu krążenia. W środku nikogo nie było. Francja idzie śladem Polski. Do tego kraju nie wjedzie już izraelski minister bezpieczeństwa narodowego. To pokłosie zachowania polityka wobec zatrzymanych przez Izrael aktywistów. Polityk szydził z nich na nagraniu. Cel osiągnięty, ale łatwogang jedzie dalej. YouTuber jedzie rowerem z Zakopanego do Gdańska. Po zebraniu 12 milionów złotych na leczenie Maxa, teraz zbiera 3,5 miliona złotych dla Adasia, który również zmaga się z ciężką chorobą, a na trasie kibicuje mu tłum fanów.
3: Przyznam się, bardzo wzruszające, jest to bardzo miłe. Jest to niesamowite, kiedy widzę ludzi, że jakby chcą brać w tym udział, że jakby wspierałem.
1: A przejazd transmitowany jest na kanale YouTubera.
4: SK jak zawsze załatwia dobrą imprezkę. U nas letni sezon koncertowy już trwa. Mamy dla Was karnety na Kortowiadę, czyli wielki studencki festiwal, który już w czwartek startuje w Olsztynie. Na scenie Kizo, Tymek, Żabson i wielu, wielu innych. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Dajcie znać, z kim i dlaczego chcecie się tam wybrać. Łukasz Zduńczyk, polecam się.

0: Numer, który dodaje motywacji, żeby wstać z kanapy i pójść na spacer po obiedzie. Wet Fingers z hitem zawsze na czasie na antenie Radia SK. To są właśnie niedzielne hity na czasie. I przekażcie znajomym, SK rozdaje zaproszenia na Kortowiadę. Ten wielki festiwal studencki już w czwartek startuje i będą tam największe gwiazdy polskiej muzy. Będzie Kuban, Kizo, nawet królowa Maryla Rodowicz się tam pojawi. Young Iggy, Tymek, Żabson i wielu, wielu innych. I wy tam możecie być. No i padają naprawdę mocne argumenty. Ewa?
1: Na Kortowiadę wybiorę się ze swoją, uwaga, szefową. Jej. I ukochanymi współpracownikami. No bo przecież od pracy też trzeba kiedyś odpocząć, prawda?
0: Pytanie, czy to jest dobra decyzja, bo szefowa zobaczy, jaka ty jesteś naprawdę. Albo z drugiej strony, ty dopiero wtedy zobaczysz, do czego szefowa jest zdolna, prawda? Bo nasi szefowie to zazwyczaj tacy poważni ludzie, prawda? Dystyngowani, tak mało się śmieją, udają poważnych, a na imprezie mogą być zupełnie inni. Nie wiem, czy to jest dobra decyzja. Ja się jeszcze zastanowię. I wy też nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK, z kim i dlaczego chętnie poszlibyście na Kortowiadę, na wielki festiwal studencki w Olsztynie. Bilety cały czas czekają, a ja gram dalej. Alex Warren już teraz.

Za smarki smarkiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus.

0: To jest hit, który znamy wszyscy. Katy Perry w Radiu SK, ale z nami nie ma nudy. Teraz czas na coś świeżego.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SK.
0: SK to jest centrum najlepszych nowości. Codziennie coś dobrego dla was mamy. I jak ktoś taki wydaje nowy numer, no to my wiemy, że to będzie dobre, bo to jest gwarancja jakości. Kygo wypuścił nowy kawałek. To jest po prostu maszyna do robienia hitów. Ma ich niezliczone ilości i teraz połączył siły z Danem Tymińskim. To jest amerykański artysta, ale co ciekawe, ma polskie korzenie. Także to będzie częściowo polski numer, a Dana Tymińskiego z głosu kojarzycie z hitu Hey Brother od Avicii'ego. Posłuchajcie, co zrobił razem z Kygo. To jest numer idealny do niedzielnego odpoczynku. Jest taka fajna gitara.

0: Kaśka Sochacka w Radiu SK. Gramy niedzielne hity na czasie i uwaga, ratujemy przyjaźnie. Razem ze mną teraz Tomek. Cześć Tomek.
1: Cześć.
0: Słuchajcie, nie będziemy teraz wchodzić w szczegóły. Tomek, krótko mówiąc, ze swoim kumplem się troszeczkę pokłócił i trzeba tę relację ratować. Powiedz mi tylko, dlaczego ty chcesz się z tym kumplem pogodzić?
1: Chciałem się pogodzić, bo potrzebuję pomocy w domu. Naprawię szafek, dowierczenie i kurczę, ktoś mi jest ambitny, do tego potrzebny, no a ja nie mam do tego rąk.
0: Czyli trzeba szafki poskładać, Tomek nie potrafi, więc trzeba kogoś do tego ogarnąć, a że z kumplem jest pokłócony, to jest ciężka sytuacja, prawda?
1: Ale zgadza się.
0: Jak z kumplem się pogodzisz, to nie dość, że ci pomoże, to i od razu będziesz w lepszym humorze. Myślę, że SK coś w tym temacie może zrobić, bo właśnie teraz na antenie Radia SK zgarniasz 4 zaproszenia na kortowiadę.
1: Super, dzięki.
0: Słuchaj, myślę, że kumpel raz dwa da się przekonać, raz dwa się pogodzicie i jeszcze kogoś ze sobą zabierzecie, bo te zaproszenia są aż 4, więc będziecie się dobrze bawić. I co myślisz, że jak za chwilę do niego zadzwonisz i powiesz: słuchaj, mam dla ciebie bilety na kortowiadę na wielki festiwal studencki w Olsztynie, to myślisz, że od razu zapomni o wszystkim?
1: No mam nadzieję i pobawimy się super i załatwię sprawę w domu.
0: I od razu ci pomoże. Nikt o niczym pamiętał nie będzie, gwarantuję. A tam nieźli artyści będą, słuchaj. Będzie Kizo, Kuban, nawet Maryla Rodowicz będzie, Żabson, Wilki i wielu, wielu innych. Dobrej zabawy, panowie, wam życzę.
1: Dzięki, super.
0: Trzymaj się, Tomek, hej.
1: No pa. Radio SK. Autopromocja.
2: Podróże nieznane. Emocje gwarantowane. Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
3: Tylko w Radiu SK.
2: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane. Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
3: Autopromocja.
4: Reklama. Rewelacja. W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
6: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
7: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
6: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
8: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
9: Nadchodzi Kortowiada 2026. Powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
10: Spędź dzień dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Tylko teraz wyjątkowa rodzinna promocja. Kup 2 bilety, a trzeci odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.

0: Helios. Daj się porwać z wariowanej akcji w animacji Tom i Jerry Przygoda w muzeum. Wybierz się na familijny tytuł Drzewo Magii i odkryj siłę rodzinnych więzi. Zobacz trzymający w napięciu film Zawodowcy w gwiazdolskiej obsadzie. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
1: Podziękuj mamie w najpiękniejszy sposób. Wyślij kwiaty. www.pocztakwiatowa.pl. Wyślij kwiaty dla mamy.
2: Timmy Trumpet, Dimitri Vegas, John Newman, Halo, Mavix, Padre Guilherme, Kashmir, Wiz the MC oraz projekt specjalny Bracia Kacperczyk z własną sceną i wielu innych artystów wystąpi w Polsce na ING Silesia Beats. Już 12 i 13 czerwca w Parku Śląskim w Chorzowie odbędzie się impreza, jakiej nie możesz przegapić. Będą wszyscy, musisz być i ty. Sprawdź szczegóły na ingsilesiabeats.pl.
3: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmiany? Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Bytom S1 Center, ulica Chorzowska 86. Katowice, Home Concept, ulica Roździeńskiego 191. Dr. Materac, bo każdy zasługuje na dobry sen.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Zakopane, Zakopane, Zakopane.
6: Wybierasz się do Zakopanego? Wybierz Hotel Tatra. Najwyżej położony hotel w Zakopanem. Nowoczesność, komfort, a do tego z każdego pokoju przepiękny widok na góry. Do dyspozycji gości basen, wellness i spa. Wejdź na naszą stronę i sprawdź, co możemy ci zaoferować. www.hoteltatra.pl.

0: Another w Radiu SK. To są właśnie niedzielne hity na czasie. Tak sobie ładujemy baterię. Za 5 minut będzie godzina 15. Gramy hity na czasie, no i razem oglądamy live'a Łatwoganga. Że dzieją się rzeczy niesamowite w polskim internecie. Już udało się zebrać 12 milionów złotych dla chorego Maxia. Teraz cel to 3,5 miliona dla Adasia. I to też za chwilę się uda zrobić, bo na liczniku zbiórki już 2 371 000. Przypomnę, youtuber Łatwogang jedzie rowerem z Zakopanego do Gdańska. Nieprzerwanie od 46 godzin. Przejechał już 470 kilometrów, a do celu 100 kilometrów z małym haczykiem. To gość jest naprawdę niesamowity. Ile on ma siły. A my możemy sobie tylko wyobrazić, jak bardzo bolą go niektóre części ciała, które są potrzebne do jazdy na rowerze, prawda? Trzymamy kciuki za coś takiego, co ten Łatwogang zrobił, powinien być zwolniony ze wszelkich zakwasów. Będę śledził tego live'a, będę co chwilę zerkał i jak tylko Łatwogang będzie się zbliżał do celu, to oczywiście w Radiu SK wam o tym powiem, a za chwilę najnowsze newsy. Radio
1: SK. Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
2: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
5: Jak dobrze znam moją mamę. Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam, co jej podarować.
6: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór dermokosmetyków do twarzy idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bundy. Bank kolagenu, efekt glass skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bundy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bundy. Przetestowane przez czas.
9: I po reklamie.
10: Jest 15, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. A na początek nowe informacje po ogromnym pożarze parku Trampolin w Gorzowie. Na miejscu pracują strażacy i policjanci. Spłynęła hala o powierzchni 3000 metrów kwadratowych. Rozbierana jest tam teraz jedna ze ścian, która zagraża stacji transformatorowej.
11: Ta rozbiórka jest konieczna do tego, żeby móc uruchomić zasilanie w dalszej części obiektów, bo pod tą stację podłączone jest kilka obiektów.
10: Mówi nam Jacek Wójcicki, prezydent Gorzowa. Kierowcy utrudnienia możecie napotkać na ekspresowej szóstce w zachodniopomorskim. Między węzłami Ustronie Morskiej koło Brzeg samochód uderzył w bariery na jezdni w stronę Szczecina. Zablokowane są prawy pas i pas awaryjny. To była wielka feta w Poznaniu. Lech obronił piłkarskie Mistrzostwo Polski, a sezon zakończył wczoraj remisem 2-2 z Wisłą Płock. Kibice z dużymi nadziejami patrzą w przyszłość i wymieniają cele.
12: Przede wszystkim faza grupowa Ligi Mistrzów i obrona tytułu Mistrza Polski po raz trzeci.
10: A zupełnie odmienne nastroje w Gdańsku, Gdyni i Niecieczy. Trójka z tych miast, Lechia, Arka i Termalika, spadają do pierwszej ligi.
13: A to jest pierwsza liga, to jest ekstra klasa hitów na czasie. Witam was w SC, w strefie wolnej od słowa poniedziałek. Dopiero 2 minuty po godzinie 15, także umówmy się, że się nie spinamy niczym, prawda? Do dnia na P jest jeszcze bardzo daleko, a ja wam stawiam kawkę na wynos od Sanach, a potem będzie numer idealny do samochodu od Gipsa. Łukasz Zduńczyk, polecam się.

Radio SK.

0: Hit zawsze na czasie, Dani w Radiu SK. Robert Lewandowski wczoraj zagrał ostatni mecz w barwach Barcelony, ale słuchajcie, jest bardzo dobra informacja. Szczęsny zostaje. Wczoraj w rozmowie z hiszpańskimi mediami uciął wszelkie spekulacje. Na pytanie, czy zostanie na kolejny sezon, odpowiedział tak. Czyli wszystko jest jasne, Szczęsny będzie dalej grał w Barcelonie. Ja tylko przypomnę, że podczas ostatniego sezonu Szczęsny tylko siedział na ławce, obserwował, jak kumple grają w piłkę, a kasa na konto leciała. Więc chyba wiemy, dlaczego nie zrywa kontraktu.
1: Ach, to były czasy. Miałaś wyjść z mamą tylko po bułki, a wróciłyście z
2: dmuchanym flamingiem?
1: Albo to. Okazało się, że zostawione przez rodzicielkę w kieszeni kluczyki źle znoszą wirowanie w pralce. Historii bez liku? Opisz na sk.pl przygodę ze swoją mamą. A potem wrzuć na luz po 15 i zgarnij dla waszej dwójki pobyt w hotelu w Zakopanem i 5 stóp na nowe buty.
3: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i galanterie w sklepach i na voyaz.pl.
4: Autopromocja.
5: Reklama.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
2: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmianę? Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Bytom S1 Center, ulica Chorzowska 86. Katowice, Home Concept, ulica Rozdzieńskiego 191. Dr. Materac, bo każdy zasługuje na dobry sen.
3: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem tanie!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
7: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bioportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na BRW.
8: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Timmy Trumpet, Dimitri Vegas, John Newman, Halo, Maddix, Padre Guilherme, Kashmir, Wiz the MC oraz projekt specjalny Bracia Kacperczyk z własną sceną i wielu innych artystów wystąpi w Polsce na ING Silesia Beats. Już 12 i 13 czerwca w Parku Śląskim w Chorzowie odbędzie się impreza, jakiej nie możesz przegapić. Będą wszyscy, musisz być i ty. Sprawdź szczegóły na ingsilesiabeats.pl.
11: I po reklamie.

0: Marisa w Radiu SK. A teraz wyobraźcie sobie, że wasza druga połówka jest tak romantyczna, że budzi was o poranku i mówi: kochanie, szykuj strój kąpielowy, w piątek jedziemy na lotnisko, zabieram cię w podróż w nieznane. SK coś takiego robi, zabieramy was na odlot ściśle tajny. Wiadomo, że tam, gdzie lecimy, jest ciepło, nie potrzebujecie paszportu i płaci się w euro i zabieramy was na weekend za granicę, ale nie zdradzamy wam gdzie. Wystarczy, że nas w aplikacji Radia SK przekonacie, że potraficie odlecieć. Mati nas ostatnio przekonał.
1: Czyli powiedz nam jeszcze, czego się po was można spodziewać?
2: Najgorsze jest to, że chyba wszystkiego.
0: Drogi Mateuszu, Izabelo, lecicie z nami na odlot ściśle tajny!
2: Rewelacja.
0: Miejsce w naszym samolocie jeszcze jest. Jutro rano rozdajemy kolejne bilety.

0: informacja.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jest, naprawdę wkręciłam w takie coś.
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No zabijecie po prostu.
4: Nosem wkręca w Radiu SK.
1: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
6: Autopromocja.
7: Reklama. My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
8: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
9: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
10: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości. Kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
13: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
14: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór zabawek dla niemowląt w super cenach. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
15: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
16: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
17: ZUS, podatki, czynsz, konto.
18: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
17: Ty nie?
18: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
17: Płacą ci? Dużo?
18: 4000 się uzbierało.
17: No żartujesz.
19: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
6: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
10: Od poniedziałku truskawki opakowanie 500 gramów tylko 5,99 z Kaufland Card Extra. 4 opakowania na osobę. A soczyste nektarynki koszyk 500 gramów 7,99. Tak, soczyste nektarynki koszyk 500 gramów 7,99. Idę tam, gdzie wszystko mam.

kawki opakowanie 500 gramów, tylko 5,99 z Kaufland Card Extra. 4 opakowania na osobę. A soczyste nektarynki, koszyk 500 gramów, 7,99. Tak, soczyste nektarynki, koszyk 500 gramów, 7,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland 7,99. Tak, soczyste nektarynki, koszyk 500 gramów, 7,99. Idę tam, gdzie wszystko mam.

0: Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7 F2 55 cali aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z HBO Max na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
2: Play.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Masz furę, rozbiłeś furę.

0: MDA lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OW Twoje auto na link4.pl.
1: Miasto na czasie.
2: Agnieszka Kucjas, cześć. Miłosz, Krzysztof Zalewski, Igor, Ralf Kamiński, Jakub Józef Orliński, Natalia Schroeder, Zespół Śląsk i wielu innych wystąpi 20 czerwca w Arenie Katowice. Wszystko za sprawą projektu Pieśni Współczesne Antologia, za którym stoją polski raper, autor tekstów i producent muzyczny Miłosz oraz Zespół Pieśni i Tańca Śląsk. Tego dnia na scenie po raz pierwszy i ostatni wybrzmią razem utwory z projektów Pieśni Współczesne i Pieśni Współczesne Tom II. Łącznie na scenie Areny Katowice wystąpi ponad 130 muzyków i wokalistów. Bilety są już dostępne. Te będą także do zdobycia na antenie Eski.
3: Jest 16, zaczynamy Eska News, Marcin Brodski, zapraszam. Ukrainiec, który wjechał samochodem nad Morskie Oko, opuścił już Polskę i wrócił na Ukrainę. Policja zawnioskowała też o zakaz wjazdu dla mężczyzny zarówno do Polski, jak i do pozostałych krajów strefy Schengen na 5 lat. Teraz ważna informacja z dróg. Zablokowana jest krajowa dziesiątka w Kujawsko-Pomorskiem. W Głogowie koło Torunia zderzyły się dwie osobówki. Ranna w wypadku została jedna osoba. Wyznaczono tam objazdy. Do Gdańska już niecałe 100 kilometrów trwa zbiórka Łatwoganga, który tym razem jedzie rowerem z Zakopanego nad morze. W trakcie transmisji zebrał już ponad 15 milionów złotych na leczenie Maxa i Adasia.
4: Zdajemy się, wszystko zbieramy obecnie na Adasia, pędzimy, zbieramy i jeszcze raz bardzo dziękuję w imieniu Maxa i w swoim, że udało się zebrać te 12 milionów.
3: Na do Gdańska youtuber ma dojechać około 21.
5: Wiemy, co się dzieje, wracamy do hitów na czasie i za chwilę będzie abstrakcyjna historia, która wydarzyła się naprawdę i to będzie nauczka dla nas wszystkich, słuchajcie. Nie zostawiajmy kurzych jajek samych w domu. Serio mówię, warto. Zostańcie z Eską, Łukasz Zduńczyk, polecam się. I to są same dobre hity. Już teraz numer, którego od kilku tygodni słucha cały świat. Justin Bieber i Nicki Minaj.

I nie ma niedzielnego drzemania na kanapie. Thomas Gray w Radiu SK. Gramy hity na czasie. Zanim kupimy jajka, trzeba się 3 razy zastanowić, słuchajcie. To jest ważna rada dla nas wszystkich. Pewna chińska rodzina kupiła w lokalnym supermarkecie 90 jajek, zostawili je w domu i pojechali na wakacje. A jak wrócili z tych wakacji, to czekała na nich niespodzianka. Po mieszkaniu biegało 70 kurczaków, które się z tych jajek wykluły. Czyli słuchajcie, od teraz, przed każdym wyjazdem na wakacje, 3 razy sprawdzamy, czy na pewno wyłączyliśmy żelazko i czy na pewno żadne jajko samo nie zostało. Radio SK. You think I worry about hell when I'm living in heaven? Life is a roll of dice and I keep hitting that 7. Como dice mi abuela, hay un tiempo pa todo y ahora es el tiempo.

0: Ranch i Indiana w Radiu SK. A teraz zajmiemy się tym, na czym SK zna się najlepiej.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Wybieramy dla was najlepsze nowości. I teraz naszą antenę przejmuje gość z niesamowitym głosem i który potrafi fajnie grać na gitarze. To Mark Embor prosto z Ameryki. Znacie go z tego hitu. Teraz Mark będzie śpiewał o swoim rodzinnym mieście, czyli o Nowym Jorku. Mark Embor, New York Confident, już teraz na antenie Radia SK. Confident, tu nie chodzi o to, że donosi, tylko o tym, że jest pewny siebie.

0: Dono Marii Lucenzo w Radiu SK. Wielki mecz polskiej piłkarki. Słuchajcie, została gwiazdą w wielkim finale Ligi Mistrzyń. Ewa Pajor strzeliła wczoraj 2 gole dla FC Barcelony i Barca zgarnęła trofeum. Ja wam mówię, jakby Jan Urban powołał Ewę Pajor do męskiej reprezentacji, to byśmy awansowali na ten mundial. Radio
1: SK. Autopromocja. A gdyby tak rzucić to wszystko i wylecieć w nieznane?
2: Odpalamy! Odlot ściśle tajny!
3: Pobierz apkę Radia SK
2: i zgłoś się za darmo! Autopromocja.
4: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
7: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
8: No wiem.
7: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
8: Ej, to już przesada.
7: No co, tego poziomu nie da się przebić.
9: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
10: Game over. O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody! Blik.
11: Masz furę, rozbiłeś furę, z AC Link 4 nie masz pod górę.

0: Komfort u agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Timmy Trumpet, Dimitri Vegas, John Newman, Halo, Mavix, Bad Regularme, Kashmir, Wiz the MC oraz projekt specjalny Bracia Kacperczyk z własną sceną i wielu innych artystów wystąpi w Polsce na ING Silesia Beats. Już 12 i 13 czerwca w Parku Śląskim w Chorzowie odbędzie się impreza, jakiej nie możesz przegapić. Będą wszyscy, musisz być i ty. Sprawdź szczegóły na ingsilesiabeats.pl.
2: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmiany? Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Bytom S1 Center, ulica Chorzowska 86. Katowice, Home Concept, ulica Rozdziejskiego 191. Dr. Materac. Bo każdy zasługuje na dobry sen.
3: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
6: Czyli między innymi mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
5: Ci, co ją znają, reagują.
7: Ach!
6: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
8: Nie dość, że tania, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: I po reklamie.

Ailinium i Ellie Goulding w Radio SK. Numer idealny do niedzielnego odpoczynku. A ten gość nie odpoczywa. On jedzie już od prawie 50 godzin. Jedzie przez Polskę rowerem z Zakopanego do Gdańska i do celu już niecałe 80 km. Łatwo Gang, znany youtuber, prowadzi transmisję na żywo i zbiera pieniądze dla chorych dzieci. Udało już się zebrać 12 milionów dla Maxia, a teraz trzeba zebrać 3,5

Nie odpoczywa. On jedzie już od prawie 50 godzin. Jedzie przez Polskę rowerem z Zakopanego do Gdańska i do celu już niecałe 80 km. Łatwo Gang, znany youtuber, prowadzi transmisję na żywo i zbiera pieniądze dla chorych dzieci. Udało już się zebrać 12 milionów dla Maxia, a teraz trzeba zebrać 3,5

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl. W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
1: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bioportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
2: Hot grill.
3: Parilla caliente.
4: Grilla calda.
5: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
6: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
7: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
8: No wiem.
7: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
8: Ej, to już przesada.
7: No co, tego poziomu nie da się przebić.
9: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
10: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
11: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
12: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
13: A właśnie, że pasuje.
14: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
15: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
16: Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bundy. Bank kolagenu, efekt Glass Skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bundy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bundy. Przetestowane przez czas.
17: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
18: Spędź dzień dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Tylko teraz wyjątkowa rodzinna promocja, kup dwa bilety, a trzeci odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
21: I po reklamie.
22: Jest 17, zaczynamy SKNews. Marcin Procki, zapraszam. PiS żąda dymisji szefa MSWiA. Kompromitujecie się, odpowiada premier. Polityczna burza po siłowym wejściu służb do rodzinnego mieszkania prezydenta w Gdańsku. Doszło do tego po fałszywym zawiadomieniu o pożarze. Przemysław Czarnek w nagraniu w sieci odniósł się do rządowej narady o tym zdarzeniu.
23: Otóż jedyne, co możecie zrobić pozytywnego na tej naradzie rządu, to powiedzieć Kierwińskiemu, że jest to jego ostatnie spotkanie w ramach rządu. Do dymisji natychmiast.
22: A spraw

0: kierowców fałszywego zgłoszenia ustala policja. Teraz Ukraina. W ostatnim ataku na Kijów ucierpiał klasztor prowadzony przez polskich zakonników. Chodzi o klasztor dominikański, działającą przy nim uczelnię teologiczną. Eksplozje powybijały szyby i wyrwały drzwi. Nikomu nic się nie stało. A w piłkarskiej ekstraklasie wszystko już jasne, a dziś poznamy rozstrzygnięcia w pierwszej lidze. W niej wiemy już, że bezpośredni awans wywalczyły Wisła Kraków i Śląsk Wrocław. Awans wywalczy jeszcze jedna drużyna, którą wyłonią baraże. W nich na razie pewni udziału są Wieczysta Kraków i Chrobry Głogów. Wszystkie spotkania ostatniej kolejki rozpoczęły się pół godziny temu.
1: Czyli co, za kilka godzin piłkarze zaczynają wakacje, a my korzystamy z wolnego niedzielnego popołudnia, spieszyć się nie trzeba. To jest idealny moment, żeby wyskoczyć z rodzinką na spacer, w oczywiście ładnych ubraniach niedzielnych, prawda? Teraz można. SK dokłada hity na czasie, za chwilę będzie hicior od Britney Spears, Męskie granie też się pojawi i ja się pojawiam. Łukasz Zduńczyk, cześć! Tak w ogóle to dajcie znać, co tam u was miłego się dzieje w to niedzielne popołudnie. Może właśnie spacer i jakieś lody rodzinne? Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK, a teraz PZ się z nami buja.

0: Britney Spears, Babe. To jest Radio SK i to są hity na czasie. Przed chwilą was zapytałem, co tam u was miłego w to niedzielne popołudnie. Już żałuję, że zapytałem. Magda?
1: No ja nie mam miłego popołudnia. Właśnie wracamy z niedzielnego obiadku u rodziców. Zatrzymała nas policja. 9 punktów i 800 zł mandatu.
0: Magda, zrobiłaś bardzo dobry uczynek, bo w tym czasie policja mogłaby zatrzymać innego kierowcę, prawda? A poza tym, jak wzorowy obywatel, wsparłaś budżet państwa. Co ciekawe, zapłaciłaś większy mandat niż ten Ukrainiec, co wjechał samochodem nad morskie oko. Jeśli nie wiecie, o co chodzi, polecam szczegóły na sk.pl.

0: Alok the Chainsmokers i May Stevens. To niedzielne hity na czasie w Radiu SK. Mówi się, że kto nie ma w głowie, ten ma w nogach. To Ania mówi, że kto nie ma w głowie, ten każe córce jechać samochodem kilkaset kilometrów.
1: Cześć Radio SK, pozdrawiamy z trasy S8. Właśnie jedziemy 260 kilometrów, żeby zawieźć moim rodzicom walizkę, której zapomnieli z domu. Ha. Pozdrawiamy rodziców.
0: Ha. Ania, teraz się możesz zemścić na rodzicach za te wszystkie lata, pokonać ich własną bronią i powiedzieć, dobrze, że głowy nie zapomnieliście, a o telefonie to jakoś zawsze pamiętacie.
2: Radio SK. Autopromocja.
3: Legenda. Powróciła. W Radiu SK. Każdy piątek od 20. SK Live. Remix. Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni. A punktualnie o 22:00 stery przejmuje Sam On.
4: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
3: SK Live Remix. Już w piątek po 20:00.
2: I przez cały czas w naszej SK-owej apce.
5: Autopromocja.
6: Reklama.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
2: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
3: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź głośniki przenośne w niskich cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
4: A cappuccino też za siódemkę?
5: Też.
4: A flat white?
5: Też.
4: A...
5: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
6: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bike. Wybór staje się prosty.
7: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort

0: każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
3: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
4: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
3: Jest 7 miejsc.
4: I rower, i mój kocyk. No i buba.
5: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
6: Chcecie wygrywać więcej?
7: Tak!
6: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
7: Ale to kręci!
6: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
10: I po reklamie.

0: Robimy wakacyjną atmosferę. Kuba i Kuba w Radiu SK. Zostańcie z Eską, za chwilę najnowsze newsy. No i będą dobre wieści z Paryża. Naszym tenisistkom dobrze poszło na start French Open. No i sprawdzimy też, jak idzie Łatwo Gangowi. Przypomnę, youtuber jedzie z Zakopanego do Gdańska i zbiera pieniądze dla chorych dzieci.
1: Ach, to były czasy. Miałaś wyjść z mamą tylko po bułki, a wróciłyście z...
2: dmuchanym flamingiem?
1: Albo to. Okazało się, że zostawione przez rodzicielkę w kieszeni kluczyki źle znoszą wirowanie w pralce. Historii bez liku? Opisz na sk.pl przygodę ze swoją mamą. A potem wrzuć na luz po 15 i zgarnij dla waszej dwójki pobyt w hotelu w Zakopanem i 5 stów na nowe buty.
3: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i galanterie w sklepach i na voyaz.pl.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
7: Chcecie wygrywać więcej?
8: Tak!
7: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
8: Ale to kręci!
7: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
10: Barbara, kupiłem taniej!
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
12: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
13: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingu w Speed

0: u agenta lub pod 227-4. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Autoasystans komfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
2: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
4: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
5: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
6: A właśnie, że pasuje.
7: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
8: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
11: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
12: Jest 7 miejsc.
11: I rower, i mój kocyk. No i buba.
13: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
14: I po reklamie.
15: Miasto na czasie.
16: Agnieszka Kucjas, cześć. Jeśli nie macie planów na weekend, możecie wybrać się do Zatoru. Czekają tam na Was 4 parki rozrywki w jednym, bo Zatorland to miejsce dla każdego. Oprócz największego w Europie parku ruchomych dinozaurów jest też Luna Park. Nowością w tym sezonie jest Szymek Coaster. Wysoka na 6 i długa na 86 metrów kolejka. Osiąga do 40 km na godzinę. Przypływ adrenaliny gwarantowany, bo podczas jazdy wagoniki obracają się w różnych kierunkach. Jest też park owadów z imponującymi modelami i park mitologii. Jeśli chcecie, możemy Was tam wysłać. Piszcie na bilety@sk.pl z hasłem Zatorland. Przekonajcie nas, że to właśnie do Was wyjściówki powinny trafić.
17: Zbliża się 18, zaczynamy SK News, Marcin Procki, zapraszam. Zaczynamy od ważnych informacji dla kierowców. Nadal zablokowana jest Krajowa 10 koło Torunia. W Głogowie w zderzeniu dwóch osobówek zginęła jedna osoba, a 6, w tym 5 dzieci, zostało rannych. Tu musicie nadal korzystać z objazdu. Problemy także na Krajowej 60C Trójce na Lubelszczyźnie. Na trasie Siedlce-Łuków zderzyły się 3 samochody. Droga w obu kierunkach jest nieprzejezdna. Powoli do celu jedzie za to Łatwogang. W czasie jego rowerowego przejazdu przez całą Polskę trwa właśnie zbiórka na leczenie Adasia. Potrzeba 3,5 miliona złotych. YouTuber na trasie może liczyć na spore wsparcie.
18: Jest niesamowity, akcja jest wspaniała, poruszyła całą Polskę.
19: Też jeździłem troszeczkę na rowerze, dłuższe dystanse, takie do 100 km, więc wiem, jakie to jest wyzwanie, jakie to jest poświęcenie.
17: Mówili mieszkańcy Grudziądza, w czasie akcji udało się już zebrać 12 milionów złotych na leczenie Maxa. Na koniec jeszcze zaglądamy do Paryża, bo ruszył w nim wielkoszlemowy turniej Roland Garros. Awans do drugiej rundy wywalczyła dziś Magda Linet, która po trzech setach wygrała z Czeszką Teresą Walentową. Awans ma też Magdalena Fręch, której rywalka skreczowała. A jutro zaplanowano spotkania Igi Świątek, Mai Chwalińskiej i Huberta Hurkacza.

0: Trójka.
1: Reklama.
2: Doktorze, syn znowu kaszle.
3: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
2: Co mogę zrobić?
3: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
4: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
5: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
6: Game over. O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody.
7: Jak dobrze znam moją mamę, wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super niskiej cenie na Allegro.
5: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla ukochanej mamy to Allegro.
8: Chcecie wygrywać więcej?
9: Tak!
8: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
9: Ale to kręci!
8: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
11: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
12: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
13: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
14: A właśnie, że pasuje.
15: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
16: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
17: Hot grill.
18: Parilla caliente.
19: Grilla calda.
20: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
21: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.

0: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bajk. Wybór staje się prosty.
1: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: I po reklamie.
5: Charles Slater, Serca Ojca. Wszyscy jesteśmy dziećmi jednego Ojca w niebie.
6: Zapraszamy.
7: Dlaczego wątpisz? Czy kiedykolwiek odmówiłem Ci mądrości czy wskazówek, kiedy o nie prosiłeś? Ja włożyłem moje słowa w Twoje usta i schowałem Cię w cieniu mojej ręki. Żadne z naszych słów nie może zawieść, bowiem to mój duch namaścił Twój język mądrością do pocieszania znużonych. Jest czas zbiorów, ale pamiętaj, że zbiory zawsze przychodzą po siebie. Przyjmij zachętę. Ja jestem z Tobą. Nie mówiłeś próżnych czy też pustych słów. Daj mi czas na podlanie żywych słów, które my sialiśmy w sercach mojego ludu. Pamiętaj o mojej zasadzie procesu. Linia za linią, postawa za podstawą, trochę tutaj, trochę tam. Nawet Jezus nie zawsze osiągnął natychmiastowe rezultaty. Często Jego słowa były po prostu odrzucane. On jest Twoim przykładem, Twoim nauczycielem. Ty nie możesz być większy od Niego. Odpocznij. Jeśli masz mieć udział w Jego posłudze, to czyż nie masz również mieć udziału w Jego cierpieniu? Nie widzisz wszystkiego. Widzisz tylko część, więc bądź dobrej myśli.

Twój owoc będzie trwały, a Twój zbiór wielki. Masz na to moje słowo. Na zawsze, Tata.

0: a także w zabawach z bronią. W końcu jednak zrozumiał, że bez sensu jest szukać mocnych wrażeń w sytuacji, gdy zagraża mu o wiele poważniejsze niebezpieczeństwo. I wtedy jego serce, umysł i życie zostały wyzwolone.
1: Musimy porozmawiać, Dave.
2: O czym?
1: Odchodzę.
2: Co takiego?
1: Kocham cię, ale skoro nie możemy być razem w wieczności, to jaki to ma sens?
2: Powiedziałaś mi jeszcze przed ślubem, że nie wierzysz w te rzeczy.
1: To nie zupełnie była prawda. Myślałam, że nawrócisz się na moją wiarę.
2: Okłamałaś mnie?
1: Bardzo chciałam być twoją żoną. Teraz widzę, że to był błąd.
2: Twoja wiara znaczy dla ciebie więcej niż ja?
1: Miałam nadzieję, że rozmowy z tym misjonarzem otworzą ci oczy, ale nic z tego.
2: To wariat! Jak ci wszyscy, którzy wymawiają nam, że wiedzą, jak mamy...
1: Starał się pokazać ci prawdę, ale nie chciałeś słuchać, dlatego odchodzę.
3: Nie pozwolę ci na to.
1: Gdzie idziesz? Co robisz z tą strzelbą?
3: Chcesz się ode mnie uwolnić, tak? O to ci chodzi!
1: A! Nie, nie! Nie naciskaj na spust, Dave, błagam! Odłóż tę broń, Dave!
0: Ich małżeństwo trwało zaledwie 9 miesięcy. Kiedy się rozpadło, bohater tej historii miał 23 lata. Jakie to tragiczne, że samobójstwo wydawało mu się jedynym wyjściem. Do tamtej chwili prowadził życie bardzo egoistyczne, często bezmyślnie ryzykując. Teraz szukał ratunku. Prawdziwa historia Dave'a Wolfe już teraz w Wyzwolonym.
4: Urodziłem się w Dunkirk, w stanie Nowy Jork. Byłem jedynakiem. Zanim przyszedłem na świat z nowotworem na ręce, który trzeba było usunąć chirurgicznie, mama miała 9 poronień. Była wykształcona i uzdolniona plastycznie, ale przez całe życie chorowała na astmę i miała poważne problemy z zatokami, które ja odziedziczyłem. Ojciec odnosił sukcesy w firmie ubezpieczeniowej i doradczej. Mieszkaliśmy blisko dziadków ze strony mamy, którzy prowadzili farmę. Byli szczerymi chrześcijanami i nauczyli mnie wielu wspaniałych rzeczy. Ponieważ w dzieciństwie dużo chorowałem, wiecznie miałem zaległości w szkole. Może dlatego znienawidziłem ją i zachowywałem się tak, że nauczyciele często wyrzucali mnie na korytarz.
5: Dzwonili do mnie dzisiaj ze szkoły. Dave znowu narozrabiał i wylądował u dyrektora.
6: Nie dość, że ma tyle nieobecności, to jeszcze rozrabia. W końcu go wyleją.
5: Chyba nie. Wychowawczyni powiedziała mi, że mimo wszystko przejdzie do czwartej klasy.
6: Musimy coś z tym zrobić. Lekarz znowu mnie namawiał, żebyśmy ze względu na ciebie i Dave'a zmienili klimat na cieplejszy. No może przeniosłabyś się z nim na przykład do Arizony.
5: A ty?
6: No ja bym tu został, dopóki nie przekonamy się, że to rzeczywiście pomaga.
5: Ale to strasznie daleko i mielibyśmy podwójne wydatki. Trzeba by prowadzić 2 domy.
6: Tutaj wydajemy mnóstwo pieniędzy na lekarzy i korepetycje, więc na jedno wyjdzie.
5: Może i masz rację. Spróbujmy, ale tylko przez rok.
4: Przeprowadziliśmy się do Tascon, gdzie chodziłem do 4. i 5. klasy i nasze zdrowie rzeczywiście się poprawiło. Przez pierwszy rok mieszkaliśmy w motelu, gdzie zaprzyjaźniłem się z 17-latkiem, który nauczył mnie wielu złych rzeczy. Przeklinał, niszczył wszystko wokół siebie i jeździł jak pirat drogowy. Stał się moim idolem. W 5. klasie mój organizm na tyle się wzmocnił, że zacząłem uprawiać sport. Tęskniliśmy jednak z mamą za prawdziwym domem, najbardziej brakowało nam dziadków i kuzynów. Wróciliśmy więc i do 6. klasy chodziłem w Dunkirk. 2 następne kończyłem znowu w Tascon, do czego zmusiły nas względy zdrowotne. Ale ojciec martwił się nie tylko o moje zdrowie.
6: Chciałbym, żebyś poszedł do szkoły wojskowej, Dave. Potrzebujesz dyscypliny.
4: Do szkoły wojskowej? Nie chcę. Ucieknę z domu, jak będziesz próbował mnie zmusić.
5: Może poszedłby do prywatnej szkoły dla chłopców. Jest taka w Arizonie, podobno bardzo dobra.
4: No, o co wam chodzi? Czemu nie mogę iść do normalnej szkoły publicznej?
6: Bo tam za bardzo wam pobłażają, a tobie potrzebna jest dyscyplina.
4: W gimnazjum szło mi całkiem dobrze.
6: No powiedzmy. No, ale jeśli chcesz do czegoś dojść, to musisz się bardziej przyłożyć. Dobrze jest się zabawić, ale życie nie na tym polega.

0: Rodzice przeprowadzili się do Albuquerque, a ja poszedłem do prywatnej szkoły średniej w Arizonie, gdzie nauczyłem się jeszcze więcej pić i przeklinać. Bardzo udzielałem się sportowo. Należałem do drużyny strzeleckiej, z którą zdobyłem złoty medal. Odnosiliśmy też sukcesy w futbolu, piłce nożnej i tenisie. W każde wakacje pracowałem, kosiłem trawniki, wykonywałem różne najdziwniejsze prace przydomowe. Za zarobione pieniądze kupiłem sobie stare auto, które przerobiłem na prawdziwą rajdówkę. Często jeździłem do Tuscon, gdzie miałem dziewczynę. Kiedy po którejś randce wracałem do domu, zbyt mocno naciskając gaz, nie zauważyłem, że na ogonie siedzi mi policja. W końcu mnie zatrzymali.
1: Jadę za tobą od dłuższego czasu, synku. Jesteś najgorszym kierowcą, jakiego w życiu widziałem. Kto cię uczył prowadzić? Nie wiem, czy na jednym mandacie zmieszczą się wszystkie wykroczenia, które popełniłeś. Przekroczenie prędkości, niezatrzymanie się na znaku stop, stwarzanie zagrożenia dla innych, przekraczanie środkowej linii, jazda po niewłaściwej stronie drogi. Wysiadaj z wozu. Pooglądam sobie to twoje auto i zobaczę, co z nim nie tak, a ty pewnie możesz pożegnać się z prawem jazdy na zawsze.
0: Proszę, niech pan tego nie robi. Niech pan nie pisze tego mandatu. No, obiecuję, że już nigdy nie będę tak jeździł. Przysięgam.
1: Mając taki samochód, trudno się oprzeć.
0: Jak tylko wrócę, natychmiast go sprzedam. Przysięgam. Błagam, niech pan nie wypisuje mandatu. Jakoś udało mi się go przekonać i pozwolił mi jechać dalej. Nie powiedziałem rodzicom, co się wydarzyło, ale rzeczywiście sprzedałem rajdówkę i kupiłem motocykl. Po ukończeniu liceum poszedłem na Uniwersytet Stanu Nowy Meksyk. Studiując, żeby trochę dorobić, podejmowałem się różnych prac. Pewnego wieczoru jechałem z grupą motocyklistów z Albuquerque aż do postoju ciężarówek w górach. W drodze powrotnej ścigaliśmy się. Kiedy zbliżaliśmy się do zakrętu śmierci, powiedziałem dziewczynie, która ze mną jechała, żeby się pochyliła, więc położyła się na moich plecach, a ja na baku. Nie mieliśmy kasku, więc byliśmy bez szans, gdybyśmy się rozbili.
2: Hej, Dave! Gdzie podzieliście się po wyścigu tamtej nocy?
0: Skręciliśmy w boczną uliczkę.
2: Ale przeleciałeś przez ten zakręt.
0: Serio? Nie wiem, ile było na liczniku, bo leżałem na kierownicy.
2: Ja miałem 200, kiedy mnie wyprzedziłeś.
0: To maleństwo ma niezłego kopa. Na jedynce wyciągam 80, na dwójce 130, a na trójce spokojnie 180.
2: Tak, słyszałem, że miałeś 130 na drodze osiedlowej. Przeginasz, Wolfie.
0: Moja dziewczyna mówi mi to samo. Widziała straszny wypadek na 66 i poszła na policję zapytać, czy to przypadkiem nie Dave Wolfie. Odpowiedzieli, że nie, ale że kiedyś mnie dopadną.
2: To niedobrze, Wolfie, kiedy policja zna cię po imieniu.
0: Pewnie, dlatego staram się trzymać ich na dystans i nigdy nie wracam prosto do domu. Rzeczywiście, bardzo się starałem, dzięki czemu nie dostawałem zbyt wielu mandatów. Niestety, jeśli chodzi o oceny, wychodziło mi znacznie gorzej.
3: Mama mi powiedziała, że wyleciałeś ze studiów.
0: Obawiam się, że tak.
3: Wcale mnie to nie dziwi, jak tyle czasu spędza się z kumplami.
0: Wiem, powinienem się więcej uczyć.
3: No, a skoro nie chcesz, musisz zacząć zarabiać na siebie. Tak naprawdę, Dave.
0: Znalazłem już pracę w warsztacie.
3: To bardzo dobrze. Możesz z nami mieszkać, jeśli chcesz, ale musisz płacić za pokój i wyżywienie.
0: Rozumiem.
3: I spodziewam się, że kupisz mi nowe opony do samochodu. Po tym, jak ostatnio go wziąłeś, tylne są zupełnie zdarte. Jesteś niepoprawny, Dave.
0: Przepraszam, tato. Odkupię, jak tylko dostanę pierwszą wypłatę.
3: Mam nadzieję, że dorośniesz, Dave. Marnujesz życie i dobijasz mamę.
0: Mama każdej nocy na mnie czekała. Nie mogła spać, dopóki nie wróciłem. Bała się, że gdzieś zginę. Ale ja się nie przejmowałem. Kiedyś pokazywałem mojej dziewczynie, jak jej samochód potrafi zawracać w poślizgu. Zahaczyłem o krawężnik i auto uderzyło w betonową ścianę. Odbiło się i walnęło w ścianę naprzeciwko. I chociaż nam nic się nie stało, samochód był zniszczony, a policja oskarżyła mnie o brawurową jazdę.
3: No, i jak było w sądzie?
0: Uniewinnili mnie. Mechanik zaświadczył, że nawalił układ kierowniczy.
3: No, to masz szczęście.
0: Tak. Szczęście, że miałem dość pieniędzy, żeby mu za to zapłacić. Tato, myślę, że powinienem jednak iść na studia. Nie chcę przez całe życie siedzieć w jakiejś durnej robocie bez perspektyw.
3: Co ty powiesz? To najbardziej sensowne zdanie, jakie usłyszałem od ciebie od dłuższego czasu. A myślałeś o tym, co chciałbyś studiować?
0: Pamiętam, jak kiedyś na farmie dziadków uczyłem się prowadzić traktor. Te wszystkie prace w polu, w obejściu, bardzo mi się podobały. Więc może... Może rolnictwo.
3: Inżynieria cię nie interesuje?
0: Nie, chciałbym mieć kiedyś własną farmę. Ale nie wiem, czy będzie mnie na to stać.
3: Jeśli skończysz studia, pomogę ci kupić farmę.
0: Poszedłem na rolnictwo. Dużo się uczyłem i szło mi znacznie lepiej. Sprzedałem motor i kupiłem sportowy wóz, którym od czasu do czasu się ścigałem. Latem pracowałem na farmie niedaleko uczelni, a po drugim roku u farmera w zachodnim Teksasie, który uczył mnie rzeczy, bez których nie mógłbym się obejść. Pewnego popołudnia jechaliśmy jego półciężarówką z przyczepą po wyboistej drodze. Przyczepa była załadowana sprzętem, a pick-up wódką i sokiem pomidorowym. Ciągle nalegał, żebym jechał szybciej, więc miałem na liczniku około 140 na godzinę, kiedy nagle pojawił się ostry zjazd, a za nim skrzyżowanie. Nie dałem rady wyhamować. W którymś momencie wylecieliśmy w powietrze i wylądowaliśmy na dachu. Herm, nic ci nie jest.
1: Nie mogę się ruszyć.
0: Kabiny prawie nie ma. Przyczepa ją przygniotła. Szczęście, że tylna szyba, wiesz, poszła i miałeś gdzie uciec z głową, co?
1: Wyciągnij mnie!
0: Przyniosę lewarek i spróbuję coś zrobić. Nie ruszaj się.
1: Nie mogę się ruszać, Dave. Pośpiesz się, nie lubię siedzieć w klapce.
0: Benzyna wyciekała z baku i bałem się, że zaraz wybuchnie.

0: Nie ruszaj się.
1: Nie mogę się ruszać, Dave. Pośpiesz się, nie lubię siedzieć w klapce.
0: Benzyna wyciekała z baku i bałem się, że zaraz wybuchnie. Benzyna wyciekała z baku i bałem się, że zaraz wybuchnie.

0: Wy dwoje ciągnęliście nierówne jarzmo.
1: Jestem farmerem, więc wiem coś na temat zaprzęgania zwierząt. Ale jak to się ma do ludzi?
0: Weź Biblię. Drugi list do Koryntian, rozdział 6, wiersz 14.
1: Nie wiem, gdzie tego szukać.
0: Otwórz i powiedz mi, na której jesteś księdze.
1: Psalmy.
0: To Stary Testament. Przejdź do Nowego Testamentu. Najpierw cztery Ewangelie, dalej Dzieje Apostolskie, list do Rzymian i masz listy do Koryntian. Dwa. Nam chodzi o drugi.
1: Który rozdział?
0: 6. Przeczytaj wiersz 14.
1: Nie chodźcie w obcym jarzmie z niewiernymi, bo co ma wspólnego sprawiedliwość z nieprawością, albo jakaż społeczność między światłością a ciemnością?
0: Bóg chce nas ochronić.
1: No, ale w takim razie co? Rozwód?
0: Bóg nienawidzi rozwodu. Wróć do pierwszego listu do Koryntian, rozdział 7, wiersz 15.
1: Gdyby jednak niewierzący chciał odejść, niech odejdzie. W takich przypadkach brat czy siostra nie są niewolniczo związani, gdyż do pokoju powołał was Bóg. Spotykałem się z nim przez wiele tygodni, a on uczył mnie, na czym polega chrześcijaństwo. Na każde moje pytanie znajdował odpowiedź w Biblii. Czułem się tak winny i obciążony grzechem, że nie miałem pojęcia, jak z tym dalej żyć.
0: Tak, grzech jest całkiem realny, Dave. Grzech to nieposłuszeństwo wobec Boga, w wyniku którego zostaliśmy od Niego oddzieleni. Na zawsze, jeśli odrzucimy Jego dar przebaczenia i nowego życia. Otwórz listę do Rzymian, rozdział 5, wiersz 12.
1: Dlatego jak przez jednego człowieka przyszedł na świat grzech, a przez grzech śmierć, i w ten sposób śmierć przyszła na wszystkich ludzi, gdyż wszyscy zgrzeszyli.
0: Adam chodził Bożymi ścieżkami, ale kiedy stał się nieposłuszny, na świecie pojawił się grzech. Duchowy wirus, który zainfekował cały ród ludzki. Wszyscy rodzimy się duchowo martwi i oddzieleni od Boga.
1: Jest jakaś nadzieja.
0: Jezus Chrystus. Musisz tylko uwierzyć, że On umarł za twoje grzechy. Musisz za nie pokutować i prosić Go, by ci przebaczył i wszedł do twojego serca i życia i stał się twoim Zbawicielem.
1: Zacząłem chodzić do kościoła i słuchałem jego płomiennych kazań.

0: Myślałem, że serce mi eksploduje, ale nie zareagowałem na zaproszenie. Wtedy zobaczyłem, jak dwóch młodych ludzi, o których wiedziałem, że nie są aniołkami, podchodzi do ołtarza i pomyślałem: Boże, jeśli możesz zbawić ich, możesz zbawić i mnie. I wyszedłem z ławki pełen obaw, że Jezus może mnie nie przyjąć.
1: Jezus powiedział: Wszyscy, których dał mi Ojciec, przyjdą do mnie, a tego, który do mnie przychodzi, nie odrzucę precz.
0: Chcę zostać zbawiony. Tego dnia modliłem się bardzo szczerze i Bóg wypełnił moje serce radością i obudził we mnie taki głód Słowa Bożego. Ja, który nie znałem pieśni religijnych, zacząłem śpiewać hymny, ponieważ po raz pierwszy je zrozumiałem.
2: Chcesz sprzedać farmę? Myślałem, że kochasz tę pracę.
0: Bo kocham. Ale Jezusa kocham bardziej. A On chce, żebym poszedł do szkoły biblijnej.
2: Skąd to wiesz?
0: Czytałem 21 rozdział Ewangelii Jana, przez który Bóg zapytał mnie, czy naprawdę Go kocham. Kiedy odpowiedziałem tak, przypomniał mi, że Jego uczniowie muszą wszystko porzucić dla Niego.
2: A co będziesz robił, kiedy skończysz tę szkołę? Zostaniesz księdzem?
0: Nie wiem, co będę robił. To zależy od Boga. Wiem, że chciałbym dzielić się Ewangelią z innymi i przyprowadzać ich do Boga. Poznałem misjonarza, który bardzo dobrze zna Słowo Boże i to on powiedział mi o szkole biblijnej w Kanadzie.
2: W takim razie wystaw farmę na sprzedaż. Jeśli znajdzie się jakiś kupiec, uznam, że miałeś rację.
0: Zostałem przyjęty na okres próbny, co oznaczało między innymi, że przez rok nie mogę spotykać się z żadną dziewczyną ze szkoły. Krótko po tym, jak zaczęły się zajęcia, podczas codziennego nabożeństwa w kaplicy zobaczyłem pewną młodą kobietę. Stojąc przy pulpicie, przedstawiała swoje świadectwo.
3: Zostałam zbawiona, kiedy miałam 11 lat. Zawsze byłam wdzięczna Bogu, że chronił mnie przed alkoholem i narkotykami. Kiedy żyjemy w Nim poruszamy się i jesteśmy. On przepełnia nas niepojętą radością. Panie Jezu, Ty jesteś dobrym pasterzem, który oddał swoje życie za owce. Ty jesteś bramą owczarni. Ty jesteś skałą, na której stoję. Ty jesteś zmartwychwstaniem i życiem. Ty jesteś światłością świata. Bez Ciebie byłabym niczym.
0: Panie, gdybym mógł mieć kiedyś taką dziewczynę, nie wiem, jakbym Ci dziękował. Kilka tygodni później zachorowałem i wylądowałem w szpitalu. Którejś nocy nie mogłem spać, przewracałem się z boku na bok. W pewnej chwili do sali weszła pielęgniarka.
3: Nie śpisz? Nie możesz zasnąć?
0: Co? To ty? Jesteś tą dziewczyną. Widziałem cię w kaplicy, jak dawałaś świadectwo.
3: Tak. Mam na imię Beverly. A ty jesteś Dave. Dave Wolfie?
0: Tak. Jestem na pierwszym roku.
3: Podać ci coś na sen?
0: Nie. Rano mnie wypisują.
3: O, naprawdę? A może cię tu zatrzymam?
0: Beth była znajomą chłopaka, z którym mieszkałem w akademiku i przez niego dała mi znać, że jest mną zainteresowana. Ponieważ wstydziłem się przyznać, że obowiązują mnie pewne warunki, napisałem jej w liście, żeby o mnie zapomniała. Odpisała mi, pytając dlaczego. Rozmawiałem z dziekanem, który zgodził się, żebym pisał do niej raz w tygodniu i nasza przyjaźń rozkwitła. Podczas ferii świątecznych pojechałem do domu.
4: Dziwię się, że z nikim się nie spotykasz, Dave.
0: Tak naprawdę to jest w szkole dziewczyna, na której mi zależy. Ale przez rok nie wolno mi się z nikim umawiać. Pod takim warunkiem przyjęto mnie na te studia.

0: Dziwne. A kto to?
1: Z zawodu pielęgniarka. Pracuje w szpitalu, żeby zarobić na czesne. Mamo, ona wręcz promienieje Chrystusem. Wszystko, jej wygląd, postawa, co i jak mówi, wszystko w niej świadczy o tym, że kocha Boga.
0: Cieszę się, że poznałeś kogoś takiego.
1: Tylko, że ja jeszcze się nawet z nią nie umówiłem.
2: Szkoła organizowała wielkie spotkanie młodzieży i na tę okazję przygotowywaliśmy przedstawienie. Bev została wybrana do głównej roli, a ja grałem twardego faceta, który się nawraca. Dużo czasu spędzaliśmy razem na próbach. Kilka tygodni przed zakończeniem roku napisałem do niej list, w którym wyznałem jej miłość i prosiłem, żeby za mnie wyszła.
3: David prosił w liście, żebym nie odpisywała, dopóki nie otrzymam odpowiedzi od Boga. Zapytałam o radę rodziców, a oni zaproponowali, żebym zaprosiła go do nas. David przyjął zaproszenie. Umówiliśmy się, że zaraz po zakończeniu roku pojedziemy jego pick-upem na ich farmę.
2: To daleko?
3: Jakieś 70 kilometrów.
2: Pomódlmy się, zanim ruszymy.
3: Możemy wziąć się za ręce?
2: Pewnie. Drogi Boże, dziękuję Ci za ten czas, który Bev i ja możemy spędzić razem. Bądź z nami i pomóż nam przynieść Ci chwałę we wszystkim, co będziemy mówili i robili.
3: Tak, Boże, bądź z nami i obdarz nas swoją łaską.
2: Niech będzie wola Twoja. Amen.
3: Pod koniec naszej modlitwy ktoś zapukał w okno. Okazało się, że to jeden z naszych wykładowców, który poprosił mnie na chwilę i powiedział, że nie powinnam bawić się uczuciami Davida. Odpowiedziałam, że wcale się nie bawię, że mam zamiar wyjść za niego i razem z nim stworzyć rodzinę. Moja rodzina bardzo go pokochała. Mam 8 młodszego rodzeństwa. Już od pierwszego dnia, kiedy siadaliśmy do stołu, dzieciaki walczyły ze sobą o miejsce obok niego.
2: Pobraliśmy się pod koniec drugiego roku studiów. Bev miała 3 poronienia, ale w swoim czasie Bóg dał nam syna i córeczkę. Podczas 41 lat naszego małżeństwa Bev i ja służyliśmy Bogu na różne sposoby. Wszędzie tam, gdzie nas potrzebował. Uczyliśmy Słowa Bożego w domu i w kościele i zawsze sprawiało nam to wielką radość. Obecnie mieszkamy na Alasce. Przeszliśmy wiele prób i doświadczeń, ale wiemy, że z Bogiem nie ma rzeczy niemożliwych.

0: Skapołudnia News.
1: Ola Grochowska, cześć, witajcie. W dzisiejszym magazynie będzie nieco sentymentalnie. Pogrzebiemy trochę w przeszłości. Powiemy Wam także o bardzo ważnej i fajnej aplikacji. Zostańcie z nami.
0: Eska Południe.
1: To sentymentalna podróż do przeszłości. W tym miejscu historia łączy się ze wspomnieniami i nostalgią za czasami PRL. A wszystko za sprawą Muzeum PRL-u. Kultowe eksponaty, kapsuła czasu i legendy motoryzacji w jednym miejscu.
2: Monika Niedział, prezes zarządu Fundacji Minionej Epoki.
3: Jesteście w miejscu, które ma długą historię, bo to sięgającą 1890 roku.
2: Tak, dokładnie. Historycznie miejsce nazywało się Dwór Nowa Ruda. Zresztą ta ulica między polami, która jest i którą się dojeżdża tutaj do muzeum, nosiła przed wojną nazwę Dwór Nowa Ruda. Dopiero później została ulicą Zajęczą. Jest to XIX-wieczny folwark, który należał do rodziny von Balestrem, znanej w Zabrzu i w Rudzie Śląskiej. A po wojnie majątek przeszedł na rzecz Skarbu Państwa. Do 1984 roku, do 1984 roku było tutaj Państwowe Gospodarstwo Rolne. Potem Agencja Nieruchomości Rolnych, która była właścicielem, dzierżawiła poszczególne budynki na różne działalności. Tu była jakaś hurtownia części samochodowych, była dojrzewalnia bananów, a my z mężem kupiliśmy ten folwark w 2002 roku w stanie kompletnej ruiny. I proszę mi wierzyć, że nie był z przeznaczeniem na muzeum, natomiast po kilku latach remontu podjęliśmy decyzję, że takie miejsce byłoby egoistycznie zostawić tylko dla siebie i zaczęliśmy szukać pomysłu, co z tym miejscem zrobić. I ówczesny dyrektor Muzeum Zamojskich w Kozłówce na Lubelszczyźnie, tam gdzie Galeria Sztuki Socrealistycznej, tak naprawdę to nasze muzeum wymyślił. Krzysiek Kornacki powiedział: słuchajcie, nikt w Polsce tego nie zrobił, nikt nie zbiera przedmiotów dnia codziennego, ludzie wszystko wyrzucają masowo na śmietnik. Jeżeli chcecie, to otwórzcie takie muzeum. Podjęliśmy tą rękawicę 15 lat temu. Wtedy muzeum było malutkie, mieściło się w dwóch budynkach, miało 200 metrów kwadratowych. W tej chwili, po tych 15 latach, powierzchnia wystawiennicza muzeum to ponad 2000 metrów kwadratowych powierzchni pod dachem, no i kilka tysięcy metrów wystaw zewnętrznych.
3: Ta sentymentalna podróż też do przeszłości, rozpoczyna się od czego?
2: Ta sentymentalna podróż do przeszłości dla naszych gości rozpoczyna się od kapsuły czasu. A przechodzą przez taką swoistą kapsułę czasu, chociaż gdybym chciała być trochę uszczypliwa, to powiedziałabym, że ta podróż naszych gości do PRL-u zaczyna się już, kiedy wjeżdżają w ulicę Zajęczą i pierw jadą kawałkiem asfaltu, potem taką patatajką z betonowych płyt, jak to dawniej bywało, a potem między polami to już tylko taka szutrowa droga. I to jest chyba początek tak naprawdę tej podróży do PRL-u. Tak naprawdę przechodząc przez bramę witamy przodowników pracy i wchodząc w tą swoistą kapsułę czasu, goście przenoszą się w zupełnie inną rzeczywistość.
3: Rozumiem, że teraz jesteśmy w kapsule czasu.
2: Teraz jesteśmy w kapsule czasu. Kiedyś, kiedy muzeum było małe, co roku, bo muzeum jest czynne sezonowo, od 1 maja do końca października, wymienialiśmy 100% ekspozycji. Przy tej wielkości muzeum już nie jesteśmy w stanie co roku wymieniać 100% ekspozycji, ale zawsze staramy się, żeby mieć kilka nowych wystaw, choćby z szacunku do naszych gości, tych, którzy odwiedzają nas każdego roku. Tu, gdzie się teraz znajdujemy, przechodzimy właśnie do takiego stałego elementu w naszym muzeum, do gabinetu pierwszego sekretarza. Taki gabinet po pierwsze w tamtych czasach był w każdym mieście, mniejszym i większym, a tak naprawdę robimy też bardzo dużo lekcji muzealnych dla młodzieży i te lekcje tutaj świetnie odzwierciedlają tamtą rzeczywistość.
3: Nie brakuje telefonów, nie brakuje ksiąg, jest też popiersie.
2: No jest też popiersie, dlatego że te popiersia to był tak naprawdę taki symbol tamtych czasów. Te popiersia były w zakładach pracy, te popiersia były w szkołach. Byli to tak zwani patroni zakładów pracy albo patroni danej szkoły. Także taką perełką tego gabinetu pierwszego sekretarza jest ten przepiękny kilim, który widać rozwieszony na ścianie, z konturem Polski, z godłami, z herbami wszystkich ówczesnych województw. To kilim, który był tkany w Kowarach, w dawnej fabryce dywanów. No i tak naprawdę chyba niewiele jest ich w całej Polsce.
3: Przed nami wejście do Super Samu. Z jednej strony tradycyjnie mięsa brak, no i jest produkt który był najbardziej poszukiwany, to papier toaletowy.
2: No tak, Super Sam to jest taka nowość ubiegłego sezonu. Stworzyliśmy go po to, żeby właśnie przypominać gościom, tym, którzy pamiętają oczywiście, jakie towary można było wtedy kupić, albo może inaczej, jakie towary były tymi, za którymi ludzie stali w kolejkach. Mięsa brak, no bo rzeczywiście mięsa wtedy było brak i te puste haki na mięso z tą kartką mięsa brak odzwierciedlają stan rzeczywisty tamtych czasów. Czasami goście nas pytają, że tam w tym Super Samie na tych półkach jest u nas za bogato, ale to jakby nie chodziło o to, żeby pokazać, że wtedy rzeczywiście nic nie było. Bardziej chodziło nam o to, żeby pokazać, co wtedy można było kupić. No i wszyscy się śmieją z tej kartki, która jest na stoisku alkoholowym, że sprzedaż alkoholu od godziny 13. Ale ja pamiętam nawet naszego śląskiego jazzmana Dudka, który śpiewał za 10 minut 13, więc to takie kultowe chyba zdanie.
3: Za czym tak duże kolejki?
2: No ja jestem dzieckiem PRL-u i pamiętam, że kolejka zawsze była za kawą. Kawa arabika, będę pamiętać ten zapach chyba do końca życia, ponieważ no, zapach kawy nie towarzyszył tak jak dzisiaj na każdym rogu ulicy, gdzie można wypić espresso, cappuccino czy co kto lubi, a tylko ta kawa, zapach tej kawy to był trochę zapach luksusu. Na pewno były kolejki za wspomnianym przez pana redaktora papierem toaletowym, bo dzisiaj można by użyć takiego języka, że trochę obciachem jest chodzić z papierem toaletowym po ulicy, a wtedy te rolki papieru toaletowego związane sznurkiem

0: powieszone tak naprawdę na ramieniu, były pełnym objawem szczęścia, że udało się go kupić.
1: No właśnie, jak ktoś miał szczęście, miał dolary, mógł w Peweksie kupić sobie, no można powiedzieć, namiastkę zachodu, ale ci, którzy nie mieli takiego szczęścia, no to na przykład mogli sobie kupić czekoladę, ale czekoladopodobną.
0: Wyrób czekoladopodobny, ale to trochę jest też tak, że w zależności od tego, kto w jakich czasach dorastał, bo ja akurat pamiętam czasy, kiedy to była epoka Gierka i te czekolady w tych supersamach były i one były w pięknych opakowaniach. Pokłosiem tego chyba potem było to kolekcjonowanie opakowań po czekoladach. Chciałam przypomnieć, że większość nie znaczki kolekcjonowała, tylko na przykład właśnie opakowania po czekoladach.
1: Przechodzimy do kolejnej części muzeum. To jest kolejny przystanek. Wychodzimy i teraz zmierzamy dokąd?
0: Teraz zmierzamy do starej, przepięknej, XIX-wiecznej stodoły, która sama w sobie jest taką perełką architektury, bo jedna z niewielu chyba ocalałych na Śląsku, która ma samostojący dach. Mury, jak Państwo się przyjrzą, to mury tej stodoły nie są w ogóle powiązane z tym dachem. Dach nie opiera się na murach, tylko opiera się właśnie na konstrukcji drewnianych słupów. No ale jakby sam budynek jest wart obejrzenia, ale chyba najbardziej to, co w środku, bo w środku od wielu lat jest kolekcja legendy motoryzacji. I tutaj nasi goście mogą zobaczyć samochody, motocykle, ale też rowery. Trochę się śmieję, że my nie jesteśmy Muzeum Motoryzacji i nie zamierzamy z nikim konkurować, więc nasza kolekcja nie jest bogata, to jest kilkanaście samochodów, ale to są samochody, które rzeczywiście wtedy królowały na ulicach. Perełką naszej kolekcji, najmniejszy z naszych samochodów, czyli Mikrus. Mikrus został wyprodukowany w małej ilości, 1000 niespełna 700 egzemplarzy. Niewiele ich już jest w Polsce, a jak nasi przewodnicy oprowadzają naszych gości, większość z nich myśli, że to jest taki samochód, którym jeździł komediowy Jaś Fasola. Nie, to jest nasz polski Mikrus produkowany w Mielcu.
1: I są gabloty i na ścianach.
0: Dwa lata temu powiesiliśmy te obrazy właśnie na ścianach stodoły, dlatego że te ściany są bardzo wysokie, a tych obrazów z tak zwanymi świątkami okazało się, że mamy ich w magazynie sporo i że warto byłoby je pokazać, bo przecież takie święte obrazy wisiały tak naprawdę w każdym domu, w każdej sypialni, nad każdym łóżkiem naszych dziadków. Każdy taki obraz w domu miał. Więc to jest też taki symbol tamtych czasów. Tej wystawie świętych obrazów towarzyszyła też wystawa, którą kiedyś przygotował Instytut Pamięci Narodowej, oddział katowicki, za Marksem bez Boga, czyli laicyzacja życia społecznego. Bardzo ciekawa wystawa. Natomiast w tym roku oprócz tych obrazów mogą też nasi goście zapoznać się z treścią różnych tablic BHP. I tam znaleźć różne treści, bardzo ciekawe, a my powiesiliśmy również baner z hasłem z tamtych czasów. Koledzy, czekamy na Wasze wnioski racjonalizatorskie i zawsze prosimy naszych gości, żeby dzielili się opinią na temat muzeum, bo to muzeum robimy dla nich, a nie dla siebie.
1: A która z kolekcji samochodów czy tych motocykli cieszy się największą popularnością?
0: A to tak naprawdę zależy od ludzi, zależy gdzie wzrastali, gdzie się wychowywali, bo jedni będą wspominać Ładę, inni będą wspominać Poloneza, jeszcze inni Trabanta, słynną Mydelniczkę, jak się wtedy w tamtych czasach mówiło, a ileś osób z dużym sentymentem i z miłością patrzy na Warszawę Garbuska.
1: A czy nie słyszy Pani często, dlaczego nie ma popularnego Fiata 126P?
0: No, Fiat 126P jest, on stoi na naszym parkingu, tak jak kilka samochodów, które mają tabliczkę czekamy na renowację, bo on czeka na taki czas, kiedy będziemy mogli spokojnie zainwestować w niego, no niemałe, nie ukrywamy, pieniądze, żeby przywrócić mu dawną świetność.
1: Zanim przejdziemy do tej kolejnej części, proszę powiedzieć, jak duży to jest teren?
0: No to tak, powierzchnia tego, co tutaj jest, jakby w murach tych folwarcznych, to jest 1,5 hektara i na takim terenie znajduje się muzeum. A samo muzeum to już w tej chwili 4 budynki, z czego 2 z tych największych budynków to są 2 budynki dwupoziomowe, gdzie zarówno w jednym, jak i w drugim, na parterze i na pierwszym piętrze nasi goście

0: dla nich zebraliśmy.
1: Proszę powiedzieć, pani prezes, czy my teraz idziemy do największego z budynków muzeum?
0: Tak, idziemy teraz do budynku dawnych Obór. Może wejdziemy pierw do tego mniejszego, który był oddany wcześniej, bo dół tego budynku był oddany do dyspozycji naszych gości w 2018 roku. Budynek nazwaliśmy Wspomnień Czar, bo tam jakby wszyscy nasi goście uśmiechają się do tego, co tam znajdują, bo tam znajdują najczęściej kuchnię swojej babci albo swój pokój z czasów dzieciństwa, albo salon na przykład cioci Basi z kryształami, z wersalką, z ręcznie haftowanymi makatkami w kuchni. Więc to taki rzeczywiście powrót do lat dzieciństwa albo młodości.
1: To proszę powiedzieć, tutaj najczęściej chyba pani widzi łzy wzruszenia.
0: Powiem to, co powtarzam od wielu lat, bo kiedyś dziennikarze próbowali szukać, czy jesteśmy czerwoni, czy reprezentujemy partię, albo czy nasi rodzice byli w partii. Natomiast zawsze mówię, że to muzeum powstało dlatego, że uważamy, że miejsce PRL-u jest w muzeum i ten PRL tutaj został zamknięty. Z jednej strony, a z drugiej strony, jeżeli tutaj ktoś się do czegoś uśmiecha albo wzrusza, to na pewno nie do czasów tamtego systemu, ale do czasów swojego dzieciństwa, do czasów swojej młodości, bo ludzie wtedy byli młodzi, umawiali się na pierwsze randki, wspominają swój pierwszy rower, motocykl.
1: No właśnie, teraz jesteśmy w typowej śląskiej kuchni. Nie mogło zabraknąć tak zwanego byfeju.
0: No właśnie, dla jednych byfej, dla mnie bardziej kredens, zależy kto się gdzie urodził i gdzie wychował. Natomiast to jest, tak jak pan powiedział, typowy śląski, ale w Małopolsce również były takie kredensy, nie byfeje, z zawartością taką jak u nas.
1: W zasadzie widzimy taki typowy pokój, który można było zobaczyć jeszcze, bo ja urodziłem się 1 maja 1980 roku, to w takim pokoju też się wychowałem.
0: No tak, bo przecież tak naprawdę wszyscy mieli praktycznie takie same meble, bo te meblościanki były albo mniejsze, albo większe. To jest wersja mebli taka luksusowa, bo proszę zobaczyć, tu jest dużo przeszkleń, a tu są pięknie zrobione szyby z wzorami, gdzie na nich prezentujemy na tych półkach przepiękne szkło czy porcelanę, więc to są takie meble, które dzisiaj kolekcjonerzy szukają i poszukują. Lampa oczywiście z gazetownikiem, czy telewizor, czy wspomniana już wcześniej, jak to mówią na Śląsku, sztrykowana poduszka.
1: Tych eksponatów tutaj można powiedzieć codziennego użytku jest naprawdę sporo. I elektroniki, i zabawki. W zasadzie każdy tutaj może sobie przypomnieć, jak to było dawniej, albo przynajmniej dzieci mogą się dowiedzieć, gdzie wychowali się, czy przy czym wychowywali się ich rodzice.
0: Taki był zamiar od samego początku, żeby pokazywać tak naprawdę, co otaczało Kowalskiego między 1945 a 1989 rokiem. I tak jak pan redaktor powiedział, jedni sobie przypominają, inni wspominają, a ci młodzi dziwią się, że życie bez telefonu komórkowego, czy bez konsoli do gier, czy bez komputera było możliwe. Zawsze w takich sytuacjach mówimy, że jak byliśmy dziećmi, to wszyscy doskonale wiedzieli, nie mając telefonów, o której i pod którym trzepakiem jest zbiórka.
1: No właśnie, proszę powiedzieć, z tych kolekcji, które cieszą się pani największą taką dumą, bo to jest taka perełka, którą najtrudniej było zdobyć.
0: I to jest bardzo trudne pytanie, bo ja jestem bardzo emocjonalnie związana z tym miejscem, tworząc je przez tyle lat i widząc ten progres. Przez wiele lat mówiłam, że największym moim marzeniem jest, żeby w muzeum stanął saturator. I w ubiegłym roku to marzenie się spełniło. Udało się taki saturator kupić. Tak naprawdę każda z tych przedmiotów ma jakąś, niesie za sobą tak naprawdę jakiś ładunek emocjonalny, bo jest zdobyty albo na jakiejś aukcji internetowej, albo, co coraz częściej się też zdarza i bardzo to doceniamy, jest po prostu prezentem od naszych zwiedzających.
1: Czyli jednym słowem, gdyby każdy z osobna tych przedmiotów mógłby coś powiedzieć, opowiedziałby niejedną ciekawą historię.
0: powiedziałby taką historię na pewno, bo jak pan redaktor spojrzy nawet na ten kącik z zabawkami, to tam są takie konie na biegunach, które podejrzewam towarzyszyły moim rodzicom na przykład w czasach ich dzieciństwa, czy te misie, które nie były mięciutkie i puszyste, tak jak dzisiaj, tylko były wypchane trocinami, ale były naszymi kochanymi misiami, albo te paskudne, umówmy się, plastikowe lalki ze sztywnymi kończynami, z okropnymi włosami, a dużo dziewczynek marzyło o tym, żeby taką lalkę mieć. Mamy też kolekcję pralki Frania czy Światowit, kolekcję maszyn do szycia. I w tym kąciku z maszynami do szycia jest tak, że każdy ma jakieś wspomnienia w związku z tym, bo szyła babcia albo była moda na to, że w podstawówkach myśmy jeszcze mieli zajęcia praktyczno-techniczne, więc uczyliśmy się różnych rzeczy od rysunku technicznego poprzez szycie na maszynach. Więc różne wspomnienia tutaj krążą.
1: Jest też namiastka szkoły w PRL-u.
0: Tak. Jest też namiastka szkoły, mamy taką klasę, mamy zebrane w niej przedmioty, które towarzyszyły dzieciom w tamtych czasach. Mamy tornistry, takie właśnie z lat 70., 80., które dzierżyło się na plecach i nosiło się książki. Myślę, że każdy znajdzie tutaj coś dla siebie.
1: Są zawieszone też sztandary, jak rozumiem.
0: Tak, i to jest chyba taka nasza chluba. Tych sztandarów jest tutaj powieszonych 96 i nie jest to pełna kolekcja nasza, bo ta kolekcja przekroczyła już w tej chwili 130 sztandarów, ale nie bardzo już je mamy gdzie wyeksponować, więc powiesiliśmy tyle, żeby każdy mógł z prawej i z lewej zobaczyć, co na tym sztandarze się znajduje.
1: Teraz przechodzimy do Galerii Malarstwa.
0: Galeria Malarstwa Socrealistycznego to taka moja duma, jeżeli mogę sobie pozwolić na prywatę. Ona została oddana do dyspozycji naszych gości w 2023 roku. W 2023 roku ta niesamowita przestrzeń, gdzie przepiękna XIX-wieczna więźba dachowa, piękna cegła, prawie 500 metrów kwadratowych, a w niej obrazy. Obrazy, które z jednej strony udało nam się pozyskać na różnych aukcjach internetowych, ale też jedyne kopie malarskie wykonane na nasze zlecenie, obrazów, które oryginały wiszą w Muzeum Zamojskich w Kozłówce na Lubelszczyźnie, a właśnie w Galerii Sztuki Socrealizmu. I te obrazy można podziwiać, one są, te kopie malarskie są zrobione jeden do jednego. Można, tak jak powiedziałam, oryginały zobaczyć w Kozłówce na Lubelszczyźnie, a jedyne kopie malarskie w Rudzie Śląskiej.
1: Jak to w PRL-u, częstym motywem tych obrazów jest człowiek przy pracy?
0: Kult pracy, bo ten kult pracy wtedy towarzyszył wszystkim, to przodownictwo pracy. Z drugiej strony proszę pamiętać, że to przodownictwo pracy, oczywiście przerysowane później, wzięło się z niczego innego jak z chęci odbudowy kraju po II wojnie światowej. To, że to poszło potem w taką stronę, w jaką poszło, trochę taką prześmiewczą, bo my dzisiaj z tego przodownictwa pracy i tych 580% normy się możemy śmiać. Ale ten człowiek pracy i ten kult pracy, tak jak pan wspomniał na tych obrazach, ta praca jest na różnych stanowiskach, bo to są właśnie budowniczy Warszawy, bo to jest polska wieś, bo to jest polska pielęgniarka, lekarz. Tak ten świat wtedy wygląda.
1: Teraz jesteśmy?
0: Teraz jesteśmy w galerii, roboczo nazwaliśmy galerię plakatu, bo ta galeria została oddana w ubiegłym roku. W ubiegłym roku były tutaj plakaty, polski plakat polityczny. W tym roku przepiękna wystawa zdjęć pani Janny Helander. Wystawa, która pokazuje życie w tamtych czasach. To, co mnie najbardziej wzrusza w tych zdjęciach i myślę, że większość osób, to autentyczność tych ludzi, którzy są złapani przez migawkę aparatu w momencie, w którym nikogo nie udawali, nie pozowali, nie było tej maniery takiej pozowania do zdjęć. Ludzie nie chcieli wydawać się lepsi.
1: To nie były sweet focie.
0: To nie były sweet focie. Proszę zobaczyć, jak piękni ci ludzie są w tej swojej autentyczności. radości.
1: Uśmiechnięci radości i naturalni.
0: Uśmiechnięci radości i naturalni i złapani bardzo często w momentach, czy na przykład swojej pracy, jak ten kolejarz, czy te panie gdzieś ze sklepu, czy w kolejce, czy przy po prostu jakichś przyjęciach rodzinnych, ale myślę, że warto popatrzeć na te zdjęcia właśnie pod kątem tej naturalności i autentyczności.
1: O, i tu ten słynny saturator.
0: Tak, to jest ten słynny saturator. Saturator stanął. Wiele osób się pyta, czy będziemy go uruchamiać.
1: Będzie ciężko.
0: Będzie ciężko, bo nie wiem, co powiedziałby w dzisiejszych czasach sanepid na to, że z jednej szklanki tak naprawdę opłukanej lekko piją setki osób, ale to jest taki symbol tamtych czasów, gdzie ten saturator stał tak naprawdę w każdym mieście na ulicy i każdy pamięta, że wodę piło się albo z sokiem malinowym, albo samą.
1: Kiedy zmienił się ustrój w Polsce, to pierwsze, co robiono, to likwidowano pomniki. Tutaj pani od zapomnienia te pomniki uratowała.
0: Tak, od samego początku realizowaliśmy taki program Park Pomników. I trochę tych pomników udało nam się pozyskać i przywieźć tutaj. Te pomniki tak naprawdę też obrazują obraz tamtych czasów i tego, co towarzyszyło społeczeństwu, bo pomnik różnej wielkości, w różnym temacie był tak samo znowu w mniejszym i w większym mieście. Mamy taką perełkę wśród pomników, pomnik, który został przywieziony z Warszawy, największy pomnik, jaki stanął w Polsce Ludowej, przed Pałacem Lubomirskich w Warszawie stanął pomnik tak zwanych utrwalaczy władzy ludowej, który miał 20 metrów długości i 16 metrów wysokości. W roku 90 został rozłożony na 583 kawałki. Przepiękny pomnik, odlewany zresztą w naszym gliwickim Gzucie. Postacie no, tych, którzy ten PRL i tą Polskę Ludową tworzyli. Możemy tu zobaczyć postać pewnie nauczycielki, matki Polki, żołnierza, chłoporobotnika. Na górze tego pomnika wieńczył go duży orzeł. I patrząc na kawałki tego pomnika, mamy świadomość, jak monumentalny był ten pomnik, jeżeli te części, które tutaj stoją, też nie należą do najmniejszych.
1: Proszę powiedzieć, ma pani wrażenie, że zazwyczaj jak przychodzi ktoś z młodego pokolenia, to oni PRL no, spoglądają oczami w zasadzie tylko takimi oczami komedii Bareja?
0: Znaczy ja, ponieważ mam 14-letniego syna, to mam takie inne spostrzeżenie, że dla nas, dla tego naszego pokolenia 50, 40 parę, 50, to my rozumiemy jeszcze te komedie Barei. Natomiast dla tej młodzieży to jest trochę tak, że my te filmy oglądamy z naszym synem na stopklatce, żeby mu tłumaczyć, dlaczego to jest śmieszne. Więc trochę jak z tymi dowcipami, jak pojawiło się Tesco i rodzic tłumaczy dziecku, że w sklepie był tylko ocet i były puste półki i były tylko ocet. I to dziecko się pyta, to jak to? To w całym Tesco tylko ocet. Więc trochę to tak jest, że nawet jak prowadzimy lekcje muzealne, których robimy całkiem sporo i mamy taką namiastkę starego kina i krzesła właśnie takie, jak kiedyś były drewniane, twarde, bez żadnej wyściółki, które jak się wstawało, to klapały po prostu tak, że nawet jak ktoś usnął na seansie, to się i tak obudził. I dzieci pytają naszych przewodników, no dobrze, ale były takie niewygodne, ale przynajmniej pokażcie, gdzie było miejsce na kubek z kolą. Więc trochę jest tak, że my tych naszych gości może nie uczymy, ale pokazujemy, ale to też goście tutaj w tym miejscu, dzięki naszym gościom zrodziło się już wiele anegdot. Trudno im zrozumieć, że do kina szło się po to, żeby obejrzeć film i nie było żadnej takiej infrastruktury, która trochę wyciągałaby te pieniądze z kieszeni, że tak naprawdę w wyjściu do kina dzisiaj najtańszy to jest bilet do kina.
1: Na koniec, ponieważ to miejsce cały czas się zmienia, widać, że pani z taką pasją o tym miejscu opowiada, więc ma ono ogromne znaczenie dla pani. Jak bardzo jeszcze to muzeum będzie się rozwijało? Co może być nowością w przyszłości?
0: Nowością, mam nadzieję, być może już na nasze 15 urodziny, czyli 14 czerwca, ale tutaj nie chcę zapewniać słuchaczy, że na pewno, będzie coś, śmieję się, że będziemy mogli powiedzieć jako muzeum i jako fundacja minionej epoki, że nam udało się coś, co nigdy się nie udało władzy w tym mieście, czyli ściągnąć tramwaj do dzielnicy, w której się znajdujemy, czyli do dzielnicy Bielszowice. Bo taki tramwaj właśnie niedługo stanie w naszym muzeum i dzięki temu Bielszowice będą mogły powiedzieć, że mają linię tramwajową. Dzięki hojności, uprzejmości i współpracy z firmą Tramwaje Śląskie S.A. będzie tutaj taki wagon tramwajowy z lat 70.
1: To na koniec serdecznie, gorąco zaprośmy. Muzeum od kiedy do kiedy zawsze jest czynne i kiedy można je zwiedzać?
0: Ja zapraszam. Bramy szeroko otwarte zawsze czekają na naszych gości od 1 maja do końca października, od środy do niedzieli, od 10 do 18. W każdą niedzielę zapraszamy na spacer i podróż do przeszłości w towarzystwie naszych przewodników.
1: I śmiało można od oseska aż po seniora.
0: Oczywiście, bo tutaj nasz najmłodszy zwiedzający w ubiegłym roku miał 12 dni, a wieku się nikomu nie wypomina. Najstarsza nasza zwiedzająca miała 91 lat.
2: Eska Południe.
3: Łódzkie, Wielkopolska i Śląsk to kolejne obszary, które swoim działaniem objęła aplikacja Animal Helper. Za jej pośrednictwem można zgłaszać każdy przypadek, gdy zwierzęciu dzieje się krzywda. Materiał Natalii Czarnoch.
4: Magdalena Matelska z Fundacji Psia Krew, czyli organizacji odpowiedzialnej za projekt Animal Helper.
5: Pani Magdaleno, zatem co ta aplikacja wnosi, na jakich zasadach ona działa?
4: Aplikacja powstała dlatego, że co do zasady ludzie nie wiedzą, gdzie dzwonić, kiedy zwierzęciu dzieje się krzywda, gdzie zgłaszać takie przypadki. I tak naprawdę trudno jest im się dziwić, ponieważ niestety co gmina to obyczaj. I rzeczywiście czasem bardzo trudno jest znaleźć podmiot odpowiedzialny za działanie w danym przypadku przy okazji danego zwierzęcia czy rodzaju zdarzenia. Dlatego też stąd pomysł na tą naszą aplikację, czyli takie miejsce, do którego wpada to zgłoszenie i wówczas specjalnie przeszkoleni operatorzy przekierowują je do odpowiedniego już miejsca jednostki, służb czy też organizacji, która zgodnie z literą prawa może zareagować w tym danym przypadku i podjąć się realnej interwencji.
5: No właśnie, ta aplikacja teraz będzie działać w kolejnych województwach, zatem podsumowujmy, ile jest tych województw, w których aplikację możemy pobrać i po prostu z niej skorzystać.
4: W listopadzie ruszyliśmy w województwie pomorskim i to był taki okres pilotażu, kiedy jeszcze trochę dopracowywaliśmy to narzędzie, sprawdzaliśmy, że wszystkie nasze założenia czteroletnie się sprawdzają w praktyce. Od miesiąca działamy również w województwie zachodniopomorskim, a od 12 kwietnia w wielkopolskim, łódzkim i śląskim. I to jest na ten moment 5 z 16 województw, czyli niestety nawet nie połowa, ale już widzimy, że zapotrzebowanie jest ogromne, ponieważ do tej pory ponad 3200 zgłoszeń i z województwa śląskiego, w którym działamy nieco ponad 10 dni, aż 130 zgłoszeń. I to jest największa liczba z tych trzech województw, w których działamy od 12 kwietnia.
5: Zatem porozmawiajmy teraz o tych zgłoszeniach. Co zazwyczaj ludzie właśnie zgłaszają na tej aplikacji? Z czym biją na alarm?
4: Można powiedzieć, że 35% zgłoszeń, które do nas przychodzą, to zgłoszenia niehumanitarnego traktowania zwierząt, znęcania się nad nimi, czyli tego, kiedy zwierzę przebywa w nieodpowiednich warunkach. Zdecydowana większość to też zdarzenia drogowe i błąkające się zwierzęta. Można powiedzieć, że tego jest najwięcej. Oczywiście każdy przypadek jest nieco inny, każdy przypadek też dotyczy innego zwierzęcia, bo tutaj to zależy, czy to jest zwierzę domowe, czy to jest zwierzę gospodarskie, czy dzikie. A jeżeli dzikie, to czy jest pod ochroną i tak dalej, więc tych zmiennych jest bardzo, bardzo dużo. No ale tak, zdecydowana większość to te niehumanitarne traktowanie zwierząt i zwierzęta domowe. To też pokazuje, że jako społeczeństwo jesteśmy gdzieś tam może najbardziej wrażliwi na ten rodzaj zwierząt, który jest nam najbliższy, czyli te zwierzęta towarzyszące, psy, koty, to zdecydowana większość.
5: I jak wygląda taka interwencja, jeżeli ktoś zgłosi właśnie niehumanitarne traktowanie zwierząt, no to co dalej? Co dalej się dzieje?
4: Takie zgłoszenie, kiedy kiedy uda nam się już uzyskać wszystkie niezbędne informacje na temat danej sytuacji, bo my jesteśmy tym pierwszym kontaktem ze zgłaszającym, dlatego zbieramy cały ten taki szeroki obraz zdarzenia po to, żeby odpowiedniej jednostce czy służbom przekazać już komplet informacji, żeby wiedzieli też, z czym się mierzą. Jeszcze może zanim przejdę do tego, co się dalej dzieje, to powiem, że zgłoszenie może do nas wpaść w dwojaki sposób. Można się połączyć z operatorem i wówczas opowiedzieć o tym wszystkim, lub zgłosić to formularzowo, czyli, że tak powiem, bezkontaktowo z operatorem, ale uzupełniając wszystkie te najważniejsze informacje. I to jest bardzo dla nas istotne i zachęcamy zawsze do korzystania jednak z tego formularza, ponieważ nie tylko pokazuje on dokładne miejsce zdarzenia za pomocą tam specjalnej pineski map Google, ale też umożliwia wysłanie nam zdjęć i materiałów wideo. I to jest o tyle istotny krok, że po pierwsze my dzięki temu jesteśmy w stanie ocenić pilność danego przypadku i rozmiar tragedii, jaka tam się dzieje, po to, żeby łatwiej było nam rozmawiać też o tym ze służbami, również pokazując te materiały, ale też materiały wideo i zdjęcia to najlepsze i takie pierwsze dowody w sprawach o znęcanie się nad zwierzętami. Naszym celem jest również zbieranie tych dowodów, przekazywanie służbom po to, żeby ci oprawcy zwierząt, zwyrodniacy szybciej ponosili konsekwencje swoich czynów, albo w ogóle ponosili konsekwencje swoich czynów, nie tylko szybciej. No i takie zgłoszenie przekazujemy już odpowiednim służbom i jednostkom. I na przykład w przypadku znęcania się nad zwierzętami mieliśmy taki przypadek z Zabrza i to dosłownie sprzed kilku dni, więc może warto na jego przykładzie o tym opowiedzieć, bo to jest rzecz, z której jesteśmy ogromnie dumni, jesteśmy zachwyceni tym, jak tak naprawdę zadziałały zabrzeńskie służby i organizacje, ponieważ półtorej godziny po tym, jak otrzymaliśmy zgłoszenie, już zwierzę zostało odebrane interwencyjnie. To jest naprawdę krótki czas, który niemal się nie zdarza, więc tutaj cudownie zadziałały służby, cudownie zadziałała policja, którą poinformowaliśmy o tym przypadku, bo w przypadku znęcania się nad zwierzętami mówimy już o czynie karalnym. Dlatego też tutaj w tym wypadku należało poinformować o tym policję. Policja skontaktowała się ze schroniskiem, z Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami z Zabrz i razem pojechali na tę interwencję i odebrali 3 godziny pieska w tragicznym stanie, bo doszło do odbioru interwencyjnego, ponieważ zagrożone tutaj już było życie i zdrowie zwierzęcia.

0: pojechała tam bardzo szybko, informując też odpowiednią organizację, która no, na tym dobrostanie zwierząt bardzo się zna, więc tutaj zadziałało wspólne działanie służb i organizacji. No i zwierzę, no, 1,5 godziny to jest naprawdę bardzo szybko.
1: To jest bardzo ważny element. Przyznam szczerze, że ja mam aż ciarki, jak pani o tym powiedziała, bo sama mam psa i nie wyobrażam sobie takiego cierpienia, które przed chwilą zostało opisane. No i właśnie ten czas też jest tutaj ważny, żeby to zwierzę dłużej po prostu nie cierpiało. Ja chciałam się jeszcze dopytać, bo wspomniałyśmy wcześniej właśnie podczas tej rozmowy, że bardzo ważne są te dowody. Dlatego warto przez aplikację wysyłać te formularze, bo wiadomo, zadzwonimy telefonicznie, ale nie mamy wtedy dowodu. Czy w przypadku Zabrza ten dowód właśnie zdjęciowy ktoś wysłał wam?
0: Tak.
1: Czyli tak naprawdę naocznie już było widać, że faktycznie zwierzęciu dzieje się krzywda. Wszystkie zgłoszenia, które trafiają na aplikację, są anonimowe? Jak to wygląda?
0: Zgłoszenia mogą być zarówno anonimowe, jak i nie. Bardzo zależało nam na tym, żeby tutaj jednak zadbać o bezpieczeństwo zgłaszających, ponieważ często jest tak, że jesteśmy świadkami jakiegoś zdarzenia, ale boimy się zareagować, bo boimy się po prostu zemsty ze strony oprawcy tych zwierząt, czy to sąsiada, czy to kogoś nawet z rodziny, bo i takie przypadki też mieliśmy. Także tutaj zależało nam na tym, żeby była opcja anonimowości, żeby w tych skrajnych przypadkach można było z niej skorzystać. Niemniej często jest tak, że służby niechętnie reagują na zgłoszenia anonimowe, bo jednak dobrze jest mieć kogoś na miejscu, z kim można się skontaktować, dopytać i tak dalej. Dlatego my staramy się dopytywać. W przypadku tym anonimowym niestety nie możemy. Dlatego też jest opcja, że zalogowany użytkownik również może, zgłaszając nam takie zdarzenie i zostawiając do siebie kontakt dla nas, zaznaczyć opcję, że nie zgadza się na przekazywanie swoich namiarów dalej, czyli organizacjom lub służbom, które zainterweniują. Wówczas to jest tylko nasza wewnętrzna informacja po to, żeby dopytywać o jak najwięcej szczegółów, no i spróbować wpłynąć na te służby czy organizacje, żeby jednak zareagować.
1: No właśnie, bo tutaj też w tej kwestii telefonicznej, kiedy ktoś postanawia zadzwonić do was, a nie poinformować już bezpośrednio przez te formularze i mając jakieś dowody właśnie w postaci zdjęć, ciężko jest potem weryfikować, czy faktycznie zwierzęciu dzieje się krzywda, bo wy możecie jakby zainterweniować, natomiast nie macie tego dowodu, że zwierzęciu dzieje się krzywda i wtedy ciężej jest po prostu podjąć jakiekolwiek działania w kierunku tego, czy faktycznie zwierzę powinno być odebrane właścicielowi, czy powinniśmy reagować, czy to nie jest po prostu wymysł osoby, która właśnie w jakiś sposób, nie wiem, chce się zemścić albo chce, kolokwialnie mówiąc, utrzeć nosa danej osobie i po prostu takie coś zgłasza, prawda?
0: Dokładnie tak, niestety 20% ogólnej liczby zgłoszeń, która do nas wpływa, to zgłoszenia fałszywe, które nie potwierdzają się, czy to już w trakcie interwencji na miejscu, czyli wysyłamy tam patrol udaje się na miejsce i wszystko jest w porządku. Zgłoszone są też sytuacje, kiedy ewidentnie widać, że jest to konflikt sąsiedzki. Także tutaj bardzo ważne są dla nas te dowody, ponieważ no to nam rzeczywiście pokazuje, że ta interwencja jest potrzebna. Oczywiście wiele tych niepotwierdzonych, fałszywych zgłoszeń wynika również niestety z niewiedzy zgłaszającego, ponieważ każdy, kto ma w sobie jakiś tam większy lub nawet mniejszy poziom empatii, kiedy widzi zwierzę przymocowane do budy na łańcuchu, no jest to bulwersujący widok dla nas przyzwyczajonych.

0: zgłaszającego, ponieważ każdy, kto ma w sobie jakiś tam większy lub nawet mniejszy poziom empatii, kiedy widzi zwierzę przymocowane do budy na łańcuchu, no, jest to bulwersujący widok dla nas tak, więc dostajemy tego typu zgłoszenia, ale na miejscu okazuje się, że wszystko niestety jest zgodne z prawem, ponieważ nasze prawo zezwala do tego, żeby zwierzę mieszkało w budzie, zezwala nawet do tego, żeby było na łańcuchu. Oczywiście wszystkie organizacje walczą o to, my się również do tego przyłączamy, również pokazujemy te liczby, żeby te łańcuchy wreszcie zdjąć z piesków i żeby nie dopuszczać do tego, ale nasze prawo na ten moment, ustawa, która obowiązuje, dopuszcza do tego, żeby zwierzę było trzymane na uwięzi. O tym zgłaszający może nie wiedzieć i dlatego też takie zgłoszenia otrzymujemy. Oczywiście uwięź musi spełniać pewne warunki, tak? Musi być to nie mniej niż 3 metry, często jest to nawet nie metr, więc takie przypadki również otrzymujemy i wówczas ta interwencja jest jak najbardziej zasadna. Niemniej, no tak jak wspomniałam, te materiały wideo i zdjęciowe są takie istotne z dwóch względów, zarówno dla nas, jak i dla służb, po to, żeby ocenić zasadność też tej interwencji.
1: A teraz jeszcze od takiego technicznego punktu widzenia, jak wygląda samo pobranie tej aplikacji? Pobieramy to na telefon, tam mamy jakieś zakładki, jak właśnie technicznie to wszystko wygląda?
0: Aplikacja jest dostępna w wersji mobilnej w sklepie App Store i sklepie Play, czyli na iOS i na Androida. No i wówczas pobieramy taką aplikację, zachęcamy do tego też, żeby tam zakładać konto, ponieważ wówczas my możemy też się kontaktować, czyli wysyłać te informacje zwrotne o zgłoszeniu, albo tego nie powiedziałam, co jest bardzo istotne w przypadku tego zgłoszenia, kiedy je otrzymujemy, przekazujemy do odpowiedniej jednostki, kiedy dochodzi do interwencji, to my również informujemy o efektach danej interwencji zgłaszającego. Po to, żeby każdy miał też to takie poczucie sprawczości, że jak to się w zasadzie zakończyło, czy udało się pomóc, czy się nie udało, jakie były tego efekty. Także do tego zakładania konta bardzo serdecznie zachęcamy. No i tam już możemy albo połączyć się przez aplikację, albo właśnie formularzowo zgłosić dane zdarzenia. Mamy też dostęp do historii swoich zgłoszeń, mamy też dostęp do porad dotyczących opieki nad zwierzętami, bo to jest też sekcja, nad którą pracujemy, którą staramy się regularnie rozbudowywać o kolejne porady po to, żeby też ten wątek edukacyjny bardzo mocno tutaj wypełnić. Ale aplikacja, poza tym, że jest dostępna w wersji mobilnej, jest też dostępna na stronie internetowej. Czyli de facto nie musimy pobierać aplikacji, żeby móc zgłosić dany przypadek. I to jest na stronie zgłoś.animalhelper.pl. I wówczas to jest 1:1 przeniesienie tak naprawdę tego, co jest w aplikacji mobilnej, jest w wersji webowej, z tym, że po prostu nie ma tej potrzeby pobierania aplikacji na telefon. No niektórzy wolą sobie robić takie rzeczy na komputerze, czyli na tym większym internecie niż mniejszym w telefonie, więc tutaj jakby do obu tych grup staraliśmy się wyjść z naszym narzędziem po to, żeby było ono naprawdę ogólnodostępne. Aplikacja jest i zawsze będzie darmowa dla użytkowników po to właśnie, żeby być takim narzędziem, które pomaga niezależnie od tego, w jakiej jesteśmy sytuacji czy kondycji. Po prostu chcemy, żeby każdy mógł z niego korzystać.
1: No i to też jest fajne, to co pani powiedziała, że to jest też forma nie tylko interwencyjna, ale przede wszystkim też forma edukacyjna. Tam na tej aplikacji również możemy właśnie posięgnąć różnych porad, czy po prostu pewnych wskazówek, jeżeli chodzi o tą opiekę nad zwierzętami. Ja się chciałam jeszcze dopytać, jak już na koniec, statystycznie, troszkę już o tych statystykach porozmawiałyśmy, że to tam 20% interwencji zgłaszających są po prostu fałszywe i tak dalej, ale ile zgłoszeń statystycznie macie na dzień albo w ciągu tygodnia?
0: To jest bardzo trudne pytanie, ponieważ to zależy i cały czas badamy, od czego to zależy, bo są dni, kiedy wpływa nam 80-100 zgłoszeń, a są dni, kiedy wpływa ich 20. I czy to zależy od pogody, bo wychodzimy więcej, widzimy, czy to zależy też od doniesień medialnych, o tym, że ktoś gdzieś usłyszał albo ktoś gdzieś udostępnił informacje o nas. Naprawdę trudno jest nam to na ten moment, po tym pół roku działania i zaledwie 5 województwach, trudno odpowiedzieć na to pytanie. Także oczywiście mniej zdarzeń jest w nocy, bo przypominam, że my działamy całodobowo, 7 dni w tygodniu, czyli również w święta i tak dalej. No jak takie prawdziwe 112, tylko że dla zwierząt. I naprawdę jest to... Na ten moment nie jestem w stanie na to odpowiedzieć, ale tak jak wspomniałam, w momencie na przykład, kiedy uruchomiliśmy się na te trzy dodatkowe województwa, trzy kolejne województwa, no to rzeczywiście było tak, że przez pierwsze dni to było około 100 zgłoszeń dziennie.
1: To bardzo duża liczba, ale ta liczba aż przysprawia gęsią skórkę, bo to świadczy o tym, że około 100 zgłoszeń

0: To około 100 cierpiących zwierząt plus minus, prawda?
1: Tak. Skala cierpienia zwierząt w naszym kraju jest ogromna i to nasze pół roku działania bardzo mocno to pokazuje. 3100 zgłoszeń to było po pół roku dokładnie liczba zgłoszeń. Teraz to już jest tam około, no już ponad 3200 i rośnie. Cierpienie jest ogromne, to jest, przypominam, tylko 5 województw, więc z jednej strony jesteśmy ciekawi, a z drugiej strony przerażeni tym, jakie to będą statystyki w momencie, kiedy będziemy działać w całym kraju.
0: Dlatego właśnie, żeby zaradzić temu cierpieniu zwierząt, powstają takie aplikacje i przede wszystkim działają tacy ludzie jak pani. Ja dziękuję serdecznie za rozmowę. Będziemy nagłaśniać aplikację. Animal Helper pobieramy w telefonach albo po prostu wchodzimy na stronę internetową i tam zgłaszamy różne interwencje. No i przede wszystkim mówimy ludziom głośno, reagujcie, zbierajcie dowody i po prostu pomagajmy, by te zwierzęta, które same sobie pomóc nie mogą, zawsze były w dobrych rękach.
1: Dokładnie tak, zdecydowanie jesteśmy to winni tym wszystkim biednym zwierzątkom, które na tę pomoc czekają.

0: po prostu pomagajmy, by te zwierzęta, które same sobie pomóc nie mogą, zawsze były w dobrych rękach.
1: Dokładnie tak, zdecydowanie jesteśmy to winni tym wszystkim biednym zwierzątkom, które na tę pomoc czekają.

0: no i też finansowym, ponieważ musimy stale poszerzać nasz zespół operatorów, bo im więcej zgłoszeń, tym więcej rąk do pracy jest potrzebnych. Dlatego stale poszukujemy partnerów, sponsorów do działania, ale też uruchomiliśmy zbiórkę na portalu zrzutka.pl, to jest zrzutka.pl/animalhelper, gdzie można wspierać nas wpłatami po to właśnie, żebyśmy mogli rozszerzać swoje działania i ratować jak najwięcej zwierząt.
1: Eska Południe.
2: Co zrobić, żeby nie powtórzyć błędu sprzed kilkunastu lat i nie stworzyć kolejnych dzielnic biedy? Na to pytanie próbują odpowiedzieć politycy, przedstawiciele biznesu, górniczych związków zawodowych czy organizacji pozarządowych. Z badań wynika, że górnicy dziś to nie tylko słabo wykształceni robotnicy, ale przede wszystkim wysoko wykwalifikowani specjaliści, którzy nie powinni mieć problemów z przekwalifikowaniem. Szczegóły w materiale Agnieszki Kucjas.
3: Alina Pogoda, Polska Zielona Sieć. Fundusz Sprawiedliwej Transformacji to jest unijny fundusz, który, jak sama nazwa wskazuje, jest na sprawiedliwą transformację, czyli na złagodzenie skutków odchodzenia od węgla w regionach węglowych. Górny Śląsk, województwo śląskie, już korzysta z tego funduszu od 2 lat. Jest jego największym beneficjentem w Europie. Już korzysta z ponad 2 miliardów euro i realizuje swoje projekty transformacyjne, na przykład inwestując w odnawialne źródła energii, inwestując w przedsiębiorstwa, w tworzenie nowych miejsc pracy, odnowę środowiska naturalnego, czy też projekty miękkie. Ale w tym momencie jest czas, żeby pomyśleć o przyszłości. To znaczy obecnie myślimy już o nowej perspektywie finansowej. Komisja Europejska prowadzi rozmowy, prace koncepcyjne o tym, co będzie po 2027 roku. Też my jako Polska zaczynamy prezydencję w Unii Europejskiej od stycznia 2025 roku i to jest ten czas, żeby pomyśleć o kontynuacji Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Aktualnie widzimy, że władze, poziom centralny o Funduszu Sprawiedliwej Transformacji nie rozmawia. Ten temat nie jest podnoszony na szczeblu ani europejskim, ani centralnym ze strony Polski, a zależy wszystkim, szczególnie regionom węglowym, na tym, żeby po 2027 roku ten fundusz znowu był utworzony i trafił do Polski w jak największej ilości. I to jest ten czas, kiedy musimy o tym rozmawiać, kiedy wszyscy interesariusze muszą być włączeni do tej rozmowy, żeby zaznaczyli też na poziomie centralnym, europejskim, że ten temat jest ważny.
4: Mateusz Piotrowski, prezes Stowarzyszenia Pacjent Europa. Śląsk jest największym beneficjentem Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, a nie wiemy, czy będzie nim w kolejnej unijnej perspektywie finansowej, a mówimy o miliardach euro dla Polski i dla Śląska. Dlatego tak ważne jest, żeby po pierwsze nasi politycy umieli w tej sprawie zawalczyć o pieniądze dla Polski ponad politycznymi podziałami, a po drugie, żeby wpisać Śląsk w strategię przemysłową, która będzie takim rdzeniem, kręgosłupem rozwoju Europy, to będzie zielona strategia przemysłowa. Jest ogromna konkurencja ze strony Chin, ogromna konkurencja ze strony Stanów Zjednoczonych, którzy wydają bardzo dużo na subsydia swoich zielonych przemysłów. Śląsk jest przemysłowym sercem Polski i od nas zależy, czy będzie podłączone to przemysłowe serce Polski do tego krwiobiegu unijnych pieniędzy, inwestycji, technologii, bo to, że Unia będzie szła na taką silną konfrontację, na protekcjonizm, na strategię przemysłową z innymi geopolitycznymi potęgami, jest w tej chwili przesądzone, nie jest przesądzone, czy my będziemy tego częścią.
5: Monika Rosa, posłanka Koalicji Obywatelskiej. Transformacja jest konieczna, wiemy doskonale, jakie mamy przed sobą cele klimatyczne, jakie wyzwania, także w kwestii bezpieczeństwa energetycznego, jak bardzo potrzebna jest dywersyfikacja źródeł energii. A dywersyfikacja, różny miks energetyczny, to tym samym ograniczenie wydobycia węgla i korzystania z węgla w miksie energetycznym do produkcji energii elektrycznej, a tym samym powolne wygaszanie kopalń, nie tylko ze względu na kwestie klimatyczne, ale tak dlatego, że po prostu złoża się wyczerpują. A jednak musimy przede wszystkim zadbać o ludzi, którzy pracują tutaj, o firmy okołogórnicze, o górników, o pracowników, o samorządy, o to, żeby tereny zdegradowane zostały ponownie przekazane do użytku na cele, czy to mieszkaniowe, czy to na przykład strefy ekonomiczne, która może ściągać inwestorów. Dlatego no, to jest kwestia kluczowa dla regionu.
3: Obecnie na Górny Śląsk trafiło ponad 2 miliardy euro, do Polski trafiło ponad 4 miliardy euro, ale jeśli chodzi o przyszłość, to nie wiadomo, o jakich kwotach mówimy, bo jeszcze o nich de facto nie walczymy. Te prace koncepcyjne na temat wysokości funduszy będą jeszcze przez jakiś czas trwały i to jest ten czas, kiedy Polska może silnym głosem mówić, że no chce jak najwięcej, bo my potrzebujemy tych pieniędzy na projekty transformacyjne i na odejście od węgla i utworzenie nowych miejsc pracy. W tej chwili te pieniądze są wydawane na tak zwaną transformację energetyczną, czyli na odnawialne źródła energii.

0: gospodarkę, czyli na przykład na gospodarkę obiegu zamkniętego, na wszystkie gałęzie przemysłu, które są już w tym zielonym, odnawialnym, zrównoważonym duchu. Też na projekty miękkie, wsparcie psychologiczne, jeśli górnicy będą odchodzić z zakładów pracy, na edukację, na rekultywację zdegradowanych terenów, czyli na cały szereg po prostu takich projektów, które sprawią, że regiony węglowe będą dobrym miejscem do życia.
1: Beata Goleśna, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Departament Rozwoju i Transformacji Regionu. Mamy w ramach programu regionalnego, który zarządzany jest właśnie na poziomie regionalnym i to jest nasz sukces, bo o to bardzo walczyliśmy, żeby to były pieniądze zarządzane regionalnie. Nawet ponad trochę 2 miliardy, bo 2,2 miliarda euro na inwestycje i na działania, na projekty związane z łagodzeniem skutków transformacji w województwie śląskim. Są to głównie środki na zaadaptowanie terenów przemysłowych, na ich rekultywację, readaptację, na działania oczywiście też związane z elementami społecznymi, bo one są bardzo ważne. I tak naprawdę środki, które mamy na ten cel, są bardzo dynamicznie wdrażane w nabory i w projekty. Mamy część projektów takich, które są wdrażane w takim trybie niekonkurencyjnym. One mają charakter strategiczny dla regionu. To jest na przykład zaadaptowanie kolejnych terenów i obiektów po kopalni Katowice, czyli terenu Muzeum Śląskiego. To również obiekty na terenie byłej kopalni, właściwie obecnie jeszcze, bo jeszcze częściowo funkcjonującej. Tam powstaje Śląskie Centrum Wolności i Solidarności. Bardzo duże przedsięwzięcie, duża inwestycja. Również na zaadaptowanie terenów poprzemysłowych, pokopalnianych na terenie Żor, na terenie Tychów, gdzie powstają huby takie nastawione jakby na rozwój przedsiębiorczości, na rozwój gospodarczy, w zakresie gospodarki związanej z rozwojem innowacji, z rozwojem nowych technologii upraw nowoczesnych, opierających się o akwaponikę. To bardzo takie innowacyjne rozwiązania, na które tam właśnie stawiają. I tak jak powiedziałam, wdrażamy te środki bardzo dynamicznie, bo mamy świadomość tego, z jak dużym opóźnieniem rozpoczęło się wdrażanie programu. Tak naprawdę dzisiaj mamy 20 miesięcy dokładnie od momentu, kiedy Komisja podpisała nam program Funduszu Europejskiego dla Śląskiego. I tak podam dla porównania, że te nabory projektów zaangażowaliśmy dotychczas ponad 14 miliardów złotych. Dla porównania, w poprzedniej perspektywie, po tych 20 miesiącach wdrażania, w nabory zaangażowaliśmy 4 miliardy złotych. Widzicie Państwo tę dużą, znaczącą różnicę, to pokazuje tą dynamikę, z jaką wdrażamy te środki. To oczywiście są środki na zmianę kompetencji, na podniesienie kompetencji, na przekwalifikowanie, na działania takie outplacementowe, na również działania uświadamiające społeczność o możliwych, dostępnych środkach, na przykład na odnawialne źródła energii, bo takie środki też mamy w naszym programie. One są zarówno na takie głębokie termomodernizacje z wymianą źródeł ciepła, jak również na właśnie tworzenie odnawialnych źródeł energii, zarówno w instytucjach publicznych, jak i u prywatnych odbiorców. To się dzieje za pośrednictwem gmin w ramach takich projektów grantowych bądź parasolowych, ale tutaj jakby też w ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji te działania miękkie obejmują też podnoszenie świadomości mieszkańców o tym, co się w ramach transformacji zmienia w regionie, jakie mamy środki właśnie na łagodzenie tych skutków transformacji, jakie właśnie są możliwości pozyskania również środków przez indywidualnych odbiorców, co jest pewnym niestandardowym jakby działania w ramach programu regionalnego, bo tutaj generalnie program regionalny nastawiony jest na wspieranie jednostek samorządu, na wspieranie przedsiębiorców, na wspieranie podmiotów generalnie, tak, i osób prawnych. Natomiast poprzez gminy, poprzez właśnie te projekty grantowe, parasolowe, jest możliwe przekazanie właśnie wsparcia również dla indywidualnych odbiorców na właśnie takie działania w zakresie odnawialnych źródeł energii.
2: Na razie jeszcze nie myślimy o przyszłości, o kolejnym projekcie, ale gdybyśmy tak mieli oszacować, ile pieniędzy potrzebuje Polska, ile potrzebuje Górny Śląsk, żeby tą transformację przeprowadzić?
0: Bardzo ciężko rzucić tutaj jakąś konkretną kwotą, no bo wszyscy powiedzą, że po prostu jak najwięcej, bo jest to proces, który wymaga ogromnej ilości pieniędzy. W tym momencie na Śląsk trafiło ponad 2 miliardy euro i myślę, że województwo śląskie powinno o równie tyle, jak nie więcej, zawalczyć w kolejnej perspektywie, ale potrzebujemy do tego też silnego głosu na poziomie centralnym.
3: Ze strony tak zwanych krajów skąpych, czyli krajów zachodnio-północnych, które są płatnikami netto, a jednocześnie nie mają regionów węglowych u siebie, płyną takie sygnały, żeby co najmniej znacząco ograniczyć Fundusz Sprawiedliwej Transformacji w tej kolejnej unijnej perspektywie finansowej. Był pan premier Jerzy Buzek, który w dużym stopniu zaprojektował ten Fundusz Sprawiedliwej Transformacji, zbudował wokół niego sojusz zarówno w Polsce, jak i w Europie. No i pytanie, czy znajdą się

0: jego następcy, którzy o te pieniądze dla Śląska i innych polskich regionów węglowych będą mieli zawalczyć, a muszą mieć dobre argumenty. To znaczy musimy pokazać, że w tej perspektywie finansowej te pieniądze, które już mamy, umieliśmy dobrze wydać na projekty, które naprawdę tworzą nowe miejsca pracy i przybliżają Śląsk wyżej w tym łańcuchu wartości, który decyduje o tym, no, gdzie jest później cała gospodarka.
1: Wiemy doskonale, że ze względów także na wojnę w Ukrainie te kwestie finansowe będą kluczowe i będą trudne. Czyli to nie oszukujmy się, nie jest tak, że wszystkie państwa troskują temu, żeby istniał osobny fundusz dla transformacji regionów górniczych. Naszym celem jest to, aby taki fundusz utrzymać, przynajmniej w takiej formule, jakiej jest teraz, a nawet te środki zwiększyć, być może poprzez rozszerzenie zakresów tematycznych, które miałyby objąć.
2: Zdecydowanie największym wyzwaniem, bo też będziemy rozmawiać o samej umowie społecznej i o datach zamknięcia kopalń, no jest właśnie samo zamknięcie kopalń, czyli w węglu kamiennym pracuje prawie 80 tysięcy osób. Te osoby będą odchodzić z górnictwa, wobec tego trzeba będzie utworzyć nowe, dobre miejsca pracy, które zachęcą górników, osoby pracujące w kopalniach do przejścia do tych gałęzi przemysłu. Jednocześnie no, są bardzo też duże szkody górnicze, szkody na środowisku, wobec tego to też jest bardzo duże wyzwanie i też są na to pieniądze i powinny być na to pieniądze, żeby te szkody naturalne załagodzić. No i dodatkowo oczywiście też trzeba będzie inwestować w odnawialne źródła energii. Mamy tutaj podczas tej debaty bardzo dużo przedstawicieli i biznesu, i związków zawodowych, Urząd Marszałkowski, który też realizuje te projekty, i też posłankę z poziomu centralnego. Także liczymy, że to będzie bardzo owocna dyskusja, no bo potrzebny jest cały szereg głosów przedstawiających różne stanowiska.
3: Nazywam się Mateusz Rzeszowski, reprezentuję Katowicką Specjalną Strefę Ekonomiczną, dokładnie dział obsługi inwestora i dział prawny. No i staramy się wspierać przedsiębiorców w ramach tych działań także realizowanych w Funduszu Sprawiedliwej Transformacji w związku z prowadzoną przez nas działalnością. Sam fakt objęcia planem sprawiedliwej transformacji danego obszaru powoduje, że poziom pomocy publicznej, który mogą uzyskać, zwiększa się automatycznie o 10%, czyli na praktycznie całym obszarze Śląska z wyłączeniem subregionu częstochowskiego, tam gdzie plan sprawiedliwej transformacji funkcjonuje, mamy 40% intensywności pomocy publicznej, gdzie przypomnijmy dla dużego przedsiębiorcy, ta intensywność maksymalnie w całej Unii Europejskiej może wynosić 50%, a to są praktycznie tylko i wyłącznie tereny, które są zupełnie nieprzygotowane i nierozwinięte przemysłowo, czego nie można powiedzieć o Śląsku. Te tereny, które oferujemy w ramach naszej oferty inwestycyjnej, są to najczęściej tereny poprzemysłowe, pogórnicze, które odpowiadają po prostu potrzebom tych inwestorów, ponieważ są to tereny duże, zwarte, z odpowiednim dostępem do mediów, a należy pamiętać, że to z drugiej strony pozwoli, ze względu na bliskość do tego pracownika, który utracił zatrudnienie w sektorze górniczym, pozwoli znaleźć zatrudnienie w takich firmach, ze względu też na to, że poziom zatrudnienia w tych firmach będzie bardzo wysoki.
4: Patryk Bias, partner naukowo-technologiczny Eurocentrum. Bardzo dużym wyzwaniem są kwestie społeczne, czyli w jaki sposób pieniądze wydawać na projekty społecznie sprawiedliwe, projekty dla osób zagrożonych wykluczeniem w procesie transformacji, czyli dla osób, które mogą utracić pracę, dla osób, które są ubogie ekonomicznie, ale również energetycznie. Bardzo ważne jest, żeby te pieniądze i projekty realizować na rzecz poprawy innowacyjności regionu, bo są rankingi, w których województwo śląskie traci bardzo wiele w obszarze właśnie rozwoju innowacji i moim zdaniem poprawa innowacyjności gospodarki, innowacyjności firm, tworzenie nowych miejsc pracy w startupach, w obszarze właśnie zielonej i cyfrowej transformacji jest bardzo dużym lewarem do tego, żeby województwo się rozwijało dobrze i nie tylko rosło w rankingach, ale żeby ludziom tutaj na Śląsku żyło się lepiej.
0: Z naszej perspektywy, naszego Stowarzyszenia Pacjent Europa jest ogromnie ważne, żeby była zabezpieczona sytuacja pracowników sektora. I to nie tylko odprawami, prawda, które gwarantuje umowa społeczna, ale też tworzeniem nowych miejsc pracy, no bo nie wszyscy ci górnicy chcą albo powinni przechodzić na emeryturę. To są ludzie kompetentni, ciężko pracujący i powinno ich kompetencje i energia zostać wykorzystane w tych nowych, zielonych przemysłach, ale to wymaga dobrze przemyślanych projektów. Natomiast powiem jedną rzecz. Wielkopolska Wschodnia, która również otrzymuje pieniądze z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, którą my wspomagamy, no miała stworzyć taki działający program i już w tej chwili tam powstają nowe miejsca pracy, także na przykład w sektorze spółdzielczym dla ludzi odchodzących z tamtej kopalni węgla brunatnego, więc jeśli region to jest mniej centralny, umiał, to Śląsk też na pewno umie i o tym chcemy rozmawiać.
1: Teraz zamykamy kopalnię nie z racji jakby planu transformacji, nie z racji jeszcze szczerpania złoża, ale z kwestii bezpieczeństwa, więc wychodzimy poza trochę umowę społeczną, natomiast no, Bytom, a nie tylko Bytom, to przecież

Murcki w Katowicach pokazują, że zamykanie kopalń jedną stroną, ale przede wszystkim zadbanie o ludzi, po to, żeby nigdy więcej dramatów społecznych nie było, żeby region nie zubożał. Oczywiście teraz mamy zupełnie inną sytuację. Mamy super rozwinięte małe i średnie przedsiębiorstwa, innowacyjny Śląsk, super uniwersytety, strefy ekonomiczne. Natomiast wciąż musimy zadbać o te miejsca, które żyją z górnictwa, o te gminy, które większość osób tam pracuje, nie tylko bezpośrednio pod ziemią, ale także właśnie w firmach okołogórniczych.

0: informacji dla takich terenów jak województwo śląskie, po to, aby móc stopniowo mieć plan zamykania kopalń, odchodzenia od węgla i zadbania o pracowników. O to, aby albo przechodzili wcześniejsze emerytury, albo przekwalifikowywali się. Finansowanie dla samorządów, dla firmy okołogórniczych, które mogą się ubiegać o te środki, także przekwalifikowanie. Dobrze wiemy, że górnicy są dobrze wykształceni ludzie, elektrycy, technicy, operatorzy maszyn i oni akurat na Śląsku, gdzie ten przemysł wciąż jest w miarę silny, takie miejsce pracy będą mogli znaleźć.
1: SK Południe. SK Południe. SK Południe News.
2: Ola Grochowska, cześć, witajcie. Dzisiaj w magazynie zabierzemy Was w dwa bardzo wyjątkowe miejsca związane z historią regionu. Najpierw miejsce, w którym tworzą się prawdziwe dzieła sztuki. Będzie także historia kolejnictwa w Beskidach.
1: SK Południe.
2: Spaceruje po złomowiskach, z tego co tam znajdzie tworzy prawdziwe dzieła sztuki. Adam Gut, górnik z Piekar Śląskich, po odejściu na emeryturę stworzył pierwszą w Polsce galerię sztuki ze złomu. Każdy za darmo może zobaczyć, jak można ożywić metal. Muzeum odwiedził nasz reporter Darek Brombosz.
3: Adam Gut.
4: No właśnie, panie Adamie, jesteśmy przed wejściem, no można powiedzieć, do pana świątyni.
3: Tak jest, to jest pierwsza, można powiedzieć, w Polsce galeria sztuki ze złomu, a i za złom.
4: No to w takim razie otwierajmy.
3: Tak jest. Specyficzne wejście, typowo, można powiedzieć, złomowe wejście.
4: No powiem panu szczerze, że tego typu wejście widzę pierwszy raz. Może niech pan opisze naszym słuchaczom, bo to nie są zwykłe drzwi. Co na tych drzwiach widzimy?
3: No jest to, powiedzmy, takie wejście tak jakby do banku, do sejfu jakiegoś. Są tu dwie duże kuty, są dwa łańcuchy, koło. Jest herb górniczy i trzeba te dwie kutki otworzyć i teraz będzie słychać, jak się otwierają drzwi. I teraz zapraszam.
4: Proszę powiedzieć, klamka jest zrobiona z czego?
3: Klamka jest zrobiona z klucza oczkowego.
4: Tu wszystko nie jest przypadkowe.
3: Nie, tu jest wszystko w 100%, wszystko dokładnie od klamek, od drzwi, od szafki pod zlew, pod lampy wiszące, wszystko jest robione ze złomu.
4: Dobra, no to zapalmy światło.
3: Widzimy, tutaj już jesteśmy w pierwszym pomieszczeniu, są cztery właśnie lampy wiszące na początek i wszystko, można tu sobie usiąść, jest stolik zrobiony jest ze znaku drogowego. No i zapraszam.
4: Jak pojawił się pomysł, żeby coś takiego stworzyć nietypowego, no bo pierwsze w Polsce?
3: No doszedłem już do takiego momentu, że po prostu tyle tych było, tych powiedzmy projektów, że już naprawdę nie miałem gdzie tego trzymać. Tu jest ponad setka różnych lamp, różnych stołów, wszystkiego. Było już tyle, że już niestety żona zaczęła troszkę, mimo że jej się wszystko podoba, zaczęła troszkę tak jakby, może nie narzekać, ale mówić, że już nie ma gdzie tego chować, gdzie tego układać. No już miałem tego wszędzie, cały pokój był po prostu zagracony, cała piwnica, garaż, wszędzie było poustawiane wszystkich tych projektów, a tym bardziej skłoniło mnie do tego, żeby to pokazać, bo czy rodzina, gdzie jacyś znajomi przychodzili w odwiedziny, no to każdy mówił, że trzeba to pokazać, bo zdjęcie, wiadomo, na powiedzmy na Facebooku albo gdzieś, nie oddają rzeczywistości, jak to wygląda. I każdy to mówił, no i w końcu nadszedł czas, że trzeba było coś z tym zrobić.
4: No właśnie, bo jak typowo śląska kobieta, no to ona nie lubi, jak ma zagracone w domu.
3: No akurat w tym przypadku była, powiedzmy, przez te większość lat była zachwycona, bo naprawdę powstają rzeczy takie użytkowe, gdzie mieliśmy lampy, powiedzmy, przy stolikach, czy nawet same stoły, czy stół obiadowy, czy ten był praktycznie rzeczy użyteczne. No i już tyle tego było, że naprawdę już nie było gdzie tego układać. A jakby nie było, trzeba to dbać, czyścić, także powiedzmy zacząłem tego starać się o to, żeby jak najmniej niestety te roboty było w domu.
4: No właśnie, bo pan dzisiaj obecnie to szczęśliwy emeryt górniczy.
3: Tak, dokładnie. Od 9 lat jestem emerytem. Praktycznie od pójścia na emeryturę zaczęła się właśnie

0: Zapatrzcie.
1: A wcześniej gdzie pan pracował, może pan powiedzieć?
0: Pracowałem na kopalni Andaluzja, później na kopalni Julian, które no niestety, ale już nie istnieją.
1: Proszę powiedzieć, skąd zbiera pan materiał do tych swoich dzieł sztuki?
0: Na złomowisku, umie w mieście złomowisku, tak raczej skupiam się na tym jednym złomowisku, gdzie tam powiedzmy 2-3 razy w tygodniu jestem i

Na żłomowisku, umie w mieście żłomowisku, tak raczej skupiam się na tym jednym żłomowisku, gdzie tam powiedzmy 2-3 razy w tygodniu jestem i

0: To pan chyba potencjalnie widzi w tym dzieła sztuki.
1: Dokładnie tak. Zdarzają się takie sytuacje, że już po prostu na samym zoomie już widzę, już jak jakiś element znajduję, to już wiem, co z tego powstanie. Mimo, oczywiście wiadomo, większość takich projektów nie można zaplanować. To jest, powiedzmy, taką odwrotność, że najpierw się zbiera materiał, później jak coś się znajdzie, to dopiero coś się tworzy, bo tu nie można czegoś zaplanować i tak jak do sklepu sobie pójść i sobie to kupić i sobie tworzy. No nie ma. Trzeba najpierw materiał znaleźć i później coś sobie planuje i dopiero się tworzy.
0: To pan jest takim poszukiwaczem skarbów.
1: Dokładnie, można to tak powiedzieć. Dokładnie dla mnie to są skarby. No każdy jakiś łańcuch, czy każda zębatka, czy same nakrętki, śruby, podkładki, to są dla mnie skarby.
0: To proszę powiedzieć, pan szuka tych rzeczy, no bo pan chyba ma opanowane wszystkie złomowiska w Polsce.
1: Może nie w Polsce, ale powiedzmy tutaj w rejonie, piekar i Śląska, to na pewno wiem gdzie i czego szukać.
0: A co wyrzucamy na złomowisko?
1: Niestety, ale ludzie wyrzucają nawet i dobre rzeczy. Ja od 8 lat korzystam z wiertarki, którą ktoś wyrzucił i się okazało dobro. I ja praktycznie dzień w dzień z niej korzystam. Nawet takie rzeczy, bo nawet używam materiałów czy jakieś narzędzia, używam też ze złomu. Także ludzie nawet, żeby rzucają dobre rzeczy, nowe rzeczy się zdarzają, czy łożyska, czy zębatki, po prostu gdzieś zalegają i ludzie to wyrzucają, a ja widzę w tym bardzo duży potencjał.
0: Czyli po tych 9 latach, jak pan to już robi, dobrze pamiętam, tak od 9 lat?
1: Tak.
0: To pan już ma znajomych może na złomowisku i do pana dzwonią i mówią: Adam, słuchaj, mam to, a to.
1: Dokładnie tak jest. Jest jedno złomowisko, gdzie jest coś ciekawego, na przykład zębatki rowerowe, gdzie powiedzmy tych zębatek potrzebuje bardzo dużo, żeby stworzyć może jakieś popiersie, to zbieranina jest długo trwała, do roku czasu zbierają. To jak coś jest ciekawego, to znajomi dzwonią i mówią, że tam trzeba jechać, bo tam jest coś ciekawego.
0: To rozpocznijmy tę niezwykłą podróż po pana muzeum, można powiedzieć sztuki złomowej?
1: Dokładnie, Ajza Złom. Ajza to jest po śląsku złom.
0: Świetnie, no to panie Adamie, jak ktoś przychodzi tu i pan go oprowadza, to po raz pierwszy, od razu na pierwszy rzut oka, co pan pokazuje?
1: Na pewno tutaj jest, można sobie usiąść na starym siedzisku, tylne siedzisko samochodu jest zrobiona kanapa. Później są lampy stojące, bo nie ukrywajmy, w większości tworzę lampy różnego rodzaju. Lampa zrobiona ze przekładni różnicowej, wałka z cienibiegów, a klosz, o ciekawe, bo to prawdopodobnie jest mój pomysł, klosz jest zrobiony z filtra powietrza od ciężarówki. Bardzo ładne światło, jest efekt właśnie z filtra od ciężarówki.
0: Jeżeli chodzi o tę kanapę, to widzę, że nawet można zapiąć pasy.
1: Można. Samochód już dawno poszedł, powiedzmy, na złomowisko, ale co można było wyciągnąć i wykorzystać, to zostało wyciągnięte. I właśnie tu jest tylna kanapa z samochodu.
0: Tu jest dużo też elementów takich, można powiedzieć, typowo górniczych. Nie ma co się dziwić, no bo pan przecież jest związany z górnictwem.
1: Tak jest, no jestem na emeryturze i jak tu widzimy, jest też szabla górniczo, także są dyplomy, honorowy górnik, także można tutaj też to zobaczyć. Jest też oczywiście nie tylko pasja związana ze złomem, bo na emeryturze zacząłem biegać, są też tutaj moje medale właśnie przy wejściu, które zdobyłem podczas biegania i są oczywiście też dyplomy, gdzie za dziecka byłem sportowcem, byłem gimnastykiem sportowym, także też to jest taki, można powiedzieć, zabytek, bo to są dyplomy z lat 80.
0: Widzę, że wycinki też starych gazet.
1: Tak, oczywiście, nie wiem, czy mogę powiedzieć, ale chyba tak, jest tu gazeta z 86 roku, gdzie byłem gimnastykiem i właśnie w tej gazecie jestem opisany jako gimnastyk. Powiedzmy, to jest pierwsze, powiedzmy, takie coś.
0: Ale tu już panu brakuje miejsca na tej ścianie.
1: No, już gimnastykiem nie jestem, także to co tutaj jest, to jest maksimum zdobyczy, powiedzmy, gimnastycznej.
0: Rozumiem, że tutaj To wszystko są medale.
1: To są medale. Wyjątkowe są medale. Mówią na nie, że to są najcięższe medale w Polsce. Są to medale z ciężkiego, bardzo ciężkiego biegu katorżnika.

0: Tam się biega w błocie, w rowach melioracyjnych, w wodzie. Naprawdę bardzo ciężki bieg. Mam już tych biegów 7, także raz do roku taki wyjątkowy bieg. Naprawdę bardzo ciężki. Polecam wszystkim.
1: Ale proszę powiedzieć, coś takiego potężnego panu nakładano na szyję?
0: Tak jest, dokładnie. Po przekroczeniu mety jest zakładany taki potężny, ciężki medal.
1: To jest chyba najcięższy medal, jaki widziałem w swoim życiu.
0: No, tak mówię, że to jest najcięższy medal.
1: Też są podkowy.
0: Tak, to są podkowy. Podstawa muszą być 4-4. 4 biegi to 4 podkowy.
1: Nie zabrakło też papierowej korony. Widzę, że pan jest już królem koronowany.
0: Właśnie w zeszłym tygodniu to było. Właśnie był 5. półmaraton i właśnie go zdobyłem i mam koronę śląskich półmaratonów. Tu jest taką postać zrobiona z części górniczych, który ma werbel i powiedzmy imitacja jakiegoś grajka z części górniczych.
1: Ta postać gra tutaj na bębnach.
0: Tak, gra na bębnach.
1: Czyli są elementy muzyczne?
0: No oczywiście, w następnym pomieszczeniu zobaczymy więcej tych elementów muzycznych.
1: Tutaj wisi, mi to przypomina jak taką zbroję rycerską.
0: Tak, jest to postać mężczyzny stworzonych z nakrętek M16. Tylko i wyłącznie. Jest to obraz, powiedzmy taki w 3D, bo jest postać wypukła na ramię.
1: Obraz 3D z nakrętek. Ile tych nakrętek musiał pan zebrać, żeby taki obraz 3D tutaj mógł zostać powieszony?
0: No, nie miałem odwagi ich liczyć, także, ale ponad 500 do 1000 jest spokojnie użytych nakrętek.
1: Tutaj widzimy też, to jest typowy telefon, który jest na dole kopalni.
0: Tak jest, to jest stary telefon górniczy, który był na szybach, na podszybiach, także to taka pamiątka.
1: Właśnie jest też pamiątka, bo tu jest też sporo pamiątek po pana byłej kopalni, w której pan pracował.
0: Tak, jest tu lampa zrobiona z dzwona szybowego z kopalni Andaluzji, z łańcucha, z przenośnika. Lampka świeci, o dziwo wydaje bardzo fajny dźwięk, każdy górnik go zna. Taka ciekawostka. O.
1: No to przypomnijmy może ktoś, kto jest spoza Śląska, kiedy górnik słyszy ten charakterystyczny dźwięk?
0: Gdy zjeżdża na dół albo już po szychcie wyjeżdża do góry, to taki dźwięk jest na każdej kopalni.
1: Czy za każdym razem, jak tu goście pana odwiedzają, to oprócz włączenia światła, no kusi, żeby pociągnąć?
0: No, oczywiście. Nawet jak nikogo nie ma, to sobie zagram.
1: Tu mamy postać, no, można powiedzieć, chyba jakiejś pięknej blondynki.
0: Postać tu jest praktycznie cała postać kobiety. Zrobiona z części rowerowych, z zębatek rowerowych. No to właśnie tutaj jest przykład tego, że tych części naprawdę trzeba zbierać dość długo, bo żeby stworzyć taką kobietę, to te zębatki zbierałem przez rok czasu, a same tworzenie tej postaci to 2 miesiące roboty.
1: To proszę powiedzieć tutaj, która z tych prac najwięcej czasu pana kosztowała?
0: No na pewno, jeżeli o czas, no nigdy czasu nie liczyłem, bo w takim tworzeniu, powiedzmy, liczenie czasu to jest takim zgubnym, raczej można powiedzieć, gubi człowieka i nie robi tego precyzyjnie i to, co by chciał. Także szczególnie czasu nie liczy, ale przeciętnie do 2 miesięcy taki większy projekt powstaje.
1: Co kosztowało pana najwięcej nerwów?
0: No, nie można to tak powiedzieć, że to są nerwy. Na pewno są wyjątkowe. Wyjątkowe są prace te, które są stworzone z części górniczych. No, jako górnik to oczywiście części górnicze są do mnie wyjątkowe. Z tego względu, że powiedzmy mam tutaj 2 motory zrobione z części górniczych, gdzie powiedzmy łańcuchy przez 25 lat na kopalni kopalni pracowały, larmo powiedzmy było na kopalni przez te łańcuchy, na przenośnika wszystko, a teraz z tego powstało coś wyjątkowego i jest to ostoją, dla mnie ostoją takiego spokoju, także jest, są naprawdę na pewno części górniczej i coś zrobione z części górniczej, to dla mnie jest to coś wyjątkowego.
1: Ja teraz spoglądam tutaj, gdybyśmy podeszli, to jest typowa broń.
0: Można to tak powiedzieć, jest to powiedzmy imitacja karabinu maszynowego, zrobionych z starej ręcznej wiertarki, jest tu około 30 do 30 chyba bodajże dwie świece, jest wałek ze skrzyni biegów, są tłoki, łańcuch jest i o dziwo ten karabin kręci. No ale nie strzela, ale kręci i świeci, bo jest też lampa zrobiona.
1: No właśnie widzę i są też naboje.
0: Są naboje, jako świece.
1: Bębenek pełny.
0: Tak, jest załadowany.
1: A lampa?
0: No, lampa jako, powiedzmy, jako celownik. Tu jest właśnie zrobiony taki komplet, udało się, powiedzmy, nie załatwić, bo właśnie się przydały fajne znajomości, gdzie zadzwonili, że są jakieś części rolnicze. Siedziska są zrobione z maszyn rolniczych. Są cztery krzesła i jest stolik zrobiony, taki komplet. Powiedzmy, siedziska to podstawa jest przecięta felga, wałek z korbowodu i siedziska z maszyn rolniczych.
1: Czyli rozumiem, panie Adamie, że w domu ma pan warsztat i w tym warsztacie to wszystko powstaje?
0: Tak, ja praktycznie nie mam żadnego warsztatu. To powstaje u mnie po prostu w piwnicy.
1: No, jak radio, to nie może zabraknąć muzyki. Jest sporo wykonanych instrumentów. To takie typowo rockowe, mocne gitary.
0: Tak, jest to gitara zrobiona. Oczywiście jak tutaj widać, jako górnik to u mnie musi być wszystko ciężkie i ta gitara jest naprawdę dużo, bo ona ma około 2 metrów. Jest to i wyjątkowo pod tym względem gitara, że ona sama gra, może zademonstruje i podłączę jeszcze do sieci.
1: Czyli nawet ta gitara nie potrzebuje żadnego gitarzysty?
0: Nie potrzebuje, gra sama, są dłonie zrobione i gitara sobie sama gra.
1: Na tej gitarze widać też różnego rodzaju wskaźniki.
0: Tak, są różnego rodzaju manometry, jest jeden duży manometr, który przerobiony jest na zegar. Są płytki z komputera, są zębatki rowerowe, całe ten, powiedzmy, te dłonie napędza silnik z wycieraczek samochodowych.
1: Robi wrażenie.
0: Udany projekt. Tutaj też dwa werble aktualnie są naprawdę na... Normalnie działają, są praktyczne. Nawet jeden z werbli, który tutaj widzimy, bo to jest drugi werbel, który stworzyły, jeden werbel gra perkusista z zespołu Oberszlezien. Także Marcel Różanka, pozdrawiam. Na tym werblu gra na każdym koncercie, bo zabiera, gra i mówi, jest prześwietny dźwięk właśnie z tego werbla.
1: Czyli jest wypożyczany na koncerty.
0: Ten jest drugi. Osobiście zrobiłem dla niego, sprezentowałem właśnie werbel taki sam.
1: No właśnie, tu jest ukłon w kierunku Oberszlezien, bo zaraz na początku jest też specjalny napis, ukłon dla zespołu.
0: Tak, nie ukrywam, że od długiego czasu się przyjaźnimy, także jest to coś wyjątkowego. Fajny kolega, także razem działamy. Kolejny instrument jest tutaj zrobione są skrzypce. Oczywiście też są troszeczkę większe i odwzorowane jest wszystko w 100%. Jest zrobiony cały przód, zrobione są tutaj manometry. Te manometry też świecą. I jest smyczek, dobrze? Tak, smyczek. I skrzypce są zrobione czy z tyłu, czy z przodu w 100%. Tak jak prawdziwe skrzypce wyglądają.
1: Tutaj mamy też lampę.
0: Tak, jest to też wyjątkowa lampa, bo taka fajna znajdka się trafiła na złomowisku. Jest to lampa z kopalni, z kombajnu, z Przodkarz Alpina. Jest bardzo, bardzo ciekawy też projekt. Niespotykany, bo to są takie rzeczy, które już się nie powtórzą. Jest jedna lampa i więcej tego nie będzie.
1: No właśnie, może wytłumaczmy słuchaczom też spoza Śląska. Ktoś się może zastanawiać, jak to na dole fedrują węgiel, jaki to kombajn. To nie jest taki kombajn, jak widzimy, jak na przykład

0: zbiera zboże, czy kosi zboże rolnik?
1: Nie, nie, nie, absolutnie. To jest kilkadziesiąt, kilkaset ton taki kombajn waży, także podstawą jest tego, żeby miał właśnie do przodka dobre oświetlenie i to jest właśnie jeden taki właśnie halogen. Który oświetla przodek, żeby kombajnista mógł dobrze widzieć, żeby urobek skrawać.
0: Jak udało się panu zdobyć ten unikat?
1: No przypadek, ktoś zadzwonił, kolega zadzwonił, są takie dziwne lampy, on nie był górnikiem, to w ogóle nie wiedział, o co tu chodzi, go do dziwne, ciężkie lampy są takie nietypowe, go do przyjeżdża, zobaczyłem, że to jest właśnie wyjątkowa lampa, że kombajn, że bardzo, bardzo fajny traf.
0: Proszę powiedzieć, czy ludzie proszą pana o jakieś potem nietypowe rzeczy, na przykład, żeby zrobili komuś prezent, albo ktoś ma jakieś specjalne takie życzenia, chętnie zapłacą, bo chcieliby mieć jakąś unikatową rzecz?
1: No na pewno zdarzały się przypadki, że ktoś sobie zapragnął jakąś lampę, czy coś takiego, to oczywiście można przyjść i się dogadamy. Chociaż nie ukrywam, że większość rzeczy robię na różnego rodzaju licytacje, czy na zwierzątka, czy na jakieś schroniska, czy obojętnie na co, to coś takiego.
0: Na akcje charytatywne i potem ktoś może sobie wylicytować taką nietypową rzecz, no a idzie dla dobra piesków albo dzieci.
1: Oczywiście.
0: To jest, są jeszcze kolejne pomieszczenia. Przejdźmy teraz do kolejnej, można powiedzieć, takiej izby.
1: Tak, zapraszam.
0: No i tu w centralnym miejscu są szachy. Szachy nietypowe.
1: No nietypowe szachy, niespotykane, bo szachy są zrobione ze śrub M16. Wszystko, pionki, wieża, koń, czy goniec, czy król jest zrobiony ze śrub, nakrętek, podkładek z M16.
0: Gra pan czasami w te szachy z kimś?
1: Jak ktoś przyjdzie i chce spróbować swoich możliwości, to zapraszam, chętnie zagra.
0: Widzę, że wykorzystuje też pan stare znaki drogowe. One są takim jakby uzupełnieniem.
1: O dziwo, tutaj właśnie tego nie widać. Mało kto wie, ale te szachy i stół do szachów jest zrobiony ze znaku droga z pierwszeństwem przejazdu. Jest też zrobiony stolik tutaj ze znaku. Ten stół, jak tutaj można zobaczyć, jest stołem lewitującym. On nie ma w ogóle nóg.
0: Tu kolejna... A ta lampa, to można kręcić?
1: No, można spróbować. Ta lampa jest zrobiona z ręcznej wiertarki. Rączką się zapala właśnie tą lampę. Klosz jest zrobiony ze starego lejka i przy każdym załączaniu...
0: Licznik bije.
1: Jest licznik i każde załączenie, wyłączenie licznik nabija, ile razy było załączone.
0: To już, jak dobrze widzę, 1085 razy.
1: Tak, już było tyle załączone, przynajmniej wiem, ile gości już miałem. Bo każdy, kto przyjdzie, to sobie załączy. Są tutaj lampy zrobione to są wieńcze kół zamachowych i to są zrobione takie koła. Ta tutaj, co widzimy, dużo lampa, około 1,60 m. Jest tylko i wyłącznie zrobione właśnie z samych wieńców. Lubię używać, powiedzmy, takich czasami minimalizm. Jeden na przykład materiał, są łańcuch,

Zdjęcie kół zamachowych i to są zrobione takie koła. Ta tutaj, co widzimy, dużo lampa, około 1,60 m ma. Jest tylko i wyłącznie zrobione właśnie z samych wieńców. Lubię używać, powiedzmy, taki czasami minimalizm. Jeden na przykład materiał, są łańcuch.

doświadczony, przynajmniej wiem, ile gości już miałem. Bo każdy, kto przyjdzie, to sobie załączy. Są tutaj lampy zrobione z... To są dokładnie, to są więcie kół zamachowych i to są zrobione takie koła. Zrobione. Ta tutaj, co widzimy, dużo lampa, około 1,60 m ma. Jest tylko i wyłącznie zrobione właśnie z samych wieńców. Lubię używać, powiedzmy, taki czasami minimalizm. Jeden na przykład materiał z samo łańcuch.

0: pracy i stworzyć coś właśnie z jednej rzeczy. Też czasami tak się zdarza, że taki pomysł powstaje.
1: Proszę powiedzieć, bo tutaj jedna z postaci jest przywiązana do takiej, no nie wiem, można powiedzieć, tablicy metalowej.
0: No powiedzmy, że to jest coś takiego pod wzór jakiejś zbroi, bo jest tu zrobiona postać właśnie kobiety z podkładek, z łańcucha, z rozrządu i jest powiedzmy tak owinięta, zniewolona łańcuchami, grubymi łańcuchami.
1: Pan się czymś też inspiruje, tworząc te no, nietypowe instalacje?
0: No na pewno gdzieś w całym tym, powiedzmy, środowisku, gdzieś w portalach, gdzieś ogląda różne rzeczy, które tworzy, ale z tego, co zauważyłem, że dużo ludzi coś tworzy, ale każdy tworzy coś innego. Także nie ma takiego, powiedzmy, że podgląda się coś w 100%.
1: No jest lampa, ale tu chyba każda kobieta to kojarzy tylko z jedną rzeczą.
0: Tak. Szkoda mi było właśnie takie bardzo fajne znalezisko. Szkoda mi było je po prostu przerabiać na coś innego. Tutaj to jest stara suszarka fryzjerska dla kobiet. Starsze kobiety na pewno będą je pamiętały. I to jest lampa z lat 60. Suszarka z lat 60. przerobiona na lampa.
1: Proszę powiedzieć, panie Adamie, bo ja zdaję sobie z tego sprawę, że każda ta rzecz jest dla pana wyjątkowa, ale która jest naprawdę najbliżej pana serca?
0: No na pewno większość tych części zrobionych niestety z górniczych. Nie ukrywajmy, że górnictwo na Śląsku niestety, ale powiedzmy upada i te wszystkie części znalezione na złomowisku są bardzo, bardzo ciężko do ogarnięcia. Po prostu tych części nie ma i wszystko, co związane z jakieś, co tworzę z części górniczych, to jest dla mnie wyjątkowo. Na pewno wyjątkowe są dla mnie te dwa motory zrobione z części górniczych, bo po pierwsze było to początek takiego mojego tworzenia i to pierwsze z takich dłuższych projektów i moim zdaniem fajne i udane i niepowtarzalne. Takich rzeczy już nie da się powtórzyć, bo tych części nie ma.
1: Czyli można śmiało powiedzieć, że trochę pan też dba o tą pamięć górniczą, no bo rzeczywiście kopalnie z krajobrazu Śląska znikają, ale chodzi o to, żeby też pamięć się o górnictwie nie zniknęła, bo to chyba jednak jest wpisane w pejzaż Górnego Śląska.
0: Tak jest. W 100% masz rację, że polega to na tym, żeby troszkę tych pamięć. I chciałem też pokazać troszkę górnictwo z innej strony, zaciekawić młodzież, dzieci, zaciekawić właśnie na temat górnictwa Śląska, jak to kiedyś wyglądało. Jestem właśnie, powiedzmy, osobą w takim wieku, że gdy się przyjmowałem na kopalnię, to kopalnie naprawdę tętniły życiem pod koniec lat mojej pracy, po upadek niestety.
1: Przychodzą do ciebie całe rodziny?
0: Przychodzą rodziny, dziadki, babcie, z dziećmi, z wnukami, także przychodzą. Mam tutaj nawet takie zabawki do dzieci stworzone, powiedzmy, przeze mnie. Jest tu cały kosz śrubek, nakrętek różnego rodzaju. Dzieci mogą sobie przyjść i poukładać, poskręcać, to tam.
1: To na koniec powiedz, co osobiście tobie daje to muzeum?
0: No na pewno, co można by powiedzieć, satysfakcja, że przychodzą ludzie. To jest dla mnie najważniejsze. Mogą przyjść, mogę opowiedzieć, mogę doradzić. Chcę też troszkę też pokazać ludziom, że nie wszystko trzeba wyrzucić. Że są dużo jest rzeczy, które można naprawić, przerobić na coś innego. Także z miłą chęcią podpowiadam wszystkim, co by można zrobić.
1: To muzeum, ono cały czas się rozwija.
0: No oczywiście. Dziennie coś tworzy. Wiadomo, że są projekty długo, powiedzmy, terminowe, gdzie trwają do 2 miesięcy. Są rzeczy, które robię w ciągu tygodnia, ale zawsze kto przyjdzie, to zawsze coś nowego można znaleźć.
1: Czyli warto tutaj powracać. Nie obawiasz się, że zabraknie miejsca?
0: Jeszcze nie. Tak do przodu nie myślę, ale jest już naprawdę dużo projektów, które przybyło, bo nie wiem, od maja jest galeria czynna.

0: przybyło kilka nowych projektów.
1: Gdzie można Cię spotkać? Jak można odwiedzić muzeum? Kiedy? W jakich godzinach?
0: No zapraszam, Kozłowa Góra, Tarnogórska 61. Wejście od strony podwórka w każdy wtorek, piątek, niedziela od 16 do 19.
1: Wstęp wolny.
0: Wstęp wolny.
2: SK Południe.
3: A już teraz w magazynie Galicja na torach, czyli historia kolejnictwa w Beskidach. O książce mówi historyk i socjolog Anna Barabasz.
4: Spotkanie poświęcone książkom, które warto przeczytać, jeśli ktoś interesuje się swoją małą ojczyzną, czyli Żywiecczyzną, Żywcem i miejscowościami na tej mapie ulokowanymi. Jacek Kachel, łodygowianin, autor świetnych publikacji i artykułów poświęconych historii szeroko rozumianej Żywiecczyzny z naleciałościami, bo i trochę o Suchej, i sporo o Bielsku Białej. Tym razem Galicja na torach, czyli kolejowa historia Podbeskidzia. Książka wydana przez wydawnictwo Księży Młyn. Bardzo ładnie wydana. Jest ładna, wydana w Łodzi w 2013 roku. To pierwsze wydanie tej książki. Książka ma dość nietypowy format, jest kwadratowa. Liczy prawie 110 stron, 108 dokładnie. Jest trochę ilustracji, jest sporo zdjęć, ma 7 rozdziałów. Dobrze pocięty tekst, także bardzo szybciutko można znaleźć tematy, które czytelnika interesują, jeśli nie chce czytać od razu w całości, tylko chce przekartkować, złapać coś, co go interesuje. Na każdej stronie praktycznie jest zdjęcie. Bardzo dowcipne, co cechuje zresztą autora. Jacek Kachel ma dużą umiejętność puentowania i dowcipnego komentowania wydarzeń historycznych. Bardzo dowcipne śródtytuły, na przykład austriackie gadanie, czyli ustalenie tego, co już zostało ustalone. Ci, którzy choć odrobinę orientują się w historii, wiedzą, że biurokracja w Galicji przypominała nieco te wydarzenia, które również zostały zilustrowane w Asterixie i Obelixie w 12 pracach, ale w ogóle no, sama biurokracja ma to do siebie, że jest zwykle nieustającym tematem żartów. Dlaczego ta książka jest ważna? Ta książka jest ważna, bo jest książką przede wszystkim. Nie ma takiej książki, której nie warto przeczytać. Takie rzeczy można mówić po lekturze, a nie przed. Natomiast Jacek Kachel świetnie, dynamicznie, dość krótko spuentował wszystko to, co wpłynęło na ukształtowanie się takiego, a nie innego systemu komunikacji kolejowej na Żywiecczyźnie. Mówi o tym, co było zanim pojawiła się kolej, mówi o tym, jak procedowane były sprawy związane z budowaniem, wytyczaniem lokalizacji, ale również mówi o tym, co zostało zaplanowane, a się nie stało. Pytanie, czy szkoda? To jest bardzo ciekawy punkt do rozmowy o tym, jak mogłaby rozwijać się turystyka i rekreacja na tym terenie, gdyby być może te plany zostały wdrożone w życie. Rozdział pierwszy to rozdział zatytułowany Na kolejowym szlaku zachodniej Galicji. I tutaj informacje o przywilejach cesarza Ferdynanda, czyli kolei żelaznych początek. Taki jest pierwszy podrozdział. Dalej bardzo ważny dla nas dworca lakowanie, czyli jak Żywiec swoją stację w Zabłociu wybudował. Znajdziecie Państwo informacje na ten temat na stronie 11. Duży drugi rozdział to planowana kolej Łodygowice-Buczkowice, kolej której nie ma. Trzeci bardzo ważny rozdział, duży rozdział, planowana kolej Żywiec-Oświęcim, czyli również kolej, której nie ma. A
5: ambitne były plany, się nie ziściły.
4: I te plany pan Jacek odnalazł, uporządkował, w dużym stopniu informacje przetłumaczył i przedkłada nam to, co okupione jest bardzo ciężką pracą, taką reportersko-historyczną. Czwarty rozdział to rozdział zatytułowany Kolej Trzech Narodowości. Piąty to Kolej i Robotnicy. A wiemy, że etos pracy kolejarza, podobnie jak górnika, to jeden z ważniejszych fundamentów w Polsce w okresie i przedwojennym, ale również powojennym i do dziś. I rozdział szósty to rozdział zatytułowany Kolejowe Wypadki.
6: Wspomniałeś o tym etosie pracy, to ja pamiętam, mój dziadek był kolejarzem, to w niego się mówiło, zresztą w ogóle potocznie się mówiło, że według polskich pociągów, tego pociągu relacji Warszawa-Berlin nastawiono zegarki, czy relacja Warszawa-Wiedeń, albo Kraków-Wiedeń. Ta relacja już jest mało istotna. Chodziło o to, że według tego pociągu nastawiono zegarki, był tak punktualny.
4: Tak, tutaj ta opowieść lokuje relacje na trasie Wiedeń-Lwów ze śródlądowaniem w Bielsku, Żywcu, Krakowie, no i dalej, i powrót. Pisze Jacek Kachel tak, we wstępie. W prezentowanej książce przedstawiony został zarys rozwoju kolei na tym terenie, ze szczególnym uwzględnieniem tras Bielsko-Żywiec, Sucha-Żywiec, Żywiec-Zwardoń. Ukazano również problemy, które przy okazji rozwoju tras kolejowych nabrały nowego znaczenia. Dzieje ludzkości, pisze autor, pisane są

0: się Wiedeń, Lwów, ze śródlądowaniem w Bielsku, Żywcu, Krakowie, no i dalej, i powrót. Pisze Jacek Kachel tak. We wstępie. W prezentowanej książce przedstawiony został zarys rozwoju kolei na tym terenie, ze szczególnym uwzględnieniem tras Bielsko-Żywiec, Sucha-Żywiec, Żywiec-Zwardoń. Ukazano również problemy, które przy okazji rozwoju tras kolejowych nabrały nowego znaczenia. Dzieje ludzkości, pisze autor, pisane są przeważnie przez wielkie, czasami krwawe zmiany sposobu życia i świadomości mają wpływy zmiany cywilizacyjne. Szczególnie można to odczuć, gdy mowa o sprawach związanych z komunikacją. Nie odnosi się to tylko do rozwoju i przepływu informacji na świecie, ale dotyczy również środków lokomocji. Już w starożytności zauważono, że istnieją naturalne szlaki komunikacyjne, z których ludzie chętnie korzystali. Z czasem w miejscach, gdzie się krzyżowały, pojawiały się osady. Ich rozwój zależał od tras kupieckich, karawan. Tam, gdzie ruch był wzmożony, osady zmieniały się w miasta i odwrotnie. Gdy przepływ ludzi słabł, traciły na znaczeniu i stawały się niewielkimi miejscowościami. I taki sam proces można było zaobserwować na przełomie XIX i XX wieku, kiedy to zaczęły powstawać linie kolejowe. Ich zakładanie i przebieg miały niebagatelny wpływ na rozwój całych regionów. Tak też było w Galicji Zachodniej.
1: No my jesteśmy na szlaku Kraków-Wiedeń, prawda?
0: Takim. Na szlaku Wiedeń-Lwów, dokładnie tak. Kolej transwersalna z Wiednia do Lwowa i z powrotem powstała w momencie, kiedy ukonstytuowała się tutaj po rozbiorze Galicja i Lodomeria, czyli teren, który został włączony w struktury monarchii austro-węgierskiej. I tak też się faktycznie stało, że ta kolej połączyła tereny wcielane sukcesywnie do korony Habsburgów. Jakoś trzeba było te terytoria bardzo zróżnicowane połączyć. Jeśli te terytoria tworzone były przez narodowości mówiące różnymi językami, no bo raczej mało prawdopodobne, żeby intuicyjnie Austriak, Węgier i Polak się dogadali, niezależnie od ilości wypitego alkoholu, który ponoć rozwiązuje języki. Natomiast trzeba było znaleźć jakieś inne spoiwo, inny łącznik. Bałkany, które były częściowo włączone w strefę wpływów Imperium Habsburgów, to słowiańszczyzna, obok wspomniane Węgry, tu Czechy, Słowacja, Galicja, czyli południowe tereny Polski. Te tereny były bardzo rozległe, zachodnia Ukraina. I kluczem do połączenia tego terytorium była komunikacja. Trzeba było w jakiś sposób te tereny skomunikować tak, żeby można było do nich dojechać. Ale skupmy się na tym, co szczególnie ważne tutaj na terenie Żywiecczyzny, czyli rozdział pierwszy, podrozdział trzeci od strony 11. Dworca lokowanie, czyli jak Żywiec swoją stację w Zabłociu wybudował. Przechodzimy do strony 11. Przepiękne zdjęcie, pocztówka z Zabłocia. Jest tutaj pokazana ulica główna. Jest pokazany dworzec jeszcze przed przebudową, jeszcze bez orłów.
1: Główna to teraz ulica Dworcowa.
0: Obecna ulica Dworcowa. Jest również, zresztą z widokiem na naszą kamienicę tutaj. I to, o czym pisał pan Tadeusz Dziergas, o czym mówiliśmy w odcinku wcześniejszym, czyli utwardzona, ale tłuczniem, siutrem, czyli żwirem rzecznym, kamieniami. Tak, i widać faktycznie dorożkę, która transportuje mieszkańców. Widać ten plac pod góralem i wszystko łudząco przypomina dzisiejsze Zabłocie. Dworzec różni się znacząco, jest jeszcze przed rozbudową, widać, że jest mniejszy. No i widać synagogę,
1: której nie ma.
0: To miejsce dziś to plac i obelisk, który znajduje się obok szkoły, obok zespołu szkół budowlano-drzewnych imienia Armii Krajowej. Jaką historię przybliża nam autor, czyli Jacek Kachel? Dworca lokowanie, czyli jak Żywiec swoją stację w Zabłociu wybudował. Ciekawa sytuacja miała miejsce w Żywcu, gdzie długo zastanawiano się nad lokalizacją budynku dworca. Pierwotnie miał być on wybudowany na tzw. Łęgu, w rejonie dzisiejszej zajezdni autobusowej. Jednak gdy inwestorzy zwrócili się z tą propozycją do rajców miejskich, mieli oni odpowiedzieć: „Bydzie nam tu kupić pod nosem, a i ogień nie trudno”. Kupcić, przepraszam, tak. Nie jest łatwe czytanie takiego języka, więc jeszcze raz. Bydzie nam tu kupcić pod nosem, a i o ogień nie trudno. Do anegdot i żartów z brodą przeszła już wypowiedź niejakiego Dowsilasa, który przytoczył w swojej książce Hieronim Woźniak, znawca historii Żywca. Stary Dowsilas, przez którego środek stodoły została wytyczona linia kolejowa, czyli sztreka, opowiadał sąsiadom, co oni myślą, że ja tam będę siedział i wrota od stodoły odmykał, jak ta kolej pojedzie? To cytat z jednej z książek, o której być może też będziemy mówić. Inną równie ciekawą informację o tym, dlaczego zdecydowano się na ulokowanie stacji w Zabłociu, przytacza Marek Kubica. W księdze pamiątkowej gimnazjum w Żywcu znalazł się zapis z obrad Rady

0: miejskiej. Jeden z rajców przekonywał: sławetni rajcowie, kolej to dobra rzecz, bo to bez marnowania koni zajedziesz do Bielska, Wiednia i Pesztu, Madziarskiego też. Towary można sobie sprowadzać i szynki, kiełbasy z naszych prosiąt wysyłać. A jak baba sadliskiem okrutnie obrośnięta, że już na siebie kiecki wciągać nie potrafi, to ją łatwiej do jakowego Karlsbardu odtransportować wagonem, bo w nim osie, tak jak w bryszce, nie popękają.
1: Ale ładnie. No mieli poczucie humoru.
0: Tak, tak, zdecydowanie. Ale z tą stacją to mi się nie widzi. Kolejami jeżdżą różni ludzie i Żydzi naturalnie też. Na każdej stacji jest poczekalnia, siedzą w niej ludzie i drzemią na ławkach. A co będzie, jak taka Żydówka urodzi dziecko na stacji, w poczekalni, na naszej ziemi, naszego miasta? Nowego obywatela nam przysporzy. Ja pierwszy nie zgadzam się na żadną stację w mieście. Zgodnie z miejskim przywilejem Żydom zabraniano osiedlać się w granicach miasta Żywca. Trudno dziś ustalić, który z argumentów przeważył. Faktem jednak jest, że dworzec żywiecki wybudowano w Zabłocie. Dalej pisze Jacek Kachel tak. Koniec wieńczy dzieło, czyli tory w trzy strony świata. I to informacja na stronie 13 książki i bardzo ładne zdjęcie ratusza w Żywcu i rynku. Nie ma tutaj adnotacji odnośnie datowania. Tak, tak, tak, oczywiście. To są wszystko stare zdjęcia, to są wszystko archiwalia, nie znajdziecie Państwo tutaj nowych zdjęć. Ciężka, mozolna praca autora, świetna rzecz. Pisze autor tak. Szczególnym rokiem dla rozwoju kolei na tym terenie okazał się rok 1884. Wydarzeniem było zakończenie prac na linii Zwardoń-Żywiec-Sucha-Chabówka-Nowy Sącz. W Gwiazdce Cieszyńskiej, pisząc o tym, podkreślano, że Żywiec może stać się bardzo ważnym węzłem kolejowym, gdyż już teraz miasto ma połączenie z koleją pruską przez Bielsko i Dziedzice oraz z Krakowem przez Podgórze. Po zakończeniu prac na linii Żywiec-Zwardoń miało ono uzyskać dogodne połączenie z Węgrami. Cesarsko-królewskie, uprzywilejowane austro-węgierskie Towarzystwo Kolei Państwowych zapowiedziało, że trasa zostanie ukończona 15 października. Prace na poszczególnych odcinkach były prowadzone od 1880 roku. Oficjalny koniec budowy zaplanowano na 20 sierpnia 1884 roku. Czynniki zewnętrzne spowodowały opóźnienie. Namiestnik Galicji, odpowiadając na interpelację, zaznaczył: linia od Żywca począwszy będzie oddana do użytku publicznego przy końcu października. Optymizm urzędniczy jednak zawiódł i oficjalnie linia miała zostać otwarta dopiero 15 listopada. Datę tę jednak można zakwestionować, gdyż Gwiazdka Cieszyńska donosiła, że 25 listopada, wskutek nieładu, jaki od dawna panuje przy budowie kolei Żywiec-Zwardoń, odpięto 9 wagonów od maszyny naładowanych szutrem, czyli żwirem, na których znajdowało się 65 robotników. Koło wagonów, nie będąc niczym podłożone, aby się oprzeć mogły, ruszyły same, a rozpędziwszy się lotem błyskawicy, przebiegały stacje Sól, Rajcze, Milówka aż do Węgierskiej Górki, gdzie zawiadomieni telegrafem powstrzymali rozszalałe wagony przez nasypanie piasku na szyny. Wskutek tego zostało zabitych 2 ludzi i 6 ciężko rannych, których po drodze pozbierano. Ten tragiczny wypadek potwierdza, że oficjalna data otwarcia linii została przesunięta na koniec roku. Trasa ta liczyła 37,288 km, czyli prawie 38 km. Więc trasa Żywiec-Sucha natomiast została otwarta 16 grudnia roku 1884. Na odcinku z Żywca do Nowego Sącza liczyła 147 prawie kilometrów i była realizowana w ramach tzw. Karpackiej Kolei Transwersalnej, nazywanej również Galicyjską Koleją Transwersalną. Dalej informacje na temat kosztów, informacje na temat procedowania spraw, informacje na temat tego, co jeszcze mogło się podziać. Bardzo interesujące wzmianki o tym, że można było poznawać trasy, podróżować z tak zwanym przewodnikiem ilustrowanym.
1: Na wycieczki się wybiera.
0: Tak, można było jechać na wycieczki. Bardzo ciekawa zmianka. Jak się poruszać, czyli poznajemy kolej z przewodnikiem. Powstanie w krótkim czasie tak wielu linii kolejowych spowodowało przeprowadzenie akcji informacyjnej, której celem było ułatwienie podróżującym korzystania z usług kolejowych. Pomocny był w tym wydany w 1892 roku specjalny przewodnik ilustrowany po cesarsko-królewskiej austriackich kolejach państwowych. W zeszycie numer 28, a to oznacza, że było ich co najmniej 28, zamieszczono ciekawe informacje o trasach kolejowych w rejonie Żywca. Przedstawione są w nim opisy poszczególnych linii, np. połączenia z Suchej przez Żywiec do Zwardonia. Według danych zawartych w przewodniku pokonanie 72-kilometrowego odcinka pociągiem

0: mieszanym, czyli osobowo-towarowym, zajmowało, zgadnij ile, 72 km, 4 godziny i 19 minut. Tę samą trasę pociągiem osobowym można było pokonać w 3 godziny i 6 minut. Informacje zamieszczone w przewodniku w kilku miejscach nie są zgodne, w zależności od tego, czy w publikacji uwzględniono również czas postoju pociągu na stacjach, czy też nie. Ale jeśli w tamtym czasie ktoś się wybierał, to przypuszczam, że nie spodziewał się, że dojedzie tam w 40 minut.
1: No tak, no bo jeżeli to był towarowy, to musiał się zatrzymać na stacji przeładowania i tak dalej, więc wszystko to, czy...
0: Nie. Tak, ale co jeszcze, czego jeszcze możemy się dowiedzieć z tej książki, za co jesteśmy bardzo wdzięczni autorowi, panie Jacku Szapoba. Przewodnik ilustrowany podaje następujące informacje dotyczące miejscowości Sucha, będącej stacją początkową linii prowadzącej przez Żwiec do Zwardonia. Miasteczko z 4000 mieszkańców, oddalone od dworca o 1,5 km. Restauracja na dworcu jest dobra, o 300 kroków od dworca znajduje się hotel drugorzędny. Z pokojami po cenie 1 korona 60 halerzy, z usługą i oświetleniem. W miasteczku winiarnia i 4 piwiarnie drugorzędne.
1: Bardzo potrzebne informacje dla podróżnego.
0: Bardzo. Dowiadujemy się również rzeczy następującej. Podróż z Jaleśni do Pewli Małej, oddalonej o 3 km, trwała 9 minut. Kolejne 4 km pociąg pokonywał również w 9 minut. I docierał do stacji Friedrichshütte, gdzie znajdowały się, i tutaj cytat, huty żelazne arcyksięcia Albrechta, jedna wyrabiająca cienkie i grubsze blachy żelazne i blachy cynkowane, i druga wyrabiająca rozmaite rodzaje kutego żelaza. Następna stacja, do której można było dotrzeć w ciągu kolejnych 9 minut po pokonaniu 4 km, położona była w Żywcu. Była ona w tym czasie największa i najważniejsza, gdyż znajdowała się na skrzyżowaniu szlaków kolejowych. Budynek żywieckiego dworca został wybudowany na terenie sąsiedniej gminy Zabłocie i oddalony był od miasta o 1,6 km. I to jest niesamowite. Dworzec w Żywcu był w Zabłociu.
1: A Zabłocie to była jakby inna gmina, nie? To nie była dzień wtedy.
0: Na wieś, oczywiście. Bo przypominam Państwu, że Zabłocie zostało włączone do Żywca w roku 1939 wraz z okupacją. Później z powrotem przywrócono porządek taki, że Zabłocie było samodzielną wsią i siedzibą gminy Zabłocie, dużej gminy, w skład której wchodziło m.in. Radziechowy, Lesna, Sienna, Lipowa. I później w roku 1950 ponownie wyłączono, rozwiązano tą gminę, siedzibę przeniesiono do Radziechów, a Zabłocie zostało włączone w strukturę administracyjną miasta Żywca. Ale czego się dowiadujemy? Stąd też, jak oglądacie Państwo jakieś materiały archiwalne i jest stacja Zajbusz, albo mowa o tym, że był dworzec kolejowy w Żywcu, to owszem, ale ulokowany w Zabłociu. Nieco pokrętne, ale na mapach galicyjskich faktycznie ten dworzec opisywany jest jako Zajbusz, a nie Zablocie. Więc jeszcze raz, następna stacja, do której można było dotrzeć w ciągu kolejnych 9 minut po pokonaniu 4 km, położona była w Żywcu. Była ona w tym czasie największa i najważniejsza, gdyż znajdowała się na skrzyżowaniu szlaków kolejowych. Budynek żywieckiego dworca został wybudowany na terenie sąsiedniej gminy Zabłocie, w której w tej chwili się znajdujemy, i oddalony był od miasta o 1,6 km. Żywiec liczył wówczas 4,5 tysiąca mieszkańców, a Zabłocie 2300. Jak podaje przewodnik? Dorożka jednokonna kosztuje z dworca do Żywca 80 halerzy. Jakbyśmy chciały w tamtym czasie w kapeluszach.
1: Dorożką
0: to 80 halerzy, a dwukonna 1 koronę i 20 halerzy. Omnibus do Hotelu Narodowego w Żywcu 40 halerzy od osoby. Hotel Narodowy był.
2: A gdzie był ten hotel?
0: Hotele w Żywcu. Hotel Narodowy, najlepszy, przy ulicy Głównej, więc zapewne Hotel Polonia późniejszy, a dziś nie ma już tego hotelu. Cena pokoju od 1 korony 60 halerzy do 3 koron włącznie z usługą. Był też hotel pod cesarzem austriackim przy głównym placu. Hotel europejski przy ulicy Głównej i restauracje. Na dworcu. Oczywiście. Proszę, tutaj mamy.
1: Piękny hotel, tak jest.
0: I to jest właśnie budynek, który Państwo możecie kojarzyć jako Polonia, czyli vis-a-vis obecnego budynku sądu. A budynek sądu to dawna siedziba dyrekcji dóbr arcyksiążęcych. Restauracje, jak pisze autor, cytując. Na dworcu kolejowym, w wymienionych hotelach, piwiarnia i winiarnia Teszla, lokal śniadań Danka i cukiernie Daczkowskiego i Suchego. Kolejny przystanek to już Węgierska Górka.
1: Świetny przewodnik, bo wszystko jest, po prostu wszystko, co potrzeba. Gdzie masz zjeść, gdzie masz się wyspać, gdzie, jak dojechać, wszystko, co, ile kosztuje. No, ci powiem, jestem pod wrażeniem.
0: Tak, to jest fascynujące. Świetnie się to czyta. Doskonałe pióro. Autor bardzo lubi to, co robi. Widać, że czuje tętno kolei, także wszyscy miłośnicy kolei, obowiązkowa pozycja, ale wszyscy miłośnicy Żywiecczyzny również, ale także i Oświęcimia, i Buczkowic, i Suchej, bo i o tych miejscowościach informacje można znaleźć. Przypominam, że w rozdziale drugim i trzecim znajdziecie Państwo informacje na temat planowanych nitek kolejowych, które nie zostały zrealizowane nigdy. W międzyczasie również opowieści, na przykład Nowa Polityka, czyli kolej finansuje armaty i ilustracja przedstawiająca rozstrzelanie. Dalej, stacja koło Kukucia, czyli robotnicy mają swój przystanek, ale również dworzec w Bielsku, sfotografowany zupełnie inaczej, bez drzew, bez infrastruktury na peronach wygląda. Bardzo ciekawy rozdział na stronie 35, Za chlebem, czyli specjalne pociągi emigracyjne. W 1911 roku, pisze autor, poinformowano, że od 31 maja do 1 września na liniach państwowych kolei będą wprowadzane bilety abonamentowe pierwszej, drugiej i trzeciej klasy na okres 15 i 20 dni. Po raz pierwszy na biletach takich znalazło się miejsce na fotografię właścicieli. Rok 1911. Co roku na wiosnę... Tak. Co roku na wiosnę wiele osób korzystało z tak zwanych pociągów emigracyjnych. Z tego powodu Sejm zwrócił się do rządu z prośbą o zwiększenie liczby wagonów trzeciej klasy. O ogromnej skali zjawiska emigracji, a zarazem o trudnej sytuacji na rynku pracy w Galicji, informowano na łamach niemieckiej gazety Silesia. Specjalnymi pociągami na roboty sezonowe do Niemiec wyjechało 31 marca 4,5 tysiąca osób, 1 kwietnia 3440, 2 kwietnia 2430, a 3 kwietnia 2280 osób, a w nocy z 4 na 5 kwietnia 950 osób. Skala zjawiska była bardzo duża. Mieszkańcy Galicji wyjeżdżali na zachód z Bielskiego Dworca przez 14 dni. Mnóstwo informacji, ogromna praca, studiowanie archiwów po to, żeby znaleźć wzmianki w prasie, w dziennikach, w tygodnikach. Jacek Kachel...
1: Widzę, że to archiwa nie tylko polskie, ale także niemieckie.
0: Jacek Kachel zrobił kawał roboty. Kuriel Lwowski, Dziennik Cieszyński, ale również archiwa, źródła o Krakowski Czas na przykład, dalej z cytowanych, Wieniec i Pszczółka i informacje o miejscowości Kozy. Świetna książka, doskonale się czyta, warto mieć. Tu już zdjęcie dworca kolejowego w Bielsku w nieco innym ujęciu. Piękne zdjęcie, panoramiczne, warto zobaczyć. Zdjęcia z Bielska Białaj, widok na Porąbkę, dzisiejszy plac Wojska Polskiego, świetna pocztówka z Białej przedstawiająca ratusz, burmistrz z Białej, budowa zapory w Porąbce, zdjęcie monumentalne, niezwykłe, ale też pozdrowienia z Międzybrodzia. Ciekawa jestem, czy mieszkańcy Międzybrodzia wiedzą, że powstała taka pocztówka z Międzybrodzia, gdzie przedstawione jest plebania, kościół i kółko rolnicze. Bardzo ładna z wykorzystaniem motywów roślinnych. I bardzo ciekawy cytat z Kuriela Lwowskiego. Od 20 lat podnoszono potrzebę połączenia kolejowego najdalej na zachód wysuniętej stacji granicznej z Węgrami w Zwardoniu z północną częścią kraju w Oświęcimiu, w punkcie ogromnie ważnym dla zachodnio-galicyjskiego ruchu handlowego. Środków finansowych na te roboty przedwstępne dostarczyły już częściowo interesowane miasta, czyli Żywiec, Kęty i Oświęcim, powiaty Żywiec i Biała i osoby prywatne z łona obywateli miast i wsi położonych wzdłuż projektowanej kolei. Plany trasy opracowuje się już, a rachunek przepuszczalnej rentowności zamierzonej budowy wykazuje rocznie 15 tysięcy ładuk całowozowych i 300 tysięcy osób przewiezionych projektowaną koleją. Takie informacje również Państwo znajdziecie, czyli różnego rodzaju szacunki, bilanse, analizy efektywności tej inwestycji.
1: A równocześnie wielki biznes tak naprawdę dla właścicieli, bo to przecież wszystko było prywatna firma.
0: I perspektywy rozwojowe, tak? To też kalkulowano. Świetna mapa Żywiec Oświęcim z zaznaczeniem projektowanej trasy. Można zobaczyć, którędy ta trasa mogła biec i w jaki sposób miała rozwiązać kwestie komunikacji. Raz jeszcze wzmianka na temat austriackiego gadania, czyli ustalania tego, co już zostało ustalone, a równocześnie ryciny, które dokumentują przebieg walk w czasie II wojny i kobiety strzelające, co ważne. Bardzo interesujące zdjęcie żywieckiego rynku, które ilustruje wstęp do czwartego rozdziału zatytułowanego Kolej Trzech Narodowości. Zaczyna się fantastycznie, a rozwija jeszcze lepiej. Kto tu rządzi, czyli spory narodowe na kolei. I pisze pan Jacek Kachel tak. Koniec wieku XIX i początek XX to czas budzenia się świadomości narodowej poszczególnych ludów zamieszkujących monarchię austro-węgierską. Spory na tle narodowościowym nie ominęły również kolei, gdzie przez bardzo długi czas wszystkie ważne stanowiska były obsadzone przez Niemców bądź Czechów, z pominięciem Polaków. Sytuacja uległa zmianie, gdy kolej północna została w roku 1907 upaństwowiona. Wtedy to z roku na rok pojawiały się na kolejach coraz liczniejsze grupy Polaków, które zajmowały miejsca Czechów. W 1909 roku na kolei północnej pracowało 2300 Niemców, 300 Czechów i 160 Polaków. Od tego roku zaczęło również obowiązywać równouprawnienie wszystkich języków krajowych. Przypominam rok 1909. Jednak na terenie Podbeskidzia ignorowano wprowadzone zarządzenia i wszystko starano się utrzymać w niemieckim duchu. Sytuacja społeczno-polityczna miała również wpływ na inne sfery życia. Miasto nad rzeką Białą było wówczas największą aglomeracją w regionie. Niemcy nazywali je niemiecką wyspą, gdyż skupiło się w nim bardzo silne środowisko nacjonalistów niemieckich. Szczególnie niechlubnie zapisał się w historii dworzec w Bielsku. Na łamach Gwiazdki Cieszyńskiej ukazane zostało aroganckie zachowanie kelnerów pracujących w bielskiej restauracji kolejowej w stosunku do gości posługujących się językiem polskim. I tu cały opis tejże sytuacji, ilustrowane obficie cytatami z prasy ówczesnej. Zdjęcie księdza Stanisława Stojałowskiego, którego możecie Państwo kojarzyć z archiwaliów i z prasy przedwojennej, ale również zdjęcie Ochotniczej Straży Pożarnej w Łodygowicach. Zdjęcie zrobione przed zamkiem. Tutaj zbiory OSP Łodygowickiej. Dom Polski w Bielsku, dworzec kolejowy w Dziedzicach. Dokładnie, to się wszystko dzieje równocześnie.
1: Okres czasu, kiedy budowano kolejne dworce, to się wszystko rozwijało.
0: Podobne, tak? One mają zbliżoną architekturę. Wzmianka o zaangażowaniu posłów, most na rzece Białce, ale również bardzo uporządkowane zdjęcie, przypominające nieco klimaty z defilady filmu, który możecie Państwo kojarzyć, a to zlot Towarzystwa Gimnastycznego Sokół w Żywcu ze zbiorów Muzeum Miejskiego w Żywcu, a w tle stodoły. A w tle stodoły. Stodoły i niewielkie domki z mocno dociskającymi do ziemi dachami i wszystko jest drewniane, tak? Więc ten Żywiec jest, jawi się w tych wszystkich książkach, może nie wszystkich, ale na pewno w tych, które przeglądaliśmy, jako niewielkie miasteczko na głębokiej prowincji, które ma swój urok bardzo, bardzo szczególny. Również informacja na temat, bardzo ciekawa, na temat funkcjonowania towarzystw sportowych, w tym Towarzystwa Sportowego Sokół, więc wszyscy miłośnicy historii przedwojennej i Sokoły, bo reaktywacja jest, towarzystwa funkcjonują, choćby w Międzybrodziu Bielskim, w Czernichowie, więc pewnie i dla miłośników tych form stowarzyszeń to również jest cenna pozycja, bo warto to przejrzeć i zobaczyć, co ciekawego Jacek Kachel wynalazł na ten temat. Każda strona to zdjęcie, każda strona to rycina, zdjęcie jest dużo, bardzo fajnie dobrane. Tak, strona 82, dworcowe pożegnania, czyli w obliczu wojny narodowe spory milkną. Napięte polsko-niemieckie relacje uległy zmianie wraz z wybuchem wojny, mówimy o I wojnie światowej. Polacy zaczęli przygotowywać się do wstąpienia do legionów, a dworce znów stały się wyjątkowymi miejscami. 25 sierpnia 1914 roku w Żywcu nastąpiło podniosłe pożegnanie sokołów oraz ochotników, którzy po kilku dniach przygotowań i ćwiczeń wyruszyli do walki. Po nabożeństwie w kościele parafialnym 182 przyszłych legionistów zebrało się w gmachu Sokoła i stamtąd w uroczystym pochodzie wyruszyło na rynek. Tam udzielił im błogosławieństwa ksiądz proboszcz Sadkę, a następnie zostali pożegnani przez marszałka powiatowego Wiktora Idzińskiego. Odjeżdżającym na wojnę Antoni Mierawski zadedykował wiersz Batory pod Pskowem, który sam wygłosił, gdy kompania stała przed wagonami na dworcu kolejowym w Żywcu przy obrazie Jana Matejki. Dalej opis szczegółowy pożegnania, w tym udział i przybycie arcyksięcia Stefana Habsburga z żoną i całą rodziną. Zatytułowany zresztą był, że arcyksiąże dostojnym właścicielem Żywca w tym opisie. I byli również w tym gronie, jak to zostało nazwane, Hieronimowie Radziwiłłowie z Balic, czyli córka arcyksięcia Habsburga ze swoim mężem, ale również druga wydana za Czartoryskiego. I

też w tym gronie, jak to zostało nazwane, Hieronimowie Radziwiłłowie z Balic, czyli córka arcyksięcia Habsburga ze swoim mężem, ale również druga wydana za Czartoryskiego. I

0: Nastrój był niesłychanie podniosły i rozrzewniający. Gdy pociąg ruszył, orkiestra zagrała Jeszcze Polska nie zginęła. Publiczność uchyliła kapeluszy. Arcyksiąże stał na baczność i salutował odjeżdżającym żołnierzom polskim. Przypominam, że mamy rok 1914. To jeszcze jest cały czas specyficzny układ. To jeszcze nie jest moment, kiedy Polska odzyskuje niepodległość, bo to nastąpiło w roku 1918. Arcyksiąże jest Austriakiem, ale jednak te relacje były bardzo mocno osadzone w kontekście lokalnym i już pojawiają się wtedy oznaki tego, co nastąpi jakiś czas później na okoliczność II wojny, kiedy rodzina Habsburgów zrezygnowała z przywilejów wynikłych z faktu bycia Austriakami, ale to inna książka, inna opowieść i inny czas. Rozdział pod tytułem Kolej i robotnicy również bardzo interesujący. Rozwój kolei dzieje się równolegle do dynamicznego rozwoju industrializacji, a tym samym klasa robotnicza się pojawia. Tak? Pojawia się klasa robotnicza i to są zmiany w strukturze społecznej bardzo istotne. Od pojawienia się mieszczaństwa jako takiego, to jest drugi tak ważny proces dziejowy, który powodował, że pojawiła się nowa klasa społeczna, która ma bardzo określony system spędzania czasu, bardzo określony system zarobkowania. Tworzy się nowa jakość społeczna i potężna siła.
1: Kolej dawała szansę do rozwoju w danych miejscowości, bo po pierwsze tą drogą dostarczano surowce, dostarczano maszyny, powstawały fabryki, w tych fabrykach ktoś musiał pracować, stąd ta nowa siła, czyli klasa, tak zwana klasa robotnicza, która po prostu stawała się takim powodzeniem miasta.
2: SK Południe News.
3: Ola Krychowska, cześć, witajcie. W dzisiejszym magazynie wybieramy się na Żywiecczyznę. Opowiemy Wam między innymi, co się będzie działo dzięki 21. edycji konkursu grantowego Działaj Lokalnie. Porozmawiamy także o góroterapii, no i będzie garść informacji z żywieckiego starostwa. Materiały przygotowała Katarzyna Graboń.
2: SK Południe.
3: Na początek wicestarosta żywiecki Stanisław Kucharczyk i garść ważnych informacji.
4: Obecnie starostwo powiatowe w Żywcu koordynuje pobyt uchodźców wojennych na terenie powiatu żywieckiego. W chwili obecnej takich uchodźców, a więc osób z Ukrainy posiadających status uchodźców wojennych, jest około 200 osób. To się oczywiście waha pomiędzy 190 a tam 200 parę osób, w zależności od statusu oraz sytuacji bieżącej tych osób. Przypomnę, że ten stan będzie utrzymany zgodnie z zapisami ustawy o pomocy uchodźcom z Ukrainy do końca czerwca. Od 1 lipca państwo wprowadza nowy system opieki nad uchodźcami i na terenie powiatu żywieckiego wojewoda zdecydował o funkcjonowaniu wyłącznie czterech ośrodków, do których będą skierowane osoby, które będą spełniać nowe kryteria określone właśnie w tej nowej ustawie. My się spodziewamy, że to będzie ponad połowę mniej osób niż w chwili obecnej, ze względu na to, iż w tych ośrodkach już nie będą mogły przebywać dzieci. Obecnie przypomnę również, że państwo płaci na każdy osobodzień pobytu takich uchodźców kwotę 70 zł. Z tego, czy w tej kwocie część uchodźców, część Ukraińców po spełnieniu warunków dochodowych pokrywa 15 zł za każdy osobodzień. Przypomnę, że te cztery ośrodki, które od 1 lipca przejmą zadania państwa w zakresie opieki nad uchodźcami, to są ośrodki, jest jeden w Żywcu i trzy ośrodki poza terenem miasta Żywca. Co do szczegółów funkcjonowania tych ośrodków od 1 lipca, trwają jeszcze ustalenia z wojewodą i o szczegółach będziemy Państwa informować w późniejszym terminie.
2: SK Południe.
4: Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Żywcu rozpoczął przygotowania do realizacji jednej z największych inwestycji związanej z zabezpieczeniem osuwiska przy drodze powiatowej ulica Beskidzka w Zarzeczu. Przypomnę, że jest to jeden z głównych odcinków wokół Jeziora Żywieckiego, łączący gminę Łodygowice z gminą Czernichów i dalej w kierunku powiatu bielskiego. Niestety od 3 lat odnotowaliśmy daleko posunięte poszerzenie się tego osuwiska wzdłuż drogi powiatowej i niestety groziło nam, że przy bardzo dużych, obfitych opadach deszczu niestety to osuwisko spowoduje zniszczenie, całkowite zniszczenie odcinka drogi.

0: drogi powiatowej. Dlatego Powiatowy Zarząd Dróg wystąpił po pierwsze o przygotowanie dokumentacji, następnie uzyskanie pozwolenia na budowę i następnie wniosek skierowany został do wojewody o pozyskanie środków na realizację tego zadania. Niestety jest to zadanie bardzo drogie, bo wartość szacunkowa wynikająca z wyceny budowlańców to ponad 12,5 miliona złotych i powiat nie był w stanie samodzielnie wyłożyć takich środków, aby zabezpieczyć finansowo realizację tej inwestycji. Dlatego wystąpiliśmy do wojewody o uzyskanie dotacji i w miesiącu marcu tego roku uzyskaliśmy taką dotację. Niestety poważnym minusem pozyskania takich środków zewnętrznych jest konieczność ich rozliczenia w danym roku budżetowym, a więc musimy w tym roku pozyskać tą kwotę, zrealizować zadanie i rozliczyć dotacje. Niestety powoduje to konieczność praktycznie zamknięcia tego odcinka drogi w okresie realizacji, ponieważ zakres tej inwestycji, czyli dwustronne osuwisko wzdłuż drogi powiatowej na odcinku prawie 100 metrów, powoduje konieczność zlokalizowania ponad 50 pali koniecznych do zabezpieczenia na głębokość ponad 15 metrów. A więc równocześnie będzie musiała palownica realizować tą inwestycję na całej szerokości po obu stronach obecnego przebiegu drogi powiatowej. Dlatego na konsultacjach czy w trakcie konsultacji społecznych z mieszkańcami zarówno gminy Czernichów, jak i gminy Łodygowice przedstawiliśmy te warunki realizacji i zdając sobie sprawę z bardzo dużych utrudnień dla mieszkańców, dla turystów, bo niestety przypada ten okres na okres wakacyjny, bardzo prosimy o wyrozumiałość, cierpliwość, ale to jest jedyna szansa, aby to osuwisko zabezpieczyć już na lata. Nie chcemy doprowadzić do sytuacji, że nam tą drogę całkowicie to osuwisko zniszczy, no a my zostaniemy bez środków na jego zabezpieczenie. Dlatego jeszcze raz prosimy o wyrozumiałość, a w międzyczasie wójtowie i gminy Łodygowice i gminy Czernichów prowadzą rozmowy z Miejskim Zarządem Komunikacyjnym, aby tak zorganizować transport publiczny, aby umożliwić wykorzystanie kładki dla pieszych, którą gwarantujemy w okresie realizacji inwestycji przez teren budowy i na przykład dojeżdżać autobusami od strony Czernichowa, przechodzić kładką i przesiadać się na transport po stronie gminy Łodygowice. O wszystkich rozwiązaniach wójtowie gmin i Powiatowy Zarząd Dróg będzie informował na bieżąco w ramach uzgodnień, które również za pośrednictwem burmistrza miasta Żywca cały czas koordynujemy, aby były jak najbardziej przyjazne dla mieszkańców już tak mocno obciążonych tą inwestycją. Przypomnę w tym miejscu, że całość inwestycji musi być zrealizowana do końca tego roku, musi być również rozliczona. W związku z tym z założenia planujemy, aby do 15 listopada całość prac budowlanych została zakończona.
1: SK Południe.
2: W tej części magazynu spotkanie z beneficjentami 21. edycji konkursu Działaj Lokalnie na Żywiecczyźnie.
3: Wielkie brawa dla Was, bo projekty świetne. Wiemy, że budżety ścięte, ale co zrobić? To jest trudny urok wybór. Tych działań. Bardzo trudny wybór. My też mamy ograniczenia finansowe, chociażby jak na żywiec, jak też z Magdą pisałam. Zawsze ten żywiec jest taki biedny, porzucony, ale cieszymy się, że jest dofinansowanie też na nasze miasto. Także gratulacje dla Was. Postaramy się mówić szybko, sprawnie, żeby Was długo tutaj nie trzymać. Za chwilkę przejdziemy do uroczystego wręczenia takich symbolicznych czeków i już z częścią z Was zostały podpisane umowy. Do części Was dopiero umowy przez Autenti polecą, ale o tym będziemy też mówić za chwilkę. Jak pojawi się Wasz projekt na ekranie, to poprosimy Was o wystąpienie naprzód. Wręczymy te czeki, damy torby i poprosimy też Was, żebyście powiedzieli dosłownie parę zdań o Waszych projektach. Możemy przejść do rozdawania Czeków.
4: Tak.
3: Jesteśmy,
4: nie podmienia się nawzajem, bo to też jest kwestia działania lokalnie, to też sieciowanie, więc jeżeli dostrzeżecie, że w jakimś projekcie chętnie byście mogli się wymienić jakimiś zasobami, bądź uczestniczyć byście w nim chcieli, to po prostu też po to jest to spotkanie.
3: Dokładnie tak. I wiemy, że po tych spotkaniach potrafią się zadziać rzeczy niesamowite, bo spotykają się osoby z różnych projektów, z różnych miejscowości, gmin, a potem robią wspólne rzeczy w przyszłości, świetne projekty. Tak tylko krótko dla przypomnienia, w tym roku dofinansowaliśmy 14 projektów z 9 gmin powiatu żywieckiego, w sumie 62 tysiące złotych dofinansowania na lokalne działania. Także zaczynamy. Projekt Ruszamy Lokalnie dla Stowarzyszenia RANŻY. Brawa wielkie, zapraszamy.
5: Będzie to cykl spotkań otwartych. Jeszcze nie mamy ograniczeń, jakby oszacowanej liczby tych spotkań. Na pewno będą 3, minimum 4 plenerowe wyjścia w rejonie Jasnej Górki. To będzie cykl taki w plenerze. Dodatkowo będzie akcja zajęć fitness, też w gminie Ślemień zorganizowana. No i finał, chcemy zrobić jogę również w plenerze już w mieście Żywiec, najprawdopodobniej przy Krzyżu Papieskim.
6: To taka zróżnicowana aktywność, ale najważniejsze, żeby się ruszyć, nie siedzieć na tej przysłowiowej kanapie.
5: Otóż to, najważniejsze, żeby się ruszyć i żeby się spotkać i odłożyć na chwileczkę telefon i pobyć ze sobą.
3: Operacja Zapylanie. Tworzymy lokalny mikroklimat dla pszczół i motyli. Gratulujemy.
7: To jest nasz drugi projekt tutaj w programie Działaj Lokalnie. W zeszłym roku też sadziliśmy i to sadzenie nas tak nakręciło i dało tak dużo pozytywnej energii, bo ten sad rośnie i cieszy nie tylko nas, ale całą społeczność. I w tym roku sobie wymyśliliśmy, miał w ogóle być tytuł Zaś Sadzimy, ale troszkę zmieniliśmy, zapylamy, ale też sadzimy. Chcemy stworzyć bardzo dużo taką przestrzeń dla naszych przyjaciół pszczół i motyli. Chcemy, żeby było pięknie, ale też pożytecznie. Oprócz tego, że posadzimy 3 takie fajne łączki, mamy też działania edukacyjne i chcemy, tutaj współpracujemy z pszczelarzami z naszej gminy. Oni będą uczyć naszych najmłodszych, jak dbać o środowisko, skąd się w ogóle bierze miód, na czym to polega. Więc będzie troszkę takich działań edukacyjnych też.
3: Muzyka z Koszarawy dla grupy nieformalnej Muzykanci z Koszarawy pod patronatem Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Koszarowskiej. Witamy przedstawicielkę, tak, przyjaciółkę grupy.
8: Nazywam się Katarzyna Wrochownik, bardzo mi jest miło, że mogę. Dziękuję w imieniu Ani i reszty tam osób, że mogę pełnić funkcję za nich.
9: Powiem krótko o ich projekcie. Jest to Muzyka z Koszarawy. Będą to cykliczne 6 teledysków z muzyką z tamtych właśnie okolic, z przyśpiewkami. Żeby ta muzyka nie odchodziła w zapomnienie, to oni właśnie będą nagrywać. Będą w to angażować młode osoby, młode pokolenie, aby też wiedziało, jak taka muzyka wygląda tam z ich regionu. Zwieńczeniem tego całego projektu będzie piękny koncert w Goku w Koszarawie. A wszelakie koncerty będą nagrywane w najpiękniejszych sceneriach Koszarawy. Oni również bardzo dziękują i gratulują wszystkim innym, którzy dostali nagrody. Dziękuję.
3: Jeszcze może to slowbeskidy.pl, bo warto zwolnić w Beskidę. Dla grupy nieformalnej Slowbeskidy pod patronatem Stowarzyszenia Paranus. Gratulujemy, wręczamy, nie kopertę, ale symboliczny
10: czek. Tak króciutko, Slow Beskidy, tak sobie wymyśliliśmy, będzie to portal promujący spokojne życie w Beskidach. Kameralne noclegi, restauracje, tyle.
3: I skupiacie się też na raj, czy nie?
10: Oczywiście.
3: Tą raj, czy tam
10: wypromować.
3: Tak. Bo jak też do tej pory bardzo dużo projektów spływało z raj, czy tak w tym roku no malutko, i myślę, że to też będzie super sposób na rozruszenie. Tak się fajnie zadziała. Międzypokoleniowe i międzykulturowe zajęcia integracyjne od juniora do seniora w Fundacji Deski Power.
11: Celem naszych działań jest przede wszystkim stworzenie zajęć międzypokoleniowych, czyli skupiamy się tutaj na współpracy dziecka razem z rodzicem, z dziadkiem poprzez budowanie z Lego. Zaczynamy na samym początku od budowania z instrukcją, kolejne warsztaty są już z robotyką Lego i ostatnie warsztaty, czyli mamy serię takich trzech spotkań. Ostatnie warsztaty to jest po prostu budowanie takie kreatywne. I też mamy tutaj

0: integracyjne i międzykulturowe. Chodzi o to, że też chcemy zaangażować naszą młodzież z gminy Radziechowy Wieprz, do ukraińską młodzież, też do naszego wspólnego działania, żebyśmy mogli i wspólnie, wiekowo i międzypokoleniowo, międzykulturowo też się spotkać i wspólnie stworzyć jakieś fajne dzieło w ramach właśnie budowania z Lego. Jak to się mówi, Lego po prostu niech łączy pokolenia, łączy ludzi ze sobą i taki jest nasz właśnie cel. Dziękuję.
1: Nasz projekt związany jest z naturą, ze sztuką. Będą to warsztaty i rysunkowo-fotograficzne, i z wikliny, i troszeczkę papier czerpany, i skończymy florystyką. Warsztaty będą międzypokoleniowe, otwarte na osoby niepełnosprawne, starsze, dorosłe, dzieci, wszystkich. Także takie działania planujemy. Dziękuję.
2: Koleżanka Jola mówi, że się denerwujemy i stresujemy, a to chyba też dlatego, że tutaj zawsze spotykają się takie osoby, które wykonują projekty z wielką pasją i to działaj lokalnie tutaj ma sens, bo tak naprawdę to są takie projekty, gdzie te granty w takiej kwocie, jakie otrzymujemy, to jest to niezwykle ważne, ponieważ tutaj nikt nie zarabia, nikt nie mówi, za ile to robisz, tylko po prostu działacie. Także serdecznie Wam wszystkim gratuluję, bo to jest inspirujące, że po prostu za te pieniążki dzieją się cuda na terenie powiatu żywieckiego. Serdecznie Wam gratuluję. No a my też cieszymy się, że dojrzałyśmy do realizacji trzeciego projektu w ramach programu Działaj Lokalnie. Jak gdyby sercem pierwszego, drugiego i teraz trzeciego projektu jest Gminny Ośrodek Kultury w Gilowicach, ale pierwszy projekt, który opierał się na akcji Zajbórz, na wysiedleniach i na projekcie na walizkach, realizowaliśmy go przez Towarzystwo Miłośników Gilowic. Drugi projekt w obszarze kultury ludowej z kolei był realizowany przez Olimpijczyka i ten trzeci, taki w glinie zaczarowany, zrodził się dlatego, że po pierwsze jesteśmy otwarci na współpracę z organizacjami pozarządowymi, a po drugie jesteśmy szczęściarzami i do nas, dokładnie do amfiteatru, trafił piec ceramiczny wykonany przez panią Małgosię Gabriel i jej tatę. I kiedy sprzedawała dom, to pojawiło się pytanie, co z tym piecem zrobić, jak go przenieść i gdzie go dać. Więc ponad rok temu?
1: Tak.
2: Ponad rok temu przewieźliśmy ten piec, jest on w amfiteatrze w Gilowicach. Ma on dla mnie, dla nas w Gminnym Ośrodku Kultury też i dla mieszkańców ogromne znaczenie, bo to nie jest tylko piec, który można sobie kupić, ale ma niezwykłą historię. Chcemy to przekazać też w formie audiowizualnej, o pasji przekazywanej z pokolenia na pokolenie, pasji do ceramiki, ale sam projekt, serce projektu polega na stworzeniu pewnego drzewa życia, a to są z kolei takie naleciałości od Klimta, drzewo życia, ponieważ na warsztatach ceramicznych będą tworzone gile i grupy dzieci, młodzieży i seniorów będą wykonywały wspólnie z elementów wypalonych w piecu drzewo, taką konstrukcję, która będzie przy wejściu do Gminnego Ośrodka Kultury. Na tych drzewach zostaną zawieszone gile, a oprócz tego zainspirowała nas nasza młodzież. Będą też karteczki, na których mieszkańcy czy uczestnicy różnych zajęć, warsztatów będą mogli spisywać swoje tam życzenia, inspiracje i marzenia. Zawieszać będą mogli na tym drzewie. No i myślę, że co jakiś czas będziemy mogli tam zczytywać te ich inspiracje i stworzymy z kolei jakiś dalszy krok, jakiegoś bloga albo coś. No tak, dużo tego było, ale wiecie jak to jest, że my wiemy o co chodzi, a żeby jeszcze o tym opowiedzieć, to kurczę, te słowa się tak zlewają i można o tym mówić dużo. No projekt od serca i robimy go z Olimpijczykiem, Jola jest wiceprezesem. Prezes dzisiaj nie dojechał do nas, ale jest sercem, kładzie właśnie na tarasie płytki i się będzie angażował w kolejne etapy. Także bardzo dziękujemy, zabieramy się do pracy i czekamy na Wasze zdjęcia i relacje z tych pięknych Waszych pomysłów. Trzymamy kciuki.
3: Ja się nazywam Sabina Ju.

0: Kuraż, jestem tutaj w reprezentacji właśnie Stowarzyszenia Grojcowianie z Wieprza. Korzenie i kwiaty to jest tytuł wystawy, która powstanie u nas z okazji 11 listopada, ponieważ nasze stowarzyszenie zajmuje się szeroko pojętym promowaniem, kultywowaniem lokalnej tożsamości, lokalnego patriotyzmu. To też mamy taki pomysł, żeby w tym roku uczcić Święto Niepodległości wystawą. Będziemy zbierać stare fotografie właśnie z gminy Radziejowy Wieprz, opowiadające różne historie, historie mieszkańców, rodzinne historie, różne właśnie związane z naszą tożsamością. A kwiaty to będą korzenie, te zdjęcia, a kwiaty będą to kwiaty giganty wykonane z krepiny, które powstaną także w ramach warsztatów, które sfinansujemy z tego grantu. Bardzo dziękujemy Żywieckiej Fundacji Rozwoju, bo pierwszy raz będziemy realizować tutaj projekt jako Stowarzyszenie Grojcowianie, a no bardzo lubimy współpracę z Wami na różnych w zasadzie polach i no bardzo nam miło. Bardzo nam miło z tego powodu. Dziękuję.
1: Organizujemy cykl warsztatów. W Radziejowach klikam z głową. Będziemy zapraszać specjalnych gości. Jednym z nich jest doktor nauk medycznych Damian Dudkiewicz, który opowie o stresie i o przebodźcowaniu dorosłych spowodowanym właśnie klikaniem i dostępem do internetu.
2: Bo to jest oczywiście odpowiedź na realne potrzeby społeczeństwa i bardzo serdecznie zapraszamy do klubu Rodzica przy przedszkolu w Radziejowach wszystkich mieszkańców gminy Radziejowy Wieprz na spotkanie w, myślę, bardzo, bardzo ważnym i potrzebnym temacie dla wszystkich.
3: No właśnie, co wy chcecie osiągnąć? Jakie jest główne założenie tych waszych spotkań?
1: Chcemy przede wszystkim zaszczepić taką życzliwość w ludziach, stworzyć cyfrowy kodeks sąsiedzki, porozmawiać z osobami takimi jak wójt, które reprezentują gminę Radziejowy Wieprz, żeby też jakby pokazać, jak ważne jest to, że w sieci również jesteśmy dla siebie życzliwi, tak jak w normalnych spotkaniach codziennych. Mhm. Żeby te relacje sąsiedzkie pielęgnować.
2: Przykład idzie z góry, dlatego to spotkania dla rodziców, dla osób dorosłych, które mam nadzieję, na których przekażemy bardzo dużo cennych informacji a propos higieny cyfrowej i tego, w jaki sposób poruszać się w tym cyfrowym świecie, chociaż tak naprawdę wśród młodzieży i wśród dzieci trudno jest teraz ten świat offline i online oddzielić. Musimy nad tym wszystkim nadążać i uczyć się tego wszystkiego na nowo my dorośli i zaszczepiać jakieś dobre wartości w naszych dzieciach.
3: To muszę Was jeszcze zapytać, Wy nie pierwszy raz uczestniczycie w konkursie grantowym Działaj Lokalnie. Rzeczywiście z każdym kolejnym wnioskiem jest łatwiej i wiecie, no właśnie, na co kłaść nacisk, na co nieco odpuścić. Łatwiej pisze się po raz kolejny, kolejny jakiś inny pomysł?
2: Nie ma z nami inicjatorki tego całego przedsięwzięcia i myślę, że my jako jej posłańcy możemy potwierdzić to, że z każdym następnym krokiem jest coraz lepiej i coraz łatwiej. Takie spotkania jak dzisiaj myślę, że też bardzo dużo wnoszą i są bardzo dużą wartością, zwłaszcza dla kogoś, kto pierwszy raz uczestniczy w takim konkursie, a dla nas jako drugi raz powtórką tego, na co zwracać uwagę i żeby za trzecim razem być może było jeszcze lepiej. Stowarzyszenie Poradnia Polonijna, Bożena Martinez,
1: Monika Lewandowska,
4: Małgorzata Kępka, Biblioteka w Koszarawie. Otrzymaliśmy dofinansowanie z Działaj Lokalnie. Nasz projekt w ogóle nazywa się, jest pod tytułem Kultura i Sztuka na Wynos, no ale to tak niedosadnie, że coś będziemy wynosić, będziemy mieć działania związane właśnie z tą sztuką, z tą kulturą. Sztuka to jest bardzo obszerne, po prostu jakby pojęcie i tutaj między innymi to jest teatr, biblioteka, książka, będziemy mieć też sztukę, przerabianie na ubrań na nowe, dawać im nowe życie.

0: Będzie to wyzwanie dla uczestników na kreatywność, na jakieś umiejętności. Poza tym będziemy też robić maski artystyczne i będzie to wszystko jakby powiązane, że ta sztuka i ubrania i maski, a między innymi też właśnie będziemy przygotowywać jakieś scenki teatralne i może się stroić w te elementy, które będą wyrabiane czy robione na zajęciach i na spotkaniach.
1: Przegląd śpiewaków, gawędziarzy, instrumentalistów ludowych, przeglądacka 2026 dla Regionalnego Stowarzyszenia Kulturalnego Roztoka. Gratulujemy.
2: Jan Pituła, Regionalne Stowarzyszenie Kulturalne Roztoka w Międzywrodziu Żywieckim. Dofinansowanie, które tutaj mamy dostać, mam nadzieję, że dostaniemy. Będzie wsparciem naszej już 20. przeglądacki. To jest przegląd śpiewaków, gawędziarzy, instrumentalistów ludowych. Tam są imprezy towarzyszące. Będą warsztaty z tradycji, będą zaproszone gościnne kapele, instrumentaliści, a nagrody też będą, bo motywacja dla dzieci i młodzieży to musi być, a żeby był efekt i ta tradycja, którą pielęgnujemy, kultywujemy, nie zaginęła.
1: Po raz pierwszy działaj lokalnie.
2: Po raz pierwszy w działaj lokalnie i za to bardzo dziękuję.
1: Gratulujemy.
2: Dzięki.
1: Cieszymy się też, że nowe organizacje i grupy dołączają
2: się. I gratuluję wszystkim, którzy otrzymali wsparcie w ten sam sposób. Dziękuję.
1: Żywiec nieoczywisty dla stowarzyszenia da się. Gratulujemy.
3: Gratulujemy. Reprezentuję Stowarzyszenie Żywieckie DASIE, ale też grupę nieformalną Detal Żywiecki. I w ramach Żywca Nieoczywistego chcemy robić to, co zwykle, czyli uczyć historii, uczyć regionalnej historii i tradycji lokalnych, ale w sposób zupełnie inny. Tym razem chcemy, na obcięte środki, będziemy to robić nocą. Dwa wydarzenia mamy zaplanowane. Pierwsze wydarzenie to będą pierwsze żywieckie podchody, gdzie legendami, tajemnicami, zagadkami chcemy drużynowo przemieszczać się i zakończyć to działanie wspólnym ogniskiem. A drugie zadanie to będzie noc w zamku dla rodzin. To będzie escape room klasyczny, czyli przy użyciu wrażeń, adrenaliny, mam nadzieję, że zdrowej, Mary, panny w białych, zwiewnych kiecach, będziemy uczyć dzieci z rodzicami lokalnej historii. I chyba to, co najważniejsze, tyle. Wszystkim zebranym gratuluję bardzo. Dziękuję.
4: SK Południe.
5: A już teraz w magazynie przenosimy się do Pewli Wielkiej.
6: Dzisiaj naszym gościem jest Robert Słonka, terapeuta zajęciowy, ale i przewodnik beskidzki. A pretekstem do naszej dzisiejszej rozmowy, naszego spotkania jest powstanie nowiutkiego stowarzyszenia, które będzie właśnie promować, realizować góroterapię. Ale o tym wszystkim już w naszej dzisiejszej rozmowie. Dzień dobry.
7: Dzień dobry, witam wszystkich.
6: Zacznijmy od tego chyba fundamentalnego pytania, które pewnie nam parę minut na antenie jednak zajmie. Czym jest góroterapia? A potem przejdziemy do waszego stowarzyszenia. Po co i dlaczego ono powstało? No to Robert, zacznijmy od tego. Góroterapia, czyli co?
7: Rzeczywiście o tym, czym jest góroterapia, można bardzo szeroko mówić, ponieważ jest to forma terapeutyczna, która wykorzystuje środowisko górskie do realizacji konkretnych celów, czy to rehabilitacyjnych, czy to profilaktycznych, czy też terapeutycznych, które sobie założymy. To tak bardzo ogólnie, prawda? Natomiast możemy teraz troszkę przybliżyć temat wszystkim słuchaczom. Góry dają nam niezwykłe możliwości, aby kształtować człowieka. Możemy oczywiście podnosić swoją sprawność fizyczną. To jest taka naturalna pierwsza rzecz, która nam rzuca się na myśl, kiedy myślimy o górach. Jest to pokonywanie pewnych odległości.

0: pewnych przewyższeń i dzięki temu nasz organizm lepiej funkcjonuje. To oczywiście nie oznacza, że wszyscy musimy pędzić na Mount Everest, absolutnie. Każdy z nas ma inne ciało, inny organizm i te wyznaczniki fizyczne są dobierane do każdego człowieka. Natomiast to jest jeden aspekt, bardzo naturalny, bardzo oczywisty. Drugim aspektem jest aspekt psychologiczny, ponieważ góroterapia, kontakt z górami, kontakt ze świeżym, naturalnym otoczeniem powoduje, że nasza psychika tak po prostu lepiej pracuje. Ten dystans, który my łapiemy w górach, przekłada się później na to, że nasz organizm lepiej radzi sobie w sytuacjach, kiedy już z tych gór wrócimy. Pokonywanie pewnych trudności fizycznych, psychicznych w górach, bo przecież z psychicznymi trudnościami także się spotykamy. To jest zmęczenie, z którym musimy sobie psychicznie poradzić. To jest jakaś tam forma ekspozycji, jakiś trudniejszy teren, który musimy pokonać, więc nie tylko nasze ciało pracuje, ale także głowa radzi sobie z tymi wszystkimi rzeczami i dzięki przełamaniu tych właśnie przeciwności na szlaku lepiej później radzimy sobie w życiu takim codziennym. Ale także kontakt z pięknymi krajobrazami, z naturą, którą góry nam dają, no jest czymś absolutnie nieocenionym. Wielki, wspaniały polski wspinacz Wojtek Kurtyka powiedział, że góry to absolutny taki apogeum przyrody. To jest coś, co przyroda stworzyła najcudowniejsze na naszej planecie. I rzeczywiście to, że góry od poziomu morza kończą się gdzieś tam na 8 tysiącach, daje nam ogromne możliwości, bo my napotykamy piętra roślinności, my napotykamy różne rośliny, zwierzęta, krajobrazy, zachody, wschody słońca, przeróżne klimaty, czy to skalne, czy to leśne, czy to w wąwozie. I te bodźce, które nam są oddawane przez naturę, które my czerpiemy od natury, ubogacają nas jako człowieka. Kształtujemy swój charakter, kształtujemy swoją wolę, wreszcie budujemy się jako osobowość, jako człowiek, który dzięki górom kształtuje siebie. No i wreszcie jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, którą tutaj w ośrodku, w którym pracuję, bardzo mocno podkreślam i realizuję, to jest uspołecznianie. To jest ta funkcja społeczna, bo my w górach uczymy się. To jest taki trening umiejętności społecznych, jak przygotować się do wędrówki, jak ją zrealizować, jak ją zakończyć, jak rozmawiać z ludźmi, jak komunikować się, jak, jeśli już będziemy na gruncie właśnie osób z niepełnosprawnością, z którymi pracuję, w jakiś sposób poradzić sobie raz z wycieczką, ale także z innymi osobami, które spotkamy na szlaku, bądź też, które są z nami na wycieczce.
1: Ale myliłby się ten, kto by pomyślał, że góroterapia to wyłącznie wasze wycieczki górskie.
0: Tak. To, o czym opowiadałem, to tylko jeden z filarów góroterapii, czyli górska wycieczka terapeutyczna. Natomiast drugim, nie wiem czy nie, nawet szerszym jeszcze polem jest górska terapia zajęciowa. Bo to są wszystkie te rzeczy, które my przepracowujemy sobie obok niejako tego, że my w te góry chodzimy. Co to jest górska terapia zajęciowa? To jest wykorzystanie wszystkich uznanych form terapii, takich jak muzykoterapia, jak biblioterapia, filmoterapia, jak rękodzieło, jak zajęcia na przykład na stolarni, gdzie my uczymy się o górach, śpiewamy o górach, malujemy góry, rysujemy góry, wykorzystujemy różne techniki plastyczne, aby oddać charakter gór. I na pracowniach terapeutycznych mamy do dyspozycji cały arsenał środków terapeutycznych, które są już od wielu, wielu lat stosowane, a my niejako ten element górski w nich zaszczepiamy. Czyli jeżeli jesteśmy na pracowni rękodzieła i wycinamy sobie góry, to tak samo wcześniej, czy też w innych ośrodkach, motyw może być dowolny. Natomiast jeśli ja realizuję góroterapię, to na przykład wykonujemy koronę gór ziemi. Czyli mamy konkretne szczyty, konkretne miejsca, gdzie uczymy się o nich, jak one wyglądają, jaki mają charakter, a następnie wykorzystując różne techniki plastyczne, przenosimy je czy to na drewno, czy na szkło,

0: na tekturę i dzięki temu powstają piękne prace, dzięki którym nasi uczestnicy raz, że poznają charakter górski, ale dwa, realizują te wszystkie założenia terapeutyczne, które daje nam nasz ośrodek.
1: No właśnie, muszę Cię o to zapytać, bo program góroterapii jako takiej jest, można powiedzieć, Twoim autorskim pomysłem, realizowanym w środowiskowym domu samopomocy w Pewli Wielkiej. No to muszę zapytać, czy widzisz efekty? Przecież realizujecie tutaj ten pomysł od ładnych kilku, jeśli nie kilkunastu lat.
0: Tak. Z pełną mocą mogę powiedzieć, że widzę efekty swojej pracy. I to przede wszystkim u swoich uczestników, u moich wspaniałych uczestników środowiskowego domu samopomocy w Pewli Wielkiej. Dlatego, że cały czas widać to, jak bardzo angażują się w realizację tego projektu, jak chętnie podejmują aktywność, czy to górską. Ja, co drugie pytanie chyba dzisiaj to było, kiedy pójdziemy w góry, panie Robercie.

istnieje dla mnie topowa rzecz, którą teraz realizujemy, to są najwyższe góry Układu Słonecznego, czyli uczymy się o tym w ogóle, co to jest Układ Słoneczny. Realizujemy to z uczestnikami, którzy są akurat w pracowni edukacyjnej i mogą podjąć tego typu wyzwanie, ale na przykład są realizowane jednocześnie projekty plastyczne, projekty muzyczne, projekty rękodzielnicze.

pracownikami, którzy są akurat w pracowni edukacyjnej i mogą podjąć tego typu wyzwanie, ale na przykład są realizowane jednocześnie projekty plastyczne, projekty muzyczne, projekty rękodzielnicze,

0: jednego roku, to nie znaczy, że my po roku znowu tego nie powtarzamy. W przypadku goryoterapii, jak to wygląda? Jakie to ma przełożenie? My każdego roku uczymy się, można powiedzieć, tego samego. Tak naprawdę uczymy się tego, żeby czerpać radość z bycia na świeżym powietrzu, przede wszystkim w górach. Uczymy się, w jaki sposób to zrealizować, czyli jak się ubrać, co spakować do plecaka, co jeść na wycieczce. I to jest tak, że jeżeli nawet przeprowadzimy takie zajęcia, powiedzmy w lutym, w marcu, kiedy my się przygotowujemy do sezonu turystycznego, już zaczynamy powoli w niego wchodzić, to my za rok też będziemy to robić, ponieważ my musimy te kropelki, które drążą skałę, cały czas spuszczać, cały czas wykorzystywać ten efekt synergii, czyli nagromadzenia bodźców, które są ukierunkowane na bardzo konkretny cel, i wyrabiać nawyki, żeby później, na przykład po 2-3 sezonach, dana osoba bez wskazówek bardzo mocnych, konkretnych, potrafiła wymienić rzeczy, które spakuje do plecaka, jeśli jest ciepło, albo co dorzuci, jeśli jest zimno. To są efekty, które ja obserwuję na przestrzeni kilku lat, że ta znajomość przede wszystkim gór. Nasi uczestnicy rozpoznają góry dookoła. Mówią, to jest Skrzyczne, panie Robercie, Babia Góra. I to jest olbrzymia radość, ponieważ nie mieli o tym jeszcze takiego wyobrażenia, kiedy ten program zaczynaliśmy realizować, ponieważ nawet osobie, która mieszka tutaj, czasami trudno jest rozpoznać te szczyty. Natomiast ja mam wielką radość, bo grupa moich uczestników potrafi nazwać Romankę, potrafi powiedzieć, gdzie jest Skrzyczne, po czym poznać, po charakterystycznym maszcie. Już się wszyscy rozglądają, gdzie taki maszt w okolicy widać. I mógłbym tak samo powiedzieć o innych rzeczach, że na przykład zwracają uwagę, jakie kto ma buty w góry, jaką ma kurtkę, czy zabrał okulary, czy zabrał nakrycie głowy. To jest trening umiejętności społecznych górskich i dzięki góroterapii ja widzę tą zwrotkę, to mocne oddanie tego, co oni włożyli, teraz wyjmują już te wszystkie wiadomości i tą wiedzę, którą tutaj posiedli.
1: Nigdy nie miałam okazji zapytać Cię, Robert, o to, z czego to się w ogóle wzięło. No bo właśnie, z jednej strony jesteś przewodnikiem beskidzkim, z drugiej terapeutą zajęciowym, który na co dzień współpracuje z osobami z niepełnosprawnością intelektualną. Więc no właśnie, jakim cudem udało Ci się połączyć to wszystko w góroterapię? Skąd, kiedy to się zaczęło?
0: To jest tak, że ja te góry mam w genach na pewno. Moja rodzina tutaj, moi przodkowie mieszkają na Żywiecczyźnie od 300 lat, także gdzieś te geny są już zmienione. Ja pamiętam te wrażenia, kiedy wyjeżdżałem gdzieś tam poza Kotlinę Żywiecką, ja czułem taki niepokój wielki. Jak widziałem, poczułem się na równinie, to absolutnie to nie był mój teren, to nie był mój świat. Czułem takie mrowienie po plecach, nie powiem strach, ale taki niepokój. Tak więc te góry są we mnie w organizmie i od początku czułem te moje pierwsze wycieczki górskie, oczywiście gdzieś tam przede wszystkim z tatą. Jeździliśmy na narty w zimie do Zwardonia, do Korbielowa i ja czułem, że to jest inny świat. To było zupełnie coś innego, zupełnie inne odczucia niż gdziekolwiek indziej. I później już jako człowiek dorosły, kiedy zacząłem chodzić po górach dosyć systematycznie, stwierdziłem, że chcę poznać te góry i stąd decyzja, aby zostać przewodnikiem górskim. Ale teraz to jest jedna znowu strona. To jest miłość do gór i konsekwencja, aby być w nich profesjonalistą, żeby wiedzieć, jak prowadzić w góry i chodzić w nie bardzo świadomie. Ale z drugiej strony ja jestem z wykształcenia pedagogiem i jako pedagog zwracam uwagę właśnie na wychowanie, na kształtowanie charakteru i na to bycie wsparciem dla osoby, z którą jestem, albo z którą pracuję, albo którą chcę do czegoś przekonać, na przykład, bo czasami trzeba rozbudzić pewne potrzeby, aby one stały się częścią danego organizmu. No i od tego jest pedagog. Od tego jest pedagog, żeby pociągać za sobą, pokazywać, jak może być fajnie, na przykład w górach, jeśli w ten sposób ułożymy nasze życie. No i oczywiście później jako też dorosły człowiek kształciłem

0: Zgłosiłem się i tak jak wspomniałaś, jestem terapeutą zajęciowym, czyli ta działka osób z niepełnosprawnościami jest teraz moim głównym zajęciem, ale to połączenie. Przewodnictwo i terapia w naturalny sposób ułożyły mi się w góroterapię. I to nie jest tak, że ja to zrobiłem tydzień, rok temu czy 10 lat temu. Nie. Ja zacząłem te rzeczy robić zaraz po skończeniu kursu dla przewodników beskidzkich, czyli to był 2010 rok. Ja wtedy już wiedziałem, że góroterapia nie ma tego w Polsce, okej, ale ja wiem, że góry pomagają człowiekowi, że po zejściu w doliny jesteś innym człowiekiem, bo tą wycieczkę twój organizm pamięta przez wiele dni. I w organizmie, i w umyśle, i właśnie w tych relacjach. Człowiek jest uśmiechnięty, człowiek inaczej się zachowuje. I to był początek do tego, żeby opracowywać naukowo ten temat. No i ja to robię.
1: Ale to jest pewien paradoks, bo w świecie góroterapia, terapia naturą jest uznana za metodę właśnie terapeutyczną, a w Polsce jednak trzeba nad tym pracować.
0: To jest tak, że rzeczywiście na świecie od wielu, wielu, wielu lat funkcjonują czy to organizacje, czy po prostu styl bycia, który korzysta z dobrotliwości gór. No ja tutaj dam takie najbardziej znane przykłady. No w Stanach Zjednoczonych od ponad 100 lat prowadzi się coś takiego, co się nazywa wilderness therapy, czyli terapii dzikiej przyrody, gdzie zderza się osoby młode, osoby z pewnymi problemami, dysfunkcjami. No problemy to takie może słowo, bo zbyt taki już wyświechlany, ale na terenie dzikiej przyrody prostuje się te wszystkie rzeczy, które wymagają prostowania. Jeśli mówimy na przykład o Włoszech, tutaj przechodzimy już na grunt europejski, mamy coś takiego, co się nazywa Montana terapia i rzeczywiście Włosi płacą, wprost płacą, państwo włoskie płaci za to, jeżeli ty w góry pójdziesz z organizacją turystyczną, z przewodnikami włoskimi, wysokogórskimi, to jest normalnie dotowane przez państwo. Natomiast jeśli się przeniesiemy bardziej na północ, na przykład do Norwegii, do Szwecji, tam jest coś takiego, co się nazywa free luftsleeve therapy. Free luftsleeve therapy to po prostu terapia na świeżym powietrzu, no ale przecież Norwegia to same góry, 80%, więc to jest w naturalny sposób w górach prowadzone. Tam są ośrodki, gdzie jako lekarz, jak podaje swoją wizytówkę, no to ma napisane outdoor therapist, czyli terapii świata zewnętrznego, świata naturalnego. Co ciekawe, w Norwegii możesz otrzymać, Kasiu, receptę, że masz iść na spacery. I te góry na receptę są czymś bardzo normalnym w tym świecie otwartym na przyrodę. No więc mamy te przykłady, które są oczywiste i każdy może sobie poszukać, wystarczy wpisać w Google'ach te hasła i one się pokażą. Natomiast w Polsce rzeczywiście ta góroterapia była pewnym nowum. Dlaczego? No przede wszystkim tych gór ile mamy w Polsce? No parę procent, prawda? Gdzieś tam na południu Polski. Dwa, inne formy terapii były prowadzone. No te, które przede wszystkim skupiały się na bardziej już lasoterapii, bym powiedział, bo to jednak przyszło z Japonii, Shinrin-yoku, te wszystkie rzeczy związane ze spacerami, z relaksem. Natomiast te wszystkie rzeczy, które daje góroterapia, czyli wyzwania, były tak troszkę pomijane, też można by to analizować. Ja piszę o tym, zachęcam do odwiedzenia strony góroterapia.pl, jest tam kilka moich artykułów popularno-naukowych oraz naukowych, także można się z tym zapoznać. Natomiast to, co chcę podkreślić, Polska jako kraj ma swoją specyficzną drogę do góroterapii. To jest przede wszystkim wykorzystanie Tatr, w drugiej kolejności Sudetów, które przez pewien czas, nie krótki, przez 6 wieków, ale były poza państwem polskim, ale jednak także tam ta góroterapia się rozwijała, tam także Polacy korzystali z tych wszystkich, przede wszystkim uzdrowisk, które prowadziły czy to na Śnieżkę, czy tam w inne góry. I my mamy bardzo bogatą tradycję góroterapii. W tamtym roku ukazał się mój artykuł właśnie Polska tradycja góroterapii do 1914 roku, także zachęcam, jest dostępny online, można się z nim zapoznać.
1: No dobrze, ale w jaki sposób z tego wszystkiego powstało stowarzyszenie? To całkiem młodziutkie stowarzyszenie, stąd pytanie. Vertical Mundi, skąd pomysł na tę nazwę? No i czym chcecie się zajmować? Co stawiacie sobie za cel? I kto właściwie powołał to stowarzyszenie?
0: Polskie Stowarzyszenie Góroterapii Vertical Mundi powstało w lutym 2026 roku w Żywcu. Ja jestem inicjatorem założenia tego stowarzyszenia, natomiast bardzo się cieszę, że udało mi się zaprosić do niego wspaniałych ludzi. I to stowarzyszenie, które już gdzieś tam miałem z tyłu głowy od iluś lat, wreszcie jest faktem. Wreszcie jest zarejestrowane, ma wszystkie rzeczy związane z tymi formalnymi rzeczami i możemy już działać. Kto tworzy stowarzyszenie? Oprócz mnie, jestem przedstawicielem, jest pani Renata Puda. To kierowniczka środowiskowego domu samopomocy w Pewli Wielkiej, człowiek niezwykłej praktyki i wiedzy, jeśli chodzi o osoby z niepełnosprawnością, góralka z krwi i kości, od też wielu pokoleń związana z Beskidem Średni, z Beskidem Makowskim, z Pewlą Wielką, także człowiek, który doskonale wie, co to jest góroterapia, która wprowadziła góroterapię jako jedną z form terapii właśnie tutaj, w Pewli Wielkiej, i to dzięki jej zaangażowaniu ta góroterapia mogła tutaj w Pewli Wielkiej zaistnieć. Jest z nami Asia Chmielewska, to terapeutka ze środowiskowego domu samopomocy w Bielsku Białej Podkowa. Wspaniała turystka, wspaniały terapeuta, który wprowadza góroterapię w kolejnym ośrodku. Pytałaś tutaj, Kasiu, czy to idzie gdzieś w świat? Oczywiście. Asia jest opiekunem Klubu Górskiego Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego Milusińscy na Szlaku i już kontynuują tą drogę w góry. Mają już zdobytą pierwszą odznakę górską. Jesteśmy cały czas w kontakcie i wspólnie realizujemy już konkretne projekty, choćby Dzień Górski, choćby są plany wspólnej wystawy naszych prac, naszych uczestników i oczywiście wyjścia w góry. Mamy w planach Babią Górę w tym roku, mamy w planach wiele innych ciekawych wydarzeń. Kolejną osobą to Sebastian Kuliński, wspaniały człowiek. To jest historyk, to jest pedagog, opiekun Klubu Szkolnego Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego Pionowy Świat w Bielsku Białej, piąte LO. I to jest człowiek, który, ja nie waham się użyć tego słowa, ma najlepszy klub górski w Polsce, jeśli chodzi o szkoły średnie. Bo to, co on robi z młodzieżą, to naprawdę budzi niesamowity szacunek. Człowiek, który uczy ich bezpiecznej turystyki, który pracuje nad wspaniałymi wspinaczami, i to na ściance, i w skałach, który organizuje kursy zimowe w Tatrach dla swoich uczniów, który robi wspaniałe projekty. W tamtym roku zakończyli przejście de Lupa, czyli 300 km górami. W tym roku zaczynamy wspólnie projekt, który się nazywa 555, czyli 555 km górami Polski i Słowacji. Już pierwszy odcinek jest, że tak powiem, zrobiony. I Sebastian to świetny człowiek, na którym można polegać w górach. Chodzimy w góry od wielu, wielu lat wspólnie. Jest to naprawdę świetna postać. Bardzo się cieszę, że jest stowarzyszenie. No i wreszcie, pan Piotr Dziki. Kolejna postać, nie tylko żywiecczyzny, ale w ogóle. Człowiek, który jak nikt inny zna przyrodę, naturę naszych Beskidów. Pracownik Żywieckiego Parku Krajobrazowego, który od wielu lat współpracuje ze Środowiskowym Domem Samopomocy, prowadząc tutaj zajęcia Przyroda Dostępna dla Wszystkich. To są całe cykle spotkań w naszym ośrodku, w Żywieckim Parku Krajobrazowym i na łonie natury, że tak powiem, czy to w Dolinach Rzek, czy to na punktach widokowych, czy to w ciekawych przyrodniczo miejscach, gdzie pan Piotr przybliża przyrodę, ma fantastyczny kontakt z naszymi uczestnikami i także bardzo się cieszę, że

Czy to w dolinach rzek, czy to na punktach widokowych, czy to w ciekawych przyrodniczo miejscach, gdzie pan Piotr przybliża przyrodę, ma fantastyczny kontakt z naszymi uczestnikami i także bardzo się cieszę, że

0: zainicjować, to przede wszystkim wydanie pierwszego numeru naszej gazetki. To będzie prawdopodobnie pierwszy magazyn, który się co pół roku będzie wydawał, ale później chcemy dojść do tego, żeby raz na kwartał. Guroterapia, teoria i praktyka. Czyli pokazywać tam wszystkie rzeczy, które są związane z jednej strony z opracowaniem teoretycznym guroterapii, a dwa bardzo praktyczne, przydatne dla każdego rzeczy, żebyś tam znalazły. Czyli opisy właśnie wycieczek, opisy naszych prac plastycznych, wywiady z uczestnikami, czy też przemyślenia terapeutów na temat tego, w jaki sposób wdrażać guroterapię. Z rzeczy, które już mamy zaplanowane, to wspólne wyjście na Babią Górę. To taki rzeczywiście projekt, który chodzi za nami już od jakiegoś czasu. Natomiast teraz już mamy wyznaczony czerwcowy termin, kiedy ja jako przewodnik z licencją na Babiogórski Park Narodowy poprowadzę grupę moich uczestników, uczestników z Podkowy, ze środowiskowego domu oraz uczniów pana Sebastiana z Bielska-Białej i wspólnie zamierzamy tą Babią Górę w czerwcu zdobyć. Oprócz tego wspomniałem już o wspólnej wystawie prac plastycznych naszych uczestników oraz ze środowiskowego domu samopomocy Podkowa i to są te pierwsze rzeczy, które planujemy w pierwszej połowie roku. Natomiast będziemy tworzyć plan pracy na drugą część roku, no i to będzie, myślę, też bardzo ciekawa rzecz, bo to będą przede wszystkim wspólne wyjścia w góry i to będzie organizacja, mam nadzieję, na większą skalę i dużo szerszego Piątego Dnia Górskiego, czyli wielkiego spotkania wszystkich osób, które biorą udział w realizacji programu Guroterapia oraz terapeutów, pedagogów, edukatorów, ratowników, przewodników. Chciałbym, żeby to było takie wielkie święto gór, które będzie się rozrastać i rozrastać. Zmieniamy już miejsce, ponieważ do tej pory spotykaliśmy się na Hali Boraczej, ale tamta pojemność już się nam troszkę zaczyna nie wystarczać to miejsce i dlatego w tym roku planujemy we wrześniu zrobić prawdopodobnie w Korbielowie to większe spotkanie tych wszystkich grup.
1: Roberta, wytłumacz się z tej waszej nazwy Vertical Mundi. Skąd ta nazwa?
0: Vertical Mundi, czyli pionowy świat. Takie pierwsze skojarzenie to książka Jerzego Kukuczki, Mój pionowy świat. Ale myślę, że sprawa jest dużo poważniejsza i szersza. Dlatego, że pion świata to jest absolutnie takie podstawowe odczucie każdego człowieka. I tu mówimy o wszelkich kulturach. Dlatego, że góry od zawsze w kulturach były pojmowane jako coś absolutnie szczególnego. Było to miejsce łączności z sakrum, z czymś, co przerastało człowieka, gdzie mieszkali bogowie. To była najczęściej siedziba bogów na szczytach gór, czy to Święte Góry w Chinach, czy też w naszej kulturze tutaj europejskiej Olimp, który umiejscowił tam Zeusa i cały Panteon. W religii chrześcijańskiej przecież mamy wiele odniesień do świętych gór, czy to Góra Synaj, czy to Golgota i tu można by jeszcze długo ten temat pociągnąć. Ale dla mnie Vertical Mundi, czyli pionowy świat, to także takie naturalne spojrzenie, że pójście człowieka do góry jest czymś, co jest pozytywnie oceniane, prawda? To jest coś takiego, co nas uskrzydla, to jest coś, co powoduje, że jesteśmy coraz wyżej, a z wysokości lepiej ocenia się, czy to sprawy boskie, czy ludzkie. Tam na wysokościach człowiek czuje się pełniejszy, może spokojniejszy, może gdzieś właśnie blisko tej sfery niewiadomej, sfery sakrum. Stąd bardzo, bardzo ogólnie tak bym to określił, ale mógłbym na ten temat długo mówić.
1: Wśród zadań waszego stowarzyszenia jest też współpraca, również ta naukowa, ze specjalistami. Czy wy dążycie realnie do tego, żeby w Polsce jednak guroterapia została uznana jako metoda terapeutyczna? Wy pokazujecie, to działa. Bielsko, tak, u nas również to działa. Czy jest szansa, żeby dzięki temu stowarzyszeniu został taki krok podjęty?
0: To jest jeden z moich celów. mojego działania. Zresztą on jest zapisany

0: w naszym regulaminie stowarzyszenia, czyli uznanie góroterapii jako formy terapii, która jest realizowana przez inne ośrodki, przez instytucje, czy też ludzi, którzy zechcą uczestniczyć w takim programie. Natomiast powiem tak, my sobie zbieramy jakby wszystkie argumenty, żeby później tego dokonać. Czyli ja publikuję artykuły naukowe i tutaj współpracuję z panią dr Magdaleną Gawrych z Akademii Pedagogiki Specjalnej z Warszawy. Pod jej jakby opieką taką merytoryczną mamy dwie publikacje naukowe dotyczące góroterapii, które są jakby uznane przez, tak jak wspomniałem, świat naukowy. Oprócz tego cała masa moich artykułów, które opisują góroterapię, przybliżają ją, co jakby rozchodzi się coraz szerzej w świecie i coraz więcej ludzi już widzi, że góroterapia to nie jest tylko taki zlepek słów, że to jest konkretna forma terapii. Kolejną rzeczą są badania naukowe, bo to jest jakby rzecz absolutnie konieczna do tego, aby uznać coś, że funkcjonuje naukowo. No i to się dzieje. To się dzieje dlatego, że mamy już ośrodki uczelni wyższe, które się do nas zwracają, czy na przykład ktoś może napisać pracę magisterską, licencjat na temat góroterapii, albo przeprowadzić badania naszych uczestników, później opublikować i na tej bazie budować tą podstawę naukową tego programu. I to jest fakt jakby. To nie, że zamierzamy to robić, tylko to już się dzieje. To już jakby jesteśmy tutaj w kontakcie co najmniej z trzema takimi ośrodkami, gdzie te prace licencjackie i magisterskie są pisane. I ośrodek krakowski właśnie tutaj zwrócił się do nas także z pytaniem, czy będziemy mogli uczestniczyć w badaniach naukowych góroterapii. Tam jest temat związany z tym, jak góroterapia wpływa na egzystencję ludzką, czyli taki wymiar filozoficzno-egzystencjalny, Także bardzo, bardzo ciekawa praca. Sam jestem ciekaw, jak to wszystko będzie zrealizowane, ale to są kolejne rzeczy, które właśnie w tym roku, mam nadzieję, dojdą do skutku i będziemy mądrzejsi po tym roku. I Kasiu, powrócę do tego pytania. Tak, oczywiście, chcemy, aby góroterapia była uznaną formą, żeby każdy w Polsce wiedział, że jest coś takiego jak góroterapia, że można z niej skorzystać, żeby mądrze przygotowywał się do wejścia w góry, a później tą wiedzę górską mógł wykorzystać także w inny sposób. Czy to właśnie w sposób muzyczny, plastyczny, edukacyjny, każdy.
1: Czego w takim razie Wam życzyć na starcie funkcjonowania tego Waszego nowiutkiego stowarzyszenia Vertical Mundi?
0: Ja myślę, że bardzo prostych rzeczy. Abyśmy z taką samą energią, z jaką zakładaliśmy stowarzyszenie, z całym naszym bagażem doświadczeń, abyśmy po prostu wspólnie realizowali te wszystkie projekty, które mamy w głowach, abyśmy spotykali się w górach jak najczęściej i abyśmy pociągali inne osoby za sobą. Dzięki temu na pewno będą czuć się szczęśliwe i spokojne.
2: SK Południe.
3: I to już wszystko w dzisiejszym magazynie. Ola Grochowska, pięknie dziękuję. Zapraszam na kolejne i cały czas polecam Wam także naszą stronę internetową sk.pl/śląskie. Tam znajdziecie najważniejsze wydarzenia ze Śląska, Zagłębia, a także Beskidu.
4: Radio SK.
5: Nie patrz na ból. Popatrz na plan. Patrz na cel. Dlaczego stawiasz znak równości między dyscypliną a karą? Dlaczego miałbym cię karać? To ty wymierzasz karę, nie ja. Czy oczekujesz ode mnie, że pomogę ci pogłębiać rany? Szukasz w niewłaściwym wydziale. Jeśli chcesz winy i potępienia, to powinieneś skonsultować się z człowiekiem głęboko religijnym. Tam możesz szukać. Ale czy nie lepiej przyjąć moją radę, roześmiać się i trzymać się programu? Czy zapomniałeś? Powiedziałem ci już wcześniej, że wkrótce rozpoczniesz trening do najważniejszej walki sezonu.

No, to jest właśnie to. Rozraduj się i ciesz się. Ja znam cię, potrafisz. A przy okazji, czy oglądałeś ostatnio swoje mięśnie? Ja się im przyjrzałem. Z dumą, tata.

Witam Państwa ponownie. Bunt nie zaczyna się od czynu, od radykalnych zachowań wbrew normie. Zaczyna się od naszej postawy pełnej pychy. Wiem lepiej i będę robił to, co ja chcę. Gdyby bohater naszej dzisiejszej historii z góry znał skutki swojego buntu, z pewnością wolałby uniknąć wielu lat cierpienia i smutku, ale dał się zwieść, ponieważ bunt z początku wydaje się taki niewinny. Jaka jest prawda, poznał dopiero, kiedy jego serce, umysł i życie zostały wyzwolone.

0: Halo?
1: Pani Weiss?
0: Tak.
1: Nazywam się Robbie. Jestem przyjacielem Dave'a. Dave miał fatalny wypadek. Jest w szpitalu. Czy może pani przyjechać?
0: Co się stało?
1: Jechał za mną swoim samochodem. Nagle stracił nad nim kontrolę i uderzył w słup telefoniczny.
0: W jakim jest stanie?
1: Jest dość poważnie ranny. Niech pani przyjedzie jak najszybciej.
2: Bohater naszej historii urodził się w Paterson w stanie New Jersey, ale dorastał w Afryce, w belgijskim Kongo. Jego rodzice byli tam misjonarzami. Chociaż wielokrotnie odwiedzał Stany Zjednoczone, zamieszkał tu dopiero, kiedy poszedł do 11 klasy. W pierwszej części jego historii usłyszymy, jak z powodu buntu staczał się coraz bardziej, pociągając za sobą najbliższych. I jak siła miłości odbudowała tę rozbitą rodzinę. Prawdziwa historia Davida Weissa już teraz w Wyzwolonym.
3: Niewiele pamiętam z czasów dzieciństwa spędzonego w Afryce, z wyjątkiem chwil, kiedy ojciec zabierał mnie na polowanie. Być może jest to spowodowane latami nadużywania alkoholu, a może po prostu mam złą pamięć. Kiedy byliśmy w Kongo, podobnie jak dwaj moi bracia, zostałem wysłany do chrześcijańskiej szkoły z internatem setki mil od domu. A kiedy skończyłem 16 lat, zamieszkałem u bujostwa w stanie Nowy Jork, gdzie skończyłem liceum. W grupie młodzieżowej w kościele znalazłem kilkoro przyjaciół, którzy buntowali się podobnie jak ja.
4: Cieszysz się, że wróciłeś do Stanów, Dave?
5: No pewnie! Hamburgery i futbol!
4: O, grasz w futbol?
5: Tak, ale lubię też zapasy.
4: No, to świetnie. Aha, a co powiesz o Feds Domino?
5: No nigdy w to nie grałem.

0: To piosenkarz! Też!
1: Nie, nie przejmuj się. Wszystkiego cię nauczymy, prawda, chłopaki? Dzisiaj wybieramy się na przejażdżkę. Pojedziesz z nami? Mamy parę sześciopaków.
2: Piwo mi nie smakowało, ale efekt po nim bardzo mi się podobał. Pomyślałem, że to jest super i bardzo odważne. W ostatniej klasie liceum byłem przewodniczącym samorządu szkolnego, zastępcą kapitana drużyny futbolowej i mistrzem w zapasach stanu Nowy Jork w mojej kategorii. Otrzymałem stypendium na Uniwersytet w Rochester, ale na prośbę moich rodziców poszedłem do chrześcijańskiego koledżu. Akademiki były pełne, musiałem więc zamieszkać w ośrodku IMCA, co tylko ułatwiło mi dalsze prowadzenie życia w ulubionym stylu.

chrześcijańskiego koledżu. Akademiki były pełne, musiałem więc zamieszkać w ośrodku IMCA, co tylko ułatwiło mi dalsze prowadzenie życia w ulubionym stylu.

0: Studentom nie wolno pić piwa.
1: A wszyscy moi przyjaciele piją piwo. A to jakiś głupi przepis.
0: Ale nie boisz się, że cię przyłapią?
1: I tak nie mam zamiaru tu zostać. Dostałem stypendium na uczelnię w Rochester, ale obiecałem rodzicom, że pierwszy rok postuduję tutaj.
0: A potem wybierasz się do Rochester?
1: Nie. Prawdopodobnie wyjadę na Uniwersytet w Chicago. Chciałbym studiować inżynierię. Jako dziecko misjonarzy zawsze wiedziałem, co powiedzieć, ale moje serce było dalekie od religii. Moje serce tkwiło w świecie. Pobraliśmy się z Sharon w czerwcu 1959 roku. Studiowałem wtedy na Uniwersytecie Illinois w Chicago, równocześnie dorabiając, a ona pracowała jako sekretarka. 4 lata później urodziła się nam córeczka. W pracy zaprzyjaźniłem się z facetami, którzy lubili sobie wypić, więc po dniówce szliśmy do knajpy. Pijaństwo zaczęło powodować problemy w naszym małżeństwie.
0: Późno wracasz, Dave.
2: Tak, zaproponowano mi pracę na pełny etat i wstąpiliśmy na chwilę do baru, żeby to uczcić.
0: A co ze studiami?
2: A tam komu potrzebne studia?
0: Ale zostało ci już tak niewiele do końca.
2: A jak mam wyżywić rodzinę?
0: A jak możesz z nich rezygnować, kiedy został ci tylko jeszcze jeden semestr?
2: Ale to jest moje życie, a mnie wcale nie zależy na tym głupim dyplomie i w ogóle daj mi spokój.
0: Znowu za dużo wypiłeś. Już ja tam swoje wiem.
2: Ta stara zrzęda, ty nic nie wiesz!
0: Dave! Ci twoi kumple z pracy mają na ciebie zły wpływ. Dave!
2: Odczep się ode mnie!
1: Kochanie, przepraszam cię za wczorajszy wieczór. Proszę, wybacz mi.
0: Za dużo pijesz, Dave.
1: Wiem. A nie chciałem cię uderzyć i naprawdę nie chciałem powiedzieć tego wszystkiego.
0: Bardzo bym chciała, żebyś nie spędzał tyle czasu z tymi facetami.
1: Masz rację. Ale potrzebujemy jakoś odreagować po pracy.
0: A co z Debbie i ze mną? Prawie wcale cię nie widujemy.
1: No ale taka jest moja praca, kochanie. Jeśli klient chce pójść na drinka, to ja muszę z nim iść.
0: Więc może powinieneś ją zmienić.
1: Ale ja lubię moją pracę. Nieźle zarabiam.
0: Pójdziesz z nami jutro do kościoła?
1: Oczywiście, kochanie, oczywiście. Rzadko chodziłem z Sharon do kościoła, a ile razy poszedłem, miałem potem kaca. Nasz syn Michael urodził się w 1965 roku. Kilka lat później, tuż przed narodzinami naszego drugiego syna, zdecydowaliśmy się kupić dom na przedmieściu, gdzie zaoferowano mi dobrą pracę za lepsze pieniądze. W tej pracy również znaleźli się pijący kolesie na czele z szefem.
3: Lubisz sprzedawać, co Dave?
4: Tak, jestem stworzony do tej pracy.
3: Myślę, że mam dla ciebie nowego klienta.
4: Piję?
3: Przypuszczam, że tak.
4: No to dobrze, w takim razie na pewno się dogadamy.
3: To się zawsze sprawdza. Po kilku drinkach każdy klient się wyluzowuje, a to ułatwia sfinalizowanie interesu.
4: No prawda, tylko powiedz to mojej żonie.
1: Wtedy jeszcze nie zdawałem sobie sprawy, w jaką otchłań wpadałem z powodu mojego nasilającego się pijaństwa. Nigdy nie wracałem do domu wcześniej niż o 8 czy 10 wieczorem. Czasami o 2 albo 4 nad ranem. Potem kłamałem, wyszukując różne wytłumaczenia. Po alkoholu wszystko zresztą przychodziło wiele łatwiej. Zacząłem więc prowadzić się niemoralnie. Kiedyś razem z kolegą pojechaliśmy na Florydę oficjalnie w interesach.
0: I jak się udała podróż?
1: Bardzo dobrze, ale brakowało mi ciebie i dzieci.
0: Naprawdę?
1: Oczywiście.
0: Okłamałeś mnie, Dave. Nie pojechałeś na Florydę w interesach. Pojechaliście tam na ryby i niebiosa, tylko wiedzą po co jeszcze.
1: To nieprawda.
0: Kiedy was nie było, zadzwoniła żona tego twojego kumpla i wszystko mi powiedziała.
1: No dobrze. No i co z tego? Czy ja muszę cały czas pracować?
0: Nie, ale nie

0: Piłem coraz więcej, coraz częściej, więc dochodziło do kłótni. Kiedy byłem pijany, znęcałem się nad nią słownie i fizycznie. W kwietniu 1970 spędzałem popołudnie z klientem i przyjacielem. Zaczęliśmy od lunchu.
1: Jeszcze jedna kolejka?
2: Pewnie, dlaczego nie?
1: Ty miałeś rację, Dave. To dobre miejsce, żeby się zrelaksować.
2: A jest tu wygodnie. Miła atmosfera, no. I można nawet zagrać w bilard.
1: A, właśnie. Kupiłem sobie najlepszy kij do bilarda. Musisz go kiedyś wypróbować.
2: A pomaga ci wygrywać?
1: To najlepszy kij, jaki w życiu widziałem. Pokochasz to.
2: A wpadnę kiedyś i wypróbuję.
1: Ty, nie mieszkasz daleko ode mnie. Może wpadniesz po drodze do domu?
2: Chętnie.
1: No świetnie. Dokończymy te drinki, a potem jedź za mną.
0: Tego dnia wypiłem za dużo. I kiedy tak za nim jechałem, na zakręcie straciłem kontrolę nad samochodem i uderzyłem w słup telefoniczny.
3: Pani Weiss?
4: Tak.
3: Pani mąż jest już po operacji. Ma szczęście, że żyje.
4: Wyjdzie z tego, doktorze?
3: Tak myślę. Zrobiliśmy wszystko, co możliwe. Miał wstrząśnienie mózgu i bardzo brzydko złamaną nogę. Kość udowa całkowicie pękła na dwie części. Musieliśmy założyć pręt. Ma również zmiażdżoną rzepkę w kolanie i zgniecioną klatkę piersiową.
4: O Boże!
3: To cud, że nie zginął.
4: Mogę go zobaczyć.
3: Jest pod wpływem środków znieczulających, ale proszę.
0: Tym razem naprawdę to zrobiłem, kochanie.
4: Cicho. Cieszę się, że żyjesz.
0: Doktor powiedział, że to cud.
4: Tak. Wielu ludzi modliło się za ciebie.
0: Powiedziałaś dzieciom?
4: Tak. Debbie płakała, myślała, że nie będziesz miał nogi.
0: Mam nadzieję, że nie.
4: Tak się martwiłam o ciebie, Dave.
0: Przepraszam, kochanie. Chyba lepiej, żebym trzymał się z dala od wódki. W szpitalu przeleżałem 5 tygodni, a potem w domu kolejne 5. Po czym w ranę wdała się infekcja i na 2 tygodnie wróciłem do szpitala. Potem lekarze usunęli pręt i zmiażdżoną rzepkę, kolejne 2 tygodnie w szpitalu. Przez cały ten czas niewiele piłem, ale jak tylko wyzdrowiałem i wróciłem do pracy, wróciłem też do nałogu. Ale oczywiście nie przyznałbym się, że jestem alkoholikiem.
1: Cześć, David! Jak tam twoja noga?
2: A teraz jak mogę sobie posmarować, to dużo lepiej.
1: Co? Koniec abstynencji? Wiedziałem, że tego nie rzucisz.
2: A ja mogę przestać w każdej chwili.
1: Aha!
2: No, ale po prostu nie chcę. No.
1: Co ty powiesz? $50, że nie dasz rady.
2: No, nie mówię, że na zawsze. Takiej myśli bym nie zjadł.
1: Nawet nie na miesiąc.
2: Mogę nie pić przez 2 miesiące.
1: No! To zakład, partnerze!
0: Nie piłem przez 2 miesiące. Wygrałem zakład i uznałem to za dowód, że nie jestem alkoholikiem. Miewałem przerwy w piciu, ale za każdym razem, kiedy znów zaczynałem, piłem jeszcze bardziej. Pod koniec lat 70. dostałem kolejny mandat za jazdę po pijanemu i rok nadzoru kuratorskiego. Przez ten rok byłem prawie trzeźwy, ale zaraz potem znowu piłem. Mój nowy szef wezwał mnie na rozmowę.
3: Mówisz, że nie możesz jutro spotkać się z klientami? O co chodzi, Dave?
0: Mam sprawę w sądzie.
3: Ja myślałem, że to już załatwione.
0: No, byłoby, ale nie stawiłem się na ostatniej rozprawie. Zapomniałem.
3: Powinieneś ograniczyć picie, Dave. Nie możesz popełniać takich błędów, a nas nie stać na zły wizerunek firmy.
0: Wiem, Jack.
3: Widziałem, jak trzęsą ci się ręce, a to nie wygląda dobrze.
0: Słyszę, co mówisz. Ograniczę picie.
3: Paul jest na terapii odwykowej. Może ty też byś spróbował.
0: Nie byłem gotowy na odwyk, bo uważałem, że ludzie, którzy nie piją, nie potrafią się dobrze bawić. Ale co to za

0: Zabawa, kiedy budzisz się o 3 nad ranem, zlany potem i nie możesz zasnąć, jeśli się nie napijesz. Awantury w domu były coraz gorsze. Pewnego sobotniego wieczoru w listopadzie 1977 roku Sharon zaplanowała przyjęcie, a ja wróciłem pijany.
1: Och, Dave, jak mogłeś to zrobić?
2: Co zrobić? To już nic nie zrobiłem, po prostu wszedłem do środka.
1: Jesteś pijany. Od miesięcy wiedziałeś, że planuję na dzisiaj przyjęcie niespodziankę.
2: Ale no właśnie, ja też chciałem ci zrobić niespodziankę i zacząłem wcześniej.
1: No, to żadna niespodzianka. Mogłam się domyślić, że tak będzie.
2: No, będę się bawił o wiele lepiej niż ty, ponuraku.
1: Proszę cię, nie przynieś mi wstydu.
2: Oczywiście, będzie jak sobie życzysz, kochanie, a może w ogóle mam się nie pokazywać,
1: co? Masz pojęcia, jak się zachowujesz, kiedy jesteś pijany.
2: No przynajmniej nie jestem taki sztywny i krytyczny jak ty, hipokrytka.
1: Dave, przestań! Przygotuj się.
0: Szczerze mówiąc, nie pamiętam tego przyjęcia. Ale Sharon chyba tak, bo nie odzywała się do mnie przez tydzień. Odezwiesz się do mnie jeszcze kiedyś?
3: Tak. Na rozprawie rozwodowej.
0: Aż tak źle?
3: Ty nawet nie pamiętasz, co?
0: Nie.
3: Byłeś tak pijany, że znieważyłeś wiele kobiet. Były przerażone, a ja czułam się kompletnie upokorzona.
0: Przepraszam za to. Nie pamiętam.
3: Niczym się nie przejmujesz. Nasze małżeństwo i dzieci nic dla ciebie nie znaczą. Obchodzi cię tylko picie.
0: Jestem już zmęczony tym twoim ciągłym zrzędzeniem, wiesz? Rozwód to dobry pomysł. Zaczynam się pakować. Właściwie to czułem ulgę, że skończą się kłótnie i wyniosłem się z domu tak szybko, jak potrafiłem. Przynajmniej będę mógł wychodzić i wracać, kiedy będę chciał. Wprowadziłem się do kolegi, a tydzień później wróciłem po resztę rzeczy.
3: Dave, wszystko w porządku?
0: Tak, wróciłem po resztę rzeczy.
3: Dzieci bardzo to przeżywają.
0: Będzie im lepiej, bo przestaniemy się kłócić.
3: Nie, wcale nie będzie im lepiej, Dave. Może wróciłbyś do domu i spróbowalibyśmy jeszcze raz?
0: Nie. Wyrzuciłaś mnie z domu i jesteśmy w trakcie rozwodu.
3: Po 18 latach? Naprawdę moglibyśmy spróbować, Dave?
0: Nic z tego nie będzie.
3: A co powiesz swoim rodzicom?
0: Prawdę, że wyrzuciłaś mnie z domu i nic nie mogę na to poradzić. Nie byłem gotowy albo nie chciałem przestać pić, więc wiedziałem, że powrót do domu niczego by nie zmienił. Rozwiedliśmy się w kwietniu 1978 roku. Przez kilka kolejnych lat paru byłych alkoholików, którzy teraz byli nowonarodzonymi chrześcijanami, namawiało mnie, żebym prosił Boga o uwolnienie. W końcu zacząłem to robić. Moi rodzice i ich przyjaciele z kościoła przysyłali mi broszury biblijne. Czytałem je codziennie rano i prosiłem Boga o pomoc. Chodziłem też na spotkania terapeutyczne, ale nadal piłem. Trwało to około 9 miesięcy. Któryś weekend bardzo źle się poczułem. Przeraziłem się swojego wyglądu. Pojechałem więc do szpitala. Lekarz skierował mnie na detoks i to właśnie tam oddałem swoje życie Bogu. Drogi Boże, proszę przebacz mi te wszystkie straszne rzeczy, które zrobiłem. Próbowałem radzić sobie z tym sam, ale nie potrafię. Jeśli mnie przyjmiesz, no to jestem gotowy. Oddaję ci swoje życie. Zrobię cokolwiek będziesz chciał. Proszę, pomóż mi przestać pić. Pomóż mi żyć. Pomóż mi żyć od teraz dla ciebie.
4: Cześć, tato. Miło cię znowu widzieć. Wyglądasz całkiem inaczej.
0: Miałem grypę i przez 2 tygodnie leżałem w szpitalu.
4: Mogłeś zadzwonić, to bym cię odwiedził.
0: Nie chciałem zawracać ci głowy. Miałem okazję, żeby przemyśleć

0: Byłoby kilka spraw.
1: Co ty masz przyklejone do deski rozdzielczej?
0: Wiersz biblijny. Dziadkowie zaprenumerowali mi wspaniałe rozmyślania codzienne i bardzo spodobał mi się ten werset.
1: Wszystko mogę w Chrystusie, który mnie wzmacnia. To wspaniałe, tato.
0: Może mi nie uwierzysz, ale potrafię teraz przejechać obok każdej knajpy w mieście i nie zatrzymać się, żeby się napić.
1: Żartujesz.
0: Bóg pozbawił mnie chęci do picia, synu.
1: Chodzisz do kościoła?
0: Jeszcze nie, ale czytam Biblię.
1: To świetnie, tato. Mam nadzieję, że tak już zostanie.
0: Zostanie. Bóg mnie zmienił. Odwiedziłem kilka kościołów i w końcu znalazłem taki, w którym czułem się jak w domu. Ludzie byli tam pełni miłości i radości, a ja bardzo tego potrzebowałem. W miarę jak rosłem w wierze, starałem się pomagać innym zmagającym się z nałogami. Codziennie czytałem przypowieści Salomona i psalmy. W psalmie 18, wiersze 17-18 jest napisane: sięgnął z wysokości, pochwycił mnie, wyciągnął mnie z wód wielkich. Wyratował mnie od potężnego nieprzyjaciela i od nienawidzących mnie, bo byli mocniejsi ode mnie. Te wersety bardzo mi pomogły. Zacząłem się szkolić. Najpierw przeszedłem kurs na doradcę, potem na kapelana. W trakcie trwania tego drugiego zaprzyjaźniłem się z dyrektorem ośrodka.
2: Jak było w szpitalu wczoraj wieczorem, Dave?
0: Dobrze. Niektóre z tych rodzin są niesamowite. Kilka żon zostało przez cały dzień, a potem przez całą noc. To jest poświęcenie.
2: To miłość.
0: Gdzieś w Księdze Kaznodziei jest napisane: lepiej jest dwom niż jednemu. Mają bowiem dobrą zapłatę za swój trud. Bo jeśli upadną, to jeden drugiego podniesie.
2: To jedna z korzyści małżeństwa.
0: I jedna z wad rozwodu. Im jestem starszy, tym lepiej zdaję sobie z tego sprawę. Kiedy najbardziej potrzebujesz pomocy, nikogo nie ma przy tobie.
2: Ożeniłeś się ponownie ze swoją byłą żoną?
0: Nie.
2: Nienawidzisz jej, Dave?
0: Nie. Żal mi jej z powodu tego wszystkiego, co jej zafundowałem. Co musiała przeze mnie znieść. Często modlę się, żeby Bóg dał jej dobrego, wierzącego męża. Może któregoś dnia wyjdzie ponownie za mąż i doświadczy prawdziwego szczęścia.
2: Jestem pewny, że Bóg odpowie na tę modlitwę.
0: Kiedy skończyłem szkolenie i znowu zacząłem pracować, często słuchałem chrześcijańskiej audycji w samochodzie.
3: Jak możemy nauczyć się przebaczać? Musimy zacząć od uświadomienia sobie, jak wiele przebaczył nam Bóg. To nasz grzech przybił Jezusa do krzyża. Kiedy uwierzysz w spełnione dzieło Jezusa, Jego krew zmyje wszystkie twoje przewinienia. Jak później możesz mieć coś przeciwko komukolwiek? A jeśli ktoś ma urazę wobec ciebie, pamiętaj, że Jezus powiedział: jeśli byś składał swój dar na ołtarzu, a tam wspomniałbyś, że brat twój ma coś przeciwko tobie, zostaw tam swój dar na ołtarzu. Odejdź i najpierw pojednaj się z bratem swoim, a potem przyszedłszy, złóż swój dar. Przyjacielu, Jego miłość przymusza nas, byśmy wybaczali innym.
0: Nie potrafiłem sobie wyobrazić, jak Sharon mogłaby mi kiedykolwiek wybaczyć, ale musiałem ją o to poprosić. Praktycznie od lat wcale się nie widywaliśmy, z wyjątkiem chwil, kiedy zabierałem dzieci. Ale to był rok 1989. Dzieci już dorosły i wyprowadziły się z domu. Postanowiłem zadzwonić.
4: Co za niespodzianka, że dzwonisz, Dave.
0: Jak się masz?
4: Dobrze. Awansowałam ostatnio na specjalistkę od zawierania kontraktów.
0: Gratuluję. To znaczy, że zarabiasz więcej, niż jesteś w stanie wydać, prawda?
4: Nie zupełnie, ale to świetna praca.

0: co u dzieci?
1: Mike zdecydował, że zamieszka w Seattle, tam gdzie Debbie.
0: To rzadko będziemy go widywali.
1: Tak, ale trzeba pozwolić dzieciom odejść.
0: Moglibyśmy od czasu do czasu zjeść razem obiad, Sharon?
1: Czemu nie?
0: Może w sobotę wieczorem?
1: Dobrze.
0: Przyjadę po ciebie o 6:00.
2: Bardzo się zmieniłeś, Dave. Eric mówił mi, że jesteś inny, ale nie zdawałam sobie sprawy, jak bardzo.
0: Bóg bardzo mi błogosławi, Sharon. Na pewno sobie na to nie zasłużyłem.
2: Bóg jest łaskawy. Nikt z nas nie zasłużył sobie na Jego miłość i błogosławieństwo.
0: Jezus uwalnia od grzechu. Taka prosta wiadomość potrafi zupełnie zmienić ludzkie życie.
2: Jesteś żywym dowodem tego, co Bóg może zdziałać.
0: Jak inaczej mogłoby się potoczyć nasze życie, gdybym poszedł za Nim lata temu?
2: Oboje popełniliśmy błędy, Dave.
0: Chciałbym prosić Cię o wybaczenie. Wybacz mi to, jak strasznie Cię traktowałem, kiedy byliśmy małżeństwem.
2: Dziękuję, Dave. Bardzo to doceniam. Przebaczyłam Ci już dawno temu.
0: A ja modliłem się, żebyś znalazła sobie dobrego, wierzącego męża, który uczyni Cię szczęśliwą.
2: To zabawne. A ja modliłam się, żebyś uwierzył w Boga i znalazł dobrą, wierzącą żonę.
0: Poszłabyś ze mną jutro do kościoła? Byliśmy po rozwodzie ponad 10 lat, kiedy znowu zaczęliśmy się spotykać. Potem Bóg dał mi pragnienie, by się z nią pojednać. Ale jak ona na to zareaguje?

0: Bob Gaz. Słowo na dzień.
1: Dlaczego tak się boicie? Ewangelia według świętego Marka 4:40. Nie bój się. Przyjrzyj się, jak uczniowie zachowywali się podczas burzy na Morzu Galilejskim i sprawdź, czy rozpoznajesz podobne tendencje u siebie. 1. Strach sprawia, że zaczynamy wątpić w Bożą opiekę. Uczniowie wołali do Jezusa: czy nie obchodzi cię, że zaraz utoniemy? Werset 38. Nie pytali o Jego moc. Czy możesz uciszyć tę burzę? Ani o Jego wiedzę. Czy wiesz, że trwa burza? Czy też o Jego doświadczenie? Czy masz doświadczenie z burzami? Zamiast tego dali upust swoim wątpliwościom dotyczącym Jego charakteru. Nie obchodzi cię? Strach, jeśli Mu na to pozwolisz, podkopie twoje zaufanie w Bożą miłość i może sprawić, że zapomnisz o wierności Pana. 2. Strach sprawia, że pragniemy kontroli. Jezus spał, więc uczniowie obudzili Go i powiedzieli: zrób coś szybko. Strach pojawia się wtedy, gdy uświadamiamy sobie, że tracimy kontrolę. Kiedy się boimy, czepiamy się czegoś, czym możemy sterować, na co mamy wpływ. Na przykład na sposób odżywiania się, naszą pracę, urządzanie domu, a także w wielu sytuacjach na innych ludzi. Im bardziej niepewnie się czujemy, tym bardziej kontrolującymi się stajemy. 3. Strach sprawia, że zapominamy. Biblia mówi: On zaś swoim słowem wygnał duchy i uzdrowił wszystkich, którym coś dolegało. Ewangelia według świętego Mateusza 8:16. Czyż to nie wspaniałe? Jednak strach powoduje w nas duchową amnezję. Sprawia, że zapominamy, co Jezus już uczynił i jaki był dla nas dobry. Jaka jest reakcja Jezusa na takie postępowanie? Chrystus mówi: dlaczego jesteście tacy bojaźliwi? Jakże to? Jeszcze wiary nie macie? Wiara nie usuwa strachu, ale go wycisza, odziera go z siły i pociąga nas bliżej do Boga. A kiedy to ma miejsce, wszystko zmienia się na lepsze.

0: Witam Państwa ponownie. To niesamowite, jak życie potrafi zmieniać kierunek. Planujesz jedno, a wychodzi coś zupełnie innego. Dokładnie tak, jak w życiu bohatera naszej dzisiejszej historii. Jako młody człowiek, którego życie kręciło się wokół sportu, był bardzo ambitny, chciał wygrywać. Odniósł zwycięstwo. Choć znaczy to coś zupełnie innego, niż się spodziewał, kiedy jego serce, umysł i życie zostały wyzwolone. Kochanie, tak sobie pomyślałem, że powinniśmy kupić Dave'owi dobrą rękawicę do baseballu.
1: A stać nas na to?
0: No, chyba nie mamy wyjścia.
1: No nie wiem, Buck. Mamy jeszcze inne dzieci i każde czegoś potrzebuje, a my będziemy wydawać na jakieś luksusy.
0: Słuchaj, to on stworzył tę drużynę i jestem z niego naprawdę dumny. Gra na polu zewnętrznym, a tam trzeba mieć dobrą rękawicę, żeby łapać te piłki.
1: Ty i ten twój sport, jakby to była najważniejsza rzecz pod słońcem.
0: Bo dla dzieciaka jest. A poza tym sport rozwija charakter.
1: Pomaganie w domu też.
0: Przecież robi, co do niego należy. Rąbie drzewo, nosi węgiel do pieca. Zdarzyło się kiedyś, żeby się migał?
1: Dave to dobry chłopak. No. I jest bardzo odpowiedzialny.
0: No sama widzisz. No to idziemy razem do sklepu i kupimy mu nową rękawicę. Na czymś tam przeoszczędzimy. Bohater naszej historii był jednym z pięciorga rodzeństwa w kochającej się rodzinie, która mieszkała w Spartanburgu w południowej Karolinie. Można powiedzieć, że pod wieloma względami

0: większych problemów, z wyjątkiem jednego. Za chwilę usłyszymy, jak nasz dzisiejszy bohater odkrył ten problem i znalazł jego rozwiązanie. Prawdziwa historia Dave'a Waltona już teraz w Wyzwolonym.
1: Mój ojciec przez 42 lata pracował jako

0: No co, nasi wygrali?
1: I to całkiem zasłużenie. Trzeba było ich widzieć w ostatnich minutach. W końcówce byli rewelacyjni.
2: Tak, tak.
0: No to co, może jakoś to uczciły, co?
1: Ja jestem naprawdę dumny z Dave'a. Ten chłopak ma talent, jest tak samo dobry w baseballu, jak i w futbolu. Daleko zajdzie.
3: Sport. Baseball, futbol i koszykówka stały się dla mnie wszystkim. Rodzice byli ze mnie dumni, podobnie jak babcia Cease ze strony mojego ojca. Mieszkała w północnej Karolinie i każdego lata przyjeżdżała do nas na tydzień. Któregoś wieczoru siedzieliśmy razem na ganku przed domem.
4: Twój tato jest z ciebie bardzo dumny, Dawidzie.
3: Tak, szczególnie odkąd zostałem uznany za najlepszego zawodnika w drużynie.
4: Tak, to wielka sprawa. Jak to było? Filar drużyny.
3: Moje zdjęcie było nawet w gazecie.
4: Widziałam, twój tato mi pokazywał.
3: Jak wróciłem do domu z nagrodą, dostałem od mamy całą torbę cukierków.
4: Masz bardzo dobrą mamę. A ty jesteś podobny do ojca. Też taki fanatyk sportu.
3: No tak. Tata zawsze powtarza: drużyna, która chce zwyciężyć, nie może być pokonana.
4: I ma rację. Jaki piękny wieczór. Ten zachód słońca. Miło tak posiedzieć.
3: Jasne, że miło, babciu. O, popatrz, robaczki świętojańskie.
4: Tak pewnie musi być w niebie. Spokojnie i pięknie. Piękniej niż w naszych najśmielszych marzeniach. Ulice będą ze złota. Nie będzie więcej chorób ani łez. No i najlepsze ze wszystkiego. Jezus, światłość nieba.
3: Mówisz jak mój kolega Wayne i jego rodzina. Zawsze modlą się przed jedzeniem.
4: Powinniśmy Bogu dziękować. Wszystko, co mamy i kim jesteśmy, pochodzi od Niego.
3: Zdolności sportowe też?
4: Oczywiście. Dlatego powinieneś żyć dla Jezusa, Dawidzie.
3: No, byłem parę razy w kościele.
4: Modlę się, żebyś się znalazł w Bożej drużynie i grał dla Jego królestwa.
3: Nie mam nic przeciwko religii, babciu, ale sport to jest dla mnie to, co naprawdę wciąga.
4: Jestem z ciebie bardzo dumna, Dave. Ale byłabym jeszcze szczęśliwsza, gdyby twoje imię było wpisane do Księgi Życia Baranka.
3: Pytałem mamy, co myśli o tych wszystkich sprawach religijnych, ale usłyszałem tylko, że babcia Cease jest bardzo pobożną chrześcijanką. Któregoś wieczoru zobaczyłem, jak modli się na kolanach. Obok niej leżała Biblia.
4: Boże, zbaw Dawida. Użyj go dla swojego królestwa, a pewnego dnia użyj go do głoszenia twojej Ewangelii na całym świecie. O Panie Boże, zbaw go. Nie pozwól, aby zmarnował swoje życie. Pokaż mu, jak cudownie jest znać ciebie, poznać radość zbawienia. Dziękuję ci, Panie, że umarłeś za nas, aby każdy mógł zostać zbawiony. Amen.
3: Bardzo kochałem moją babcię i jej modlitwa bardzo mnie zaniepokoiła, ale sprawy religii odłożyłem na bok. Kazania mojego trenera były o wiele bardziej inspirujące niż wszystko to, co usłyszałem w kościele. Liczyły się tylko mecze, w których musiałem zagrać i wygrać.
1: Cześć, mały. Jak minął dzień?
3: Muszę iść do sklepu ze zdrową żywnością i kupić jakieś koncentraty białkowe.
1: Tak? A kto tak powiedział?
3: Trener Cox. Mówił, że muszę trochę przybrać na wadze. Wtedy będę mógł grać jako obrońca w naszej drużynie futbolowej.
1: Obrońca? No, wspaniale, synu. Fantastycznie.
3: I wiesz, co jeszcze powiedział? Że nawet jeśli mi jeszcze brakuje pewnych umiejętności, to szybko to nadrobię, bo mam talent i wielkie serce do sportu.
1: No bo to prawda, Dave. Jeżeli tylko skoncentrujesz się na grze i będzie ci na tym zależało, to sukces murowany. No i stypendium do koleżu w kieszeni.
3: Trzymałem się rad ojca i odnosiłem sukcesy. Ze szkolną drużyną koszykówki awansowałem do finałów stanowych i zdobyłem nagrodę Sportsmanship. W 9 klasie razem z moim dobrym przyjacielem Donem zorganizowaliśmy nabór do szkolnej drużyny baseballowej. Udało się. Jeszcze w tym samym roku weszliśmy do All-Star Team, co otworzyło przed nami nowe możliwości.
5: To był mecz.
3: Daliśmy im popalić, nie?
0: No, w końcu seniorzy przestaną nas traktować jak smarkacz.
3: A mają inne wyjście? Wygraliśmy z taką przewagą.

0: przewagą.
1: Jak wrócimy, wybierzemy się z nimi na piwo?
0: No jeszcze nie wiem. A co?
1: No nic, fajnie by było.
0: Jedno piwo nie zaszkodzi, nie?
1: Trener mówi, że w ogóle nie powinniśmy pić, ale chłopaki się nie przejmują i jak widać, wcale im to nie szkodzi.
2: Fakt. No, to chyba pójdę. Nie chciałbym wyjść na głupka.
3: Na początku popijaliśmy tylko sporadycznie z chłopakami ze starszych klas i nie miało to żadnego wpływu na jakość mojej gry.
1: Tak trzymać, Bolton. To jak nagle zmieniłeś kierunek w trzeciej kwarcie, nieźle im zamieszało.
2: Ja musiałem komuś podać, a wszyscy byli kryci.
1: Wiesz, ten mecz mógł się skończyć inaczej. Wygraliśmy dzięki tym twoim zagraniom.
2: Trener zawsze mówił, że alkohol nas zniszczy, ale póki co nie zauważyłem, żeby nam w czymś przeszkadzał.
1: Ja też nie.
2: No to jeszcze po jednym. No.
3: Pić tylko po to, żeby być akceptowanym przez kolegów, to dość kiepski powód. Również to, że mój ojciec też pił, nie było wystarczającym argumentem. Alkohol osłabia refleks. Zacząłem robić rzeczy, co do których wcześniej się zarzekałem, że nigdy bym tego nie zrobił. Słabła też moja zdolność koncentracji. Traciłem szybkość i zwinność. Ale pomimo tego nadal odnosiłem sukcesy i zdobyłem sporo nagród. Mój ojciec wciąż był ze mnie dumny.
4: O, popatrz, Dave. Znowu twoje zdjęcie na sportowej stronie.
2: A co piszą?
4: Junior Walton, dzielny mały obrońca. Otrzymał wczoraj kolejne wyróżnienie, tytuł najbardziej wartościowego na boisku. Jest jedynym zawodnikiem, który to wyróżnienie otrzymał dwukrotnie. Ha! No tak trzymaj, synu, tak
5: wspaniale,
4: trzymaj.
5: Wspaniale, Dave.
2: O, jest też zdjęcie Dona.
4: Wy dwaj macie stypendia jak w banku.
2: No, byli jacyś łowcy talentów i przyglądali się naszej grze.
4: Fantastycznie, synu, dobra robota. Daleko zajdziesz, jak będziesz się do tego przykładał.
3: Ale ja w międzyczasie polubiłem alkohol i przekonałem samego siebie, że nie ma on wpływu na moją grę. I chociaż nadal robiłem postępy, żyłem już podwójnym życiem. Z jednej strony ostro trenowałem i stwarzałem pozory dobrego ucznia, a z drugiej piłem coraz więcej, a alkohol powoli robił swoje.
1: No, to koniec sezonu.
3: Tak, ale finisz.
6: David, zaczekaj.
1: O, dzień dobry, panie Walton.
4: Dobry mecz, chłopaki.
3: Daj spokój, tato, byłem fatalny. Nie wiem, jak mogłem puścić tę piłkę.
4: A co, masz jakieś kłopoty, synu?
3: Nie, po prostu jestem zmęczony.
1: No, to ja lecę. Ktoś z Red Sox chce się ze mną widzieć.
4: No to świetnie, Don. Powodzenia.
3: Na razie. Mam nadzieję, że dostanie dobrą ofertę.
4: Tak, to ty powinieneś ją dostać, Dave.
3: Chyba nie bardzo. Jakoś przestali się mną interesować widocznie. Nie jestem taki dobry, jak myślałem.
4: Tracisz szybkość, synu. Coś jest nie tak.
3: Ukończyłem szkołę średnią i otrzymałem 2-letnie stypendium od małego koledżu, które mogło zostać przedłużone na kolejne 2 lata, jeśli sprawdzę się w drużynie i będę miał dobre wyniki w nauce. Niestety, przestałem walczyć. Przyjaciołom mówiłem, że to nic dla mnie nie znaczy, ale kłamałem. Rodzice czuli się mocno zawiedzeni, szczególnie kiedy odkryli, że popijam.
5: David, ja nie rozumiem, dlaczego to robisz. Przecież nie tak cię wychowywaliśmy, sam wiesz.
3: Mamo, wszyscy w drużynie piją, nie jestem jedyny.
5: To nie jest argument.
4: Mogłeś zajść tak daleko, Dave. Myślałem, że wiesz, że alkohol jest zabójczy. Ja też piłem i nic dobrego z tego nie wyszło. Picie i sport nie idą ze sobą w parze. Jedno zawładnie drugim.
3: Wiem, przykro mi, tato.
4: Szkoda, że trochę za późno.
5: Spodziewaliśmy się po tobie czegoś zupełnie innego.
4: Ja nie mam pieniędzy, żeby płacić za twoje studia. Bez stypendium nie wiem, jak sobie poradzisz. Będziesz musiał pracować.
3: Byłem niemniej od rodziców rozczarowany tym, w jakim kierunku potoczyło się moje życie. Dotychczas sport był dla mnie wszystkim. Znalazłem pracę, ale czułem się już zniewolony przez alkohol. Dzień wypłaty za każdym razem kończył się w barze, gdzie razem z kolegami piliśmy, bawiliśmy się i hazardowo graliśmy na automatach. Na końcu byłem spłukany i czułem wstyd przed samym sobą. I tak tydzień w tydzień. Latem 1966 roku poznałem Diane, która była wtedy jeszcze w trzeciej klasie

0: szkoły średniej i zaczęliśmy się spotykać.
1: Pamiętam cię z zeszłego roku, z meczu piłki nożnej. Nie dawałeś szans naszym.
2: No przykro mi.
1: Naprawdę. Coś mi się nie wydaje. Zrobiłbyś to znowu, gdybyś tylko mógł.
2: Masz rację, brakuje mi sportu.
1: No, chodzisz do koledżu, przecież mógłbyś tam grać.
2: Przerwałem. Paru nauczycieli namawiało mnie, żebym wrócił na jesień, ale...
1: Jesteś świetnym sportowcem, na pewno

0: Jasne.
1: Ale jeszcze nie jest za późno, Dave. Możesz to pokonać.
0: Mój ojciec zawsze powtarzał, zwycięzca nigdy nie stoi w miejscu, bo wtedy się cofa. Ale wszyscy mamy swoje ograniczenia.
2: Trzy lata później, w 1969 roku, wzięliśmy ślub. Diane pracowała jako fryzjerka i bardzo mi pomagała w ukończeniu koledżu. Studiując, trenowałem też młodzież w piłce nożnej. W 1972 roku, po uzyskaniu dyplomu z socjologii, podjąłem pracę w centrum fitness. Piłem coraz więcej. Z początku Diane towarzyszyła mi w wyprawach do dyskotek i barów, ale później zrezygnowała. Ja nie potrafiłem.
1: David, nie możesz tyle pić, błagam.
0: Nie zaczynaj z tym znowu, Diane.
1: Jak wypijesz, stajesz się agresywny. Nie mówiąc już o tym, że marnujesz wszystkie nasze pieniądze.
0: O co chodzi tym babom? Wyjdzie taka za mąż i od razu chciałaby przerobić faceta. Jestem, jaki jestem.
1: I lubisz być tak jak dr Jekyll i Mr. Hyde?
0: Daj spokój.
1: Zmieniłeś się, Dave. Nie jesteś już tym człowiekiem, którego poślubiłam.
0: Nie, nie, nie, to ty się zmieniłaś. Kiedyś wszędzie chodziłaś ze mną, pamiętasz? I nagle nic z tego niezowego poczułaś się za dobra, żeby wstąpić do baru. Za dobra, żeby się ze mną napić.
1: Chcę mieć dzieci. Dave, pomyślałam, że to może z powodu alkoholu te wszystkie moje poronienia.
0: Rób co chcesz, ale ja nie mam zamiaru niczego zmieniać. Żyję tak, jak mi się podoba.
1: A jak będziemy mieli dziecko? Ja chyba znowu jestem w ciąży.
2: Nasza córka Holly przyszła na świat w 1973 roku, tydzień przed świętami Bożego Narodzenia. A jej narodziny wypełniły mnie radością i dumą. Ale już kilka dni później świętowałem to wydarzenie w klubie razem z kolegami. Wracając w nocy do domu, byłem przerażony, pełen obaw o przyszłość i wątpliwości, czy potrafię być dobrym ojcem. Najgorsze było to, że nie miałem pojęcia, jak to zmienić. Dwa lata później pewien człowiek zatrudnił się w naszym centrum fitness i wkrótce stał się moim przyjacielem.
3: No, nie wiem, Dave. Myślałem, że jak trochę popracuję, to będę tak dobry jak ty, ale to chyba nieosiągalne.
0: Za szybko byś chciał. Ale jak się przyłożysz, to jeszcze mnie przeszkodzisz.
3: Nie ma mowy, stary. W liceum widziałem, jak grasz w piłkę. Jesteś naprawdę dobry, zwinny, szybki.
0: Może kiedyś, ale teraz już nie.
3: Nieraz widziałem, jak ratowałeś cały mecz.
0: Tak, to były czasy.
3: Czasami trzeba pozwolić czemuś odejść, żeby przyjąć coś innego.
0: Tak? Mówisz? Wiesz, zastanawiam się, po co to wszystko? No przecież to wszystko nic nie jest warte. Nawet jak wydaje ci się, że jest inaczej, bo odnosisz sukcesy, prędzej czy później to i tak się wszystko skończy.
3: Masz rację. Ludzkość zmaga się z tym problemem od czasów Salomona. Tak, poczytaj sobie kiedyś Księgę Kaznodziei Salomona.
0: No, może poczytam, tak.
3: Jest taki wspaniały wiersz w Księdze Jeremiasza. Ja wiem, jakie myśli mam o was, mówi Pan. Myśli o pokoju, a nie o niedoli, aby zgotować wam przyszłość i natchnąć nadzieją. Pamiętaj o tym, Dave. Bóg ma cel dla twojego życia.
2: W tym czasie mój młodszy brat przyjął Jezusa i zaczął wszystkim opowiadać, jak to jest wspaniale żyć dla Niego. Ale ojciec ani ja nie byliśmy tym zbytnio zainteresowani. Potem mój przyjaciel Dab nie zjawiał się w klubie przez mniej więcej 3 tygodnie i zaczęło mi go brakować. Nagle któregoś dnia zadzwonił i zaprosił mnie do kościoła w najbliższą niedzielę. Poszedłem. Przyszliśmy dosyć późno i nawet nie zauważyłem, że w kościele jest też mój brat z całą rodziną. Pod koniec nabożeństwa padło zaproszenie.
4: Dzisiaj jest dzień twojego zbawienia. Wstań, podejdź do przodu i oddaj swoje życie Chrystusowi. On chce ci przebaczyć twoje grzechy, dać ci coś, czego nie może zaoferować nikt inny. Życie wieczne z Nim. Nie bój się powstać dla Jezusa. On za ciebie dał się powiesić na krzyżu.
2: Nikt się nie poruszył. Odwróciłem się i napotkałem wzrok kobiety i jakoś poczułem, że właśnie modli się za mnie. Spojrzałem w inną stronę, w oczy innej kobiety i poczułem to samo. Zacząłem więc sam cicho się modlić. Boże, proszę, niech pastor zaśpiewa jeszcze jedną zwrotkę tej pieśni, bo ja chciałbym być zbawiony.
4: Zanim zakończymy modlitwą to nasze dzisiejsze spotkanie, zaśpiewajmy jeszcze jedną zwrotkę pieśni.
2: Wyszedłem do przodu i otworzyłem swoje serce dla Chrystusa. A kiedy tak stałem, podeszło do mnie dwóch młodych ludzi. To byli dwaj moi bracia. Potem dołączyły do nich dwie młode kobiety, moje siostry. Wreszcie z tylnej ławki wyszedł mój tato, aby przyjąć Jezusa razem z nami wszystkimi. To był wspaniały dzień. Cała nasza rodzina została zbawiona. Nie mogłem się doczekać, żeby opowiedzieć o tym Diane.
1: Jak było w kościele?
2: Nie uwierzysz. Przyjąłem Jezusa.
1: Dave, to wspaniale.
2: Jak wracaliśmy, Dab mi opowiedział, że przez ostatnie 3 tygodnie pościł i modlił się za mnie.
1: Ja też się za ciebie modliłam, kochanie.
2: Nie wiedziałem, że jesteś chrześcijanką.
1: Tak. Ja przyjęłam Chrystusa jeszcze jako dziecko na obozie, ale potem, jak już byliśmy razem, przestałam chodzić do kościoła.
2: Diane, musimy zrobić tak, żeby teraz Jezus panował w naszym domu. Nie chciałbym nigdy stracić z Nim kontaktu. To nie do wiary, jak bardzo mi ulżyło. Jakby z ramion spadł mi jakiś wielki ciężar.
1: Dave, tak się cieszę. Dziękuję Bogu za twoje zbawienie. Będziemy teraz chodzić do kościoła. Zaczniemy też czytać Biblię.
2: A wiesz, że cała moja rodzina była w kościele i wszyscy się nawrócili?
1: Cała rodzina?
2: Wszyscy, oprócz mamy. Muszę się dowiedzieć, czy ona też już przyjęła Jezusa.
5: Zaprosiłam Jezusa do mojego serca już jakiś rok temu, Dave, kiedy słuchałam pewnego kaznodziei w telewizji.
2: Czemu mi nigdy o tym nie mówiłaś?
5: Twój ojciec był przeciwny tym sprawom, więc milczałam.
2: Ja chyba nie mógłbym być cicho, mamo. Czuję się tak, że wszystkim chciałbym o to powiedzieć.
5: Od tamtej pory codziennie modliłam się za twojego ojca, za ciebie i całą naszą rodzinę. Pisałam też listy do wielu ludzi, żeby się za was modlili.
2: Diane też się za mnie modliła i to od wielu lat.
5: Nie wiedziałam, że ona jest wierząca.
2: Tak samo jak ty, też nikomu o tym nie mówiła.
5: Wciąż nie mogę się nadziwić, jak cudownie Bóg odpowiedział na nasze modlitwy. W jednym momencie, cała nasza rodzina.
2: Szkoda, że babcia Sis już nie żyje. Tak bardzo jej na tym zależało.
5: Coś mi się wydaje, że ona wie.
2: Teraz nasze życie będzie całkiem inne, mamo.
5: Wiem. Wczoraj wieczorem ojciec i ja modliliśmy się razem pierwszy raz w życiu.
2: A jak w kościele staliśmy wszyscy przed ołtarzem, powiedział, że jest ze mnie bardzo dumny, że wyszedłem do przodu. Mamo, to znaczyło dla mnie więcej niż wszystkie nagrody, które kiedyś zdobyłem. W Diane i we mnie zaczęły zachodzić zmiany. Modliliśmy się razem. Poprosiliśmy siebie nawzajem o wybaczenie wszystkich ran, których wcześniej nie szczędziliśmy sobie. Chodziliśmy do kościoła. Zaczęliśmy studiować Biblię i opowiadać innym o Jezusie. Pracowałem dzisiaj przy robieniu fali, Diane. I wiesz co? Szef zawołał mnie do siebie, bo chciał wiedzieć, co się dzieje. A działo się to, że basen służył nam jako baptysterium.
1: Żartujesz.
2: Tak, gdzie tam? Dwóch gości chciało się koniecznie dowiedzieć, jak mogą zdobyć to, co ja mam, więc opowiedziałem im o Jezusie. I oni tam na miejscu, w sali gimnastycznej, modlili się o zbawienie.
1: No to wspaniale, a co na to szef?
2: Powiedziałem mu, że teraz na pewno będziemy mieli więcej klientów. Będą przychodzili pastorzy, znajomi z kościoła i inni chrześcijanie. No.
1: Jak na to zareagował?
2: Powiedział, że mam 6 miesięcy, żeby to udowodnić. Poprzez moje świadectwo w miejscu pracy, a także służbę w kościele i więzieniach, Bóg pozwolił mi przyprowadzić do Chrystusa setki osób. Rozmawiałem o Chrystusie również z moimi starymi przyjaciółmi, jak Don, który świetnie prosperował jako farmaceuta.
3: Chyba trochę przesadzasz tą twoją religią, Dave.
2: Nic na to nie poradzę. Jezus wszystko odwrócił do góry nogami w moim życiu. Sposób patrzenia na każdą sprawę, na to, co jest ważne. Od dziecka chciałem wygrywać na boisku, a teraz chcę zdobywać duszę. Bóg naprawdę zmienia życie.

0: Cóż, ja ze swojego jestem całkiem zadowolony. Interes idzie świetnie, właśnie kupiliśmy nowy dom. Rodzina ma się dobrze. Dlaczego miałbym chcieć cokolwiek zmieniać?
1: Bo nie masz Jezusa, a bez Niego to jakbyś nic nie miał.
0: No ja chodzę do kościoła,
1: Ja wiem, że chodzisz, ale ja mówię o osobistej relacji z Chrystusem. Jezus powiedział: jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. I to jest prawda. Czuję się teraz tak, jak ten niewidomy, który powiedział: kiedyś byłem ślepy, ale teraz widzę. Mówię ci, Don, potrzebujesz Boga.
0: Mam wszystko, czego potrzebuję, Dave. I uwierz mi, mam się dobrze.
1: Wcale nie wszystko było tak dobrze. Ale wtedy o tym nie wiedziałem. W 1980 roku pojechałem w podróż misyjną na Haiti, co miało ogromny wpływ na moje życie. Widząc głodnych, pozbawionych nadziei, umierających ludzi, postanowiłem poświęcić swoje życie pomaganiu innym. W międzyczasie Don został skazany na 3 lata więzienia za handel narkotykami. Napisałem do niego, błagając, żeby przyjął Chrystusa. Pewnej nocy obudziłem się, myśląc o nim. Modliłem się za niego aż do rana. Kilka dni później dostaliśmy list. Diane! Przyszedł list od Dona.
2: I co pisze?
1: Stał się chrześcijaninem. Chwała Panu, przyjął Chrystusa w więzieniu.
2: Dzięki Bogu.
1: Pisze, że pewnej nocy miał zamiar skończyć ze sobą, bo wydawało mu się, że dalsze życie nie ma sensu. Jego przyjaciel właśnie popełnił samobójstwo w izolatce. O, dzięki Bogu, że napisałem wtedy do niego.
2: Mam nadzieję, że będzie tam miał kontakt z innymi wierzącymi, że będzie mógł czytać Biblię.
1: Już ma. Chodzi na studium biblijne i czyta codziennie Słowo Boże.
0: Dave, stary, jak dobrze cię widzieć.
1: O, jakie to uczucie być znowu na wolności, co?
0: Słuchaj, prawdziwa wolność przyszła, jak jeszcze siedziałem zamknięty. Wtedy, kiedy modliłem się o przyjęcie Chrystusa. Nie jestem w stanie powiedzieć, jak bardzo ci dziękuję, że wysłałeś wtedy ten list. Naprawdę byłem o krok od samobójstwa.
1: To było od Boga, Don. On nie chce, żeby ktokolwiek zginął.
0: Szkoda, że nie posłuchałem cię parę lat temu.
1: Wiesz już, czego od ciebie chce Bóg w twoim dalszym życiu?
0: Ponieważ byłem skazany, nie mogę dalej prowadzić apteki ani pracować w zawodzie. Więc powiedziałem Panu, że przez resztę życia chciałbym służyć Jemu.
1: To tak jak ja. Mam prelekcje w szkołach i w więzieniach, wszędzie. Mógłbyś pojechać ze mną i opowiedzieć swoje świadectwo.
0: Z chęcią.
1: Myślę też o działalności charytatywnej, o pomaganiu ludziom, którzy nie mają co jeść.
0: Bardzo chętnie się do tego przyłączę.
1: Naprawdę? No świetnie!
0: Bóg pokazuje nam chyba całkiem nową grę. Inny sprzęt, inne zasady, ale ten sam przeciwnik.
1: Razem z Donem nauczaliśmy w kościołach, więzieniach, szkołach średnich, wszędzie, gdzie chcieli nas słuchać. Ponad 10 lat temu otworzyliśmy misję charytatywną w centrum Spartanburga, gdzie niesiemy pomoc materialną i duchową wszystkim potrzebującym. Sporo podróżowaliśmy po kraju, dzieląc się wszędzie dobrą nowiną o zbawieniu i byliśmy świadkami wyznania wiary w Chrystusa przez ponad 40 tysięcy osób. Chwała Panu!

0: A ty co o tym myślisz, przyjacielu? Czy jesteś już po tej zwycięskiej stronie? Jeśli nie znasz jeszcze żywego Boga, jaka przyszłość jest przed tobą? Jezus przyszedł, by dać ci życie i to życie w obfitości. Aby przyjąć Jego dar zbawienia, możesz po prostu pomodlić się teraz z nami. Panie, przychodzę do Ciebie i przynoszę Ci swój grzech. Bez Ciebie jestem zgubiony. Wierzę, że posłałeś Jezusa, aby umarł na krzyżu za moje grzechy, a potem wzbudziłeś Go z martwych po to, aby mnie zbawić i dać mi życie wieczne. Dziękuję Ci, Panie. Proszę Cię, żebyś wszedł do mojego serca i życia. Uczynił mnie swoim dzieckiem. W imię Jezusa. Amen.
1: SK Południe.

kupić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz?

po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram

0: promocja.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę się wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.
4: Nosem wkręca w Radiu SK.
1: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na SK.pl.

0: ta promocja.
1: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane.
2: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
3: Tylko w Radiu SK.
4: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
2: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
0: Autopromocja.

0: Escapoudnie.
1: Yeah, y'all know what it is. Katy Perry, Juicy J.

0: Radio SK.
1: Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny, dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: Reklama.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: I po reklamie.